Polskiego Radia, bo tam i słuchacze, i autorzy, i program trzeci o wiele lepiej i dokładniej zarchiwizował, co się wtedy pojawiało na antenie, a to notowanie, z którego korzystałem, miało miejsce na antenie dokładnie 3 czerwca, a więc dzień przed tym ważnym dniem, który przeszedł do historii. Teraz dwie piosenki zagraniczne. Tonight, ale w wersji koncertowej, utwór, który znalazł się na singlu, ale i na płycie Tina Live in Europe. Tak przy okazji to ta trasa koncertowa po wydaniu płyty Break Every Rule trwała kilkanaście miesięcy, ale w tej wersji koncertowej jest jakby współautor tej piosenki, współautor sukcesu, który zaproponował jej Tinie Turner, David Bowie. Tonight, a później Sam Brown i Stop, to wtedy to było nagranie pochodzące z pierwszej płyty tej kompozytorki, autorki piosenek, aranżerki. Żadne, które wydała później, nie cieszyło się taką popularnością, ale sama jest aktywna na estradzie i teraz w XXI wieku od czasu do czasu nagrywa z orkiestrą Julesa Hollanda, ale my słuchamy tego, co brzmiało na farach eteru Polskiego Radia 37 lat temu.

Sam Brown i Stapp, a wcześniej Tina Turner i David Bowie, Tonight. Rok 1989. Piosenki, które na pewno były nadawane 3 czerwca, a więc tuż przed dniem, w którym odbyły się historyczne wybory. Jak wtedy wyglądał kraj? No, trudno sobie wyobrazić, że dopiero od

5 miesięcy nie było kartek na benzynę, które zniesiono 1 stycznia 1989 roku. Dopiero od kilku miesięcy można było swobodnie poruszać się samochodem silnikiem benzynowym. Ale wybierając się do mięsnego, czy też chcąc kupić cukier, wciąż trzeba było zabrać kartki. Była określona ilość cukru na osobę, podobnie też mięsa. Prawda? Trudno sobie wyobrazić. Jednocześnie można powiedzieć, że tak po okresie represji związanych ze stanem wojennym cenzura i różne elementy reżimu państwa nieco były lżejsze, a w sferze muzyki, sztuki one nawet dosyć mocno przestały panować nad sytuacją, bo od choćby działała na częstotliwościach programu czwartego przez kilka godzin w ciągu dnia rozgłośnia harcerska, w tym lista przebojów rozgłośni harcerskiej, no a tam pojawiały się z punktu widzenia propagandy utwory straszne i wykonawcy też bardzo tacy agresywni, jak na przykład Kobra Nocka, która śpiewała o różnych rzeczach, zespoły punkowe. A tutaj za chwilę dwie piosenki. Pierwsza to zespołu KSU 1944 w Okopie, a później T-Love to Wychowanie. Wydaje się, że to grzeczne piosenki. Dzisiaj, po dzisiaj o wiele więcej można, ale wtedy autorzy, pisząc teksty, starali się pewne swoje myśli tak podać, żeby to było dla cenzury do przejścia. I właśnie takie też brzmiały 3 czerwca na antenie Polskiego Radia.

Wiem, że wielu słuchaczy, którzy żyli w tamtych czasach, dokładnie rozumieją treść i o co chodziło i zespołowi KS-u, i zespołowi TILAF, no ale tym 30 minus wyjaśnię tylko, że te piosenki to był sprzeciw wobec obowiązkowej służby wojskowej. No i prawie podobnie jak w Pink Floydach, których słyszeliśmy tuż przed godziną drugą, Another Brick in the Wall, to było o wolności. Na tyle, ile można było, a piosenki jak na tamte czasy odważne, bo wprost, gdyby się ktoś uparł, to na tych muzyków znalazłby się paragraf, żeby właśnie trafili w tak zwane kamasze. To bardzo poważnie, to teraz przenosimy się muzycznie do kraju, który był zawsze takim symbolem wolności w wielu dziedzinach, do Stanów Zjednoczonych. I taka para wykonawców, można powiedzieć rodzinna, czy też związana z rodzinnym biznesem. Najpierw Michael Jackson i Leave Me Alone, czyli ciągłe odcinanie kuponów i zapełnianie skarbonki z dochodami z płyty Bad. A później nauczycielka tańca, twórczyni, projektantka choreografii dla zespołu The Jacksons, Paula Abdul, która debiutowała wówczas pierwszą płytą, no i ta piosenka stała się przebojem.

Michael Jackson, Leave Me Alone i Paula Abdul, Straight Up, muzyka z okolic Statuły Wolności. I trzeba przyznać, że w Polsce, jako chyba jednym z niewielu krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, kraju Układu Warszawskiego, tej muzyki prosto z Ameryki było dużo. A ta muzyka pojawiała się na antenach, no, głównie Polskiego Radia. To była muzyka z eteru, ale te dni w okolicach 4 czerwca były też bardzo bogate w wizyty i koncerty legendarnych muzyków. 26 maja ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego spotkał się francuski aktor i piosenkarz Yves Montand, który od początku lat 80. bardzo wspierał ruch Solidarności. Dzień później, 27 maja, na Stadionie Dziesięciolecia wystąpił, zagrał i zaśpiewał Stevie Wonder, a 7 czerwca w zakładach mechanicznych Ursus z pracownikami tej fabryki spotkała się Jean Baez. Muzyka francuska, amerykański soul, R&B i muzyka folkowa. Naprawdę legendarne postacie. A tymczasem, jak to w życiu, było i bardzo poważnie, i lirycznie, bo na przykład Demono śpiewało, że można kochać inaczej, i bardzo długo to trwało, bo 5 minut 55 sekund. Tak, debiutowała Fabryka Przebojów z lat 90. No a chłopcy z Placu Broni śpiewali Kocham Wolność, prawda? Neutralne, ale wtedy niekoniecznie, a ta piosenka po latach stała się też symbolem przemian, a więc posłuchajmy.

Demono, Kochać inaczej. Chłopcy z Placu Broni, Kocham wolność. Teraz o wolności artystycznej, wolności wyrazu. Madonna, Like a Prayer, piosenka, która szokowała, która wzbudzała kontrowersje, no ale w radiu mamy tylko dźwięk, słowa, choć wiele osób zna angielski, to często słuchając utworów też nie zwraca uwagi, na ich treść. Like a Prayer, kontrowersyjna, ale też z taką bardzo wysublimowaną realizacją muzyczną, brzmieniem i wszystkim tym, co się wiąże z komercyjną piosenką. A na zakończenie The Cure i Kołysanka. No bo ci, którzy się obudzili 4 czerwca, to 5 czerwca obudzili się w nieco innym kraju. Kołysanką. Chciałbym Państwa pożegnać. Kajetan Tłokowski, a audycję realizował Karol Smyk.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele. To, kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka. To ci dopiero historia.
0: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nawet kilkaset wypadków, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych i setki rannych. Policja analizuje dane powrotów do domu z długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi zatrzymali ponad 1000 pijanych kierowców. Dlatego funkcjonariusze regularnie apelują o zdrowy rozsądek za kółkiem.
1: Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu i reagujmy, gdy widzimy, że osoba pod jego działaniem zamierza prowadzić pojazd. Odpowiedzialna decyzja może zapobiec tragedii. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zachowujmy bezpieczną odległość, zapinajmy pasy bezpieczeństwa i pamiętajmy o innych uczestnikach ruchu.
0: Radził Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a my życzymy szerokiej drogi wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom. O bezpieczeństwo warto też zadbać nad wodą. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 39 osób. O respektowanie zasad bezpieczeństwa apeluje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Najwięcej osób ginie w miejscach niestrzeżonych, przypomina Jarosław Zwierzyna z WOPR.
2: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek, niewskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się w kursie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
0: W tym roku najwięcej osób utonęło w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. W aktualnościach zmieniamy temat. W Polsce spada produkcja truskawek, głównie z powodu zmian klimatu. Nasz kraj to drugi największy producent tych owoców w Unii Europejskiej, tuż za Hiszpanią. Polscy rolnicy coraz częściej mierzą się jednak z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, mówi ekspertka żywieniowa Paulina Sobiesiak-Pęszko.
3: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
0: Polska odpowiada obecnie za 15% unijnej produkcji truskawek. W 2020

0: 2009 roku do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych wpisana została truskawka kaszubska, czyli tradycyjny produkt województwa pomorskiego.
1: To są aktualności jedynki.
0: Na Filipinach wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8, informuje niemieckie Centrum Badań i Nauk o Ziemi. Do wstrząsu doszło na wyspie Mandano, drugiej co do wielkości wyspie Filipin, położonej w południowej części archipelagu. Trzęsienie ziemi miało miejsce na głębokości 10 km. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Na koniec Holandia. Surinamczycy i Antylczycy świętują rocznicę zakończenia niewolnictwa. Przez cały miesiąc w Amsterdamie odbywa się wiele wydarzeń, które 1 lipca zakończy wielka parada Keti-Koti. Tego dnia ponad 150 lat temu mieszkańcy Surinamu i Antylii stali się wolnymi ludźmi. Na niepodległość musieli jednak czekać kolejnych 100 lat.
2: Keti-Koti oznacza zerwanie łańcuchów i właśnie o tym był wiersz, który w języku Sarantongo recytował Valentin. W Holandii mieszka 350 tysięcy osób surinamskiego pochodzenia. Co roku zniesienie niewolnictwa upamiętniają paradami, przedstawieniami, bo jak mówią, to co wydarzyło się kilkaset lat temu jest wspólną, nadal żywą historią Surinamu i Holandii. Surinamscy niewolnicy dostawali nazwiska swoich właścicieli, więc do dzisiaj noszę nie swoje nazwisko, mówiła mi Angela Handel ze stowarzyszenia Keti-Koti. Kolonialna przeszłość jest nadal obecna w samym Amsterdamie. Budynki wokół Westerparku zostały zbudowane przez niewolników. Te wzdłuż kanałów zdobią obrazy przedstawiające niewolników. W miesięcznych obchodach uczestniczy wielu Holendrów, którzy widzą potrzebę rozliczenia się z przeszłością. Nie czuję się winna tego, co wydarzyło się kilkaset lat temu, ale dobrze jest znać swoją historię. Król Holandii oraz rząd kilka lat temu przeprosili Surinamczyków za niewolnictwo. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami ciepły, choć w niektórych regionach deszczowy początek tygodnia. Popada w północnej części Polski, na krańcach północno-wschodnich możliwe burze, a na termometrach dziś od 17 do 26 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Co powinniśmy wiedzieć o urlopach przed wakacjami? Czy pracodawca może nie puścić nas na urlop, jeśli mamy małe dziecko? Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
4: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Rozpoczynamy nowy tydzień. Mamy 8 dzień czerwca. W poniedziałkowym wydaniu audycji witam Państwa Adam Rozlach. Rozpoczniemy tradycyjnie od spotkania w tym tygodniu z Danusią Żelechowską i Jankiem Zagozdą. Będą to piosenki do tekstów Juliana Tuwima. Potem posłuchamy śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Dziś będzie to portret Jana Tarnowskiego. Muzykę napisał Franciszek Lesel, a tytuł tego portretu to Żal rycerza nad zgonem hetmana swego. To część poświęcona śpiewom historycznym Juliana Ursyna Niemcewicza, a na zakończenie pierwszej godziny zagra jeden z moich najbardziej ulubionych zespołów, Walk Away. Posłuchamy pierwszych utworów ze znakomitej płyty tego zespołu, zatytułowanej po prostu Flower Power. To część pierwsza godzina, a w drugiej godzinie posłuchamy płyty, do której bardzo lubię wracać z racji jej niezwykłego, pięknego, lirycznego nastroju. Myślę o Wilczych Jagodach Agnieszki Wilczyńskiej i Andrzeja Jagodzińskiego. Płyty z 2019 roku. Płyty, do której słowa napisali nasi najwybitniejsi autorzy. Wśród nich znajdujemy Wiesławę Sujkowską, także Stanisława Tyma, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Wołka, a także Agnieszkę Wilczyńską, która również pisze słowa do swoich piosenek.

0: Piękna piosenka, jak plakat tamtych lat 30. i wspomnienia czułe i jasne łzy, co nie schną. No, czyj to może być tekst? Wielki, wspaniały tekst Juliana Tuwima i mistrzowskie teksty w piosenkach. Oto najbliższa. Ja śpiewam piosenki.
1: Śpiewa Hanka Ordonówna.

Niezwykłe wykonanie. Agnieszka Wilczyńska śpiewa na fortepianie i jak słyszeliśmy przed momentem na akordeonie gra Andrzej Jagodziński, a słuchaliśmy dwóch pierwszych songów, Moja ty nadziejo i By nie było żal. Teksty do obu piosenek napisał Andrzej Poniedzielski. A teraz Stanisław Tym i jego słowa do piosenek Grafit i Jak spał Szekspir. Śpiewa Agnieszka Wilczyńska, gra Andrzej Jagodziński.

obdarza oczy tych, których właśnie sen zmógł. Zaczną się czary, gdy ktoś z nich wstanie z mchu. Miłość go wciągnie jak oceanu wir, bo zobaczył tę, w której się zakocha na wszystkich.

Grafit i Jak spał Szekspir. To były dwie piosenki, do których słowa napisał Stanisław Tym. Oczywiście to kompozycje Andrzeja Jagodzińskiego. Śpiewała Agnieszka Wilczyńska z jego kompozytora towarzyszeniem fortepianowym, a wcześniej także, jak słyszeliśmy, akordeonowym. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i audycji Tak to bywało. Przed nami dwie kolejne piosenki Odszukaj mnie ze słowami Wiesławy Sujkowskiej oraz Ocean dobrych słów. Tu słowa napisała śpiewająca Agnieszka Wilczyńska.

0: Ocean dobrych słów, a wcześniej Odszukaj mnie. Dwie piosenki napisane przez Andrzeja Jagodzińskiego do słów kolejno Wiesławy Sujkowskiej i Agnieszki Wilczyńskiej.
1: Jedynka. To jest radio.
0: I druga część tej niezwykłej podróży Wilcze Jagody z Agnieszką Wilczyńską i Andrzejem Jagodzińskim z ich płytą, tak właśnie zatytułowaną. Słuchamy kompozycji Andrzeja Jagodzińskiego do słów Wiesławy Sujkowskiej, Agnieszki Wilczyńskiej, Stanisława Tyma. A teraz słuchać będziemy piosenek do słów Andrzeja Poniedzielskiego i Jana Wołka, oczywiście także Wiesławy Sujkowskiej, bo to ona napisała słowa do Walczyka, Mistrza Jana Sebastiana i do Mlecznego Zęba. Potem będzie Pod akacją nieba Andrzeja Poniedzielskiego. Dziękuję, znów słowa Wiesławy Sujkowskiej i na koniec Jan Wołek i jego Lekkostrawna miłość. Dla mnie oba utwory i Dziękuję i Lekkostrawna miłość to najpiękniejsza, ale i najmocniejsza puenta właśnie tej płyty Wilcze Jagody. Wzruszające wykonane utwory zarówno przez Agnieszkę Wilczyńską, jak i przez wielce powabne brzmienie fortepianu kompozytora Andrzeja Jagodzińskiego. A do tego głos solistki jest czysty niczym aksamit, a w tych intymnych tu wyznaniach, jak pięknie to ujęła w wierszu Dziękuję Wiesława Sujkowska, głos ten jest przejmująco oddający nutki lżejsze od skrzydeł ważki.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Postaraj się codziennie wieczorem podziękować za jedną dobrą rzecz, która cię dziś spotkała, a twoje życie nabierze sensu i zobaczysz, jak wiele w nim dobra. Przeczytałam niedawno w jednym z poradników tak zwanego dobrego życia. Sposób niezwykle prosty, niezbyt wymagający, a na pewno pozwalający skupić uwagę na tym, co pozytywne. Są też takie dni, w których w sposób szczególny możemy dziękować. Chociażby wczoraj w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie obchodzono po raz 19 Dzień Dziękczynienia. Ta młoda inicjatywa miała miejsce po raz pierwszy w 2008 roku. Wtedy to ówczesny metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz na zakończenie centralnej procesji Bożego Ciała zaprosił na Dzień Dziękczynienia i zapowiedział, że będzie on obchodzony co roku w pierwszą niedzielę czerwca. Świątynia Opatrzności Bożej, która stała się naturalnym miejscem obchodów tego dnia, jak przypomniał wówczas arcybiskup Nycz, jest wotum narodu polskiego za konstytucję 3 maja. Ale chcemy dołączyć do tego wotum wszystkie drogi wolności. To ma być miejsce, do którego każdy Polak i pielgrzym może przyjść i powiedzieć Bogu: dziękuję, że żyję w wolnej Polsce. A czym jest wdzięczność? Jest bezinteresownym gestem, a przecież żyjemy w świecie ciągłych transakcji, coś za coś. Może nasze czasy nie sprzyjają temu, aby dziękować? Może częsty jednak brak postawy wdzięczności wynika z braku pokory. Człowiek chce być samowystarczalny, niezależny od nikogo. Wtedy lepiej się czuje i w swoim mniemaniu nie jest dla nikogo ciężarem. Brak reakcji na dobro jest bardzo destrukcyjne i chyba nie do końca przez nas uświadomione. Trudności z okazywaniem wdzięczności, na przykład w rodzinie, mogą wynikać z tego, że to, co otrzymujemy w domu, jest czymś naturalnym, co nam się należy. A przecież również w rodzinie niezbędna jest wdzięczność. Ale wdzięczność mądra, polegająca na tym, że jeżeli czynię jakieś dobro, to spotykam się z właściwą reakcją. Jeżeli rodzice obdarzają swoje dzieci prawdziwą miłością, naturalną konsekwencją jest to, że dzieci odpowiadają na tę miłość szacunkiem i wdzięcznością. Zdarza się jednak, że relacja ta staje się jednostronna. Rodzice dają z siebie wiele, podczas gdy dzieci przyjmują postawę roszczeniową, pełną pretensji, żądań i niezadowolenia. Taka sytuacja może świadczyć o tym, że nie nauczyły się właściwie rozumieć miłości ani dostrzegać wartości wdzięczności, która jest ważnym elementem dojrzałych relacji międzyludzkich. Pamiętając na co dzień o wdzięczności, nie zapominajmy o jednej osobie, której zwykle nie dziękujemy, o sobie. Spróbujmy podziękować sobie za to, że po prostu byliśmy dla siebie dobrzy. Bo przecież w erze indywidualizmu nasze wymagania wobec siebie są bardzo wysokie. W pracy, w domu,

0: nawet w czasie odpoczynku. Podziękujmy sobie na przykład za chwilę relaksu, na którą pozwoliliśmy sobie pomimo natłoku spraw. Podziękujmy sobie za wszystkie dobre myśli, przy których trwamy, bo przecież nasze szczęście jest w nas. I nie bójmy się, że staniemy się egoistami. Gdy będziemy dobrzy dla siebie, łatwiej nam będzie tym szczęściem i radością dzielić się z innymi. Życzę Państwu dobrego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Co powinniśmy wiedzieć o urlopach przed wakacjami? Czy pracodawca może nie puścić nas na urlop, jeśli mamy małe dziecko? Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Fani tenisa i Mai Chwalińskiej mogą już odliczać godziny do powrotu wicemistrzyni French Open do Polski. Samolot z Polką na pokładzie wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie około 9.30. Kibice zapowiedzieli już gorące powitanie 24-latki, a sama zawodniczka nie spoczywa na laurach i przyznaje, że przed nią wciąż dużo pracy.
5: Na pewno czuję, że mam jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy przed sobą i mogę grać zdecydowanie lepiej. Nie będę mówić szczegółów, nie chcę też w to wchodzić, ale na pewno jest dużo, dużo pracy przede mną jeszcze. Jeżeli chcę się rozwijać, a chcę, to jeszcze mogę dużo, myślę, zrobić.
4: Przypomnijmy, Maja Chwalińska przegrała dopiero w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Rywalizację mężczyzn wygrał Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim na Ukrainie rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. W bezmiennych dołach spoczywać tam może około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
6: Przed wojną nieistniejąca już polska wieś Huta Pieniacka liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali tam krwawej pacyfikacji.
7: Tutaj zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci, większa część rodziny, moja prababcia.
6: Wspominała mi kilka lat temu podczas uroczystości w Hucie Pieniackiej Małgorzata Gośniowska-Kola ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar, które przez ponad 80 lat czekały na godny pochówek swoich bliskich. Poszukiwania to pierwszy etap realizacji tego celu, zaznacza rzecznik IPN Rafał Kościański.
8: Najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później prace ekshumacyjne.
6: To już kolejne w tym roku prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej. Poprzednie miały miejsce w Ugłach oraz Woli Ostrowieckiej. W zeszłym roku zaś ekshumowano i pochowano szczątki ofiar w Późnikach w obwodzie iwano-frankowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawili warunki przyszłego porozumienia z Rosją. W Londynie ustalono, że mają to być natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Zaapelowano też do Władimira Putina o zgodę na natychmiastowy rozejm.
9: Jednym z najważniejszych ustaleń jest plan wysłania międzynarodowych sił do Ukrainy po wejściu w życie zawieszenia broni. Tak zwane wielonarodowe siły dla Ukrainy miałyby pomóc utrzymać pokój i stanowić element przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W komunikacie podkreślono również, że obecna linia frontu mogłaby stać się punktem wyjścia do rozmów pokojowych. Jednocześnie zaznaczono, że granice państw nie mogą być zmieniane siłą, a Ukraina ma prawo sama decydować o swojej przyszłości i sojuszach. Europejscy przywódcy uznali też, że Ukraina musi otrzymać prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa. Obejmowałyby one dalszą pomoc wojskową oraz długoterminowe wsparcie dla ukraińskiej armii. Chodzi m.in. o więcej systemów obrony przeciwlotniczej, produkcję pocisków do zwalczania rakiet i dronów oraz rozwój wspólnych projektów zbrojeniowych. Uzgodniono także, że zamrożone rosyjskie aktywa pozostaną zablokowane do czasu zakończenia wojny i wypłaty odszkodowań Ukrainie za zniszczenia spowodowane rosyjską agresją. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
4: O kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich mówią politycy. To pokłosie nadania jednemu z ukraińskich

0: oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezultacie prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie Włodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Mimo iż pomoc dla naszego sąsiada jest konieczna, Polska nie może godzić się na takie działania Ukrainy, przyznał zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak w TVP Info.
1: Po pierwsze, będziemy oddzielać jasno wsparcie dla Ukrainy, jeśli chodzi o wojnę, ponieważ w naszym interesie, w interesie Polski jest to, żeby trzymać Rosję jak najdalej od polskich granic. Natomiast nigdy, przenigdy nie zgodzimy się na to, żeby zakłamywać historię i to też wielokrotnie padało.
0: Zdaniem doradcy prezydenta Jakuba Banaszka pamięć o ofiarach Wołynia powinna być podtrzymywana ponad podziałami partyjnymi.
2: Musimy przede wszystkim myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.
0: Dziś odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. W sobotę w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Rozmawiał z wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szczegóły ustaleń nie zostały opublikowane. To ostateczny koniec sezonu narciarskiego w Polsce. Tatrzański Park Narodowy zamyka dziś dla narciarzy szlak na Rysy. Od jesieni narciarze w Tatrach nie mieli wymarzonych warunków. Sytuacja zmieniła się dopiero w marcu. Tak podsumowuje sezon Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: No, sama ta zima była taka różna i w listopadzie spadło sporo śniegu, więc już się narciarze pojawili. Potem znowu już były odwilże, ten śnieg znowu znikał. Aż tu nagle święta wielkanocne i konkretne uderzenie zimy. I to tyle śniegu spadło. Do dziś dnia w wielu miejscach jeszcze ten śnieg pozostał.
0: W Tatrach Wysokich wiele śniegu wciąż zalega w zacienionych żlebach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Będzie dziś spokojniej niż dzisiaj. W dużej części kraju słonecznie, ale w niektórych regionach popada.
5: Więcej słońca, przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie kraju. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem, około 20 stopni na północnym wschodzie, do 22-24 w centrum i do 26-27 na zachodzie i południowym zachodzie.
0: Mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama. Autopromocja.
7: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
8: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
7: Sekrety mundiali.
8: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
7: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
8: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
7: Andrzej Janisz
8: i Filip Jastrzębski.
7: Zapraszamy.
4: Autopromocja.
9: Słuchają Państwo radiowej jedynki na zegarach 7,5 minuty po godzinie 5.
4: Agrofakty.
9: Błażej Prośniewski. Dzień dobry. A dzisiejsze Agrofakty zaczynamy od pytania, czy warzywa i owoce sprzedawane jako ekologiczne faktycznie są eko? Temu przyjrzała się Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Badania 72 partii owoców i warzyw nie wykazały niedozwolonych substancji, a zatem wszystkie skontrolowane produkty spełniały wymogi produkcji eko. Jednocześnie stwierdzono kilka uchybień w oznakowaniu dotyczących m.in. kraju pochodzenia, kalibru i klasy jakości. W Polsce ubywa stad trzody chlewnej. Na koniec maja ilość gospodarstw zajmujących się chowem świń była o blisko 350 niższa niż miesiąc wcześniej. Nie spowodowało to jednak spadku pogłowia zwierząt. To symbolicznie nawet wzrosło i wyniosło blisko 9 milionów 165 tysięcy sztuk. Samorząd województwa warmii

0: Kujawsko-Mazurskiego przeznaczył 250 tysięcy złotych na wsparcie 11 gminnych festiwali żywności w sezonie turystycznym. Władze regionu liczą, że kulinarne imprezy przyciągną turystów na Warmię, Mazury i Powiśle oraz realnie wesprą lokalnych producentów, gastronomię i rolników. W kalendarzu są m.in. festiwale miodu, ryb, kartaczy, sękacza i dziczyzny. A w Agrofaktach już za chwilę o nowym narzędziu cyfrowym, które za niespełna miesiąc zostanie udostępnione rolnikom. A naszym gościem jest Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A dziś porozmawiamy o cyfryzacji w rolnictwie i o tym, co to słowo oznacza w praktyce. No właśnie, panie prezesie, jaki pana zdaniem jest obecnie poziom ucyfrowienia polskich rolników?
1: Myślę, że nie jest zły, a nawet jest dobry, w odniesieniu nawet do innych krajów Unii Europejskiej. Rolnicy w Polsce korzystają już z narzędzi cyfrowych na co dzień. Trzeba pamiętać o tym, że agencja już od wielu lat obsługuje wnioski, chociażby o dopłaty, bezpośrednie, tylko w formie elektronicznej. Więc rolnik już z tych usług korzysta. Też chociażby przykład rejestracji zwierząt, czyli prowadzenie ksiąg zwierząt. To wszystko odbywa się cyfrowo, ale rolnik też wyszukuje informacje na temat chociażby zakupu środków produkcji, sprzedaży plonów, czy też płodów, trendów, zmian w kontekście chociażby parku maszynowego, czy też wykorzystania nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie.
0: No plus
1: moim zdaniem
0: pogody.
1: Jest to dosyć... Tak, oczywiście jak najbardziej tak. Więc z tych narzędzi dzisiaj rolnik korzysta, niezależnie od tego, czy to jest rolnik prowadzący uprawę na małym areale ziemi, czy na większym. Także myślę, że jeśli chodzi o cyfryzację w rolnictwie, nie jest źle, a wręcz jest dobrze.
0: I choć polscy rolnicy są za pan brat z internetem, to nie znaczy, że nie warto im trochę pomóc, chociażby w tym, aby wszystkie ważne i potrzebne dla nich informacje mieli dostępne w jednym miejscu. I dlatego, jak rozumiem, powstaje portal rolnika.
1: Tak, bo dzisiaj rolnik ma szereg różnych rozproszonych, można powiedzieć, źródeł. I chodzi o to, żeby to wszystko zebrać w jednym miejscu. Żeby rolnik nie musiał przeglądać szeregu różnych stron internetowych, różnych źródeł, tylko miał to w jednym miejscu, bo będzie mu łatwiej to. Trzeba pamiętać, że rolnik ma ograniczony czas, więc dzięki jednemu źródłu, w którym znajdzie wszystkie niezbędne informacje, nie będzie musiał poświęcać czasu na przeszukiwanie innych stron internetowych czy innych portali. Dlatego też portal rolnika jest tą odpowiedzią, żeby skumulować wszystkie informacje dotyczące rolnictwa, a na początek działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w jednym miejscu.
0: A jak będzie zbudowany portal rolnika? Załóżmy, że na niego wchodzę i co zobaczę na stronie głównej?
1: Jedno logowanie, jedno miejsce. Na początku mamy kalendarz, będziemy mieli katalog spraw, będziemy mieli menu, system kafelkowy, dosyć łatwy, intuicyjny. To rolnik będzie też decydował, które informacje będą dla niego ważniejsze, a które mniej. Czyli będzie mógł sobie pozycjonować. To rolnik będzie też mógł decydować, kto ma dostęp do chociażby wiedzy o jego gospodarstwie, bo na przykład korzysta z usług doradcy. To rolnik będzie miał informacje dotyczące kalendarza, finansów, map, bo dzisiaj trzeba pamiętać, że zarządza też naszym gospodarstwem z mapy, będzie miał dostęp do wniosków, do pism, które będzie otrzymywał. Czyli można powiedzieć, poprzez jedno logowanie otwiera się dostęp do szeregu różnych informacji, które są niezbędne w bieżącym funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego.
0: I jak się zdaje, ważną funkcjonalnością u portalu rolnika będzie też system powiadomień, który, jak rozumiem, ma sprawić, że bez zaglądania do systemu co chwilę rolnik będzie wiedział na bieżąco, co dzieje się z jego sprawą.
1: Jak najbardziej. To rolnik będzie decydował, czy te powiadomienia mają mu przychodzić w telefonie, czy też mają pojawiać się po zalogowaniu do systemu, do portalu rolnika. Także rolnik będzie na bieżąco informowany o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce, ale też będą te ważne komunikaty, chociażby dotyczące kończących się terminów, uzupełnienia dokumentacji, uzupełnienia chociażby wniosków. Chodzi o to, żeby on nie przespał żadnego terminu, żeby dopełnił formalności właśnie w tym ustawowym, wymaganym terminie.
0: Nowe narzędzia zawsze, szczególnie tak rozbudowane, niosą za sobą takie obawy, że one będą zbyt skomplikowane i bardzo trudno będzie się odnaleźć w tym środowisku. Czy z portalem rolnika tak nie będzie?
1: Myślę, że nie, bo jest to system budowany intuicyjnie. Myślę, że każdy po zalogowaniu zobaczy, że jest on prosty w obsłudze, ale też możliwość dostosowania. Tak jak mówiłem, do indywidualnych potrzeb. Prowadzimy szereg różnych szkoleń, najpierw dla pracowników agencji, a docelowo też dla wszystkich zainteresowanych przy wsparciu ośrodków doradztwa rolniczego i innych instytucji, żeby właśnie ten portal był jak najbardziej przyjazny i żeby

0: 20.54, zatem dzień potrwa 16 godzin i 38 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 9 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 56 minut. Imieniny obchodzą Dobrociech, Herakliusz, Jadwiga, Jakub, Karp, Maksym, Maksymin, Maksymina, Maria, Medard, Medarda, Seweryn, Wilhelm i Wyszesław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. I to jest taki moment, że można to zrobić, szanowni Państwo, można to zrobić osobiście na lotnisku. Dzisiaj rano. Na lotnisku, osobiście. Albo można to zrobić telefonicznie 22 139 22 02. Podziękować za te wszystkie emocje, których dostarczała nam przez ostatnie tygodnie.
1: Już Maja podrzuca, serwis Mai. Maja w przesiadce i wygrała! Maja mija, trafiła, jest Maja!
2: Chwalińska!
1: No i Maja Chwalińska, no wielkie brawa. Finał turnieju wielkoszlemowego.
0: Maja Chwalińska o 9.30, tak mniej więcej pi razy drzwi, wyląduje w Warszawie. Jakie plany na te najbliższe dni, pani Maju?
3: Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem. Jeszcze, że mówiąc, trochę nie wiem, co się dzieje jeszcze.
0: No, dzieje się i to dużo się dzieje, świat tenisa oszalał na punkcie Polki, bo może nie zdobyła głównego trofeum Rolanda Garrosa, ale zdobyła coś o wiele trwalszego i cenniejszego, serca kibiców na świecie całym. Jej waleczność, uśmiech, klasa, skromność pokazały, że wielkość w sporcie nie mierzy się tylko wynikiem. To bardzo ważne, warto przypominać wszystkim tym, którzy są na początku drogi w sporcie, nie tylko w sporcie, chyba w każdej dyscyplinie. A już za chwilę, jeśli chodzi o efekt Mai, bo jest coś takiego, to za chwilę będą widoczne efekty.
4: Na pewno dużo dzieciaków przyjdzie nowych, które będą mogły też trenować, no i będziemy szukać na pewno następcy Mai Chwalińskiej, czy to w tenisie żeńskim, czy to męskim.
0: Efekt Mai. Dobrze, żeby tego nie zepsuć i w pełni wykorzystać. Co robić? Należy pewnie jakieś kroki podjąć, w zależności od tego, czy jesteś rodzicem młodego sportowca, czy jesteś młodym sportowcem, czy może jesteś sponsorem. Państwa zdaniem, przykład Mai pokazuje, że można zajść daleko bez dużych pieniędzy. 22 139 22 02. Czekam na Państwa głosy i życzenia i podziękowania dla Mai Chwalińskiej. Czekamy także na naszych gości o 7.15. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, godzinę później Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Pytać będzie Karol Surówka, ja Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam na sygnały, jak zawsze do 9. W tej chwili prawie 18 po godzinie 6. Przypominam o numerze telefonu 22 139 22 02. Jeśli Państwo nie mogą osobiście na lotnisku, to można zrobić to telefonicznie. Podziękować.

0: Maja Mia trafiła! Jest Maja!
1: No piękny był to weekend, przede wszystkim ten półfinał oraz finał z Mają. Słuchawki na uszach i komentarz trenera Gurjewa fantastyczny. I faktycznie te 15-17 sekund szybciej słychać niż widać w cyfrowej telewizji. No mam nadzieję, że ten efekt Mai będzie dalej trwał i że Maja sama siebie przełamując w fantastycznym turnieju będzie dalej już w tym topie tych 20 najlepszych. Oby tak było, życzę jej tego z całego serca.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: 6.21 o 9.30 zaś na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża na pokładzie Maja Chwalińska, nowa wicemistrzyni wielkoszlemowa. Choć emocje po tym finale z Mirą Andrzejewą powoli opadają, to w polskim tenisie zaczyna się zupełnie nowa era. Sukces reprezentantki klubu BKT Adventure Bielsko-Biała to jest nie tylko gigantyczny awans w rankingu WTA, ale przede wszystkim potężny impuls dla całej dyscypliny w kraju. No właśnie, na czym polega efekt Mai i jak dobrze go wykorzystać, o tym nasz człowiek Piotr Durys.
4: Kiedy 2 tygodnie temu Maja Chwalińska rozpoczynała paryskie kwalifikacje jako jedna z wielu zawodniczek walczących o marzenia, nikt nie spodziewał się, że rozegra w stolicy Francji aż 10 spotkań. Dziś cały świat podziwia jej niezłomność, ale cena tego sukcesu była ogromna. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest teraz absolutny reset fizyczny. Miłosz Jarczok z dawnego sztabu szkoleniowego zawodniczki przypomina, że ludzki organizm w pewnym momencie mówi stop, a biochemicznej regeneracji nie da się oszukać. Nawet jeśli ma się tak atomowe zdrowie jak Chwalińska.
5: Bardzo dobry turniej do samego końca, już 8-9 mecz, przecież to jest bardzo wiele godzin grania. Niestety każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
4: Odpoczynek będzie jednak musiał być ekspresowy. W poniedziałkowym notowaniu rankingu WTA nazwisko Polki pojawi się na rekordowym 20. pierwszym miejscu na świecie. To całkowicie zmienia jej status w zawodowym cyklu. Od teraz nie musi się martwić o grę w eliminacjach do największych turniejów. Na razie z jednym wyjątkiem, bo wielką niewiadomą pozostaje zbliżający się Wimbledon, bo tu lista startowa była ustalana na podstawie rankingu sprzed Rolanda Garrosa. Polski sztab czeka na kluczową decyzję organizatorów z Londynu w sprawie przyznania dzikiej karty. Jeśli Maja ją otrzyma, zyska bezcenny czas na treningi na trawie. Bez względu na to, jak potoczą się losy brytyjskiego szlema, to co działo się w Paryżu już teraz definiuje nową historię dyscypliny. Jak podkreśla Mikołaj Wrzoł z BKT Advantage, Chwalińska dokonała bowiem czegoś, co w erze Open jeszcze nikomu się nie przydarzyło.
6: Maja zrobiła coś, co zapisze się na pewno w kartach historii, ponieważ jest pierwszą kobietą, która dokonała finału Roland Garrosa z eliminacji. Więc nie dość, że wielki sukces, no to jeszcze historyczny.
4: Paryski turniej zmienił życie Mai, ale zmienił też rzeczywistość w jej rodzinnym klubie BKT Adventure Bielsko-Biała. W tutejszych biurach telefony dosłownie się urywają, a skrzynki mailowe pękają w szwach od zapytań rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci na lekcje tenisa.
6: Na pewno dużo dzieciaków przyjdzie nowych, które będą mogły też trenować, no i będziemy szukać na pewno następcy Mai Chwalińskiej. Czy to w tenisie żeńskim, czy to męskim.
4: Dla polskiego tenisa sukces Chwalińskiej to jasny sygnał, że system szkolenia poza centralnymi ośrodkami działa i przynosi efekty. Po Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu Polska zyskuje kolejną markę o wymiarze globalnym. Maja udowodniła młodej generacji, że drogę z niziń rankingowych na sam szczyt można pokonać w zaledwie 2 tygodnie dzięki sprytowi, unikalnemu stylowi gry i potężnej wierze we własne możliwości.
3: Piotr Durys, będziemy się słyszeć jeszcze przed godziną 9:00. Piotr będzie na lotnisku. Podejrzewam, że już tam powoli zbierają się kibice, którzy hucznie przywitają Maję Chwalińską na lotnisku i podziękują jej wspólnie za te emocje, których nam dostarczała. Ja pytam Państwa właśnie o tę majówkę. Niech ona sobie trwa i właśnie jak wykorzystać, jak nie zepsuć tego efektu Mai Chwalińskiej.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia 27 minut po godzinie 6. Przed godziną 6 składaliśmy najserdeczniejsze życzenia. Jeszcze składać będziemy życzenia, bo to pan Piotr obchodzi 80. urodziny. Piotr Frączewski. Zaprezentowaliśmy piosenkę Franka Kimono Nie rycz, mała nie rycz. Kojarzą panowie?
1: Kojarzą.
2: Proszę, jestem King Bruce Lee.
0: Karate mistrz.
3: Panie redaktorze, a propos tej piosenki King Bruce Lee, Karate Mistrz, pan chyba będzie to pamiętał, bo pan pamięta takie smaczki, to jako młodzi ludzie krzyczeliśmy: wychodzisz? Wychodzisz? Pozdrawiam serdecznie.
0: To teraz wam wyjaśnię, to zwykle było po takiej, po właśnie po seansie, albo Wejścia Smoka, albo Klasztoru Shaolin, albo Mistrzyni Wudang. Był też taki film Karatecy z Kanionu Żółtej Rzeki. I człowiek jak obejrzał, to wstępowały w niego jakieś takie siły i no co, wychodzisz? Wychodzisz?
1: Na solo?
0: No. Tego, ja tego nie powiedziałem, ani pan Łukasz.
1: Próbuję to sobie wyobrazić.
0: Mm-hmm. A proszę pana, dawne...
1: Młody, niech redaktor wydry.
0: Dawne czasy. Błażej Prośniewski, Paweł Zieliński.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co tam, Błażeju?
1: Ciekawe dane mam dla państwa dzisiaj.
0: O proszę.
1: Jak zawsze.
0: No, tak.
1: Dane, które zebrał Polski Instytut Ekonomiczny, a pokazują one to, ile pracujemy i jak pod tym kątem wypadamy na tle innych krajów Unii Europejskiej.
0: No za dużo.
1: Okazuje się, że za dużo, bowiem przeciętnie średnio w ubiegłym roku Polacy tygodniowo pracowali 38 godzin. Jeśli chodzi o tę przeciętną europejską, to jest to 35 godzin. Dłużej niż u nas pracuje się na Litwie, Bułgarii, w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie. Najkrócej natomiast pracowały osoby zatrudnione w Holandii, gdzie to było niespełna 30 godzin. W czołówce pod tym względem są też Dania, Belgia, Austria oraz Niemcy. No i tutaj może pojawić się pytanie, dlaczego tak się dzieje. Przede wszystkim dlatego, że w tak zwanej starej Unii Europejskiej znacznie popularniejsza jest praca w niepełnym wymiarze godzin.

0: godzin, czyli pół etatu, 3/4 etatu i tak dalej. Tamten odsetek wynosi ponad 17,5% wszystkich pracowników. U nas w niepełnym wymiarze pracuje nieco ponad 6%. Co ciekawe, dłuższy czas pracy wcale nie oznacza większej produktywności, a dane pokazują, że jest wręcz przeciwnie, to znaczy w Unii najwyższą produktywność osiągają pracownicy w Luksemburgu, Belgii, Danii czy Holandii, czyli w tych państwach, gdzie pracuje się najkrócej. No i jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, wydłużony czas pracy może wiązać się z nadmiernym obciążeniem, co z kolei sprzyja spadkowi produktywności. Wniosek? Lepiej pracować krócej.
1: A to może by siestę u nas wprowadzić, jak sądzicie, sprawdziłaby się tak między 14 a 17 pozamykać wszystkie urzędy? No.
2: Jeszcze mniej dostępności urzędów.
0: Chociaż chyba. Myślę, że w naszym akurat przypadku taka siesta to powinna się zaczynać chyba od 10 albo nawet i o 9.
1: Mm-hmm. A pan, wiem do czego pan pije. I do której?
2: A do czego pije?
0: Do końca dnia.
1: 6:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Izrael uderzył w cele w zachodnim i centralnym Iranie. Jak twierdzi wojskowe, miał to być odwet za wcześniejsze działania Teheranu.
4: To pierwszy irański atak na Izrael od 8 kwietnia.
3: Wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin nawiedzone przez potężne trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,8. W jego wyniku zginęła co najmniej jedna osoba, a 4 zostały ranne. Dla Filipin, Japonii i Indonezji wydano alerty przed tsunami. Wysokość fali może sięgać nawet 3 metrów. Czy Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego nadany mu przez Andrzeja Dudę? Dziś zbiera się w tej sprawie kapituła odznaczenia. To pokłosie nadania ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA.
5: Dzisiaj podejmujemy stanowcze i konkretne decyzje, stanowcze i konkretne działania. Pan prezydent się swojej decyzji nie wycofuje.
3: W ubiegłym tygodniu w tej sprawie w Warszawie był wysłannik Zełenskiego Kryło Budanow.
6: To Ukraina także musi szukać pewnego rozwiązania i wyjścia z tej sytuacji.
3: Koniec utrudnień na linii kolejowej między Słupskiem a Ustką.
7: Po usunięciu drzewa z torów oraz naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej przywrócony został ruch.
3: Trasa była zablokowana przez kilka godzin, a dziś w pogodzie ma być spokojniej. Burze spodziewane są głównie na północnym wschodzie kraju. Największa rewelacja tegorocznego French Open wraca do Polski. Za 3 godziny na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Mają Chwalińską na pokładzie. Wicemistrzyni turnieju na kortach Rolanda Garrosa może liczyć na huczne powitanie.
8: Jesteśmy dumni z niej bardzo, cieszymy się z tego, co osiągnęła.
9: Jesteśmy pod wrażeniem.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.
10: Pogoda.
1: Ja to powiem panu szczerze, bym się chętnie wybrał na narodnik skutkę. Nie wiem, czy ja tam się dostanę.
2: Tak. Czy pana zdążyć? To pewnie pan zdąży.
1: Jak ale żeby się tam dopchać po prostu, to
2: myślę,
1: będzie,
2: że będzie ciężko.
1: To będzie problem. Ale to niezwykłe rzeczywiście, bo tak jak już mówiłem wcześniej, Maja może nie zdobyła tego głównego pucharu, ona go nie podniosła. Podniosła przepiękną paterę, ale zdobyła coś wiele trwalszego i cenniejszego. Te miłość kibiców i szacunek także rywalek, to jest bardzo ważne w sporcie.
2: I dziennikarzy, i to...
1: Widział pan, co ona robiła w studiu TNT Sports obok takich legend tenisa jak Andre Agassi, jak John McEnroe? Ona się tak świetnie czuła tam. Ona jednocześnie była tak naturalna w tym wszystkim. John McEnroe, starszy od niej chyba ponad 40 lat, a jednocześnie pytał, czy ty w ogóle mnie, dziewczyno, znasz?
2: Myślę, że zna. Nie, no, super dziewczyna. I myślę, że jeśli ktoś by chciał ją przywitać na warszawskim lotnisku, to pewnie niebawem już powinien się wybierać, tak żeby gdzieś blisko być tych bramek.
1: Na pewno tam będzie nasz człowiek Piotr Durys. Paweł Zieliński tymczasem mówi do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie. Jaka pogoda dziś, szanowni państwo, na początku tygodnia? Ciepło, jutro nawet jeszcze... No co pan robi? No co pan robi? No naprawdę już wszedł, to teraz chce wyjść z hukiem. Tak. A, na lotnisko biegnie pan, tak? Paweł Zieliński, dzięki. 27 stopni na Podkarpaciu, tyle dziś pokażą termometry. Jutro jeszcze więcej, bo nawet i 28. Pogodnie będzie dziś na południu i na zachodzie. Jeśli chodzi o pozostałe regiony, tu więcej chmur i przelotne opady deszczu. Nie ma co się martwić, bo ten deszcz się przyda. A na północy i na północnym wschodzie to jeszcze i zagrzmi. Tam też będzie najchłodniej, bo stopni 17-20 na horyzoncie. Szykuje nam się ochłodzenie, proszę o tym pamiętać. Jakoś tak w połowie tygodnia temperatura spadnie i najwięcej to będzie jakoś tak 17-18 stopni. Ale to ochłodzenie długo nie potrwa.

0: Życzenia panu Piotrowi już składaliśmy, to sprawdzimy jeszcze, co wydarzyło się tego 8.
1: 8 czerwca, kalendarz jedynki.
2: Liczba oddanych głosów ważnych z odpowiedziami pozytywnymi tak wyniosła 13 516 612.
1: W 2003 roku zakończyło się dwudniowe referendum europejskie. Za wejściem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się nieco ponad 77% głosujących. Frekwencja wyniosła blisko 59%.
3: Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną? Powiem ci, śmierć i miłość, obydwie zarówno.
1: W 1956 roku w Nowym Jorku zmarł Jan Lechoń, poeta, pisarz, współtwórca grupy Skamander. W 1951 roku urodziła się Kora, wokalistka i autorka tekstów w zespole Manam. Zmarła w 2018 roku w wieku 67 lat.
4: A 2-mile long procession made up of units from every corner of the globe, of every color, race and creed.
1: W 1946 roku w Londynie odbyła się Parada Zwycięstwa Wojsk Alianckich. Nie chcąc drażnić Związku Radzieckiego, Brytyjczycy nie dopuścili do udziału w paradzie żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
5: Mam taką naturę, która jest daleka od jakiejś autopromocji i takiej potrzeby opowiadania o życiu, o świecie. Poza tym jestem przekonany, że nie mam specjalnie nic odkrywczego do powiedzenia światu i ludzkości.
1: W 1946 roku urodził się Piotr Frączewski, aktor.

0: 1940 roku. Urodziła się Nancy Sinatra, piosenkarka oraz aktorka.
1: Ostatnią wielką namiętnością George Sand był Fryderyk Chopin. Gdy się spotkali, miała 35 lat i świadomość, że czas eksperymentów minął.
2: Gdy wreszcie podjęła decyzję, przyjęła zarazem na siebie odpowiedzialność za młodego muzyka podobną do tej, jaką miała wobec własnych dzieci. Chopin był młodszy od Sand o 7 lat.
0: W 1876 roku zmarła George Sand, francuska powieściopisarka, dramaturżka i eseistka. Jedna z najsłynniejszych kobiet epoki, towarzyszka życia Fryderyka Chopina.
3: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 23 minuty, godzina 7. Można to zrobić osobiście na lotnisku, można to zrobić także telefonicznie.
4: Jestem pełen podziwu i szacunku za jej walkę, za jej determinację, za jej poświęcenie w tak bardzo młodym wieku, że wytrzymała to tempo. To naprawdę trzeba bardzo dużo siły mieć w tym wieku, żeby tak walczyć. I jej rodzicom za jej wychowanie, za wkład w to wszystko, bo na pewno nie było lekko. Jej walka, jej ta cała droga mnie napawa też taką siłą do tego, żeby może nie tyle coś w swoim życiu zmienić, ale mimo takiego mojego już dojrzałego wieku trwać w tym wszystkim, co sobie gdzieś tam jakiś czas temu założyłem, żeby też nie rezygnować. Mimo, że ona jest taka młoda, to też ma wpływ, przynajmniej na mnie. Serdecznie ją pozdrawiam i życzę jej w życiu wielu, wielu sukcesów na kortach i w życiu. Maju, trzymaj się.
3: Moja chwalińska w drodze do Polski. My już za chwilę będziemy w Paryżu. A to jest męskie granie, zupełnie nowa odsłona.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 19 minut, godzina 7. Maja Chwalińska, szanowni państwo, nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Nie mogła uwierzyć jednakże, że spotka legendy tenisa Johna McEnroe w studiu TNT Sports albo Andrea Agassiego. Słowa tego ostatniego sprawiły, że 24-latka mocno się zawstydziła, ale no, proszę posłuchać, co legenda mówiła o naszej zawodniczce. Jeśli nie wiesz, czym zasłużyłaś na takie wsparcie kibiców, pozwól, że ci to wyjaśnię. Zakwalifikowanie się do turnieju głównego i zagranie w finale to jedno z najtrudniejszych wyzwań w naszym sporcie. Nie daj rozproszyć się artykułom, zwycięstwom, porażkom. Skup się na tym.
1: Andre, stop.
0: Skup się na tym, żeby być jeszcze lepszą, ponieważ masz talent do tego sportu. Jeszcze dodał, że oglądanie gry Mai to było coś pięknego. Uwielbiam twoją kreatywność, serce ducha gry. To był fragment wywiadu z telewizji TNT Sports. Cezary Gurjew jeszcze jest w Paryżu, bo Czarek wylatuje dziś o przed południem jakoś tak.
2: Przed południem.
0: Czarku, nieprzypadkowo zaprezentowałem ten fragment wywiadu, bo to pokazuje, bo my Maję znaliśmy z jej zachowań na korcie. Znaliśmy też jako skromną dziewczynę, ale to, jak ona się zachowywała, jak się potrafiła odnaleźć u boku takich gwiazd, jak Andrea Agassi czy John McEnroe, no to rzeczywiście było wielkie zaskoczenie.
2: Tak, no Andre Agassi, mój ulubiony tenisista, ale Andre słynął z tego, że walczył, że nigdy się nie poddawał, ale też był skromny, jest skromnym człowiekiem, ale zawsze potrafi robić show, czy to są mecze pokazowe, nawet jak obecnie gdzieś gra, te konferencje z jego udziałem. No zresztą wygrał tutaj w 1999 roku, jak w finale przegrał w 90 wróżoną, był wielką karierę, ale potem 9 lat czekał na to zwycięstwo. Tak, słusznie zauważyłeś, no ta nasza Maja, która się pojawiła dla niektórych zupełnie nieoczekiwanie, no przecież nie miała sukcesów, nikt jej nie znał i teraz po tym finale w Paryżu ona wchodzi do studia, siedzi właśnie Andre Agassi czy John McEnroe, ona potrafi sprytnie odpowiadać z jakąś puentą,
0: tak.
2: No prowadzi rozmowę jakby była w tym światowym turze od wielu, wielu lat, robi to z wielkim wdziękiem i to jest właśnie niesamowite, zresztą to Mai mówiłem po finale, że ja czegoś podobnego nie widziałem, żeby przed meczem finałowym dostać takie oklaski. Jak ona wchodziła na kort Philippa Chatrier, to po prostu ludzie wstali i zaczęli klaskać. Ona no, zyskała sobie no, taką nieśmiertelną sławę przez to, co zrobiła, bo oczywiście jest wielu tenisistów, tenisistek, którzy wygrywali wielkoszlemowe imprezy i to wiele razy, ale tutaj no jest to zupełnie fenomen.
0: No właśnie, waleczność, uśmiech, klasa, skromność, to wszystko pokazało, że wielkość w sporcie nie mierzy się tylko wynikiem. Czarku, z niejednego pieca jadłeś chleb, jeśli chodzi o tenis. Pytanie, bo przecież mieliśmy efekt Igi Świątek, mamy teraz efekt Mai Chwalińskiej.

0: Niskiej. Przykład Mai pokazuje także, że można przejść oczywiście do takiego momentu, w którym ona jest dość bez dużych pieniędzy, bo wiemy, jaka jest sytuacja jej rodziców. Tata elektryk w kopalni, mama jest recepcjonistką w klubie, w którym ona gra, ale to pokazuje, że naprawdę pod warunkiem, że ma się ogromny talent i mnóstwo się pracy w to wkłada. Jak wykorzystać ten efekt Mai Chwalińskiej i jak tego nie zepsuć teraz? To jest pytanie.
1: Tak, to jest pytanie. Przypomnę, że Maja brała udział w tej talentiadzie, potem przez 2 lata miała finansowany tenis. To jest właśnie problem, że jak są te programy, nie wiem, Tenis 10, żeby potem jednak było wsparcie. No, ci z Państwa, nasi słuchacze, którzy grają w tenisa, grają na przykład zimą, no wiemy, ile kosztuje wynajęcie kortu. Jak ktoś chce z trenerem, amator, ile musi płacić. A tutaj, jeżeli jest dziecko dorastające, które już musi trenować 5 razy w tygodniu codziennie, to są olbrzymie koszty. To jest właśnie problem finansowania. Poza tym też Katarzyna Kawa, dla której no, w pewnym sensie też wzór, mentorka naszej Mai Chwalińskiej, bo przecież Kasia zagrała po raz pierwszy w turnieju wielkoszlemowym w wieku 28 lat. Zresztą rozmawiałem z Mają o tym rok temu podczas meczu o Puchar Billie Jean King. Zwraca uwagę, że nie każdemu się to udaje. Nie każdy się może przebić. Nie każdy ma tyle szczęścia, choć są utalentowane dziewczynki, bo Maja jest przedstawicielką właśnie, no jest wyjątkowa. Teraz to już wiemy, że jest wyjątkowa, potrafi wszystko zagrać, bardzo inteligentna, widząca wszystko, co dzieje się na korcie. No ale takich dziewczynek jest sporo, tylko no, czasem potrafią się zniechęcić, bo tak jak mówiła Maja, tak zwani eksperci potrafią wybić tenis z głowy.
0: Zobaczymy, szanowni państwo, też pewnie poznamy stanowisko Polskiego Związku Tenisowego. Czarku, tylko jeszcze chciałem potwierdzić u ciebie, o której jest ta konferencja?
1: U mnie nie. U mnie chciałeś potwierdzić, ale ja tylko powiem, że odtobliwie coś takiego. Od 4 razy IGA od 2020 roku. Hubert Hurkacz na trawie. No, mamy świetną szkołę tenisa, mówiąc odtobliwie.
0: No o 14 zdaje się ta konferencja w Warszawie po sukcesie Mai Chwalińskiej. Tam też będziemy, tam będzie Tomek Kowalczyk.

0: koncert w Chorzowie w sobotę. Wielki koncert i proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze i szanowni państwo, że na tym koncercie cały stadion zaśpiewał 100 lat Maji Chwarińskiej. Tak, taki sukces.
1: Myślałem, że też oglądał mecz jeszcze na powtórkach.
0: Swoją drogą tak, on tam, bo wielkim fanem tenisa jest. Nie wiem, czy miał. Nie, no miał, bo koncert był wieczorem, a przecież ten sukces Maji Chwarińskiej jakoś tak koło godziny 16.
1: Parę godzin wcześniej, ale no. Najlepsze zagrania można było obejrzeć. Tych było sporo.
0: Albo usłyszeć w radiowej jedynce.
1: Dokładnie.
0: U nas wszystko działo się wcześniej, żeby było jasność.
1: Jesteśmy przed telewizją i dlatego warto te transmisje sportowe u nas słuchać do 30 sekund, w zależności od dnia. No to pół minuty wcześniej wiedzieć na przykład, że Maja Chwarińska awansowała do finału. Warto.
0: Pewnie, że
1: warto
0: tak.
1: Być z radiem.
0: U nas też wcześniej wyląduje, szanowni państwo, także proszę być razem z radiową jedynką.
1: Tak jest. No my w zasadzie to już wiemy, co będzie na kolejnych turniejach.
0: Pewnie, że tak.
1: Wie to też Rzeczpospolita na swojej pierwszej stronie, dlatego że tytuł ten zapowiada, uwaga, Paryż otworzył przed Mają Chwarińską drzwi do wielkiego świata. Zresztą nie tylko Rzeczpospolita, bo wielu ekspertów również na naszej antenie podtrzymywała i podkreślała, że to nie jest jednorazowy sukces, że w karierze tenisowej, jak się zdarzy takie przełamanie, jak coś pęknie i coś nagle idzie, to jest już zapowiedź dalszych sukcesów, więc myślę, że nie raz jeszcze będziemy świętowali razem z Mają Chwalicką. 30 sekund przed innymi.
0: Piękne pojęcie, przełamanie prosto z
1: przełamanie,
0: tenisa.
1: Tak. No. Jak najbardziej, to wszystko było bardzo przemyślane. Nie tylko Rzeczpospolita, każdy dzisiejszy tytuł, wielkie zdjęcie na całą w zasadzie okładkę Mai Chwalińskiej z prawdopodobnie najcenniejszym talerzem jej życia.
0: Pewnie, że tak.
1: Srebrnym trofeum, które otrzymała w Paryżu. I czytamy o wielkim wyczynie Maji Chwalińskiej. Polskie dziękujemy, dziękujemy rozbrzmiało na trybunach jednego z największych tenisowych stadionów świata. Zastanawiam się, jakim deserem nagrodzi się Maja Chwalińska. Iga Świątek zawsze podobno je tiramisu. Gdy jej dobrze pójdzie.
0: Może lody.
1: Może lody, a właśnie. Chociaż nie wiadomo, czy lodami można już nagradzać za sukcesy. Internet żyje akcją z pszczyny. Rzecznik Praw Dziecka napisał do lodziarni, żeby nie nagradzać za świadectwo z paskiem lodami, bo to dyskryminuje pozostałych
0: tak,
1: uczniów.
0: Ciekawe.
1: Zapytam o to.
0: Kogo?
1: O 7.15. Paulina Piechne-Więckiewicz, wiceminister edukacji.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zakorkowana jest autostrada A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów oraz nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany. Spore problemy na odcinku kilkukilometrowym utrzymują się także pomiędzy Krakowem a Katowicami, niedaleko węzłów Rudno i Chrzanów. I te fragmenty ewentualnie można omijać drogą krajową nr 79 przez Krzeszowice i Trzebinie. Zakrokowane jest także Zakopianka w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz krajowa 94 przed Krakowem od strony Olkusza. Kilkukilometrowy zator, jak zwykle o tej porze, na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Sporo cierpliwości przyda się także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, na krajowej 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza oraz na drodze krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. Coraz większy ruch na Pomorzu, chociażby na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Podobnie na sąsiedniej drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem, przede wszystkim rzeczywiście w kierunku Trójmiasta. Jak zawsze czekamy na ostrzeżenia od Państwa 22 513 11 11.

0: 12 to nasz numer.
1: Jest 7. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Zieliński. Prezydent Ukrainy może stracić najwyższe polskie odznaczenie. Dziś zbiera się kapituła Orderu Orła Białego.
1: Będzie wielka feta na lotnisku w Warszawie. Kibice powitają Maję Chwalińską.
2: Niezwykłe widowisko w Krakowie. Smoki z całego świata z Zawelskim na czele przeszły ulicami miasta.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje dziś, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy.
2: Prezydent Karol Nawrocki złożył taki wniosek po nadaniu przez Wołodymyra Załońskiego, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, imienia bohaterów UPA.
1: O oczekiwaniach politycznych przed posiedzeniem kapituły Agnieszka Drążkiewicz.
3: Gloryfikacja ukraińskich nacjonalistów z UPA zawsze spotka się z ostrą reakcją w Polsce, mówił przed posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego prezydencki doradca Jakub Banaszek.
4: Myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować, czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.
3: Oczekujemy rozwiązania tej napiętej sytuacji, dodaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL. Polityka na razie nie przekonały gesty pod postacią wysyłania do Warszawy delegacji na rozmowy z polskimi władzami.
5: I teraz pytanie, co zrobią Ukraińcy? Uważam, że po tym spotkaniu Ukraina ma problem. Bardzo dobrze, że ma problem, bo sama tego piwa, mówiąc brutalnie, naważyła.
3: Ukraińska delegacja, na czele której stał Kiryło Budanow, spędziła w Warszawie 2 dni. Po rozmowach Ukraińcy nie publikowali żadnych komunikatów ze szczegółami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach.
1: Dwie osoby zginęły, jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala po tym, jak kierowca taksówki na skrzyżowaniu wykonał niedozwolony manewr. Mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
6: Kierujący pojazdem Honda, obywatel Turcji, 37-latek, jadąc w kierunku do Warszawy, wykonując manewr skrętu w lewo z prawego skrajnego pasa, przeznaczonego tylko do skrętu w prawo, doprowadził do zdarzenia z jadącym w tym samym kierunku pasem na wprost Audi, który następnie z dużą prędkością uderzył w słup sygnalizacji świetlnej.
2: Zginęły dwie osoby, które jechały Audi, trzecia walczy o życie w szpitalu. Kierowca Hondy został zatrzymany.
1: Maja Chwalińska w drodze do domu o 9.30 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z Paryża z naszą wicemistrzynią na pokładzie.
2: Podczas powitania główną rolę mają grać kibice. To ma być czas dla nich, tak napisał w mediach społecznościowych Kamil Kołsud z Polskiego Związku Tenisowego.
1: Świętowanie nie potrwa jednak długo. O dalszych planach Maji Chwalińskiej Piotr Durys.
7: Sztab szkoleniowy wicemistrzyni wielkoszlemowej od razu po finale przystąpił do monitorowania jej parametrów fizycznych. Najbliższe dni zostaną w pełni poświęcone na odbudowę sił, a dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok podkreśla, że plan regeneracji jest już gotowy.
8: Myślę, że pan Maciej Gryszczuk na pewno da Maję odpocząć, na pewno ma już plan. On to monitoruje na bieżąco, więc ma parametry, na pewno będzie robił wywiad z Mają.
7: W Bielsku-Białej kibice już odliczają dni do powrotu swojej idolki z wielkim trofeum. Jednak, jak dodaje były wieloletni sparring partner tenisistki Mikołaj Wrzo, oficjalne świętowanie trzeba prawdopodobnie odłożyć, bo kolejny wielki turniej zbliża się wielkimi krokami.
9: Pewnie będzie też jakieś przywitanie Mai, dzieciaki coś zorganizują wraz z rodzicami, no i my trenerzy. No ale zobaczymy kiedy, ponieważ już za niedługo Wimbledon.
7: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. To pozwoliłoby na ominięcie wyczerpujących kwalifikacji i dałoby Polce dodatkowy, bezcenny czas na odpoczynek. Piotr Durys, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
2: Ministerstwo Edukacji chce przygotować uczniów na sytuacje kryzysowe. Szykuje dla nich poradnik bezpieczeństwa.
1: Publikacja ma być wzorowana na poradniku, który trafił do skrzynek pocztowych w całym kraju, ale dostosowana do wieku uczniów.
2: Dla najmłodszych będą to historie obrazkowe, zapowiada śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
11: Po to, żeby oczywiście nie straszyć, absolutnie nie, ale żeby po prostu dzieci przygotować, że jednak no, musimy mieć wiedzę, jak się zabezpieczyć. I to wcale nie mówię o tych takich zdarzeniach, o których myślę każdy z nas ma w tej chwili w głowie, ale przecież mamy bardzo dużo takich zdarzeń jednak pogodowych, losowych, które powodują, że rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak się zachować. Czy po wodzie rok temu przecież taka powódź nawiedziła Śląsk i trzeba wtedy wiedzieć, co zrobić w szkole, ale też poza szkołą.
1: Poradnik bezpieczeństwa współtworzony jest z resortami obrony oraz spraw wewnętrznych. Wewnętrznych i Administracji, a wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz będzie zakwalifikowana.

0: Kwadrans gościem Sygnałów Dnia. Na rozmowę zapraszamy w imieniu Karola Surówki.
1: A w aktualnościach jeszcze Kraków, które opanowały smoki, przeszły w paradzie przez centrum miasta.
0: Barwne widowisko przyciągnęło tłumy krakowian i turystów.
2: Super, bardzo ładnie. Jesteśmy już,
3: tak, który z kolei rok i świetnie jest.
4: Jestem pierwszy raz, rewelacja.
2: Specjalnie jesteśmy z Olkusza, córka z Krakowa, ale my z Olkusza, żeby oglądnąć paradę.
5: Jest świetnie.
1: Parada smoków przeszła przez Kraków już po raz 25.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Tenisowy turniej French Open za nami. Polscy kibice cieszą się z postawy Mai Chwalińskiej, która dotarła aż do finału. Tymczasem w rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się wczoraj Niemiec Aleksander Zwieriew, który w 5 setach pokonał Włocha Flavio Cobollego. Koszykarki Stanów Zjednoczonych i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3x3 zakończonych w Warszawie. Polskie drużyny odpadły z turnieju w fazie grupowej. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów podczas meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie. Najszybsza Polka uzyskała czas 10,99 sekundy, najlepszy w tym roku w Europie.
7: Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, po moim samopoczuciu. Myślałam, że będzie troszeczkę gorzej, ale wreszcie się udało, wreszcie ruszyło. Także no, ja jestem szczęśliwa. 10,99 biorę w ciemno na pierwszy start.
6: Maria Żodzik wynikiem 1,96 m wygrała rywalizację w skoku wzwyż, a Maria Andrzejczyk wrzuci oszczepem 62,78 m. Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyrce po raz pierwszy od 3 lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas meetingu Diamentowej Ligi w Sztokholmie, gdzie ustąpił Australijczykowi Curtisowi Marshallowi. Polskie siatkarki przegrały w rankinie z Chinkami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w rozgrywkach. A wczoraj w trakcie towarzyskiego meczu piłkarskiego Dania-Ukraina w Odense mieliśmy dramatyczny moment. W 65. minucie na murawę upadł duński zawodnik Christian Eriksen. Kilka minut był nieprzytomny. Reanimowano go, po czym przetransportowano do karetki. Podobny incydent z udziałem tego piłkarza miał miejsce 5 lat temu podczas Mistrzostw Europy. Później wszczepiono mu defibrylator serca. Wczoraj podczas pobytu w szpitalu Eriksen, który jest zawodnikiem klubu VfL Wolfsburg, przekazał, że czuje się dobrze i podziękował kibicom oraz piłkarzom. Mecz Dania-Ukraina nie został już wznowiony. Duńczycy zwyciężyli 2-1. Nie wiadomo, co dalej z piłkarską karierą Eriksena.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
1: Na południu i zachodzie będzie dziś pogodnie, w pozostałych regionach więcej chmur, a na północy i północnym wschodzie deszcz i burze. Tam też będzie najchłodniej, 17-20 stopni maksymalnie, na przeważającym obszarze kraju 23-25, na Podkarpaciu najcieplej nawet 27. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, 159 dzień roku, do końca roku 206 dni. Słońce wzeszło już o 4.16, zajdzie o 20.54, zatem dzień potrwa 16 godzin i 38 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 9 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 56 minut. Imieniny obchodzą Dobrociech, Herakliusz, Jadwiga, Jakub, Karp, Maksym, Maksymin, Maksymina, Maria, Medard, Medarda, Seweryn, Wilhelm i Wyszesław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. Zbliża się 15 minut po godzinie 7. Czas na pierwsze polityczne pytania w sygnałach. Zaprasza Karol Surówka.
1: Rozmowa dnia.

0: To... Ale bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o psychice dzieci i młodzieży, że zdeterminowana, ale też rozumiejąca, co to jest na przykład walczyć z depresją. Ja widziałam też gdzieś wypowiedzi rodziców, że nikt nie wie, co to jest, kiedy twoje dziecko musi radzić sobie z takim problemem. I bardzo szanuję to, że jest odważna, pracowita.
1: Za tę swoją pracowitość została obsypana nagrodami,
0: tak,
1: w miniony weekend.
0: Ale też za to, że umie mówić o tym, że w życiu czasami czujemy się słabszym. Że to też buduje część nas.
1: Jest otwarta na ten temat, ale została nagrodzona sowicie w miniony weekend. I pytanie, czy to mogło być stresujące dla pozostałych zawodników, że Maja Chwalińska została obsypana nagrodami. Pani minister obróciła oczyma, bo wie, do jakiego tematu ja zmierzam.
0: Tak, wiem.
1: Do słynnych lodów
0: Pszczyny. Obracam oczyma. Wiem, że niektórych z państwa to potem denerwuje. To nie jest wyraz lekceważenia, tylko ta dyskusja
1: Męczy już temat, tak, panią
0: minister?
1: To znaczy
0: trochę tak.
1: To ja może powiem naszym słuchaczom.
0: Ale ja rozumiem, pan redaktor, który się interesuje i zajmuje też tematami oświatowymi, wchodzi w ten temat, prawda? Ja rozumiem, że nie ze względu tylko na jednostkową tą interwencję. Pani rzecznik.
1: Powiem może naszym słuchaczom, o czym dyskutujemy.
0: Oczywiście.
1: Internet żyje pewną interwencją Rzecznik Praw Dziecka, która napisała do rodzinnej lodziarni w Pszczynie prośbę o zaprzestanie akcji Lody za pasek. W skrócie, lodziarnia od 25 lat w czerwcu dzieciom z paskiem na świadectwie rozdawała darmowe lody. Mówię w czasie przeszłym, no bo lodziarnia po piśmie od pani rzecznik z tej tradycji zrezygnowała. Jakie było uzasadnienie? Pani rzecznik w piśmie napisała, że wartość dzieci powinna być doceniana niezależnie od ocen, a nacisk na wyniki może wywoływać presję psychiczną i negatywne skutki. Przesada?
0: Myślę, że mamy tu do czynienia z kilkoma sytuacjami, ponieważ ten temat bardzo mocno żyje i funkcjonuje w mediach tradycyjnych i nie tylko w mediach tradycyjnych. Myślę, że każdy z nas miał chwilkę, żeby przemyśleć sobie różne nauki płynące z tego wydarzenia.
1: No internet mówił o nadgorliwości, absurdzie.
0: Mnie jako prawniczkę na pewno też interesuje, bo zaraz przejdę do tego wątku edukacyjnego, wątek związany z tym, że instytucja, czyli Rzecznik Praw Dziecka w tym wypadku, zawsze musi brać pod uwagę, jak zostanie odebrane jej działanie. Widziałam wywiady z panią Jolantą. Myślę, że absolutnie pani Jolanta była przekonana i tak mówi w wywiadach, że jeżeli nie dostosuje się do tej prośby, bo to rzeczywiście była prośba.
1: Pani Jolanta to jest właścicielka tej rodzinnej lodziarni.
0: Tak, familiarnie, ale no tak, pani Jolanta z Pszczyny.
1: Która była przekonana, że dostała urzędowy wniosek o wstrzymanie pisma. No ale to może stresowanie pani Jolanty w ogóle było niepotrzebne. Może takie pismo do prywatnego biznesu w ogóle było bez sensu.
0: Nie zgadzam się z tą interwencją, ponieważ uważam, że ta dyskusja powinna odbywać się między instytucjami. Między instytucjami, między ekspertami, ekspertkami, że pani Jolanta no, nie jest osobą odpowiedzialną za to, jak wygląda system oceniania w Polsce. Stworzyła miłą tradycję, w której dzieci uzyskujące czerwono-biały pasek, tak, otrzymywały lody. No i nie sądzę, żeby w jakiś sposób miała na myśli
1: stresowanie tych dzieciaków, które paska nie mają, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej
0: nie miały,
1: nie
0: tak.
1: ma nic przeciwko akcji Lody za pasek. Nie jest to dyskryminacja.
0: Ja w ogóle myślę, że my tę dyskusję powinniśmy przenieść na inny wątek.
1: Ale jest to sensowna dyskusja?
0: Dyskusja w ogóle o tym, jak wygląda w tej chwili czerwony pasek. To dyskusja, która już jest na przykład w środowisku oświatowym.
1: Żeby w ogóle czerwonych pasków nie było?
0: Myślę, że ja znam takich nauczycieli, którzy uważają, że czerwono-biały pasek nie jest niezbędny w procesie edukacyjnym. Ale
1: jest nagrodą, jest wyróżnieniem za starania.
0: Ale pewnie trochę z innych przyczyn niż mówię.

0: pani rzecznik praw dziecka na przykład mówią o tym, że może te kryteria powinny być bardziej wspólne, ponieważ szkoły mają różne systemy oceniania. Później ten czerwono-biały pasek decyduje w procesie rekrutacji, prawda? Więc gdzieś te dyskusje się odbywają.
1: Ale to kryteria i technikalia. Natomiast są rodzice, którzy uważają, że to
0: ja widziałam
1: jest taka
0: ostatnio takie
1: niepotrzebna
0: badanie,
1: presja, ten czerwony pasek.
0: Ja ostatnio widziałam takie badanie, że większość Polaków wspiera obecność czerwono-białego paska w szkołach. Natomiast no, badania badaniami. Tak, są pewnie rodzice. Nie, no na pewno są, bo też ze mną rozmawiają o tym, że dla dzieci jest to stresująca sytuacja. Są szkoły, w których oprócz tego wyróżnienia przyznaje się takie symboliczne, inne kolory pasków, które mają doceniać inne osiągnięcia dzieci. I myślę, że ja bym się w ogóle bardziej skupiła na tym, żeby doceniać różne osiągnięcia uczniów i uczennic w tym sensie, żeby po prostu przyglądać się młodym osobom, co umieją, ale to też nie znaczy, że mamy nie doceniać tego, że ktoś na przykład rzeczywiście wielość przedmiotów ujawnia wiele talentów w wielu przedmiotach.
1: Czyli pani jako wiceminister edukacji nie jest przeciwna temu, żeby lodziarnia nagrodziła uczniów z paskiem, żeby w ogóle były paski i żeby za pasek były lody gratis w Pszczynie.
0: Ja uważam, że przede wszystkim ta dyskusja powinna się odbywać gdzie indziej. Ona oczywiście się może odbywać w wielu miejscach w Polsce, natomiast uważam, że pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której nie chciała być, myślę.
1: No myślę, że też pani rzecznik Monika Horna-Cieślak się do tego przyczyniła, bo w wyniku tej burzy pojechała do pani Jolanty, zapowiedziała jakieś wydarzenie na 26 czerwca wspólnie z tą lodziarnią. Sama pani Jolanta przyznaję, że no trochę ją to stresuje, cała ta sytuacja.
0: Tak, widziałam. Ja myślę, że dlatego to nie było coś, co powinno się chyba jednak wydarzyć.
1: I samo to pismo.
0: I też na pewno jest tak. Ja zawsze też, kiedy rozmawiam z uczniami, uczennicami, bo jak państwo wiecie, polscy uczniowie bardzo skarżą się na stres w szkole. To wynika z badań.
1: Ale to
0: z PISA.
1: Pewnie nie chodzi tu głównie o oceny, a nie o paski.
0: No nie,
1: tylko
0: no panie redaktorze, o oceny też na pewno chodzi. To nie jest tak, że
1: ale myślę, że wiele
0: zawsze na tę sytuację składa się wiele czynników.
1: Panie minister,
0: ale
1: tylko że myślę, że wielu rodziców odpowie, że stres później będzie im towarzyszył przez cały tydzień.
0: Jak pan mi właśnie powie,
1: też się
0: panie redaktorze, tylko ja mam takie wrażenie, że my mamy taki społeczny czujemy się zobowiązani, żeby wyrazić od razu nagłą opinię w jakiejś sprawie. Rozmawiam z uczniami, rozmawiamy o tym, że stres w ich życiu będzie się pojawiał, że szkoła nie ma przygotowywać na sytuację, w której nie będzie stresów, dlatego że jest to sytuacja fałszywa. Nie ma takiej rzeczywistości, w której stres się nie pojawi. Stres jest też biologicznie potrzebny. My musimy nauczyć wesprzeć młodych ludzi w tym, żeby umieli na stres reagować, żeby to nie była ta główna determinanta w ich życiu i żeby rozumieli, że gorsza ocena to jeszcze nie jest koniec świata. Natomiast rzeczywiście nadmierny stres, myślę, że to, co my robimy w podstawach programowych, to znaczy to, w jakim kierunku idziemy w reformie Kompas Jutra, czyli żeby uczeń uzyskiwał jednak informację zwrotną, żeby funkcjonowała, bo te rzeczy funkcjonują już w polskim systemie oświatowym, ocena kształtująca, żeby uczeń rozumiał, dlaczego taką, tak, a nie inna ocena się pojawia, nad czym musi popracować, ale żebyśmy też częściej chwalili, bo to też jest motywacja.
1: Czyli nagrody nadal będą, nagradzanie za pracę.
0: Oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej jest takie, że czerwono-biały pasek zostaje. Nie ma w tej chwili innego stanowiska. Kiedy ja mówię o dyskusjach, to mówię o różnych dyskusjach, które po prostu w gronie naszych znakomitych oświatowców
1: biało-czerwony pasek na świadectwie zostaje. Przejdziemy jeszcze do innych tematów edukacyjnych, ale jeszcze jedną bieżącą sprawę panią minister zapytam krótko na koniec tej części. Dzisiaj kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje, czy będzie rekomendować odebranie tego orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Czy nowa lewica będzie popierała taki ruch?
0: Ja szczerze mówiąc w całej

0: tej dyskusji i znowuż, czy przede wszystkim chodzi nam o to, że jesteśmy wzburzeni nadaniem nazwy jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Tak, jesteśmy
1: tutaj
0: wzburzeni.
1: Wszystkie grupy są oburzone tą sprawą, tylko pytanie o reakcję, czy to odebranie tego orderu jest adekwatną, właściwą reakcją w ocenie Nowej Lewicy. Wasi koalicjanci zdają się chyba już skłaniać ku temu, że to jest sensowny ruch, jeżeli kapituła to będzie rekomendowała.
0: Ja jestem za tym, żeby przede wszystkim w polityce operować skutkami. Chciałabym, żeby prezydent Zeleński miał refleksję mocniejszą jednak niż drzewiej bywało.
1: Na razie nie zabrał głosu w tej sprawie.
0: I żeby naprawdę wybrzmiało jasno i wyraźnie, jaki jest stosunek społeczeństwa polskiego do tej sprawy. Ja zawsze miałam dosyć jasne stanowisko. To znaczy, no, bezimienne groby muszą mieć imiona, nazwiska, a mordercy muszą być nazwani w każdym przypadku. I nieważne, czy to jest, który z krajów europejskich to jest, czy to jest inny kraj, czy to jest Ruanda, czy mamy do czynienia z innymi tak strasznymi wydarzeniami.
1: No tak, ale oczywiście nas w Polsce, w szczególności
0: tak, ale ja mówię, że jakby nie czuję się hipokrytką. Też mówiąc to.
1: Musimy zmierzać do końca tej części.
0: Tylko ja bym chciała jednej rzeczy, to znaczy chciałabym, żeby wykorzystywać, no, język dyplomacji ma różne oblicza. I gospodarczy wymiar, i historyczny, i edukacyjny. Myślę, że to też jest bardzo potrzebne. Ale chciałabym, żeby ofiarą tego, co zainicjował pan prezydent Zełenski, niestety, nie padli po prostu Ukraińcy mieszkający w Polsce, czy Polacy mieszkający w Ukrainie. Cywile, jednym słowem, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć, bo to bardzo niedobrze by się stało.
1: Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji, Nowa Lewica. Dziękuję za tę część, a przechodzimy teraz do drugiej, to już na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: A kolejnym gościem w rozmowie dnia będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. To już o 8.15.

0: Powiem panu szczerze, że dokładnie się przyglądałem, ale mroza nie widziałem.
1: Ale gdzie? W sensie w pogodzie?
0: No nie, na kortach, na trybunach tam Rolanda Garrosa. Natomiast był Pharrell Williams, zna pan człowieka. Był Flea, ten basista od Red Hot Chili Peppers.
1: Znam się nie od wczoraj.
0: Oczywiście, że tak. Proszę pana, był też Brad Pitt.
1: Czyli brat?
0: Brad Pitt. Ten hollywoodzki aktor. I wie pan, że bardzo możliwe, to nie jest potwierdzone, ale bardzo możliwe, że on dzwonił do Mai z gratulacjami.
1: Jak to? Naprawdę?
0: Tak.
1: A skąd miał numer?
0: No skąd miał? Od menadżera. Z tym, że Maja nie odebrała.
1: A.
2: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. Może tak było, ale no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
1: Congratulations, Maja.
0: Ja nie wiem, czy do mnie wczoraj nie dzwonił.
1: Tak? Do mnie też. I chciał mi sprzedać fotowoltaikę.
0: Ale nie odebrałem. 7:31. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Ważą się losy najważniejszego polskiego odznaczenia dla Włodymyra Załęskiego, kapitała Orderu Orła Białego. Pochyli się dziś nad wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego. To o pokłosie nazwania jednej z jednostek ukraińskich imieniem bohaterów UPA.
4: Ukraina ma problem. Bardzo dobrze, że ma problem, bo sama tego piwa, mówiąc brutalnie, naważyła.
3: Jak i dlaczego doszło do tragicznego w skutkach wypadku w podwarszawskich Ząbkach, to wyjaśni teraz policja. Kierowca taksówki na skrzyżowaniu skręcił w lewo z prawego skrajnego pasa.
5: Kierujący pojazdem Honda, obywatel Turcji, doprowadził do zdarzenia.
3: Zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie w szpitalu. Kolejne partie odsłonią karty. Poznamy dziś dwa nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Swojego reprezentanta przedstawią Lewica oraz Koalicja Obywatelska, która wystartuje wspólnie z PSL-em.
6: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata.
3: Na ten moment nie ma planów rezygnacji z wyróżniania uczniów biało-czerwonym paskiem na świadectwie. Tak o pogłoskach, które pojawiły się w internecie, mówiła w jedynce wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
7: Oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej jest takie, że czerwono-biały pasek zostaje. Nie ma w tej chwili innego stanowiska.
3: A pogłoski pojawiły się po tym, jak rzeczniczka praw dziecka zasugerowała jednej z lodziarni rezygnację z darmowych lodów dla uczniów, którzy na świadectwie taki pasek zdobyli. Maja Chwalińska w drodze do domu. O 9:30 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z Paryża z wicemistrzynią French Open. Najpierw będzie przywitanie w stolicy, a później w Bielsku Białej.
8: Pewnie będzie też jakieś przywitanie Mai, dzieciaki coś zorganizują wraz z rodzicami, no i my trenerzy.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.
9: Pogoda.
0: Wie pan redaktorze, ja mam taką sugestię dla sztabu Mai,
1: żeby ona może... Brada.
0: Nie, dla sztabu Mai. Niech ona po prostu wyjdzie normalnie, niech nie paraduje z tą paterą, po prostu wyjdzie spokojnie. Po co? Mi się bardzo nie podobało to, co było na korcie. To, że Andrzejewa podnosiła ten puchar, to, że Maja po prostu biegała z tą paterą. Po co tak epatować tym? Ktoś się mógł... No, ci pozostali zawodnicy mogli się poczuć troszkę urażeni.
1: A, też prawda. No. Też prawda.
0: Wie pan, dlaczego ja nie poszedłem w ogóle kariery w tenisie?
1: Dlaczego? No, bo pan nie chciał tym słabszym zawodnikom odbierać po prostu.
0: Pewnie, że tak.
1: Chleba i patery.
0: Paweł Zieliński, dzięki wielkie i do usłyszenia. O której? 9:30?
1: 9:30 na lotnisku Chopina.
0: 9:30. Nasi ludzie tam będą, szanowni państwo. Proszę nas słuchać, proszę słuchać radiowej jedynki, bo u nas wszystko szybciej. Na przykład nie wiem, czy państwo wiedzieli, że już nie można na nartach śmigać w Tatrach.
10: Koniec. Do tej pory jeszcze tylko rysa na rysach, czyli szlak na rysy był dopuszczony do poruszania się na nartach skiturowych i możliwości zjazdu. No i zostanie zamknięty, czyli praktycznie już całkowity jest koniec sezonu narciarskiego w Tatrach.
0: Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy od dziś zamyka dla narciarzy szlak na rysy, co potwierdzał Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spoglądamy na mapę pogody. Dziś na południu i na zachodzie kraju tam mnóstwo słońca. Jeśli chodzi o pozostałe regiony, to więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie i na północy może zagrzmieć. Tam też najchłodniej od 17-20 stopni, na przeważającym obszarze 23-25, najcieplej na Podkarpaciu, nawet 27 stopni.
11: Autopromocja. Cztery pory roku.
12: Co powinniśmy wiedzieć o urlopach przed wakacjami? Czy pracodawca może nie puścić nas na urlop, jeśli mamy mało?

0: Dziecko? Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
1: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Mikroretencja. Musi mi pan wytłumaczyć.
4: Mała retencja.
3: A, po prostu.
2: Po pierwsze, ekonomia.
3: A kto to może zrobić?
4: Wszyscy.
3: Każdy.
4: Wszyscy powinniśmy. Mhm. Nie wiem, czy pan pamięta, ale jakiś czas temu mówiliśmy o programie Mirek, a właściwie o tym, że ma ruszyć. Mhm. To była nieoficjalna nazwa właśnie dla programu mikroretencji i wtedy obiecałem, że jak będziemy znać więcej szczegółów, to przyjdę i opowiem, a zatem jestem i będę
3: o Mirku
4: opowiadał. Tak, chociaż ta nazwa oficjalnie nie pada. Była to nazwa robocza, która gdzieś tam
3: Szkoda.
4: Z oficjalnych dokumentów zniknęła. Szkoda, bo była dosyć taka urocza i przyjazna. Jeśli chodzi o szczegóły tego programu, to wiemy już, kiedy ruszy nabór. Wiemy też, jaka będzie wysokość wsparcia. I tak formalnie wnioski będzie można składać od 22 czerwca, a maksymalne wsparcie wyniesie 8000 zł. Jak mówi Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ten program ma zachęcić Polaków do zatrzymywania wody deszczowej tam, gdzie ona spadnie. W praktyce chodzi o instalacje takie jak zbiorniki na deszczówkę, systemy rozsączające czy ogrody deszczowe.
5: To, mówiąc krótko, dotacja dla gospodarstw domowych na instalacje służące zbieraniu deszczówki albo wody pochodzącej z topiącego się śniegu, z dachu, z chodnika, z podjazdu, tak by można było ją przechować i wykorzystać do prac gospodarskich czy podlewania roślin. Kwota dotacji na jedno gospodarstwo domowe, na jedno przedsięwzięcie to do 8000 zł. Taka dotacja może objąć do 90% kosztów kwalifikowanych.
4: Co istotne, ta dotacja obejmie koszty poniesione już od 1 lipca 2024 roku, czyli już teraz można zacząć inwestycje i później ubiegać się o refundację tych środków, a będzie można to zrobić, przypomnijmy, od 22 czerwca. Wnioski w formie elektronicznej będą przyjmować wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w sumie na ten cel przeznaczono ponad 170 milionów złotych. No i choć pewnie będą i tacy, którzy takie działania będą uznawać za fanaberię, to trzeba jednak pamiętać o tym, że w Polsce woda staje się zasobem, który trzeba gospodarować coraz bardziej świadomie, bowiem susze przeplatają się z intensywnymi opadami, no a duża część wody deszczowej po prostu odpływa, zamiast być zatrzymywana i wykorzystywana. W efekcie poziom wód gruntowych się obniża, wysychają płytkie studnie i dochodzi do przesuszania się gleby. Dlatego, jak mówi Agnieszka Prasek, hydrolog i synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zatrzymywanie wody to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań.
6: Polska należy do krajów o stosunkowo niewielkich zasobach wodnych w Europie, a dodatkowo coraz częściej mierzymy się z długimi okresami suszy przeplatanymi gwałtownymi opadami. Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań jest zatrzymywanie wody tam, gdzie spada, zamiast szybko odprowadzać ją do kanalizacji czy rzek.
4: A na mikroretencji może zyskać nie tylko nasze środowisko, ale mogą również zyskać nasze portfele, bowiem pozwala ona realnie obniżyć zużycie wody, którą wykorzystujemy na przykład do podlewania naszych ogródków czy ogrodów. Według szacunków wykorzystanie do tego deszczówki pozwala zaoszczędzić od kilkuset do nawet ponad 1500 zł rocznie.
3: Szkoda tego Mirka, powiem panu szczerze. Niech pan się do nich jeszcze odezwie, niech się zastanowią, bo to naprawdę urocza nazwa, no.
4: Możemy ją stosować nieoficjalnie. Kto nam zabroni?
3: Pewnie, że tak. Proszę, powiem panu szczerze, że miałem 5 lat, kiedy usłyszał u nich świat muzyki w Polsce, Ladybug. 45-lecie świętowali w Opolu, tak. Kultowa grupa wykonała wiele utworów, jednak to kryzysowa narzeczona porwała opolską publiczność. Dun, dun, dun, dun.

0: Lady Punk świętowali 45-lecie podczas festiwalu w Opolu, co było chyba jednym z najbardziej zapowiadanych części tego wydarzenia. Kultowa grupa wykonała wiele tych piosenek, co na własne uszy słyszał i widział na własne oczy redaktor Kusy, Marcin Kusy. Dzień dobry, redaktorze.
1: Dzień dobry, witam ciebie, redaktorze, witam oczywiście wspaniałych naszych słuchaczy. Tak, potwierdzam, słyszałem, bawiłem się, wstawałem, siadałem, klaskałem, śpiewałem, no nie dało się inaczej.
0: Ale prawdą jest, że to kryzysowa porwała publiczność? Szczególnie?
1: No wiesz, wciąż bardziej obcy też porwał i zawsze tam, gdzie ty też i stacja Warszawa i mniej niż zero przede wszystkim tutaj ruszyliśmy właśnie całą ławą, jeśli chodzi o nasz rząd jedynkowy. No było to wydarzenie, co tu dużo mówić. Pewnie. Janek i Janusz, mówię o liderach, o Janku Borysewiczu, Januszu Panasewiczu i całej reszcie oczywiście, bo to, że sekcja i saksofon Marcina Nowakowskiego i tak dalej. No cały zespół rzeczywiście brzmi jak dobrze naoliwiona maszyna. Janek mówił w wywiadzie w programie Pierwszym Polskiego Radia. Nie wie, jak to robi, ma 71 lat. Zobacz, mówi, przechodzę obok ciebie z pełną gracją. Moje palce cały czas są bardzo giętkie. Gram na gitarze jak 20-latek. No to są słowa lidera. Nazwałem go królem rock'n'rolla. On mówi, słuchaj, rzeczywiście, no boso przez rock'n'roll przejść się nie da. Rzeczywiście coś o tym wiem.
0: Rzeczywiście. Lady Punk porwało publiczność, podobnie jak Maja Chwalińska, o której tak pamiętasz, rozmawialiśmy w piątek przed finałem. Ona porwała publiczność. Świat się tenisa w niej zakochał, ale ona świetnie sobie radzi. Także w studiu przed godziną prezentowaliśmy fragment wywiadu z TNT Sports obok Andre Agassiego. A teraz, szanowni państwo, posłuchajmy, jak Maja poradziła sobie ze słynnym Johnem McEnroe, który był, on był wyraźnie zaskoczony, że młodsza od niego o 42 lata Maja wiedziała, kim jest. Po tym, jak rozegrałaś 10 meczów i grałaś w finale, masz okazję pojawić się w TNT Sports. To niesamowite, z Johnem McEnroe obok mnie. A czy ty wiesz, kim ja jestem? Co ty żartujesz? Oczywiście, że wiem. Gdy byłam młodsza, oglądałam dużo tenisa. Również tego tenisa w stylu retro, przepraszam. Oczywiście wiem, kim jesteś. Marcin, ty jako wielki fan tenisa możesz potwierdzić. To jest coś nieprawdopodobnego, co ta młoda dziewczyna robi, jak już zdążyła zawojować świat. Nie tylko na korcie.
1: Tak, nie znajduję słów już takich, które chwalą nomen omen Maję Chwalińską. Oglądałem ten finał. Oczywiście trochę mi było żal. Słuchałem też trenera Muratoglu, nie wiem, czy miałeś okazję, który w takiej długiej wypowiedzi przeanalizował grę Mai Chwalińskiej. To jest taki trener, który no, miał pod sobą mnóstwo zawodników, zawodniczek. Mówi się o, tak jak o Hubercie Wagnerze w siatkówce, mówiło się i mówi się o nim jako kacie w

0: takim trenerskim w tenisie. I on powiedział, że zauważył jeden błąd, że nie robi się, że spokojnie Maja Chwalińska mogła wygrać ten finał z Andrejewą, ale nie robi się podstawowego błędu w tenisie. Przed najważniejszym meczem nie zmienia się tak zwanej wygranej taktyki. To są jego słowa oczywiście, Muratoglu, ale samo to, że taki trener, który no, wyprowadził wielu mistrzów spod swojej ręki, pochyla się nad grą Mai, analizuje ją w jakiś sposób, mówi, że mogła wygrać, że miała wszystko, żeby Andrejewą jednak pokonać, no to są wielkie słowa. Plus Maja, która zachowuje się absolutnie swobodnie w takim towarzystwie jak Agassi, jak John McEnroe, zwłaszcza te słowa, kiedy mówi o vintage tenis, o tym retro tenisie, no były takim, nie powiem, że uszczypliwością, ale no, pokazaniem, że pewna pewna epoka się dokonała, tak? McEnroe, no to jest oczywiście historia tenisa, ale historia tenisa zupełnie innego niż oglądamy dzisiaj.
1: No ale
0: Maja wypada tam absolutnie wyjątkowo.
1: To wróćmy do historii Opola, bo to też przecież John McEnroe to 67 lat, Opole to 63. Anna Zakrzewska, Anna Will, Marcin Kusy, nasza ekipa była obecna podczas 63. Posłuchajmy w tak wielkim skrócie, w 4 minuty ten cały muzyczny weekend w Opolu.
2: Marek Sierocki, dyrektor festiwalu w Opolu, jest ze mną. Na czym polega ten fenomen festiwalu? Że wciąż ludzie tu przyjeżdżają, oglądają go w telewizji, słuchają, kiedy mają no, na co dzień tak naprawdę tę muzykę.
3: Jedno słowo, tradycja. Naprawdę, to się budowało się przez lata i buduje się. To nie jest tak, że to jest festiwal starszego pokolenia. Nie, tu cały czas przez te lata, jak przyjeżdżam, no blisko 40 lat przyjeżdżam do Opola, to kilka pokoleń fanów dojrzało w Opolu. I cały czas ta opolska publika czeka.
4: Nagrodę jury imienia Anny Jantar w koncercie debiuty 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu otrzymuje Karolina Harko.

0: Mówi się, że opolska scena to jest trampolina dla wielu artystów do ogromnej kariery muzycznej. Czego w takim razie mogę Wam życzyć i jakie plany na najbliższą przyszłość? Bo wiem, że Ty w ubiegłym roku wydałaś już swój pierwszy album. Co dalej, moi drodzy?
1: Przede wszystkim chcemy grać, śpiewać, tworzyć, więc im więcej ludzi będzie poznawało moją muzykę, słuchało jej, dzieliło się z innymi, zapraszało nas na koncerty, po prostu właśnie będzie z nami, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy mogli dalej robić to, co robimy i kochamy.
0: Krzysztof Iwaneczko, podwójny triumf, nagroda za muzykę i nagroda radiowej jedynki. Spodziewałeś się aż dwóch nagród?
2: Przede wszystkim zwykle, kiedy jadę na festiwal, to tak sobie rozmyślam, że sztuka to nie są igrzyska i nigdy się nie spodziewam nagród. Nagrodą jest miejsce, w którym dzisiaj jestem. To, że jestem tutaj, że mogę z Tobą rozmawiać, że mogę zaśpiewać ten utwór na jednej z najpiękniejszych scen w Polsce. Zatrzymaj się na
0: moment. Swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki odsłoniła Maria Szabłowska. Dziennikarka Polskiego Radia związana jest z Opolskim Festiwalem niemal od samego początku. Gwiazdę otrzymała w uznaniu za popularyzację polskiej muzyki rozrywkowej.
3: No to teraz Pani Mario, ja zabiorę Pani mikrofon teraz, dobrze? Teraz bardzo proszę, Panowie fotoreporterzy przemieszczają się na swoje stanowiska.
4: Bo musi być czerwony dywan, jak w Cannes.
5: No ja jestem naprawdę zdumiona i zaskoczona, bowiem naprawdę nigdy w życiu nie myślałam, że do czegoś takiego dojdzie, że będę miała tutaj w Opolu swoją gwiazdę.
0: Nie chciałabym wpadać w takie patetyczne tony, ale jak chciałaby Pani, żeby zapamiętano Panią? Co powinni sobie pomyśleć ludzie, przechadzając się i oglądając tę Pani gwiazdę?
5: O matko, co za trudne pytanie. No, po pierwsze chciałabym, żeby wiedzieli, kim ja jestem. Bo tutaj przeważnie, chyba ja jestem pierwszą osobą nieśpiewającą, która dostała tę gwiazdę. Czyli za co ja ją dostałam? Tak się zastanawiałam ja sama. No może za to przywiązanie do polskiej piosenki, bo to pamiętam, mi powiedział Wojciech Młynarski. On kiedyś powiedział, mówi tak, Marysia, ty pamiętaj, w czym ty pracujesz. Polska piosenka to jest polska.

0: Polska kultura i tego ja się trzymam. Po prostu są ludzie, którzy nie bardzo czytają książki, nie chodzą do kina, ale piosenka z dobrym tekstem może ich wiele nauczyć, a takie tutaj są w Opolu i były zawsze i żeby zawsze były. Życzę festiwalowi.
1: Życzyła Maria Szabłowska. Redaktorze, to był, tak proszę powiedzieć, tak szczerze, tak między nami, tak żeby słuchacze nie usłyszeli. To był wzruszający moment dla ciebie, jako dla kolegi po fachu, kolegi, koleżanki.
2: No pewnie, no. Słuchaj, proszę państwa, byliśmy tam całą ekipą, która tutaj przyjechała do Opola, bo to jest takie wyróżnienie, o tym mówi Maria zresztą w naszym krótkim filmie nagranym na social media, że to jest takie wyróżnienie gdzieś dla naszej też, tej mrówczej, żmudnej pracy, kiedy faktycznie mówimy o polskich piosenkach, o polskich artystach, zapraszamy ich, ale też no, mamy pewną, zwracamy uwagę na pewne trendy, staramy się to Opole przez ostatnie 4 dni, tak było w Jedynce, w jakiś sposób państwu przedstawić nie tylko od tej oficjalnej strony, ale także pytać tych artystów o ich przemyślenia, o to, jak ta piosenka i kondycja polskiej piosenki wygląda. Maria to czyni i Maria, ja już to powiedziałem, ma dużo uważności i czułości na to wszystko, co dzieje się w polskiej piosence i nie tylko tej piosence z lat 60., 70., mimo że, jak już opowiadałem, widać ją na zdjęciach choćby z 73. czy 4. roku z największymi polskimi gwiazdami. No, bardzo się cieszymy, jesteśmy zaszczyceni, oczywiście cały splendor spływa na Marię, którą kochamy i chcemy jej na antenie jak najwięcej. Mogę tylko powiedzieć zakulisowo, że za 1,5 godziny się widzimy i wracamy razem do Opola.
1: No to w takim razie szerokości, jak to mówił Marcin Kusy, do zobaczenia i do usłyszenia. Tu redakcja publicystyki składa najlepsze życzenia i gratulacje.
3: Tak, rzeczywiście jest to nagroda, przy której pozostali się nie stresują, tylko pozostali się wszyscy cieszą. Cały czas nawiązuje do poprzedniej rozmowy.
4: Jedynka. Polskie Radio.
1: To poprzednia rozmowa, a kolejna przed nami.
3: Tak jest, o 8.15 Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, będzie naszym gościem. Zapytamy o to, jak bezpieczny albo niebezpieczny był ten długi weekend.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec.

0: ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
13: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
12: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
13: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
12: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
13: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
12: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
13: To działam.
11: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Żyżyn a Kurów Zachód auto ciężarowe wjechało do rowu na kilometrze 107. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Lublina. Poważny kilkukilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Dębieńsko, Knurów a Gliwice-Sośnica w kierunku północnym. W związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Utrudnienia pojawiły się także na A4 niedaleko węzła Gliwice-Sośnica, gdzie doszło do kolizji samochodu ciężarowego i na kilometrze 316 autostrada w kierunku Wrocławia została zwężona. Dokładnie zablokowane są dwa pasy i tam także obserwujemy spory korek. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także przybywa samochodów w drugą stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego. Zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, a także na krajowej 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza. I jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj spory korek na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Południe a Wrocław Stadion w kierunku Warszawy. Podobnie jest na drodze krajowej nr 35 przed Wrocławiem od strony Świdnicy.
11: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
15: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Anna Kowalczyk
15: i Paweł Zieliński. Lotnisko w Warszawie w oczekiwaniu na Maję Chwalińską. Na miejscu jest nasz reporter i za chwilę się z nim połączymy.
11: Ważą się losy najwyższego polskiego odznaczenia dla prezydenta Ukrainy w sygnałach dnia sprawy.

0: Wykomentowała wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
1: Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. TPN zamyka ostatni szlak.
0: Kapituła Orderu Orła Białego zbiera się dziś przed południem, by rozpatrzeć wniosek prezydenta Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu tego najważniejszego polskiego odznaczenia.
1: Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy przyznaje, że cała klasa polityczna w Polsce słusznie krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
0: W sygnałach dnia podkreślała, że może ona negatywnie wpłynąć na stosunki polsko-ukraińskie.
2: Chciałabym, żeby ofiarą tego, co zainicjował pan prezydent Zełenski, niestety, nie padli po prostu Ukraińcy mieszkający w Polsce czy Polacy mieszkający w Ukrainie, bo to bardzo niedobrze by się stało.
1: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski odebrał 3 lata temu z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy.
0: Kolejny komentarz do tej sprawy w Radiowej Jedynce już za niecały kwadrans. Gościem Sygnałów Dnia będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
1: Już za 1,5 godziny na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z Paryża z nową wicemistrzynią Roland Garros, Mają Chwalińską. Cały tenisowy świat wciąż podziwia niesamowity wyczyn 24-letniej Polki, która po trudnej walce z depresją i zawieszeniu kariery wróciła na sam szczyt.
0: Na tenisistkę na lotnisku czeka już nasz reporter Piotr Durys, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A czy są już pierwsi kibice?
3: No tutaj do lądowania pozostało jeszcze 1,5 godziny, tak jak powiedzieliście. No i zaczynają pojawiać się na miejscu pierwsi kibice. Są pierwsze flagi i pierwsze transparenty przygotowane przez kibiców. Polski Związek Tenisowy potwierdza, że samolot z Mają Chwalińską na pokładzie dotknie warszawskiego pasa startowego dokładnie o 9:25. Jestem tu na miejscu i wspólnie z kibicami będziemy witać naszą wicemistrzynię. Rozmawiałem z ludźmi, którzy od wczesnego ranka tutaj zjeżdżają się na lotnisko i nastroje są niesamowite. Bo nie ma tu ani grosza rozczarowania sobotnią przegraną z Mirą Andrejewą. Dominuje wyłącznie gigantyczna duma. Wszyscy powtarzają, że to, co Maja zrobiła w Paryżu, to gotowy scenariusz na film. Przez 20 dni rozegrała aż 10 meczów, spędzając na korcie ponad 17 godzin i przebijając się na sam szczyt od 3-stopniowych morderczych kwalifikacji. Jedno wiem na pewno, po 9:30 będzie tu naprawdę gorąco.
0: Piotr Durys z warszawskiego lotniska, dziękujemy za relację.
1: Dziś poznamy 2 kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa.
0: Swojego przedstawią Koalicja Obywatelska razem z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica.
4: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu lider KO premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
5: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji. Chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
4: O 17:00 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek. Jak mówi, zaangażowanej w sprawy lokalne i zwolenniczki budowania tożsamości miasta.
6: I Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże. Dla Krzysztofa Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego partii, to by był ten kierunek.
4: Przyspieszone wybory po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego odbędą się na przełomie sierpnia i września. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: A w nich ostateczny koniec sezonu narciarskiego w Polsce. Tatrzański Park Narodowy zamknął ostatni czynny szlak.
0: Chodzi o odcinek morskiej o Korysę.
1: Już miesiąc temu wyłączono z użytku kolej krzesełkową z hali gąsienicowej na Kasprowy Wierch, a jeszcze wcześniej zamknięto większość szlaków skiturowych.
0: Ale jak mówi Marcin Strączek Helios z TPN-u, narciarze nie mieli na co narzekać w tym sezonie.
8: No, sama ta zima była taka różna i w listopadzie spadło sporo śniegu, więc już się narciarze pojawili, potem znowu już były odwilże, ten śnieg znowu znikał, aż tu nagle święta wielkanocne i konkretne uderzenie zimy i to tyle śniegu spadło, że do dziś dnia w wielu miejscach jeszcze ten śnieg pozostał.
1: No, zgodnie z prognozami sezon narciarski w Polsce rozpocznie się teraz na przełomie listopada i grudnia.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Jak słyszeliśmy przed chwilą, za półtorej godziny w Warszawie wyląduje samolot z Mają Chwalińską na pokładzie. Bohaterka French Open wraca do kraju po niemal trzytygodniowym pobycie w Paryżu, gdzie rozegrała 10 meczów, wygrała 9, dopiero w finale zatrzymała ją.

0: Mirę Andrzejewa, a w rywalizacji mężczyzn najlepszy Niemiec Aleksander Zwieriew, który pokonał wczoraj Włocha Flavio Cobollego. Zwieriew tak skomentował ten sukces. Nie wierzyłem, że wygrałem. Potem zobaczyłem swój zespół, wszyscy zaczęli świętować. Wtedy zdałem sobie sprawę, że triumfuję. Zwłaszcza widok mojego ojca unoszącego ręce, to wtedy dotarło do mnie, że jestem zwycięzcą. A kiedy leżałem na ziemi, wszystkie emocje wypłynęły, ponieważ ten kort jest dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowy. Początek Wimbledonu 29 czerwca. Polskie siatkarki z pierwszą porażką w Lidze Narodów wczoraj w Nankinie przegrały z Chinkami 1-3. Rezerwowa libero Justyna Łysiak mimo porażki jest zadowolona z występu w Azji.
1: Myślę, że ogrom pracy z naszej strony i myślę, że przez te pierwsze 3 spotkania rosłyśmy z meczu na mecz i z tego wyniku 3-4 myślę, że możemy być zadowoleni.
0: Kolejny turniej z udziałem polskich siatkarek od 17 czerwca w Bangkoku. Wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w krosie podczas zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie slalomowym w Pradze. Zwyciężyła francuska Camille Prigent. Dla Zwolińskiej to drugie podium w tych zawodach. W piątek była także druga w slalomie K1.
2: Kajak cross zawsze dla nas slalomisty był taki ciężki, no bo my się uczyliśmy jak w ogóle na nim startować, więc rzeczywiście teraz staje się coraz bardziej powtarzalny. Dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na crossie. No ja tego nigdy nie lubiłam, ale się przestawiłam troszeczkę, zmieniłam te moje nastawienie i teraz jest mi troszeczkę łatwiej.
0: Przypomnę, że w ubiegłym sezonie Zwolińska zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata, w tym brąz w crossie.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Na południu i zachodzie kraju będzie dziś pogodnie, w pozostałych regionach trochę więcej chmur. Możliwe są przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie także burze. Tam będzie również najchłodniej, maksymalnie 17-20 stopni, na przeważającym obszarze kraju 23-25, najcieplej na Podkarpaciu nawet 27. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
15: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
16: Mikrofon,
17: kamera,
16: radiowe studio,
17: scena.
18: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w

0: pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
7: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
8: Polskie Radio. Program pierwszy, sygnał dnia jest 12 po 8.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, 159 dzień roku. Do końca roku 2026 206 dni, tyle pozostało. Słońce wzeszło o 4.16, zajdzie 6 minut przed 21. Dzień potrwa 16 godzin i 38 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 9 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 56 minut. Imieniny obchodzą Dobrociech, Herakliusz, Jadwiga, Jakub, Karp, Maksym, Maksymin, Maksymina, Maria, Medard, Medarda, Seweryn, Wilhelm i Wyszesław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8. Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie. W studiu radiowej jedynki jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry panie ministrze.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Długi weekend się zakończył. Jak bezpieczny był na drogach, w polskich miastach?
3: Mieliśmy, jeżeli chodzi o

O Lombardzie też była mowa w czasie tegorocznego Opola, choć może nie idźmy tą drogą, bo to była trudna rozmowa. Powróćmy do tych wspomnień, do tych fajnych rzeczy, które tam się wydarzyły. 4 dni koncertów, wzruszeń, muzycznych wspomnień, za nami 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Słynna gwiazda naszej Marii Szabłowskiej odsłonięta. Pierwsza i piosenkarka, dziennikarka, która odsłonęła swoją gwiazdę w tej słynnej alei. Wydarzenie, które od dekad pozostaje jednym z najważniejszych punktów w muzycznym polskim kalendarzu. Mówię o Festiwalu Opolskim. A na tej scenie debiutanci, uznani artyści, legendy polskiej estrady i ci, którzy debiutowali dopiero i walczyli o swoje. W konkursie premier nagrodę jury i publiczności otrzymał pochodzący z Armenii Sargis Daftian, polski wokalista, autor tekstów pochodzenia właśnie ormiańskiego. Ja poznałem Sargisa parę lat temu w Rybniku na festiwalu piosenki, na OFPie, na festiwalu piosenki artystycznej. Zdobył tam i pierwszą nagrodę. Przyjechał znów, zdobył drugą nagrodę. Fajnie, Sargis, że tak wysoko zaszedłeś. Cieszę się bardzo, trzymam kciuki. On tam wykonał w Opolu utwór zatytułowany Ziemia.

0: słowem.
1: Sargis, podwójny laureat na festiwalu w Opolu jest ze mną. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: No właśnie, jakie to uczucie, triumfować i to podwójnie.
2: Bardzo dobrze. Tutaj mam Karolinkę, druga nagroda od jury jest już tam na uboczu. Nie mogę w to troszkę uwierzyć, ale czuję na pewno wdzięczność. Jestem bardzo szczęśliwy, bo spełniają się moje marzenia. Ten czerwiec był dla mnie bardzo łaskawy.
1: Właśnie, bo oczywiście nagroda jury jest bardzo istotna, ale dla artysty ta nagroda od publiczności to jest chyba taka największa wartość.
2: Tak, największa wartość, bo to jest świadectwo tego, że ludziom się podobało i że ludzie chcą słuchać takich piosenek, bo to nie jest oczywista piosenka. Jest to, na pewno wyróżniała się na tle innych. No i bardzo się cieszę z tego i dziękuję za każdy SMS.
1: W takim razie raz jeszcze gratuluję. No i co, do zobaczenia w Opolu za rok?
2: Oczywiście, do zobaczenia.
1: Tego oczywiście Ci życzę. Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
3: W trakcie festiwalu odbył się także specjalny koncert zatytułowany Autobiografia, poświęcony twórczości Bogdana Olewicza. To spod jego pióra wyszły takie przeboje jak Jesteś lekiem na całe zło, Wielka miłość, Tylko mnie poproś do tańca, czy Ratujmy co się da.
4: Powiem tylko, że jestem tym szczęściarzem podwójnym, a może potrójnym, bo doczekałem takiego koncertu. To fenomenalne zupełnie.
5: Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać.
6: Faktycznie zaskoczenie jakby, że te wszystkie piękne piosenki to napisał jeden wspaniały człowiek. I to jest zaskoczenie, bo przecież słuchaliśmy tego od lat i w zasadzie zwracało się uwagę na wykonawców. A dzisiaj zaskoczenie, że jeden człowiek stworzył takie piękne rzeczy.
7: Wróć do mnie, żal za siebie rzut.
1: Andrzej Rybiński, jeden z artystów, który wystąpi podczas koncertu Autobiografia w Opolu. Wieloletni przyjaciel Bogdana Olewicza, chyba tak można powiedzieć.
8: Oj tak, wieloletni.

0: To jest prawda, znamy się od 1974 roku. Bogdan jest w ogóle bardzo skromnym człowiekiem poza wszystkim. Oprócz tego, że pisze piosenki, lubi podróżować. Bogdanowi na tym nie zależy specjalnie, żeby być szalenie popularnym w tak zwaną tą szeroką publicznością, ale on jest popularny w branży i jak się mówi o Lewicz, to wiadomo, że jest znak najwyższej jakości.
1: Ostatniego dnia festiwalu odbył się natomiast koncert z okazji 45-lecia zespołu Lady Punk.
2: Wyjątkowy jubileusz, który powinno się obchodzić z jak największym hukiem, można powiedzieć.
3: Gdzie go obchodzić jak nie w Opolu?
2: Dokładnie.
3: Który raz na koncercie Lady Punk?
4: Tak naprawdę już chyba z 6. albo 7. Znamy wszystkie teksty na pamięć, także jesteśmy wielkimi fanami. Do tego ta atmosfera, amfiteatr, kameralna impreza, coś wspaniałego.
3: Czego możemy życzyć z okazji 45-lecia?
5: Zdrowia. Żeby chłopaki jeszcze pociągnęli parę lat. Pięknie będzie, jak Stąsi. 80 parę lat, chłopaki nagrywają nową płytę, oni też nagrają, będzie pięknie.
6: Opole, dziękujemy pięknie!
7: Lady Punk. Można zdobywać nagrody nie skacząc po estradzie na linach. Można? Można, normalnie grając. Ania Zakrzewska nagrywała dla Państwa te rozmowy za kulisami, a teraz wspominano już Bogdan Olewicz. Muzykę napisał Zbigniew Hołdys. Śpiewa Grzegorz Markowski, oczywiście w tle Perfekt.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.

0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
12: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Reklama. Autopromocja.
15: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
16: Rozmowy, analizy i opinie.
15: I dużo muzyki.
16: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
15: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
16: Od godziny 16.
15: Zapraszamy Karolina Rożej
16: i Michał Strzałkowski.
14: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
17: Najcieplej w Rzeszowie, plus 20 stopni, najchłodniej w Zakopanem, ale to najchłodniej oznacza plus 15, więc temperatura całkiem spora, jak na ten dzisiejszy poniedziałek. Dziś zachmurzenie umiarkowane albo duże, ale wysoka temperatura, na południu okresami małe może być tylko. No i mogą się pojawić po południu przelotne opady deszczu w różnych miejscach Polski, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura tak od 20 do 26 stopni, na zachodzie będzie najcieplej. Teraz przenosimy się do województwa zachodniopomorskiego, czyli na północny zachód właśnie. Białogard, Ireneusz Stypuła, nadleśniczy Nadleśnictwa Białogard. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. W Białogardzie mamy 17 stopni Celsjusza, a na niebie sporo chmur, ale pogoda jest dobra do aktywnego wypoczynku. Ja jako leśnik zachęcam oczywiście do korzystania z uroków rodzimej przyrody, a zwłaszcza białogardzkich lasów. Jednak w sposób szczególny chciałbym zaprosić dzisiaj Państwa do odwiedzenia niewielkiego kompleksu leśnego pomiędzy miejscowościami Parsowo i Świemino. A to dlatego, że jesteśmy w okresie kwitnienia rododendronów, a w tym fragmencie lasu znajduje się aleja ponad 100-letnich różaneczników, które o tej porze roku są obficie pokryte fioletowymi kwiatami i robią spektakularne wrażenie. Kilkaset metrów dalej natkniemy się z kolei na fragment lasu żywotnikowego. Tu je natomiast kojarzą nam się zwykle z nasadzeniami przy ogrodzeniach, a tutaj spotkamy je w formie około 100-letniego lasu. Tuż przy tym oryginalnym lesie rosną potężne, wręcz majestatyczne okazy około 170-letnich dębów i buków.
17: Białogard, to można by stamtąd zrobić

0: kiedyś jedyne takie miejsce. To tam, gdzie była kiedyś słynna bitwa o krowę. O, możecie Państwo teraz sprawdzać, o co chodzi. To jeszcze szybciutko Warszawa. 17 stopni termometr, barometr 1007,1 hektopaskala, ciśnienie delikatnie, ale konsekwentnie rośnie.
1: Cztery pory roku.

0: No dobrze, to teraz koniec żartów. Powracamy do tego, o czym państwu mówiłem, czyli do naszej rozmowy i do dyżuru naszego eksperta w sprawie urlopu. Wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację. Są w wakacje, to będzie lipiec albo sierpień, idziecie do szefa czy do szefowej i mówicie, no tak, to ja tutaj na ten urlop. I już widać po minie szefa, że coś jest nie tak. No i taka się robi dziwna atmosfera. I szef mówi, Zosiu albo Romku, ale wiesz, że ja ci tego urlopu nie mogę podpisać. No jak to? Przecież się umawialiśmy. No może i coś tam mówiłeś, ale wiesz, jesteś bardzo potrzebny u nas w pracy. I żadne tłumaczenie, że ja tutaj samotny, na przykład rodzic jestem, albo coś takiego, czy jakieś inne wykręty, nie. No ale przecież byliśmy umówieni. A masz to na papierze? A widzisz, no właśnie. Jak to jest z tymi urlopami? Jak to jest w takich sytuacjach? Czy można sobie na przykład dowolnie wybierać, czy szef, szefowa mają prawo przewrócić na wszystko do góry nogami, a jeżeli tak, to kiedy i na jakich zasadach? Mecenas Andrzej Orzechowski. Dzień dobry, panie mecenasie. Adwokat, ekspert prawa pracy w naszym studiu. Może nam szef czy szefowa przewrócić do góry nogami wszystko, czy nie może?
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Może i nie może jednocześnie. Bo to jest troszkę jednak bardziej skomplikowane.
0: To zależy, ulubiona odpowiedź tak, dziennikarza. Tak. Od czego to zależy?
1: To zależy tak naprawdę od tego. Może z innej strony powiem. Ostateczne słowo rzeczywiście ma pracodawca. To on decyduje.

0: to on udziela urlopu, ale on jest jednak ograniczony takimi pewnymi granicami, bo on z jednej strony ma obowiązek udzielić tego urlopu, z drugiej strony pracownik ma do niego prawo, ale jednak też firma musi jakoś działać. Mhm. I też przepisy starają się to jakoś wyważyć. I rzeczywiście, jeżeli to jest tak, że ten urlop został wcześniej już ustalony, faktycznie, był na przykład plan
1: pytanie, urlopu. Co to znaczy ustalony? Bo jak jest plan urlopów, tak jak w dużych firmach robiony, to można powiedzieć, okej, okay, ja to wpisałem, czy ja to wpisałam i wara wam od tego, skoro zatwierdzone, no to tak jesteśmy mówieni od dawna. Dlatego wykupiłem sobie na przykład wycieczkę na drugi koniec świata za wielkie pieniądze odkładane przez parę lat. Ale jak takiego planu nie ma na przykład w wielu firmach, to co? A firma jest mała. No.
0: Nie ma obowiązku, żeby...
1: Umawialiśmy się na korytarzu, no umawialiśmy się z szefem czy szefową, a to była tylko taka ustna umowa.
0: Nawet ta ustna umowa będzie ważna. Nie trzeba wtedy mieć tego podpisanego, bo jest taka możliwość, żeby planu urlopu w ogóle nie było, ale i tak trzeba ustalać z tym pracownikiem termin tego urlopu. Więc nawet takie umówienie się, no, będzie ważne i faktycznie na ten urlop powinniśmy móc wtedy pójść. Tylko właśnie zależy. No,
1: od czego?
0: Zależy, bo są wyjątki. Może się zdarzyć tak, że jak ten urlop jest już nawet ustalony wcześniej, już wykupiliśmy wycieczkę, on się jeszcze nie zaczął, to szef ma czasem prawo do tego, żeby powiedzieć, słuchaj, jest coś tak ważnego w firmie, że i bez ciebie się wszystko zawali. Tak w skrócie. No. Że tutaj rzeczywiście coś wyjątkowego się dzieje.
1: Czyli może. I teoretycznie, może. I praktycznie może. Oczywiście pytanie, czy chce, ale może coś takiego zrobić szef.
0: Tak, szefowa. Ale wyjątkowo.
1: Zgodnie z prawem. Tak,
0: to nie jest tak, że zacznie mu się wydawać, że jednak lepiej tak będzie. Nie, to rzeczywiście muszą być jakieś wyjątkowe sytuacje, które powodują, że ten konkretny pracownik no, na ten urlop pójść nie może. I wtedy faktycznie można mu przesunąć termin tego urlopu.
1: No a jak ten pracownik już sobie kupił tą wycieczkę za te odkładane, ciężko ciułane pieniądze? I ten pracownik mówi, no ale szefie, no ale przecież no, wakacje wykupione już. Żona, dzieci, no. Bo urlopy pobrane, żona urlop bierze, skorelowane to wszystko ze sobą, no i co?
0: No jest problem, ale z perspektywy prawnej. Bo o co chodzi? Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby ten pracownik już był na urlopie i go na przykład trzeba ściągnąć z urlopu. To wtedy faktycznie jest przepis, który mówi tak, wtedy pracodawca musi zwrócić koszty związane bezpośrednio z tym powrotem.
1: Jak ściąga nas z urlopu, tak?
0: Tak.
1: A jak nas nie puszcza na ten urlop, na przykład, bo nam tydzień wcześniej oświadcza, sorry Romku, nie jedziesz.
0: I tutaj jest właśnie gorzej, bo nie ma takiego przepisu, który by kazał zwracać te pieniądze, ale to, że nie ma przepisu, nie oznacza, że na pewno tak będzie, bo faktycznie są takie poglądy, że i tak powinien wtedy zapłacić. Ale znowu pracodawca może powiedzieć, no w kodeksie pracy nikt mi tego nie każe zrobić i będzie miał też niemało racji. Więc tutaj jest duża różnica właśnie pod tym względem, zależnie od tego, czy ktoś już jest na urlopie, czy dopiero ma na niego
1: pytanie, jechać. Czy chcemy iść z pracodawcą na udry do sądu potem, bo oczywiście możemy pójść, tylko konsekwencje tego mogą być opłakane i dla jednej, i dla drugiej strony, to zależy od pracodawcy, od firmy. Okej, okay, dobra, czas tego urlopu. Czy ja mogę sobie, no bo mamy oczywiście, w zależności od tego, ile pracujemy, na jakich zasadach mamy ten czas urlopu wyliczony, czy szef może, albo szefowa powiedzieć, dobrze, dam ci ten urlop, ale na przykład nie na 2 tygodnie, tylko na tydzień. Bo tak. No bo nie możemy. A ten drugi tydzień, czy tam trzeci, to sobie odbierzesz w innym terminie. 3 razy po tygodniu weźmiesz na przykład. O. W różnych momentach roku.
0: Tak nie powinien. Bo też z perspektywy przepisów samych idealna sytuacja to jest taka, jak ktoś od razu bierze cały urlop. Czyli 20 dni albo 26 tych pracujących.
1: No tego miesiąc nie ma. No.
0: Tak.
1: No, to, ale znamy Polaków. Tu jest długi weekend, to sobie jednym dniem dosztukujemy i będzie tam jest jakieś święta się układają i tak no, to my lubimy tak, no.
0: I tak też można. Ale zasada jest taka, że jeżeli to nie ma być cały urlop na raz, to przynajmniej pod rząd powinno być 14 dni. Tylko od razu mówię, 14 dni nie samego urlopu, ale wolne, czyli razem z weekendami, czyli tak naprawdę 10 dni urlopu, jeżeli to są takie normalne, jakby 5-tygodniowe.
1: Czyli jeżeli dobrze liczę, czyli biorę od poniedziałku do piątku i potem znów od poniedziałku do piątku, liczy mi się od soboty, no bo sobota jest wolna, do kolejnej niedzieli, czyli tak naprawdę 14 dni nawet z nawiązką wychodzi, nawet 15
0: tak.
1: wyjdzie.
0: Tak.
1: Choć wziąłem 10, tak.
0: Tak.
1: I to musi. Raz w roku coś takiego musi, a resztę może mi na przykład ściubolić, dzielić tak po jednym czy po 2 dni.
0: Tak, to jest minimum, rzeczywiście.
1: Dobrze.
0: Myślę, że pracownicy też czasami chętniej biorą w ten sposób właśnie, nie cały urlop, tylko gdzieś dłuższy urlop, a właśnie później sobie zostawiają na takie pojedyncze wolne dni.
1: No to teraz odwróćmy to w przeciwnym kierunku. Na przykład jest firma, która mówi, dobra, wszyscy idziecie w sierpniu na urlopy, bo my mamy przerwę technologiczną, myjemy naszą linię na przykład produkcji jakichś tam napojów, soków, myjemy, wymieniamy maszyny, konserwacja. A ja mówię, ja nie chcę, bo na przykład ja mam urlop skorelowany z rodziną i reszta rodziny może wziąć urlop w lipcu, bo oni mają z kolei w swojej firmie w lipcu przerwę, więc my chcemy wziąć w lipcu. a w sierpniu ja chcę pracować. A że mówi, nie, linia zamknięta, nie pracujemy. Cały zakład idzie na urlopy. Zostaje tylko tam parę osób, strażnicy, kadry i, no i dyrekcja, i sekretarka. Koniec.

0: No i co wtedy?
1: I tak pracodawca może zrobić.
0: Może.
1: Może. Może. Tak. Jeżeli to jest tak z wyprzedzeniem na dodatek, to może tak zrobić i w wielu miejscach tak jest rzeczywiście. Często to na pewno będzie kwestia tego, no, jakiegoś takiego dogadania się z pracodawcą, bo może gdzieś będzie możliwe, żeby to mniej podzielić, ale faktycznie to jest zgodne z prawem. Tak, żeby z góry wyznaczyć taki okres. Jasne, pracodawca powinien też brać pod uwagę te wnioski pracowników, ale znowu, brać pod uwagę, a nie, że jest z nimi związany na pewno. No i taka sytuacja to jest jeden z przypadków, kiedy rzeczywiście można te urlopy wyznaczać w pewnym zakresie.
0: A pracodawcy i pracownicy idą często na takie spory sądowe w sprawie urlopów, czy się odpuszczają, tak z pana doświadczenia? Czy nie warto? Warto czy nie warto?
1: Rzadko się zdarza, żeby w sprawie samego urlopu szli do sądu. Też dlatego, że tak naprawdę jak ktoś nie dostanie urlopu, to co może żądać przed sądem, to realnie, żeby sąd nakazał pracodawcy udzielenie urlopu. No jak będzie sprawa trwała rok albo dwa...
0: No to pracodawca da nam wypowiedzenie i na tym wypowiedzeniu wyśle nasz na urlop. Powiesz, nie, bez świadczenia pracy, zaległy urlop, proszę bardzo. Chciałeś, masz.
1: No właśnie. No właśnie. Dlatego takich spraw w sądach nie ma. Natomiast zdarza się, że kiedy to nieudzielenie urlopu to jest na przykład wyraz jakiejś takiej złośliwości. Mm-hmm. Albo takiego gorszego traktowania kogoś z jakiegoś powodu.
0: Może się
1: zdarzyć. Tak. To z tego względu faktycznie już dużo częściej są takie sprawy w sądach.
0: To już w zasadzie jesteśmy na pograniczu mobbingu, albo wręcz to jest mobbing, mówiąc wprost. Tylko teraz jak to udowodnić, że to jest złośliwość, to może być trudne. Panie mecenasie, to teraz tradycyjnie czas na dyżur przy telefonie i potem widzimy się ponownie w naszym studiu, porozmawiamy. Zobaczymy, jakie pytania państwo będziecie mieli. A co z młodymi na przykład, którzy zaczynają pracę, od kiedy ten urlop się liczy? O, proszę bardzo, dopytajcie. Mecenas Andrzej Orzechowski, adwokat, ekspert prawa pracy, do państwa dyspozycji. Telefon niezmiennie ten sam. 22 645 22 66. Zapraszam.
1: Dziękuję, zapraszam.

0: Proszę odpowiadać. 72-151. Co jest nagrodą w naszym konkursie, to już wiadomo, to jest wypiekacz do chleba, ale co jest rozwiązaniem, tego jeszcze nie wiadomo. Zaraz kolejna podpowiedź.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A ta druga podpowiedź jest taka.

0: czyli taki składany, bo on by się nie zmieścił do futerału w jednej całości.
1: 72 151, czekam na odpowiedzi pod tym numerem SMS-owym. Wypiekacz do chleba to nasza nagroda. Po 10 ciąg dalszy, o 10 w serwisie Maja Chwalińska, która wylądowała, to czyli samolot wylądował na warszawskim Okęciu. Szaleństwo tam teraz. Co tam się dzieje? Będziemy za moment opowiadać, co?

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
7: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważny kilkukilometrowy korek na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Dębieńsko-Knurów a Gliwice-Sośnica. W związku z pracami remontowymi na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Zakorkowana jest także sąsiednia autostrada A4. Tutaj na kilometrze 316, to są okolice węzła Gliwice-Sośnica właśnie, doszło do przewrócenia się ciężarówki. Zablokowane są tam dwa pasy w stronę Wrocławia. Na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Żyżyn a Kurów Zachód na kilometrze 107 ciężarówka wjechała do rowu. Na kilometrze właśnie 107 mamy zwężenie w kierunku Lublina. Sporo porannych, czy lepiej powiedzieć przedpołudniowych spowolnień utrzymuje się w województwie mazowieckim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na S8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na remontowanym odcinku Krajowej 61 niedaleko Zegrza. Na trasie S8 natomiast pomiędzy Warszawą a Radzyminem w kierunku Białegostoku auto osobowe uderzyło w bariery. Do zdarzenia dokładnie doszło na 8 kilometrze, to pomiędzy węzłami Zielonka a Kobyłka. Zablokowany jest tam lewy pas właśnie w kierunku Białegostoku. Jeszcze województwo lubuskie, tutaj zakorkowana jest A2 w pobliżu granicy państwa w Świecku w stronę Berlina, a przybywa samochodów także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny.
9: Minęła 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Maja Chwalińska już w Warszawie. Polską tenisistkę witają tłumy kibiców. Za chwilę przeniesiemy się na lotnisko Chopina.
10: Duma jest i podziękowanie dla Maji.
9: Niektóre karty zostały odkryte, inne dopiero zobaczymy. KO i PSL mają pokazać wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Karty odkryje też Lewica. Samoloty NATO zestrzeliły rosyjskiego drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Na wschodzie Łotwy dla mieszkańców ogłoszono pomarańczowe alerty. Oklaski, okrzyki radości i morze biało-czerwonych flag. Nowa wicemistrzyni kortów Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, wyszła już do kibiców zgromadzonych na warszawskim Okęciu. Hala przylotów lotniska Chopina dosłownie eksplodowała głośnym dziękujemy. Na lotnisku Chopina jest Piotr Durys. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: No to powiedz, jakie emocje towarzyszyły powitaniu?
11: Gdy tylko rozsunęły się drzwi strefy przylotów, w terminalu wybuchła niesamowita wrzawa. Maja Chwalińska wyszła do kibiców z szerokim uśmiechem, choć jej oczach było widać także wzruszenie i lekkie oszołomienie tak dużym zainteresowaniem wokół wicemistrzyni.

0: Wielkoszlemowej natychmiast zgromadziły się tłumy od zorganizowanych grup z kwiatami po przypadkowych podróżnych, którzy przed własnym odlotem ruszyli, by podziękować jej za paryski maraton. Zgromadzeni w terminalu kibice przynieśli ze sobą piłeczki, szaliki i transparenty.
1: Puchar, rakieta, medal, flaga, no i dziękujemy za wszystkie mecze Roland Garros.
2: My czekamy na odlot, ale tak przy okazji zeszłyśmy.
3: Mamy takie szczęście, że my niedługo będziemy też wylatywać.
2: Możemy ją przywitać.
0: Maja Chwalińska podziękowała kibicom i ruszyła już w stronę odpoczynku i przygotowań do Wimbledonu. Dziś ją jeszcze usłyszymy.
4: A relację przygotował Piotr Durys. Dziękujemy. Paweł Kowal liczy na krok ze strony Kijowa i zrozumienie polskiej wrażliwości. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych odniósł się w Radiowej Trójce do ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego po nadaniu jednostce ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA. Polityk KO mówił, że relacje polsko-ukraińskie to wspólna strategia.
5: Polska, Ukraina to są państwa, które są na tyle blisko powiązane, że nie warto tych relacji stawiać pod znakiem zapytania, tylko poprzez taki upór, żeby w tych kwestiach historycznych trzymać jakieś napięcie. Liczę, że strona ukraińska to nasze podejście, które mam wrażenie, że rozumie, weźmie pod uwagę i sama w tej sprawie zadziała tak, żeby to nie blokowało relacji na wielu innych polach.
4: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kuryło Budanow spotkał się dwa dni temu, by załagodzić spór wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim. Dziś z kolei odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu niedawnej decyzji. A ukraińskie media podają, że Wołodymyr Zełenski leciał na szczyt do Londynu przez Mołdawię, a nie z Polski. Do tej pory ze względów bezpieczeństwa podróżował z portu lotniczego w Rzeszowie. Zmiana ta może mieć związek z zaostrzeniem stosunków między Kijowem a Warszawą.
6: Jak poinformował poczytny portal Ukraińska Prawda, z analiz ruchu lotniczego wynika, że samolot prezydenta Ukrainy do Londynu startował nie jak zazwyczaj z lotniska w Rzeszowie-Jasionce, ale z Kiszyniowa. Dotychczas Wołodymyr Zełenski podróżował do Polski drogą lądową i przesiadał się do samolotu. Jak czytamy, nie wiadomo oficjalnie, z czym związana jest zmiana miejsca wylotu samolotu z Zełenskim. Wydanie przypuszcza jednak, że mogło to mieć związek z nowym zaostrzeniem relacji między Polską a Ukrainą z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy na cześć bohaterów UPA. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: W Krakowie jedni rozpoczynają kampanię, inni wskazują kandydatów, kolejni się wahają. KO i PSL mają przedstawić wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Dziś też zrobić ma to Lewica. Chętnych do przejęcia władzy w krakowskim magistracie jest sporo. Zdaniem politologa Łukasza Stacha to gra na korzyść rozpoznawalnych w mieście niezależnych kandydatów.
7: To jest właśnie pole dla działania dla kandydatów niezależnych, ponieważ tak wygląda w tym momencie logika polityczna. Skoro ci wyborcy nie zagłosowali na przedstawicieli mainstreamu politycznego, no jest to jasny znak, że szukają innej oferty politycznej.
4: Wiele wskazuje na to, że Lewica jako swoją kandydatkę przedstawi posłankę Darię Gosek-Popiołek. KO i PSL mogą zaprezentować wspólnego kandydata dziś lub jutro. Dotychczas start w wyborach na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Aleksandra Owca z Razem, Michał Drewnicki z PiSu czy Bartosz Bocheńczak z Konfederacji.
8: To są aktualności jedynki.
4: Alarm na Łotwie. Łotewskie wojsko zestrzeliło drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko ogłosiło alerty w związku z zagrożeniem w przestrzeni powietrznej. Łotewska armia poinformowała, że francuskie myśliwce NATO zestrzeliły maszynę, która wleciała do łotewskiej przestrzeni powietrznej. Do mieszkańców wschodniej części kraju wysłano pomarańczowe alerty i zalecono pilne podjęcie środków ostrożności, w tym poszukiwanie bezpiecznego schronienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: Na ogół pogodnie i słonecznie, choć na północy i na wschodzie kraju może przelotnie popadać i zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na północy, 23 w centrum, do 26 na południowym zachodzie. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie to 1007 hektopaskali.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: sumie to powinniśmy być dumni. Jesteśmy dumni. Ja tutaj o Maji Chwalińskiej, o tym, że przyleciała w serwisie, o tym, że na Okęciu szaleństwo. A państwo pytacie, czy to prawda, że Doda i Rodowicz na pierwszym koncercie Lata z Radiem. Tak, to prawda. Ale to w Bielsku-Białej. To dopiero za 2 tygodnie. Jeszcze jest sporo czasu. Będzie i Rodowicz, i Doda, i Trojadowska, i Filip Lato, i Big Day, i Formacja Nieżywych Schabów. I Michał Szpak wpadnie, jak on wpada, to też zawsze... No, trochę skandali jest. Jeszcze paru innych bardzo fajnych wykonawców, wykonawczyń i zespołów. Zapraszamy gorąco od samego rana Piknik Jedynki, ale będziemy oczywiście o wszystkim informować. W sprawie naszego dyżuru, bardzo ważny temat, urlopy, zasady brania tych urlopów. Czy szef albo szefowa mogą nas odwołać z urlopu, albo czy mogą odmówić? Tak, mają takie prawo, ale na jakich zasadach i kiedy? I czy duże firmy różnią się od małych i czy małe różnią się od dużych? A może to nieważne, czy firma duża, czy mała. Może w każdej jest tak samo. Pan mecenas, do państwa dyspozycji, a potem ponownie spotkamy się w naszym studiu. Numer telefonu do pana mecenasa. W tej chwili dyżur trwa 22 645 22 66. 22 645 22 66. Wszystko o urlopach i o zasadach, na których te urlopy można brać, albo na których można odmawiać przez szefa lub szefową dania takiego urlopu. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: Ale w tej godzinie także na przykład konkurs na, uwaga, najciekawsze, ciekawe co to w

przypadku znaczy najciekawsze. Najciekawsze polskie drzewo. Wyjaśnię za parę minut razem z naszym reporterem, specjalnym wysłannikiem do najciekawszego drzewa, o co chodzi. 71 151 nasz komunikator, 22 645 22 66 telefon do naszego eksperta, pan mecenas przygotowany, Andrzej Orzechowski, adwokat, ekspert prawa pracy w sprawie prawa pracy właśnie do państwa dyspozycji, 22 645 22 66, zaś konkursowo 72 151. I to będzie podpowiedź numer 3.

0: przygotowuję ustnik, czyli stroik przykręcam do ustnika. Stroik to po prostu jest najważniejszy element, to jest taka dusza instrumentu. Duża w
1: tropiku. Od początku panów znajomości Jan Ptaszyn Wróblewski obdarzył pana ogromnym zaufaniem, niezwykle.
0: Tak pewnie wam się kojarzy, głównie z muzyką jednak właśnie rozrywkową czy jazzową i takim swingiem właśnie z lat 30. XX wieku.

0: Boże, Baker Street, Jerry Rafferty. Ależ się ucieszyłem, słysząc fragmenty tego nagrania. Jedna z moich ulubionych czarnych płyt, jeszcze puszczana czasami na takim tradycyjnym, prawdziwym gramofonie. Do czego to prowadzi? I co jest ukryte w naszym rebusie? Nie ktoś, ale coś. 72-151, nagroda Wypiekacz do chleba. 17 programów na różne chlebki w oprogramowaniu tego urządzenia. Od kogo?
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: 72-151, 17 programów. Też mam skojarzenie z pewnym serialem. A to zły serial, bo wyprodukowany na wschodzie, więc już nie jest to dobry przykład. Z Wiosną coś miał wspólnego ten tytuł. 72-151.

0: Ostatnia okazja, by zatelefonować i zapytać pana mecenasa o rzeczy związane z prawem pracy, a przede wszystkim z urlopami, ale prawo pracy szeroko pojęte też, bo pan mecenas Andrzej Orzechowski to znakomity ekspert. 22 645 22 66 22 645 22 66. Pan mecenas jeszcze przy telefonie i za paręnaście minut ponownie w naszym studiu. A teraz o drzewach. I tak z ręką na sercu. Czy na co dzień zwracacie państwo uwagę na drzewa, które są w waszej okolicy? Są często piękne, stare, stoją od dawna. W zasadzie są czymś normalnym. Czasami się spotykamy pod tymi drzewami, czasami mają swoje imiona, czasami to jest jakieś miejsce na piknik, albo nawet na kult religijny, jakaś kapliczka tam stoi. Są w Warszawie takie miejsca, nie tylko w Warszawie zresztą. Uwaga! Właśnie takie wyjątkowe drzewa biorą udział w konkursie na Drzewo Roku, który już po raz 16 organizuje Klub Gaja. A wszystko zaczęło się jeszcze wcześniej, jeszcze za komuny w dawnych czasach, w pierwszej Polsce, w pierwszej głośnej w naszym kraju akcji ekologicznej, w której udział wziął późniejszy założyciel Klubu Gaja, Jacek Bożek.
1: Podjąłem taką decyzję i to jeszcze było za komuny, żeby wejść na drzewa, które miały być wycięte w centrum mojego rodzinnego miasta Bielska-Białej, żeby je uratować. To była podobno pierwsza

0: tego typu akcja bezpośrednia w Europie Wschodniej i Środkowej. No i ściągała mnie z tego drzewa milicja obywatelska z OMO. To było bardzo interesujące. No może nie wtedy, ale bardzo podkreślam, że to te drzewa mnie uratowały, a nie ja uratowałem drzewa, choć one rosną do teraz. Moje życie zmieniło się kompletnie.
1: No to można powiedzieć, że wyrazem tej wdzięczności jest to, że co roku klub Gaja, który pan założył, chce nagradzać najpiękniejsze drzewa w Polsce, nadawać im zaszczytne tytuły drzewa roku. I ktoś może sobie pomyśleć, że szukają państwo drzew największych, najstarszych, takich najbardziej okazałych. A o co tak naprawdę chodzi w tym konkursie? Bo założenie jest trochę inne.
0: Założenie jest szersze, ale żeby pan redaktor i państwo nie pomyśleli, że nie chcemy drzew starych, wielkich. Chcemy wszystkie te drzewa, z którymi związani są ci ludzie, czy te organizacje i instytucje, które zgłaszają to drzewo do konkursu. Chodzi nam o to, że ta opowieść o drzewie, która wpłynie do klubu Gaja, to ona ma to jury przekonać, że to właśnie o to chodzi. Że jakiś związek, czy to społeczności lokalnej, czy nawet jednej osoby z tym drzewem jest na tyle głęboki, na tyle ważny i drzewo też jest ważne dla tego człowieka albo dla tej społeczności, to wtedy te drzewa wybieramy do finałowej szesnastki. Przypominam sobie jedno ze zgłoszeń, które wywarło na mnie gigantyczne wrażenie. Mianowicie chodziło o topole w centrum zdrowia, w jednym ze szpitali gigantycznych, gdzie młody człowiek leżał bardzo długo i jedynym jego przyjacielem była ta topola tuż za oknem. I tak pięknie o niej pisał, tak pięknie o niej mówił, że codziennie byłem wzruszony, jak tylko sobie o tym przypominałem. Więc te relacje człowiek-drzewo mogą być, nawet powiem szczerze, bardzo głębokie. Czyli rozszerzamy to pojęcie w podejściu do drzew na wszystkich wokół, dlatego że tej przyrody w zmieniającym się klimacie nie uratują drzewa. Bardzo mi przykro to mówić, ale nie uratują zwierzęta, uratują ludzie. To jest główny cel programu, budowanie kapitału społecznego wokół przyrody, w szczególności drzew.
1: No i też trzeba podkreślić, że te drzewa, które w poprzednich latach zdobywały tytuł Drzewa Roku w waszym konkursie, później no też są takim magnesem. Społeczności są z nich dumne. Ludzie przyjeżdżają, żeby te drzewa obejrzeć. Tak na pierwszą myśl przychodzi mi sprzed 2 lat chyba Bóg Serce Ogrodu z Arboretum w Wojsławicach, który zdobył tytuł Drzewa Roku w konkursie klubu Gaja, a później zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku. I sam w zeszłym roku, jak byłem na wakacjach na Dolnym Śląsku, to powiedziałem, musimy tam pojechać, żeby zobaczyć to drzewo. Niestety już mocno schorowane.
0: No, ale bardzo się cieszę, to znaczy, że ten program ma sens i to, co pan redaktor powiedział, wprost pokazuje, co oznacza to, co nazwałem budowaniem społeczności, budowaniem wokół przyrody, wokół drzewa.
2: Z założycielem i prezesem klubu Gaja rozmawiał Patryk Michalski. Patryku, pięknie dziękujemy. Głosowanie na Drzewo Roku trwa do końca czerwca na stronie drzeworokupisanerazem.pl. Wszystkie szczegóły. A wyniki poznamy 1 lipca. Będzie nagroda. 22 645 22 66. Ostatni moment na rozmowę o prawie pracy, bo za parę minut spotykamy się w naszym studiu wcześniej. Sport!

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Autopromocja.

0: tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Kto by tam się przejmował tym, że to już dosłownie za kilka dni początek wielkich piłkarskich zmagań, kiedy wszyscy mówią, Lot Maja wylądował.
3: No właśnie, bo Lot Maja...
2: Orlica wylądowała.
3: Orlica.
2: Orzeł głupio brzmi tutaj.
3: Tak został nazwany ten lot oficjalnie przez przewoźnika, a trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie, chyba przez kilkadziesiąt minut, on był najliczniej śledzonym lotem na tym właśnie radarze na świecie, nie tylko.
2: I wyjaśnimy słuchaczom, że właśnie zmieniono nazwę samolotu, taką wywoławczą.
3: Tak, normalnie to jest numerki,
2: a tu był skrót Lot Maja, czyli układał się napis w taki
3: czyli
2: w
3: wszystko słowo. Jednoznaczne i wiemy, że Maja Falińska wylądowała no około 9:24, chyba dwie minuty przed planowanym przylotem. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, no i takie tłumy i taki hałas powitał ją w hali przylotów. Kilkuset kibiców czekała na Maję Chwalińską, no oczywiście z niektórymi z nich porozmawiał Piotr Dąbrowski.
4: Bardzo przeżywałem, a zwłaszcza wtedy, kiedy wracając z Niemiec oglądałem na swojej komórce transmisję z finału. Mamy teraz już dwie królowe, Maja i Iga Świątek.
5: Dzisiaj się nie udało, to było bardzo szybkie przywitanie, szybka Maja odleciała. Natomiast mam podpis już zdobyty, to jest oryginalna piłeczka z Rolanda Garrosa, która w moich rękach znalazła się przypadkowo.
6: Wierzyliśmy do końca, byliśmy na finale. Teraz wracaliśmy z Mają, więc fantastyczna osoba, fantastyczna podróż życia. Udało się zamienić słowa, udało się zrobić zdjęcie, wziąć autograf. Naprawdę życzymy jej no, samych dobrych rzeczy.
3: Zazdrościmy takiego wspólnego lotu z Paryża z Mają Chwalińską, ale wiesz Romku, ja z Igą Świątek leciałem w 2018 roku, kiedy ona z Londynu leciała po sukcesie, po wygraniu Wimbledonu. Wtedy to był juniorski
2: przypadek
3: Wimbledon.
2: Ale nie sądzę.
3: Nie, to nie był przypadek, bo wtedy z reprezentacją lekkoatletów leciałem. Takich zawodów lekkoatletycznych też światowych. No i właśnie tym samym samolotem Iga leciała. No i wiesz, że lekkoatleci podchodzili, robili sobie już wtedy z nią zdjęcie. Także ile to zdjęcie teraz jest tak gdzieś.
2: Ale wiesz, czego mi zabrakło, szczerze mówiąc? Zabrakło mi Igi na tym finale na trybunach.
3: Tak.
2: Fajnie by było, jakby Iga Świątek
3: tam... Przecież to koleżanki z dzieciństwa, one mistrzostwa
2: Europy
3: zdobywały.
2: Mam nadzieję, że nie ma tu żadnego drugiego dna, że to tylko
3: nie,
2: po prostu...
3: Nie, absolutnie.
2: No, tak
3: są wciąż koleżankami, tylko że no Iga pewnie też musi wrócić do tego swojego dobrego tenisa. Euforia związana z tenisem i z Mają Chwalińską przetacza się przez całą Polskę. No oczywiście największym echem odbija się na południu kraju, w Zagłębiu Dąbrowskim, konkretnie w rodzinnym mieście Dąbrowie Górniczej. I prezydent tego miasta, Marcin Bazylak, zapowiedział w Radio Katowice, że złoży wniosek do Rady o nadanie tenisistce tytułu honorowej obywatelki Dąbrowy Górniczej.
7: Trzeba porozmawiać z rodzicami, czy samą mają, czy taki tytuł by była gotowa przyjąć. Jeżeli wyrazi taką gotowość, to jak najbardziej taki wniosek do Rady zostanie przeze mnie złożony i sądzę, że Rada tutaj nie będzie miała wątpliwości.
3: No to czekamy na ruch ze strony władz miasta, nie tylko w tej sprawie, bo okazuje się...
2: wydaje oczywiste.
3: Tak,
2: a może by jeszcze kort wyremontowali,
3: no właśnie,
2: bo teraz cała Polska zobaczyła te korty.
3: Niszczeją tam kilka tych kortów, na obrazkach można w internecie to zobaczyć, no i porastają, zarastają trawy, ale też krzakami, prawda? No i okazuje się, że tam wisi taka tabliczka, że w tym miejscu mają powstać bloki TBS. A obok jest ta ściana, na której Maja odbijała kiedy jako 7-8-latka.
2: Tam,
3: taka
2: ten mural jest wymalowany.
3: I teraz mural,
2: tak,
3: piękny
2: z młodą
3: mural, tak, piękny, wymalowany. Mamy nadzieję, że jeszcze szansa dla takich kortów, dla tych kortów z dzieciństwa Mai Chwalińskiej jest.
2: Znaczy jak nie tam, to niech w innym miejscu zrobią te korty porządne.
3: Ale no, żeby dzieci fajnie, miały żeby gdzie grać.
2: Rafał Bała, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Cztery pory roku.

0: jeżeli jest większa ilość dni do wykorzystania, bo jest urlop zaległy również, czy pracownik musi wykorzystać, a pracodawca czy może nakazać jak gdyby z góry na większą ilość dni niż pracownik sobie życzy?
1: Kolega miał zawał w grudniu 2024 roku. Nie został zerwany stosunek pracy, był na zwolnieniu i teraz mu się skończyło doświadczenie rehabilitacyjne i zgłosił się do pracy. Czy mu się należy urlop za 25 rok, czy nie?
2: Aby otrzymać czasy pod gruszą, musi być te 10 dni wolnych od pracy, oprócz sobót i niedziel. I co w tym przypadku, jeżeli przypada w tygodniu święto wolne od pracy?
3: Za pracę w niedzielę. Dodatkowy dzień wolny, czy się należy, czy urlop. Czy pracodawca może mi zabronić nie wypłacić za urlop?
4: Zobaczcie Państwo, ile tutaj jest różnych tematów, jaka masa pytań od takich prostych po skomplikowane. Mecenas Andrzej Orzechowski, adwokat, ekspert także od prawa pracy w naszym studiu podobnie. Witam Panie Mecenasie. Zaległy urlop, do którego momentu możemy wykorzystywać? Jest jakiś taki moment, że można go zbierać, a w pewnym momencie szef albo szefowa powiedzą koniec, przepadło, trzeba było wcześniej sobie wziąć.
5: Tak, i to nie tylko szefowa, ale sąd nawet powie, że przypadło, ale to trwa długo, bo 3 lata tak się przyjmuje, że można zbierać tego urlopu. Jeżeli tak się zdarzy, bo oczywiście nie powinno tak być, bo urlopu trzeba udzielać i wykorzystać tego samego roku.
4: A to jest zgodne z prawem, czy to jest niezgodne z prawem, takie zbieranie? No bo teoretycznie, skoro się należy, to każdy powinien wziąć. Na przykład mówię teraz o firmie, gdzie jesteśmy, mówię o Polskim Radiu, to bardzo pilnują, żeby wybierać ten urlop i wręcz no, źle jest traktowany, jeżeli ktoś tego urlopu nie weźmie.
5: Bo rzeczywiście pracodawca musi go udzielać.
4: I musi.
5: To jest obowiązek, tak. Więc jak to są 3 lata się zebrało, to jest teoretycznie niezgodne z prawem. Ale no. Są sytuacje, że ktoś jest na przykład bardzo długo chory. Albo jest na urlopie macierzyńskim i nie może skorzystać z urlopu. No więc wtedy mu się jednak zbiera z tych wszystkich lat. Mhm. I będzie go mógł wykorzystać, ale dopiero po jakimś czasie.
4: A to zaraz, zatrzymajmy się tutaj. Bo nawet było też takie, jak słyszałem, jedno z pytań dotyczyło tego, że ktoś był chory i pytanie jest, jak on wraca z tej choroby do pracy, to mu się w międzyczasie ten urlop liczył, czy jakby tego urlopu nie ma, czy on się skasował, czy nabiera się prawa do urlopu, czy się nie nabiera wtedy?
5: Tak, jak
4: nabiera
5: jest,
4: się, tak?
5: Tak, jak ktoś jest chory, to cały czas tego prawa do urlopu, no, cały czas

0: nabiera, tak jakby pracował.
1: Mhm. Czyli teoretycznie może wrócić ze zwolnienia i od razu wziąć urlop, gdyby szef się zgodził albo szefowa.
0: Tak, myślę, że nawet szef może chętnie dawać ten urlop, tak żeby właśnie ten pracownik od razu ten zaległy urlop wybierał, tak żeby jak najszybciej go udzielić, ale znowu, to pracodawca już wtedy decyduje.
1: A na macierzyńskim też tak samo nabieram, znaczy nie tracę tych uprawnień urlopowych normalnych, biorąc ekstra urlop, czy tracę?
0: Nie, nic się nie traci. Na macierzyństwie, w szczególności, które jest bardzo chronione przepisami, ten urlop cały czas się zyskuje. Mhm. Czyli jest się na urlopie macierzyńskim, ale jednocześnie zyskuje się urlop wypoczynkowy. Mhm. I jak się wraca z urlopu macierzyńskiego, to można wykorzystywać ten urlop wypoczynkowy, a nawet pracodawca wtedy, bo to jest taki specjalny tryb, musi go udzielić, jeżeli pracownik chce zaraz po takim urlopie macierzyńskim.
1: Czyli to, że ktoś sobie komasuje, to nie jest jakieś widzimisię, tylko wręcz to jest jakby wpisane w przepisy, że można i że pracodawca wręcz ma obowiązek, żeby nam dać. Jeżeli tylko chcemy oczywiście, to możemy nie chcieć tak.
0: W takich sytuacjach.
1: Może być tak. Dzień wolny w trakcie tygodnia. Święto wypadło. No, niby drobiazg. Okazuje się, że może być problemem, bo nagle uciekają dopłaty do wczasów pod gruszą umownych.
0: Tak, znaczy 14 dni, które pracodawca musi zapewnić jako taki ciągły urlop, to trzeba pamiętać, że to nie jest 14 dni samego urlopu. No bo my urlop bierzemy tylko za dni pracy. Nie bierzemy urlopu za dzień, który i tak byłby dla nas wolny.
1: To jest oddzielne pytanie, widzi pan, co z tymi, którzy pracują soboty, niedzielę? Są takie zakłady pracy, które pracują tak, że weekend nie jest weekendem wcale.
0: Tak,
1: ale może to wtedy... No bo w radiu chociażby tak jest. No przecież są ludzie, którzy program leci w sobotę i w niedzielę.
0: Tak, ale to wtedy to co innego. Natomiast taki dzień, jak niedziela na przykład, i tak jest pracująca, no to i tak bierzemy za to urlop w takiej sytuacji. Chodzi o to, że te 14 dni, które minimum trzeba mieć wolnego, to się właśnie sumuje i sam weekend... I te dni pracujące.
1: No, a jeżeli w środku wypada święto? No, Boże Ciało chociażby, tak jak byliśmy ostatnio. No i co wtedy? 15 sierpnia też mamy kolejne takie święto.
0: To wciąż mamy te 14 dni.
1: To się liczy, czyli ta grusza zostaje, tak?
0: Tak. Przy czym no, plus jest taki, że za ten dzień święta nie tracimy jedynego dnia urlopu, który w innym terminie na przykład też będziemy mogli wykorzystać. Chodzi o to, żebyśmy zachowali te 14 dni wolnego. Czy to są święta, czy to jest urlop.
1: Ale to moment, jeszcze raz bym zrozumiał, bo się jednak pogubiłem. Czyli mam urlop na 2 tygodnie wzięty. Tak naprawdę na 10 dni, no bo od poniedziałku do piątku, od poniedziałku do piątku. Ale tak się składa przypadkowo, że akurat w jednym z tych tygodni wypada w środku tygodnia święto jakieś. No chociażby właśnie taki 15 sierpnia. To wtedy muszę wziąć dodatkowy jeszcze jeden dzień, dopisać sobie, żeby tego mojego urlopu, żeby wyszło to przepisowe, czy to nie ma znaczenia?
0: Nie, nie, właśnie nie musimy. To już wystarczy.
1: Nie muszę.
0: Tak. Dokładnie, nie trzeba wtedy, ten jeden dzień w innym terminie i tak będziemy mieli. Chodzi o to, że dzięki temu ta nasza pula urlopu 20 czy 26 dni, zależnie od tego komu jak się należy, no ten jeden dzień jednak pomniejszony nie będzie.
1: Rozumiem. Czy urlop można zamienić na pieniądze? To w wielu firmach się staje takim spornym elementem, no bo niby niewykorzystany urlop w część firm zamienia na kasę. Czyli mówimy, nie pójdziesz na urlop, my ci zapłacimy za to. Ale czy to jest zgodne z przepisami i czy to można, czy ktoś może to narzucić, czy to jest dobra wola obu stron? Jak to wygląda tutaj?
0: Jeżeli będziemy patrzeć na same przepisy, to płacić za urlop można tylko wtedy, kiedy ktoś z pracy odchodzi. Niezależnie od tego, czy to jest z inicjatywy pracodawcy, czy pracownika, ten tak zwany ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest tylko wtedy należny. Jeżeli to jest tak, że ktoś stwierdza, że on nie lubi chodzić na urlop i go nie chce wziąć.
1: Pracodawca nie chce pójść, idę do szefa, mówię szefie, zapłać, ja siedzę w robocie, nie ma problemu, tylko mi zapłać.
0: Tak nie powinno być.
1: No nie powinno, ale tak się czasami dzieje. To...
0: Tak, tak, ale jest to rzeczywiście niezgodne z przepisami.
1: Czyli to jest niezgodne z przepisami. Tak. Może być tak, że pracodawca powie, w ogóle nie ma o tym mowy?
0: I będzie miał prawo.
1: Zasuwaj na ten urlop, nie ma dyskusji. Powiedz, kiedy chcesz brać.
0: Dokładnie.
1: I wtedy po prostu idziesz, ja ci płacę, jesteś na urlopie, a nie, że mi to do roboty przychodzisz, się pałętasz.
0: Tak powinien zrobić.
1: Dobra, a teraz jest drugą stronę. Przychodzi pracodawca i mówi, panie Romku, wie pan, nie, wiemy, że pan by chciał, ale jakby pan tutaj, ma pan zaległy, pan już go nie bierze, my zapłacimy. Brać czy nie brać?
0: Znowu, nie powinni tak
1: co
0: robić.
1: Co, będę się kłócił z pracodawcą? Znaczy, żeby nie było wątpliwości, nie miałem w radiu takiej propozycji, ja tak teraz wyobraziłem sobie taki przypadek, ale wiem, że w innych firmach się zdarzają takie. Czyli nie powinno tak być, ale można sobie wyobrazić taką sytuację.
0: Tak, można sobie wyobrazić, natomiast no, zgodnie z przepisami rzeczywiście to nie jest.
1: Dobra, panie mecenasie, kolejny przypadek. Zwalniają mnie z pracy albo sam się zwalniam, czyli właśnie jakby kończy się umowa o pracę. I powiedział pan, że wtedy, i okazuje się, że mam zaległy urlop, załóżmy, że to niech będzie dla ułatwienia, równo miesiąc jeszcze się został. W ogóle nie wykorzystałem. I można to zamienić na pieniądze zgodnie z przepisami, ale czy może być też tak, że pracodawca mówi, nie zamieniam tego na pieniądze, masz miesiąc zaległego urlopu, więc nie rozwiązujemy umowy o pracę z końcem miesiąca, tylko z końcem następnego miesiąca, ty nie przychodzisz, jesteś na urlopie.
0: Tak, jeżeli...
1: Może ktoś, tak?
0: Tak, tak.

0: jeżeli ktoś jest na tak zwanym okresie wypowiedzenia,
1: tak,
0: to do końca tego okresu to pracodawca też decyduje, prawda? Pracownik sam nie ma na to wpływu. Pracodawca może mu kazać pójść wtedy na urlop. I niezależnie od tego, czy to jest urlop zaległy z zeszłego roku, czy z tego, może skierować...
1: A może kazać przyjść do pracy też? Bo równie dobrze, mogę sobie wyobrazić, każe mi przyjść do pracy, ja powiem, a za resztę ci wypłacę ekwiwalent. Skoro i tak jesteś na wypowiedzi. Też może.
0: Tak, to jest decyzja pracodawcy.
1: Ojejku. No jednak skomplikowane. Mecenas Andrzej Orzechowski, adwokat, ekspert prawa pracy. Pięknie dziękuję, panie mecenasie. To był pracowity dyżur, ale wszystkie te tematy związane z prawem pracy widzę, że leżą państwu na sercu, więc pewnie jeszcze nie raz w tym naszym studiu 4,5 roku w Radiowej Jedynce się umówię. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Pani Dominika napisała. Panie redaktorze, a może pan podpowiedzieć, jakie jest dobre rozwiązanie? Bo ja się chyba domyślam. Pani Dominiko, wiele osób się domyśla, jak tak patrzę po odpowiedziach, ale powiem tak. Możecie te odpowiedzi doszlifować. Doszlifować, bo one są takie w przybliżeniu, a jakby tak idealnie, precyzyjnie, tak w dziesiątkę trafić. Proszę posłuchać, podpowiedź numer 4 jest taka.
1: Sam w sobie ma szereg klapek. Pod każdym palcem jest przynajmniej jedna, a pod kilkoma jest ich kilka. Do tego mamy klapę oktawową, która nam przenosi te wszystkie dźwięki oktawę wyżej. No i teraz, jeżeli będziemy dobrze układać nie tyle palce, co właśnie nasz aparat gry, to wydobędziemy dźwięk.
0: Gdybym miał coś podpowiadać, to powiedziałbym Robert Chojnacki i Andrzej Piasek Piaseczny. I słowo, którego przed godziną 22 nie powinienem na antenie wypowiadać, bo dzieci mogą słyszeć. Tam jeszcze end było w środku. 72 151, czekam na odpowiedzi. Wypiekacz do chleba, 17 funkcji. To nasza dzisiejsza nagroda.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon,
12: kamera,
11: radiowe studio,
12: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
1: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakorkowana jest autostrada A2 w województwie lubuskim w pobliżu granicy państwa w Świecku w stronę Berlina. A spory ruch utrzymuje się także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny oraz na A4 w okolicy Zgorzelca i Jędrzychowic. Kilka godzin temu na A4 w województwie śląskim doszło do przewrócenia się ciężarówki na kilometrze 316. To jest właściwie na węźle Gliwice-Sośnica. Jezdnia w kierunku Wrocławia nadal jest tam częściowo zablokowana. Poważny kilkukilometrowy korek wciąż obserwujemy na A1 pomiędzy węzłami Dębieńsko-Knurów a Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi. Tutaj w związku z pracami remontowymi na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Na trasie ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Żyżyn a Kurów Zachód, to w województwie lubelskim, ciężarówka wjechała do rowu na kilometrze 107. Jezdnia w kierunku Lublina jest tam zwężona. Sporo przedpołudniowych spowolnień w województwie małopolskim, zwłaszcza na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Podobnie na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic oraz na Zakopiance na fragmencie podhalańskim w stronę Krakowa. Natomiast na Mazowszu zdecydowanie wolniej jedzie się na S8 w Warszawie, czyli na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
6: Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Alarm dronowy i interwencja myśliwców NATO na Łotwie. Sojusznicze maszyny zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Potępiają wszyscy, nie wszyscy jednak chcą. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Ma zdecydować o ewentualnym odebraniu orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Były oklaski, krzyki i podziękowania. Fani przywitali Maję Chwalińską na lotnisku w Warszawie.
7: Dziękujemy za wszystkie mecze Roland Garros.
6: Za chwilę o emocjach nasz reporter. Myśliwce NATO zestrzeliły drona na Łotwie. W kraju bałtyckim obowiązuje alarm dla mieszkańców w związku z zagrożeniem w przestrzeni powietrznej.
8: Łotewska armia poinformowała, że uczestniczące w misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich francuskie myśliwce NATO zestrzeliły maszynę, która wleciała do łotewskiej przestrzeni powietrznej. Bezzałogowiec został trafiony po ogłoszeniu alarmów powietrznych. Do mieszkańców we wschodniej części kraju wysłano pomarańczowe alerty i zalecono pilne podjęcie środków ostrożności, w tym poszukiwanie bezpiecznego schronienia. Z kolei mieszkańcy północno-wschodniej części Łotwy otrzymali żółte ostrzegawcze alerty informujące o możliwości wystąpienia zagrożenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
6: Odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu to, zdaniem Karola Nawrockiego, adekwatna do jego decyzji o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA odpowiedź Polski. Nad propozycją prezydenta debatuje teraz kapituła odznaczenia. Dziś też zawiąże się Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, której przedmiotem jest zakaz propagowania banderyzmu. W skład komitetu wejdą samorządowcy i społecznicy.
9: Prezydent Karol Nawrocki mówi wprost, decyzja władz w Kijowie to gloryfikowanie zbrodniarzy. Nie ma wątpliwości, że w takiej sytuacji Order Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu się nie należy.
10: Niestety prezydent Załęski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
9: Premier Donald Tusk uważa, że reakcja prezydenta Karola Nawrockiego

0: jest zrozumiała. Ja być może inaczej bym zareagował, ale nikt, i mówię tu także do ukraińskich przyjaciół, nikt nie podzieli polskiej opinii publicznej ani polskich władz, jeśli chodzi o kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię i o przeszłość, tak mówił premier.
1: Niech nikt nie próbuje podzielić rządu, prezydenta, kogokolwiek, jeśli chodzi o naszą ocenę tego, co zdarzyło się ostatnio w Kijowie.
0: Wołodymyr Zełenski poleciał na szczyt do Londynu przez Mołdawię, a nie z Polski, jak wcześniej zwykle miało to miejsce. Zdaniem komentatorów ta zmiana może mieć związek z zaostrzeniem stosunków między Kijowem a Warszawą. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS-u na premiera, mówi prezes PiS-u w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Jarosław Kaczyński był pytany, czy były minister edukacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy stanie na czele rządu, jeśli PiS wróciłoby do władzy w 2027 roku. Decyzja w sprawie Czarnka jako kandydata na premiera jest ostateczna, mówi Jarosław Kaczyński. Złudzeń dotyczących tych deklaracji nie ma jednak politolog profesor Tomasz Słomka.
3: Oczywiście, że Czarnek nie jest kandydatem na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. To jest człowiek, który ma na tym etapie kampanii po prostu poodbierać tych wyborców skrajnych, którzy poprzepływali do Konfederacji, szczególnie Konfederacji Korony Polskiej, aby oni wrócili na łono Prawa i Sprawiedliwości przekonani, że alternatywy nie ma, że Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze jest najważniejszą siłą na polskiej prawicy, a po drugie też potrafi być maksymalnie radykalny.
2: Prezes PiS-u był też pytany o konflikt w partii i stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Jak stwierdził, konflikt gaśnie, a Mateusz Morawiecki będzie musiał może trochę zaczekać na premierostwo, a swoje pomysły będzie mógł wdrażać w ramach rządu Przemysława Czarnka, o ile PiS wygra wybory.
4: To są aktualności jedynki.
2: Trwa wymiana ognia między Izraelem a Iranem. Izrael zaatakował cele wojskowe w Iranie mimo nacisku ze strony prezydenta USA, by ten nie odpowiadał ogniem. Donald Trump nakłaniał izraelskie władze, by nie odpowiadały na wcześniejsze ataki Teheranu i tym samym uratowały kruchy rozejm. Mimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu, izraelski premier zdecydował o ataku na stolicę Libanu. Niezwykle emocjonalne powitanie nowej wicemistrzyni wielkoszlemowej na polskiej ziemi jest już za nami. Maja Chwalińska wylądowała rano na warszawskim Okęciu. W hali przylotów czekały na nią setki fanów. Nasz reporter Piotr Durys emocje czuł na własnej skórze, bo był na lotnisku, gdy Maja Chwalińska pojawiła się w hali przylotów. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: To było głośne powitanie?
5: Oj tak, było zdecydowanie głośne, które na pewno na długo zapadnie w pamięć wszystkim obecnym dziś na warszawskim lotnisku. Gdy tylko rozsunęły się drzwi strefy przylotów i pojawiła się w nich 24-letnia bohaterka z Paryża, hala główna dosłownie eksplodowała. Mimo widocznego zmęczenia 10 meczami, Maja Chwalińska natychmiast utonęła w morzu kwiatów, a kibice zgotowali jej niesamowitą głośną owację. Maja ma zaplanowaną jeszcze konferencję prasową, więc na pewno usłyszymy Polkę, która opowie nam o emocjach związanych z całym paryskim maratonem i dzisiejszym powrotem. A potem nowa 21. rakieta świata uda się na zasłużony odpoczynek. Pod okiem sztabu przejdzie ekspresową regenerację.
2: A kroki Mai Chwalińskiej śledzi Piotr Durys. Dziękujemy za te relacje. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Pogoda.
2: Zagrzmi dziś na Suwalszczyźnie, a przelotnie popadać może na Pomorzu, Mazurach, Kujawach i Podlasiu. W pozostałych regionach pogodniej ciepło, od 23 stopni w centrum do 26 na zachodzie. Chłodniej tylko w regionach z opadami deszczu, tu maksymalnie 20 stopni. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: To są cztery pory roku w radiowej jedynce, prawie 11 minut po godzinie 11. W tej godzinie dwóch niezwykłych gości między innymi, bo oczywiście będą też inne tematy. I to, jak się robi badania zaufania społecznego, to na czele tej listy zaufania jest kto? Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna albo Państwowa Straż Pożarna, czyli strażacy, mówiąc krótko. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś wymyśla takie zawody sportowe. No bo jak porównać umiejętności strażaków? Że trzeba cały ten ekwipunek, te kilkadziesiąt kilogramów, założyć na siebie i wbiec na samą górę z tym wszystkim wielkiego wieżowca. No, 770 stopni, 39 pięter. Były takie zawody. I kto na pierwszym miejscu? Nasi. I oni za parę minut w naszym studiu. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: No tak precyzyjnie, z ręką na sercu mówiąc, w studiu Polskiego Radia Gdańsk. Ale się połączymy, więc tak będziemy się słyszeć, jakbyśmy siedzieli obok siebie. Bo oni stamtąd, ci najlepsi z najlepszych. Na razie nasza piąta podpowiedź związana z zagadką 72-151. Już więcej podpowiedzi nie będzie. To powinno Państwu wszystko wyjaśnić. Przypominam, że bierzemy potem do nagrody i kwalifikujemy do nagród te odpowiedzi, które zawierają prawidłowe rozwiązanie i jak najfajniejsze skojarzenie kreatywne związane z tym rozwiązaniem. To jest istotne. Więc liczę na tę Państwa kreatywność. A piąta podpowiedź jest taka.
2: Henryk Miśkiewicz, który z Janem Ptaszynem Wróblewskim grał od początku lat 70. Chałturnik, studio jazzowe Polskiego Radia i wiele, wiele innych zespołów.
3: No miałem tą przyjemność rzeczywiście z Ptaszynem spędzić no, więcej niż połowę swojego życia.

0: Tym razem Bill Clinton z pasją i profesjonalnie.
1: Instrumenty generalnie nie mają płci, ale są takie, na których częściej grają mężczyźni,

0: to jest właśnie mechanizm klap, dźwigni, sprężynek. Jest wynalazkiem, więc jest bardzo dobrze wymyślony przez jednego konstruktora instrumentów. Nie jest to instrument, który jakoś ewoluował na przestrzeni wieków, tylko został wymyślony i opatentowany przez jednego konstruktora. I to po prostu musi działać.
1: I co to jest? To coś? 72 151 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Wypiekacz do chleba 17-programowy jest naszą nagrodą dziś. W kolejnych dniach oczywiście każdego dnia też nagrody są przygotowane, ale zagadka będzie inna. Czekam na odpowiedzi, za pół godziny rozwiązanie.

0: ryzykował. A teraz wyobraźcie sobie państwo, że nie jesteście tak po prostu w koszulce, w t-shircie, tylko że macie na sobie ciężki sprzęt, wyposażenie i to jest po prostu taka, no można powiedzieć nawet symulacja prawdziwej akcji. No na 39 to się nie wbiega w rzeczywistości, trochę jest inaczej. Ale tutaj na tych zawodach to jest. I kto jest najlepszy w Europie? No nasi strażacy. Strażacy z Gdańska, dlatego teraz Gdańskie Studio Polskiego Radia. Damian Wicki, Orlen Straż Gdańsk. Dzień dobry panie Damianie.
1: Dzień dobry.
0: I Andrzej Zaborowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Dzień dobry panie Andrzeju.
2: Dzień dobry, witam.
0: Ile czasu wam zajęło wbiegnięcie na to 39 piętro? Rzeczywiście tak? 39 czy wyżej troszkę, czy niżej?
1: Tak, dokładnie. Trzeba doliczyć, dołączyć do tego 200 metrów do biegu i potem aha, 39 pięter. Zajęło nam to 5 minut 38 sekund, poprawiając zeszłoroczny czas o prawie 30 sekund.
0: 5 minut i 38 sekund, tak? I to jest te 770 schodów i jeszcze wcześniej dobieg, czyli jak biegnie się od razu już ubranym w ten cały rynsztunek, czy to się trzeba jeszcze założyć na siebie i dopiero wtedy się rusza?
1: Jesteśmy już ubrani, podłączeni do aparaty ochrony dróg oddechowych i przez sędziego odliczenie czasu i jak jest gwizdek, ruszamy z pełnym impetem. 200 metrów pokonujemy jak najszybszym biegiem, no i potem wbiegamy w klatkę schodową i przez naszą technikę i wypracowanie wytrzymałości biegniemy do samego końca.
0: Stop, żebym jedno zrozumiał. Powiedział pan podłączenie do aparatu ochrony dróg oddechowych. Czy to znaczy, że wybiegniecie w masce?
1: Tak, cały czas.
0: O rany! No dobrze, to w którym miejscu łapie się zadyszkę w ogóle? Jak to sobie wymyślić? Jak to trenować? Jak to sprawdzić, żeby wbiec te... To się 5 minut biegnie cały czas tak samo? Czy najpierw szybko, potem wolniej? Czy najpierw wolniej, potem szybko? Jak w ogóle rozkurzyć siłę? Jaka jest taktyka?
2: Taktyka jest dopracowana przez wiele treningów. No, na początku biegniemy szybciutko, wpadamy na klatkę schodową, no i jak najszybciej do góry. Aha. Nie ma czegoś takiego, że po drodze zwalniamy, tylko sukcesywnie co 10 pięter przyspieszamy, no, żeby na tej górze dostać się jak najlepszym czasie.
0: Rozumiem. Biegnie się jeden za drugim w ten sposób, tak? Gęsiego?
2: Tak, gęsiego się biegnie. Dużo drużyn, 770 schodów do pokonania, no... Fajna impreza.
0: Dużo drużyn, czyli tak mniej więcej ile? Z jakich regionów świata, z jakich krajów? Jaka była konkurencja?
2: Drużyn razem 360 z 11 krajów. Z Polski 11 drużyn.
0: 360 drużyn. Drugie miejsce miał kto? Pytam się, kogo pokonali.
1: Drugie miejsce mieli państwo z Niemiec.
0: Niemcy, dobrze.
1: Oni za nami mieli 45 sekund.
0: Chciałem zapytać o różnicę. 45 sekund to... To przez 45 to wy byście kolejne 10 piętr zaliczyli, jak nie więcej pewnie jeszcze sądzę.
1: No. Prawie tak. 8 pięter na minutę.
0: Czy tam
1: tak, taką mamy teorię.
0: Sędziowie stoją po drodze i sprawdzają, czy są jakieś kamery, które podglądają, jak biegniecie? Chociaż tu się nie da nic oszukać. No po prostu wiadomo, kto wbiegł, wiadomo, kto musi dobiec, sprzętu się nie zrzuci po drodze, więc czy ktoś kontroluje, czy tylko na górze czekają?
2: Nie, od samego początku obstawiona trasa jest przez sędziów na każdym piętrze. Sprawdzają, czy wszystko gra, czy nikomu się nic nie dzieje, bo to oczywiście bardzo ekstremalny wysiłek. Mhm. Pomoc medyczna po drodze, no i do samej góry.
0: Dobra, i na górze można tą maskę zdjąć, czy się to zrzuca z siebie, czy się jeszcze przez chwilę w tej masce tam dyszy?
1: Oczywiście, dyszy się od samego wejścia na metę, dyszy się. Ja stosuję taką zasadę, że trzymam chwilę tą maskę, żeby doprowadzić oddech do porządku, do spokojnego oddychania. Mhm. Ale ratownictwo medyczne, które czuwa na mecie, stara się jak najszybciej tą maskę zdjąć.
0: 20 kg sprzętu, co tam jest? Co się bierze ze sobą? Czy liczy się tylko waga i nieważne, co się weźmie, czy tam jest jakiś konkretny zestaw, który trzeba ze sobą mieć?
2: Nie, no jest określony regulamin, co trzeba mieć, w czym trzeba biec. Od butli z powietrzem, aparat, hełm strażacki, rękawice, nasz mundur gaśniczy, ciężkie buty. No i w tym wszystkim rynsztunku całym biegniemy na górę.
0: Czyli cały ten kombinezon. Panowie, powiedzcie, co robicie tak na co dzień. Panie Damianie, Orlen Straż w Gdańsku, czyli co, w zakładach Orlenu, czy gdzieś w rafinerii pan tam pracuje tak na co dzień?
1: Pracuję na co dzień w rafinerii. w rafinerii. Jesteśmy Orlen Straż Gdańsk, spółką grupy Orlen. Na co dzień zajmujemy się ochroną i zabezpieczaniem rafinerii pod względem różnych prac.
0: A to dawny Lotos, również... to jest ta rafineria, tak dobrze myślę? To tam, te zakłady, tak? Teraz pod nazwą Orlen,
1: okej.

0: znany jako jeszcze w zeszłym roku Loto Straż, a od tego nowego roku jesteśmy pod nową nazwą Orlen Straż Gdańsk. Mm-hmm. I działamy właśnie w ten sposób, że chronimy rafinerię oraz współpracujemy również z Państwową Strażą Pożarną podczas jakichś większych działań.
1: Panie Andrzeju, pan Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni jako strażak, czy jako jakiś tam zarządzający w tej komendzie? Co pan tam robi?
2: Nie, już od 18 lat jako strażak na podziale działamy, ratujemy. Mm.
1: Czyli na terenie Gdyni, rozumiem. Czy do Gdańska też czasami się wpada? Jak są jakieś ważniejsze tam akcje, to mieszają się te straże ze sobą?
2: No tam, gdzie służy jednostka, jedynka z Gdyni, pluton chemiczny, działamy na terenie całego województwa.
1: Dobra, czyli pluton chemiczny, czyli to poważna sprawa. No to teraz tak, panowie, za rok, bo co roku są tak takie zawody, wybieracie się za rok? Jakie to już macie plany? Czy jak już się wygrywa, zdobywa pierwsze miejsce, to się mówi, dobra, dajmy teraz innym szansę, nie możemy w kółko my wygrywać. Czy, jak to jest?
0: Powiem tak, pierwszy raz to może być fart. Mhm. Drugi raz można pokazać, że już się coś potrafi. Trzeci raz to już naprawdę już jest niesamowity poziom. Ja w przyszłym roku zamierzam tam jechać, ale to bardziej pytanie do mojego kolegi Andrzeja, czy pojedzie ze mną kolejny raz i czy uda się nam to zdobyć. Andrzeju.
2: No zakładamy, że wystartujemy, zobaczymy, co przyniesie czas.
1: To jest zawsze w Berlinie, czy w różnych miejscach są te zawody? Czy to jest jakby stałe miejsce rozgrywania, czy to się przesuwa po Europie?
0: Międzynarodowe mistrzostwa właśnie odbywają się zawsze w tym samym miejscu, w Berlinie, Aleksandra Platz, i tam zjeżdżają się wszystkie drużyny z całej Europy, z całego świata.
1: Rozumiem, a ten wieżowiec...
0: Nie można zapominać, że też nie można zapominać, że w Polsce są też niesamowite zawody, jak Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków Województwa Pomorskiego i też mamy wysokie budynki. I też są niesamowitymi zawodami.
1: A ten 39-piętrowy budynek tam w Berlinie, to jest jakiś biurowiec? To jest jakiś budynek mieszkalny? Co to jest za gmach tam, gdzie wbiegacie na górę?
0: Jest to budynek hotelowy. Jest to budynek hotelowy. Okay.
1: Goście się przyglądają, czy nie przyglądają? Pewnie tak. Pewnie tam trochę ciekawych jest. Odsunięci odpowiednio tam, zgodnie z przepisami, podejrzewam. Ale jacyś są, nie?
0: Kibiców jest mnóstwo. Bo w połowie klatki schodowej my zmieniamy klatkę schodową i musimy takim 50-metrowym korytarzem przebiec do drugiej klatki schodowej. I wtedy mijamy bardzo dużo kibiców, ci liderki, kibiców.
1: To ładne, ci liderki, no.
0: Tak.
1: No to, czyli tam się naprawdę dzieje. Panowie, wielkie gratulacje. Mam jeszcze jedno niedyskretne pytanie. Czy ta nagroda wiąże się z jakąś premią tam od szefów, czy coś takiego? Czy tam jacyś komendanci do was wezwali, powiedzieli, słuchajcie, tam panie Damianie, panie Andrzeju, tam szacun. Jest nagroda, jest premia, albo chociaż jakieś wolne dodatkowe coś było, czy jeszcze nie?
2: Wsparcie, na wsparcie możemy liczyć od naszego szefostwa. Nie jest to tak, że zostajemy sami sobie. Oczywiście, Dzień Strażaka, Święto Strażackie, podziękowania, gratulacje. Zawsze na nich możemy liczyć.
1: Dobra, dyplomatyczna odpowiedź, ale rozumiem. Damian Wicki, Orlen Straż Gdańsk, Andrzej Zaborowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Jedynka, jak mówił pan Andrzej, czyli numer jeden gdyński. Bardzo pięknie dziękuję. Najlepsi strażacy w Polsce, w Berlinie, na zawodach na 39 piętro w 5 minut i 38 sekund. I to jest wynik.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
5: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
6: Rozmowy, analizy i opinie.
5: I dużo muzyki.
6: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
5: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
6: Od godziny 16.
5: Zapraszamy Karolina Rożej
6: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: Najcieplej teraz w Rzeszowie, 23 stopnie wskazują termometry, najchłodniej w Elblągu, 16 stopni wskazują termometry. Temperatura w ciągu dnia od 19 na Pomorzu przez 23-24 w centrum do 26 na zachodzie. Takie te temperatury powinny być w tym najcieplejszym momencie. Może się pojawić troszkę deszczu, ale to będą niewielkie przelotne opady w północnej części naszego kraju i to będzie po południu. A na krańcach północnych

0: zachodnio-wschodnich mogą się także pojawić burze. Teraz województwo dolnośląskie, przepiękne miejsce, rycerska wieża w Siedlęcinie, to tam, gdzie ta postać jest, to ma dodatkową nogę na przykład domalowaną, a parę innych rzeczy też. Przemysław Nocuń, archeolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Siedlęcina, gdzie mamy dziś fantastyczną pogodę, świeci słońce, 20 stopni, a tuż za mną jeden z najciekawszych zabytków średniowiecza w Polsce, czyli wieża książęca w Siedlęcinie. Fenomenalny budynek zbudowany przez księcia Henryka Jaworskiego w latach 1312-1315. Nie dość, że zachował się w oryginale naprawdę w większości swojej materii, bo mamy w środku najstarsze w Polsce płaskie stropy, właśnie pochodzące z tych lat, o których powiedziałem, to jeszcze dodatkowo są tutaj malowidła. Jedyne na świecie zachowane in situ malowidła z historią o Lancelocie z jeziora i o Królowej Ginewrze. Jest to miejsce, gdzie już od wielu lat pracują archeolodzy, historycy sztuki i bardzo się cieszymy, że jutro właśnie w Siedlęcinie mieć będzie miejsce ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Archeologii. Natomiast w sam weekend, a dokładnie w niedzielę, w Siedlęcinie będą również specjalne gry i zabawy dla młodych archeologów. Serdecznie zapraszam.
0: Siedlęcin polecam bardzo gorąco. Rycerze Okrągłego Stołu. Jest bajer naprawdę i to się ogląda. No, zaparty dech w piersiach, zagwarantowany. Przy okazji perłę zachodu sobie zobaczcie. Kto będzie na miejscu, niech zapyta, nie będę już tłumaczył. Wystarczy rzucić hasło. Perła zachodu gdzie? Tam dopiero widoki, zdjęcia zrobicie nad samą zaporą. To jeszcze zobaczmy w Warszawie w takim razie, co z ciśnieniem i co z temperaturą. Prawie 20 stopni wskazują termometry w Warszawie w tej chwili. 1007,5 hektopaskala ciśnienie rośnie.
2: Cztery pory roku.

0: lata 20. I potem tydzień później Radom, a potem kolejne miasta na trasie. I finał po 12 koncertach na początku września, czyli tych weekendów będzie więcej w tym roku niż tradycyjnie. Tradycyjnie było 10, a w tym tygodniu, w tym roku jest ich 12 co tydzień. Jak zaczniemy, tak skończymy dopiero we wrześniu. No dobrze, ale o tym wszystkim to jeszcze na antenie jedynki będziemy mówić. Teraz czas na naszą powieść.
1: Lektury jedynki.
0: A w tym tygodniu rozpoczniemy lekturę trzeciego tomu kryminalnego cyklu Katarzyny Puzyńskiej zatytułowanego Zalesie. Wszystko rozpoczęło się w powieści Nic takiego. Przypomnijmy, co tam się działo. Czytają Laura Breszka i Barbara Liberek.

0: podkomisarz Michalina Murawska. Ja o czymś nie wiem? Zapytała podkomisarz Michalina Murawska, kiedy mijali skrzyżowania Okulickiego i Puławskiej w Piasecznie. Wolała skupić się na tajemnicy garażu prokuratora Grzegorza Hali niż na tym, co powiedziała jej Oliwia Bacewicz. Policjantka potrzebowała czasu, żeby przetrawić słowa znienawidzonej dziennikarki śledczej.
1: To parkowanie na podjeździe zupełnie do naszego Grzesia nie pasowało,
0: wyjaśniła podkomisarz Kaja Dalkę.
1: Czyli coś musi się w tym kryć.
0: Dalkę nazywano również Pigi. Sama wybrała sobie to przezwisko. Tłumaczyła, że pasuje do niej, bo po pierwsze jest korpulentna, po drugie mianem Pig określano w Stanach Zjednoczonych gliniarzy.
2: Rozgryzłaś mnie, Kaju.
0: Zaśmiał się Hala, ale Michalina czuła, że jego wesołość jest raczej udawana i podszyta sporymi emocjami. Lękiem? A może tylko tak to odbierała, bo sama miała wrażenie, że kłębiące się w niej uczucia zaraz ją rozsadzą. Oliwia Bacewicz wzięła ją przed chwilą na stronę i powiedziała, że zaczęła zbierać na jej temat materiały. Murawska przez cały czas się tego obawiała. Jednak nie spodziewała się, co celebrytka odkryje. Myślała, że jakąś starą sprawę, którą policjantka prowadziła, może jeszcze z czasów, kiedy Murawska pracowała w KSP. A może problemy syna? Ale wcale nie chodziło o jakąś wpadkę zawodową, ani o to, że Sebastian zaczął obracać się w kręgach chuligańskich. To było coś zupełnie innego.
1: Co powiedziała ci Oliwia?
0: Zapytała Dalkę. Siedziała z przodu, musiała się więc odwrócić, żeby spojrzeć na Michalinę. Jej pulchna twarz rozszerzyła się w niewinnym uśmiechu, ale policjantka i tak miała wrażenie, że Pigi prześwietla ją na wylot. Z jednej strony Murawska chciała wszystko z siebie wyrzucić, z drugiej nie czuła się gotowa. Wiedziała już, jak naprawdę się nazywa i co spotkało jej biologicznych rodziców. Teraz rozumiała, czemu ci adopcyjni milczeli na temat wydarzeń sprzed 30 lat.
3: Laura Breszka i Barbara Liberek przeczytały fragment powieści Nic takiego Katarzyny Puzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka, a ciąg dalszy jutro.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Dzisiaj był fajny konkurs, bo były fajne muzyczne fragmenty w tym konkursie. Na przykład jeden z moich ulubionych, który brzmiał sobie tak. Posłuchajcie Państwo. Macie skojarzenia? Tylko tam w zagadce konkursowej był malutki fragmencik w tle, a tu macie troszkę więcej. Baker Street, rok 1978 i ta słynna fraza zagrana. No właśnie, to będzie rozwiązanie w naszej zagadce. Na pewnym instrumencie, która tak naprawdę zagrana była przypadkowo w przerwie sesji nagraniowej. Jeden z muzyków wziął ten instrument, powiedział, a spróbuję. No i wtedy realizatorzy stwierdzili, że a zostawmy to w tym nagraniu. Może to fajnie brzmi. No i tak zostało i przeszło do historii. Pan Stefan z miejscowości Chobienice. Dzień dobry, panie Stefanie.
1: Dzień dobry.
0: Dobre rozwiązanie to co?
1: Saksofon.
0: Saksofon, dokładnie tak. Tam jeszcze się Robert Chojnacki pojawiał na początku.
1: Tak, tak.
0: Ale mnie ten Baker Street bardziej urzekł, bo to taka moja młodość, powiem szczerze, i tak dalej. No dobrze. Co pan wie o saksofonie? Co pan wpisał w tym SMS-ie? Niech się pan przyzna innym słuchaczom.
1: No, że wynalazcą jest Adolf Sax, belgijski taki muzyk.
0: Mhm. Stąd nazwa, tak?
1: Połowa XIX wieku.
0: Pan umie grać na saksofonie, czy nigdy pan nie próbował?
1: Nie, nie, nie. To jest ale naprowadziło mnie, ale jestem miłośnikiem muzyki jazzowej, także już po pierwszej odpowiedzi Bill Clinton mnie naprowadził i ta muzyka jazzowa, to mi się od razu skojarzyło.
0: Mówię, to prawda.
1: Bill Clinton, o co?
0: U nas, teraz sobie pomyślałem, że u nas też był pewien znany polityk, chociaż nie tak znany jak Bill Clinton, i to był pewien sędzia Trybunału Konstytucyjnego z tych dawnych czasów, który też na saksofonie grywał w pewnym zespole. O, to niezła zagadka dla słuchaczy. Panie Stefanie, to urządzenie wypiekacz do chleba oczywiście należy do pana, więc pakujemy po audycji, wysyłamy, to kurier przywiezie, bo to taka większa rzecz będzie. Mam nadzieję, że się przyda. Dzięki za dobre rozwiązanie i bardzo fajnie, że jest taki mądry SMS, bo to jest ważne w tym konkursie. Samo napisanie odpowiedzi to jest za mało, to jeszcze trzeba coś do tego dopisać. Pan Stefan z Chobienic, zwycięzcą naszego poniedziałkowego konkursu. Ja szybko zerkam, co jutro jest w naszej audycji, bo jutro program poprowadzi dla państwa Sława Bieńczycka. Punktualnie o 9 rano zaczynamy. Oczywiście będzie majówka w czerwcu, czyli Maja Chwalicka. Będzie się pojawiała praktycznie każdego dnia i jakieś rzeczy z nią związane. Fajna taka majówka w czerwcu, prawda? Jak się ma taką zdolną dziewczynę. Ale będzie też na przykład o medycynie przed narodzinami, bo dziś lekarze potrafią już dużo, dużo, dużo więcej niż kiedyś, ale żeby tę diagnostykę zrobić, żeby to leczenie wdrożyć jak jest trzeba, żeby sprawdzić to wszystko, a będziemy zaczynali od serca oczywiście tych małych dzieci, to trzeba naprawdę dużej wiedzy. I Sława jutro z takimi osobami porozmawia. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Zostańcie z jedynką przez całą dobę. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Krajewska. Dzień dobry. Na drodze krajowej nr 10 na odcinku między węzłami Bydgoszcz Zachód a Nakłem w pobliżu Pawłówka z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek na drogę i niestety na długości kilkuset metrów ten ładunek się rozsypał. Trzeba usunąć z jezdni to zanieczyszczenie na 256 kilometrze, czyli w miejscu tego zdarzenia ruchem kieruje policja i tutaj dopiero trasa zostanie odblokowana po godzinie 13. Na A4 na wysokości węzła Gliwice-Sośnica cały czas jest korek. Po porannym zdarzeniu przewróciła się na jezdnię ciężarówka w kierunku Wrocławia. Jest częściowa blokada na 316 kilometrze. Na dojeździe do węzła Gliwice-Sośnica mamy też korek na A1. To przez prace drogowe między węzłami Dębieńsko-Knurów i Gliwice-Sośnica. Tutaj jest zwężenie. Prędkość ograniczona jest do 80 km na godzinę. No i niestety jest duże natężenie ruchu. W związku z tym ten fragment jest dość poważnie zakorkowany. S17 na trasie między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód w pobliżu miejscowości Sielce. Samochód ciężarowy wjechał do rowu, jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona na 106 kilometrze. Korkują się wyjazdy z Polski w kierunku Niemiec. Tak jest oczywiście na A2 w województwie lubuskim w pobliżu granicy państwa w Świecku w stronę Berlina. Spory ruch utrzymuje się także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny, chociaż tu kolejka jest niewielka, a kilkukilometrowy korek jest na A4 w okolicy Zgorzelca i Jędrzychowic.
1: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze w jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Premier zwraca się do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę. Na portalu X Donald Tusk napisał, że współpraca Warszawy i Kijowa leży w interesie Polski i Ukrainy, a konflikt leży w interesie Moskwy. W prezydenckim ośrodku w Juracie obraduje kapituła Orderu Orła Białego. Ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to być odpowiedź Karola Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek ocenił, że prezydent Ukrainy nie ma woli zrozumienia dla polskiej wrażliwości związanej z działaniami UPA.
1: Wołodymyr Zełenski powinien mieć z tyłu głowy świadomość tego, jakie to może rodzić konsekwencje, reperkusje międzynarodowe. Dzisiaj mam takie wrażenie, że jest próba bagatelizowania tej sprawy po stronie ukraińskiej.
0: Joanna Kluzik-Rostkowska z KO uważa, żeby załagodzić sprawę, ruch należy teraz do prezydenta Zełenskiego.
2: Żeby była jasność, my również mamy interes w tym, żeby Ukraina tej wojny nie przegrywała, żeby ją wygrywała. Natomiast kwestia, ponieważ zaczęła się po stronie ukraińskiej, no to leży po stronie Ukrainy.
0: Ukraińska powstańcza armia UPA była formacją zbrojną. Jej celem było stworzenie niepodległego, jednonarodowego państwa ukraińskiego. UPA jest współodpowiedzialna wraz z banderowską frakcją organizacji ukraińskich nacjonalistów OUN za zorganizowanie ludobójstwa na Wołyniu. Więcej na ten temat w magazynie w samo południe. Trzydziestosiedmioletni kierowca auta zatrzymany po wypadku w Ząbkach. W sobotę wieczorem dwie młode osoby straciły życie, trzecia w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca taksówki, skręcając w lewo ze skrajnego prawego pasa, wjechał pod jadące prawidłowo prosto auto. Kierowcą okazał się być obywatel Turcji. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że ustawa obowiązująca od 2 lat zobowiązuje do posiadania polskiego prawa jazdy, a kontrole wciąż są prowadzone.
3: To, co my jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chcemy robić, nie robi to policja, to liczbę kontroli, które ustawicznie zwiększamy, jeżeli chodzi o pojazdy na aplikację. W tym roku, czyli do końca kwietnia, za 4 miesiące, to było ponad 17,5 tysiąca kontroli. W tych kontrolach ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców.
0: W wypadku w Ząbkach zginęli 22 i 23-latek. Trzecia osoba znajdująca się w tym samochodzie walczy o życie. Kierowca taksówki był trzeźwy.
4: To są aktualności jedynki.
0: Izrael, Iran i USA prowadzą niebezpieczną grę, ocenia ekspert Radosław Fidler. Mimo nacisku prezydenta Donalda Trumpa, Izraelczycy zaatakowali obiekty w Iranie. Prezydent USA nakłania.

0: Miał izraelskie władze, by tego nie robiły. Profesor Radosław Fidler mówił w Polskim Radiu 24, że trwa kruche zawieszenie broni.
1: Nie ma niekontrolowanej eskalacji. Strony sygnalizują, że to jest na tyle, ale jest to groźna gra, bo może w każdej chwili dojść do eskalacji, której jedna i druga i trzecia strona nie chcą.
0: Prezydent USA twierdzi, że kontroluje proces pokojowy. Izrael uważa, że nie może tolerować irańskich rakiet, a Iran uzależnia koniec walk od zatrzymania ataków w Libanie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W wielu regionach teraz pogodniej słonecznie, na Mazurach możliwy jest przelotny deszcz, a w drugiej połowie dnia na Suwalszczyźnie od 16 stopni w Zatoce Gdańskiej, 19 w Wielkopolsce i na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu, na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza. Te w znacznej części kraju mamy dobrą i bardzo dobrą. Ponad 55% generowanej mocy pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: 9 po 12.
2: Samo południe.

0: Na takie powitanie może liczyć tylko niewielu. Finalistka Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, wróciła do Polski.
1: Maja!
2: Maja! Pogratulowaliśmy, tak było na spokojnie ogólnie. Dzieci sobie zrobiły jeszcze zdjęcia, bo też z tymi fankami grają w tenisa.
0: W programie również, czy Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego. Dziś swoją opinię może przedstawić kapituła.
3: Prezydent Zełenski ma taki moment, w którym może to wszystko łagodzić.
4: Dzisiaj mam takie wrażenie, że jest próba bagatelizowania tej sprawy, próba udawania, że sprawy nie ma.
0: Wakacyjna bitwa o Kraków. Kto zostanie prezydentem po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego?
5: Traktują to jako platformę, która ma na celu wywindować rozpoznawalność danego ugrupowania, czy też danej osoby.
0: Karol Surówka, to jest W samo południe. Głównego trofeum nie zdobyła, ale i tak powitana została jak mistrzyni. Maja Chwalińska wróciła do Polski po tym, jak na turnieju Rolanda Garrosa wywalczyła miejsce w finale. W Paryżu w ciągu ostatnich 3 tygodni zdobyła serca kibiców nie tylko z naszego kraju. To dlatego, że jeszcze przed turniejem była poza setką najlepszych tenisistek i, mówiąc szczerze, nikt nie dawał jej szans na większy sukces. Wśród witających Maję na lotnisku był nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Gdy Maja wylatywała do Paryża, no to jeszcze mogła się cieszyć pewną anonimowością na lotnisku, ale chyba dzisiaj to już było niemożliwe.
6: Zdecydowanie. Gdy punktualnie o 9:25 samolot z Paryża dotknął pasa startowego, w hali przylotów dało się wyczuć ogromne napięcie. Prawdziwa eksplozja radości nastąpiła jednak kilkadziesiąt minut później. W momencie, gdy rozsunęły się automatyczne drzwi i pojawiła się w nich Maja Chwalińska, na warszawskim Okęciu zapanowało absolutne szaleństwo. Kibice natychmiast ruszyli z kwiatami, a terminal wypełnił się potężnym, ogłuszającym dopingiem. Tenisistka utonęła w morzu kwiatów i upominków, a najmłodsi fani dumnie prezentowali własnoręczne przygotowane transparenty. Mimo widocznego zmęczenia i lekkiego zakłopotania tak ogromnym zamieszaniem medialnym, Maja podpisywała piłki, rakiety i pozowała do pamiątkowych zdjęć. Ta sportowa gorączka nie była przypadkowa. Polka napisała w Paryżu historię, jakiej światowy tenis nie widział od lat. W ciągu 20 dni rozegrała 10 meczów, spędzając na korcie ponad 17 godzin. Co najważniejsze, ten sukces ma też niesamowity wymiar ludzki. Chwalińska wróciła na szczyt po tym, jak kilka lat temu musiała zawiesić karierę, by wygrać walkę z depresją. To dlatego zgromadzeni na lotnisku kibice podkreślali, że sobotnia przegrana w finale z Mirą Andrejewą nie ma dziś żadnego znaczenia, bo duma z jej postawy i życiowego sukcesu jest po prostu bezgraniczna.
7: Zdecydowanie duma, tym bardziej, że bardzo mi się podoba jako dziewczyna, jest bardzo

0: skromna. Imponuje mi to, że nie rywalizują z Igą, tylko się wspierają nawzajem. To jest bardzo fajne. Na pewno bardzo się cieszymy wszyscy. Bardzo jestem dumna z Mai, że tak troszeczkę nagle wypłynął ten talent, ale myślę, że to się nie skończy na jednym takim spektakularnym zwycięstwie.
1: Powiem szczerze, że sam miesiąc temu jeszcze nie słyszałem o pani Mai, natomiast no, teraz słyszę o niej chyba cały świat. Ja osobiście też grałem kilka sezonów. Slice niestety nie był czymś, co bardzo dobrze opanowałem i prawdopodobnie wrócę teraz do tenisa. Myślę, że to jest jakby takie tchnienie nowego, taki powiew świeżości, jakby też zachęta do powrotu do tenisa.
2: Wszyscy się zebraliśmy tutaj w jednym miejscu, w jednym celu i wszyscy chcemy Mai naszej podziękować. No za te piękne emocje, które nam dostarczyła.
3: Pokonywała wszystkie dużo lepsze zawodniczki rozstawione w rankingu. Te skróty, te loby, to wszystko. No w finale nie doszło, ale nie obawiajmy się, że ona nie pójdzie dalej. Pójdzie dalej.
4: Dzięki genialnemu występowi we Francji Maja Chwalińska w dzisiejszym notowaniu rankingu WTA zanotowała astronomiczny awans o 93 pozycje i została 21. rakietą świata. Wyprzedzi tym samym tak uznane globalne marki jak Emma Navarro czy Madison Keys. Oprócz prestiżu z Paryża wywozi także czek na $1,600,000. Teraz przed naszą wicemistrzynią czas na zasłużony, choć bardzo krótki odpoczynek. Czasu jest niewiele, bo już za chwilę rusza sezon na kortach trawiastych. Polski Związek Tenisowy wciąż czeka jeszcze na decyzję organizatorów Wimbledon w sprawie przyznania Polce dzikiej karty do turnieju głównego. Jeśli tak się stanie, Maja zyska bezcenny czas na treningi. Bez względu jednak na londyńskie decyzje, po dzisiejszym poranku na Okęciu jedno jest pewne. Polska zyskała nową, niezwykle inspirującą gwiazdę sportu.
5: No i koniec chyba ze spokojnymi wylotami z Okęcia, tak mi się wydaje, dla Mai. Ktoś pomógł z walizkami? Czy Maja już jeszcze to musiała zrobić sama?
4: Była pomoc.
5: Była
4: więc.
5: Pomoc, to dobrze.
4: Nie było
5: Piotr
4: problemu.
5: Durys, bardzo dziękuję za relację. Maja Chwalińska, tak jak państwo słyszeli, z mniej znanej tenisistki stała się narodową bohaterką. Jakie to uczucie przeżyć taką eksplozję sławy? Zapytał ją między innymi o to nasz korespondent w Paryżu na czas Rolanda Garrosa, Cezary Guriew.
6: Maju, sprawia, że ludzie płaczą, jak oglądają twoje mecze. To jest w ogóle niezwykłe. Zainteresowałaś osoby, które nigdy się sportem nie interesowały.
7: Bardzo mi miło. No, uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni. I cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
6: Maja, ty oglądasz mecze największych tenisistów w historii. Powiedziałeś, że to dla ciebie jak poezja, gdy oglądasz Nadala, Federera czy Djokovicia. Ale dzisiaj było coś niezwykłego, z czym ja się nie spotkałem. Gdy wchodziłaś na kort, główna arena w Paryżu, no to było standing ovations. No, ludzie naprawdę ciebie pokochali.
7: No tak, byłam zaskoczona. Tak troszeczkę uśmiech mi się nie chciał z twarzy zmyć, bo naprawdę no, było to coś wspaniałego i dziękuję jeszcze raz.
6: Dzisiaj Rosjanka zagrała dużo lepiej, ale ty byłaś zmęczona. Trochę tego tenisowego paliwa brakowało i myślę, że wykonałeś tutaj cudowną pracę, no ale organizm też ma swoje możliwości.
7: Pewnie też, no ale no naprawdę nie chcę zabierać tutaj nic Mirze, bo zagrała świetnie, dużo lepiej ode mnie, poradziła sobie o wiele lepiej w tych warunkach i ja wiem, że właśnie jeszcze mam dużo do poprawy, jeżeli chodzi o grę przy wietrze, więc to był taki następny właśnie przykład, ale wezmę co mogę z tego meczu, na pewno dużo mogę się z tego nauczyć, ale na razie czekam, aż mi opadną może emocje i na spokojnie będę mogła z trenerami właśnie to wszystko omówić i po prostu rozwijać się dalej. No myślę, że wykonałam wspaniałą pracę przez te 3 tygodnie i tak naprawdę mogę być z siebie dumna. Cieszę się, że może w końcu się wyśpię, bo jednak te nerwy już się i stres kumulowały, więc myślę, że już troszeczkę może ciało się uspokoi i głowa, więc na to jestem najbardziej chyba podekscytowana. Wimbledon będzie następnym turniejem.
6: Trzeba odpocząć od meczów, od treningów, no i myślę, że w pewnym sensie też od dziennikarzy. Co za dużo, to niezdrowo.
7: No odpocznę sobie troszeczkę, myślę, ale to też jest przyjemność. Jesteście spoko.
5: A Mai Chwalińskiej jeszcze przez chwilę nie dał odpocząć nasz człowiek Cezary Guriew. My zmieniamy temat. Czy nastąpi kryzys w relacjach Polski z Ukrainą? Kilka chwil temu zebrała się kapituła Orderu Orła Białego. Zdecyduje o tym, czy najważniejsze polskie odznaczenie powinno zostać odebrane Wołodymyrowi Zełenskiemu. O opinię kapitułę poprosił prezydent po tym, jak jego ukraiński odpowiednik zdecydował nazwać jedną z brygad na Ukrainie imieniem bohaterów UPA. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: Na początek

0: Ukrainy Kryło Budanów przyjechał do Polski, przeprowadził serię rozmów z przedstawicielami kancelarii prezydenta i rządu.
1: Tak, jest próba, widoczna próba, aczkolwiek zapewne w oczach wielu i Polaków, i polityków po stronie polskiej to jeszcze za mało. Sądzę, że sam pan prezydent powinien zabrać głos w tej sprawie i sądzę, że jest to czas na to, aby nasi prezydenci na ten temat po prostu porozmawiali. Ja nie jestem też zwolennikiem eskalacji tego konfliktu, bo konflikt nikomu jest niepotrzebny. Dzisiaj zarówno Ukrainie jest potrzebna Polska, jak i Polsce jest potrzebna Ukraina. I to, aby były dobre relacje, jest w naszym wspólnym interesie. Natomiast nie można podgrzewać nastrojów społecznych tą sytuacją, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Zresztą wiemy, że jeśli chodzi o nasze społeczeństwa, społeczeństwo polskie i społeczeństwo Ukrainy, te relacje wzajemne zaczynają też być dość napięte, a cała ta historia jeszcze bardziej może podgrzać to, co przyda się, że tak powiem, w komentarzach i w polityce zagranicznej po prostu dla Rosji. Nie jest to wszystko krokiem w dobrą stronę.
0: No jeżeli Rosja jest zadowolona, to raczej nas to cieszyć nie powinno. A panie doktorze, czy jako komentator, jako politolog jest pan podekscytowany tym, co w wakacje będzie działo się w Krakowie, tą walką o fotel prezydenta miasta, którą śledzi cały kraj?
1: No, oczywiście z politologicznego punktu widzenia to jest jedno z najważniejszych wydarzeń tego lata. Bez względu na to, jaki będzie wynik, to sam proces wyboru, angażowanie się społeczeństwa w wybory, to jest coś najwspanialszego. Natomiast faktem jest, że dla partii politycznych to jest nie lada wyzwanie. Tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie już po pierwsze wchodzimy w prekampanię, bo przecież za rok i z małym hakiem będziemy mieli wybory decydujące tak naprawdę o kolejnym rządzie w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, mamy też prestiżowe miasto, starcie, gdzie partiom politycznym będzie zależało na tym, żeby zrobić jak najlepszy wynik. Stąd też poszukiwanie jak najbardziej atrakcyjnych kandydatów. Ta giełda nazwisk jest rzeczywiście bardzo interesująca. Natomiast oczywiście dzisiaj na wieczór jeszcze poznamy kilka innych nazwisk z innych partii politycznych. No i rozpocznie się cały proces kampanii wyborczej, który finalnie zakończy się głosowaniem. Natomiast
0: będziemy mieli co
1: się do tego referendum
0: komentować na pewno przez te najbliższe tygodnie.
1: Tak,
0: i komentatorzy, i eksperci wakacji od polityki mieć nie będą. Doktor Paweł Ramiączek, politolog z WSB Merito w Łodzi, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam państwa serdecznie.
0: Izrael znów zaatakował Iran. Od rana eksplozje było słychać m.in. w Teheranie, Tebrizie i Isfahanie. To odpowiedź na wieczorne wystrzelenie serii rakiet przez Iran. Izrael przeprowadził atak pomimo tego, że prezydent USA Donald Trump próbował powstrzymać Benjamina Netanyahu od reakcji. Magdalena Skajewska obserwuje tę sytuację. Dzień dobry, Magdo. Halo, słyszymy się? Magdalena Skajewska za chwilę, myślę, że z nami się już połączy. W takim razie do tego tematu będziemy wracali, ale pozostajemy przy tematyce międzynarodowej, dlatego że myśliwce NATO zestrzeliły dron na Łotwie. To pierwsze takie zdarzenie w historii tego kraju. Z nami połączony jest już nasz korespondent w krajach bałtyckich, Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu, czy my się słyszymy?
2: Dobry.
0: Bardzo
2: tak
0: się cieszę. Powiedz, co więcej wiadomo na temat tego bezzałogowca, bo jest to niezwykła sytuacja, że w końcu takiego drona się zestrzelić udało.
2: Tak, na Łotwie po raz pierwszy, ale nie w krajach bałtyckich, bo w zeszłym miesiącu w Estonii też był zestrzelony bezzałogowiec, po raz pierwszy zresztą przez myśliwce NATO. Tutaj zestrzelenie drona było rzeczywiście pierwszym takim zdarzeniem w historii, ale dzisiaj alerty zostały do mieszkańców wysyłane dwukrotnie. Najpierw rano i to właśnie wtedy doszło do zestrzelenia nieznanego drona. Kolejne ostrzeżenia wysłano przed południem i mniej więcej pół godziny temu, przed południem czasu lokalnego oczywiście, i mniej więcej pół godziny temu zostały odwołane. Bezzałogowiec został strącony prawdopodobnie na obszarze między miejscowościami Rzeżyca i Karsawa. W sieci pojawiły się nawet nagrania ukazujące moment zestrzelenia maszyny. Na razie jednak media, które je opublikowały, nie potwierdzają, czy są one autentyczne. Jak mówił podczas konferencji prasowej generał brygady Kaspars Zdanowskis, zastępca szefa połączonego sztabu Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy, bezzałogowiec został zestrzelony nad niezamieszkałym obszarem kraju. Po zestrzeleniu drona nie stwierdzono szkód w infrastrukturze cywilnej ani zagrożenia dla mieszkańców. Nasze jednostki znajdują się obecnie na miejscu zdarzenia i prowadzą przeszukiwanie terenu, by ustalić, jaki był to typ drona oraz czy doszło do jakichkolwiek szkód w infrastrukturze cywilnej. Na tę chwilę nie posiadamy

0: jednak informacje o takich szkodach.
1: No to warto wiedzieć, że dron zestrzeliły francuskie maszyny, które stacjonują na co dzień w bazie lotniczej w litewskich Szawlach. To informacja, którą potwierdziła strona litewska. Szczątków bezzałogowca na razie nie odnaleziono, zatem nie wiadomo, czy był to rosyjski czy ukraiński dron.
2: Kamilu, to nie był twój pierwszy alert dronowy, który ty przeżyłeś, bo jeden już kilka co najmniej.
1: Już kilka, tak, dokładnie już kilka.
2: Powoli się przyzwyczajasz. Kamil Zalewski, bardzo dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: My wracamy do Magdaleny Skajewskiej. Dzień dobry, Magdo.
4: Dzień dobry, jestem.
2: Ty zbierasz informacje na temat kolejnej wymiany ognia między Izraelem a Iranem. Czy możemy, czy musimy stwierdzić, że zawieszenie broni między tymi krajami przeszło do historii?
4: No aż mnie korci zapytać, jakie zawieszenie broni, bo faktem jest, że między Iranem a Izraelem nie było wymiany ognia od kwietnia, ale już między Izraelem a sprzymierzonym z Iranem Hezbollahem w Libanie ta wymiana w różnej intensywności była wielokrotnie, a przecież, przypomnę, Iran uznawał zawsze terytorium Libanu za część tego większego zawieszenia broni. No i ubiegłej nocy te sprawy skomplikowały się jeszcze bardziej niż były dotąd, czyli Izrael zaatakował Hezbollah, Iran, Izrael, Izrael, Iran i tak dalej, ale żeby nie było złudzeń, ataki na Liban także mają być ze strony Izraela kontynuowane i tak mówił o tym rzecznik izraelskich sił obrony Efri Defrin. Posłuchajmy. Siły obronne Izraela będą kontynuować działania w całym Libanie i zintensyfikują ataki na Hezbollah. Nie pozwolimy na dalsze ostrzeliwanie obywateli państwa Izrael. Nasze systemy obronne są doskonałe, ale nie są niezawodne. Działajcie odpowiedzialnie i z zimną krwią, tak jak robiliście to do tej pory. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić wam bezpieczeństwo. I to wszystko tak, jak wspomniałeś wcześniej, mimo apelu prezydenta Donalda Trumpa jeszcze z wczoraj, aby Izrael nie stosował odwetu wobec Iranu, w związku między innymi z tym, że w tych irańskich atakach nikt nie zginął. Ale Irańczycy także mają dość bojowe nastawienie i mówię tutaj nie tylko o władzach, nie tylko o armii i gwardii rewolucyjnej, ale także o przynajmniej części zwykłych Irańczyków. Posłuchajmy, co mówił jeden z mieszkańców Teheranu. Zawieszenie broni było wielokrotnie naruszane. Atakowali nasze łodzie, wystrzeliwali pociski. Irańskie ataki muszą być kontynuowane, dopóki sojonistyczno-amerykański wróg nie zostanie pokonany. Musimy zrobić wszystko, co leży w interesie gospodarki i bezpieczeństwa kraju. A dosłownie przed 2 godzinami irańska gwardia rewolucyjna poinformowała, że zaatakowała elektrownię petrochemiczną w Hajfie w północnym Izraelu. I tak się koło niestety zamyka.
2: Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo. Wojna to nie tylko ataki dronów i zrzucane bomby, ale w XXI wieku to również dezinformacja i fejki, które osłabiają państwo. W Sejmie trwa konferencja Wojna o umysły. Strach, dywersja, dezinformacja. W dyskusji o bezpieczeństwie informacyjnym Polski biorą udział politycy KO, eksperci oraz goście specjalni, w tym wicepremier Radosław Sikorski oraz Tomasz Siemoniak. Konferencji przysłuchuje się też Martyna Szymczakowska, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: To powiedz, co o temacie mówią zaproszeni goście.
5: No przede wszystkim zacznę od wyjaśnienia tego pojęcia, które brzmi dosyć skomplikowanie, czyli wojna kognitywna, bo o tym dzisiaj mowa. To nic innego jak działania, które mają przejąć kontrolę nad naszym myśleniem, nad naszymi decyzjami. Agresor działa w sposób zawoalowany, więc konieczna jest wiedza, że to właśnie wojna o umysły. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie przebierał dzisiaj w słowach, mówiąc, że ta wojna w Polsce już trwa.
6: Nie możemy już twierdzić, że Rosja podejmuje przeciwko nam wyłącznie działania dezinformacyjne. Rosja toczy przeciwko nam pełnoskalową wojnę kognitywną. Wypowiadam te słowa świadomie. Z perspektywy Kremla jest to wojna z całym Zachodem, wymierzona w nasze sojusze, mająca zniszczyć podstawy sukcesu całego naszego regionu.
5: Radosław Sikorski przytoczył konkretne kwoty, jakie Rosja wydała na propagandę. Tylko w ubiegłym roku to rekordowy 1 400 000 000 dolarów, co daje około 500 000 000 złotych miesięcznie na propagandę, czyli między innymi na deepfake'i. No i teraz, żeby nie poruszać się w sferze domysłów, mamy konkretne sytuacje, o których mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. To na przykład wrzesień 2025 roku i zmasowane przekroczenia naszej polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
7: wraz z tym wtargnięciem dronów mieliśmy do czynienia z atakiem informacyjnym na Polskę, z przekazywaniem informacji o tym, że na przykład dron wybuchł,

0: płonie na ulicach Ciechanowa, takie filmiki się pojawiały, szerząc napięcie i próbując wywołać panikę i próbując pokazać, że w polskich miastach mogą płonąć drony.
1: No, czyli po prostu, żeby wzbudzić lęk, bo ta wojna o umysły polega też na tym, żeby przestraszyć społeczeństwo, pokazać, że agresor jest silniejszy, lepiej przygotowany, a jak zapewniał wicepremier Radosław Sikorski, wcale tak nie jest. I na koniec głos ekspercki, bo na konferencji są też eksperci, w tym doktor nauk społecznych Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, który wyjaśnia, że świadomość, że taka wojna o umysły się toczy, powinna być w nas wszystkich. No i trzeba mieć plan i wiedzę, w jaki sposób reagować.
2: Nie jesteśmy w stanie dzisiaj przy takim zwykłym działaniu odróżnić deepfake'a od takiej prawdziwej wiadomości. Natomiast to, co możemy robić, to jest przynajmniej wiedza, że deepfake'i pojawiają się w określonych miejscach, czyli nie tam, gdzie na przykład media są odpowiedzialne i dziennikarze muszą takie rzeczy sprawdzać. W związku z tym za każdym razem, jeżeli z czymś takim, co to jest dziwne, się spotykamy, powinniśmy sprawdzać, czy w innych mediach, zwłaszcza tych, które są certyfikowane jako media, ta informacja jest powtórzona. Najczęściej nie.
1: Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych źródeł, a nie na przykład polegać na mediach społecznościowych. I tak na przykład Polskie Radio wraz z Telewizją Polską i Polską Agencją Prasową uruchomiły portal Sprawdzam To, którego celem jest właśnie walka z dezinformacją. Są tu m.in. newsy, analizy i raporty wyjaśniające mechanizmy manipulacji w mediach.
3: A to mówiła sprawdzone źródło Martyna Szymczakowska. Dziękuję bardzo. Długi weekend na drogach był bezpieczniejszy niż rok temu. Policja podsumowała wyjazdy weekendowe ostatnich dni. Mariusz Pieśniewski widział wszystkie informacje na ten temat. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Widziałeś też te wszystkie statystyki, jak one wyglądają dokładnie?
4: No można powiedzieć, że tak. Długi czerwcowy weekend na drogach był bezpieczniejszy niż ten przed rokiem, ale trzeba dodać nieco, bo nadal jednak doszło do ponad 300 wypadków i zatrzymano ponad 1500 nietrzeźwych kierujących. No i tak porównując, od środy było o 38 wypadków mniej niż przed rokiem, zginęło 19 osób, czyli o 6 mniej, a rannych było o 53 mniej niż przed rokiem. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział mi, że mimo wypadków z ofiarami trzeba powiedzieć, że jest lepiej niż przed rokiem.
5: Według wstępnych danych w okresie od 3 do 7 czerwca na drogach doszło do 314 wypadków drogowych, w których 19 osób poniosło śmierć, a 371 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 1555 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu oraz 480 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę.
4: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek powiedział dziś na naszej antenie, że taka stopniowa poprawa to także efekt między innymi zaostrzenia przepisów.
6: Pamiętajmy też o tym, że weszły w życie kilka miesięcy temu, ale również kilka dni temu nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego, dotyczące między innymi tego, że przestępstwem jest brawurowa jazda i wierzą, że w kolejnych miesiącach, kolejnych latach te przepisy dadzą nam kolejne dobre efekty.
3: Było bezpieczniej, ale nadal policja musiała wyjeżdżać do poważnych, groźnych wypadków. Na przykład policja zapowiedziała kontrolę po ważnym zdarzeniu w Ząbkach z udziałem taksówki.
4: Tak, rzeczywiście to był jeden z najbardziej bulwersujących wypadków w tym długim weekendzie. Zdarzył się w sobotni wieczór w podwarszawskich Ząbkach. Tam kierowca przewozu osób na aplikację najpierw chciał skręcić w prawo, potem nagle zmienił zdanie i z prawoskrętu zjechał jednak na lewą stronę i wtedy wjechał w niego jadący prawidłowo samochód osobowy. Siła kolizji była tak duża, że auto dosłownie pękło na pół. Jest też film pokazujący to tragiczne zdarzenie. Zmarły dwie osoby, trzecia jest w ciężkim stanie. Uszkodzeniu uległy także cztery inne pojazdy. Służby zatrzymały już kierowcę, który był sprawcą wypadku. Wiem, nieoficjalnie dowiedziałem się, że dziś będzie przesłuchiwany i być może w tej sprawie usłyszy zarzuty. Tego jeszcze oczywiście nie możemy potwierdzić. To jest obcokrajowiec, a po publikacji tego filmu pojawiły się w sieci także głosy, czy obcokrajowcy za kierownicą w Polsce to jest problem. Szef MSWiA Marcin Kierwiński dzisiaj na konferencji prasowej powiedział, że w tej kwestii przepisy zostały już zaostrzone.
7: tej głównej zmiany w prawie, to ona się dokonała. Ona weszła w 2024 roku. To, co my jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chcemy robić i robimy bardzo konsekwentnie, robi to policja, robi to pan komendant Marek Boroń, to liczbę kontroli, które ustawicznie zwiększamy, jeżeli chodzi o pojazdy na aplikację. W tym roku, czyli do końca kwietnia, za 4 miesiące, to było ponad 17,5 tysiąca

0: kontroli. Ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców. Staramy się raczej wyłapywać te osoby, które niezgodnie z polskim prawem, czyli nie bez odpowiednich licencji, bez odpowiedniego prawa jazdy, poruszają się takimi samochodami.
1: Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, uważa, że obcokrajowcy nie są tu problemem. Obcokrajowcy, zawodowi kierowcy, nie powodują więcej wypadków.
2: Że jeśli chodzi o transport zawodowy, to ci kierowcy powodują znacznie mniej wypadków, kolizji i innych zdarzeń drogowych niż tak zwani amatorzy. To wiemy, bo to wystarczy po prostu spojrzeć na statystyki, które są dostępne. Natomiast co do narodowości sprawców nie mamy, przynajmniej ja nie znam takich statystyk.
1: No, a kierowcy wszelkiej narodowości dzisiaj w Polsce muszą się jeszcze spodziewać w trasie więcej patroli, no bo te działania policyjne po długim weekendzie wciąż są prowadzone.
3: Mariusz Pieśniewski, dziękuję bardzo. W studiu pojawiła się Justyna Golonko. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
3: i to
4: jestem.
3: Nie z pustymi rękoma, bo przyszła dziś do redakcji z truskawkami.
4: To było wcześniej.
3: To było bardzo miłe. Natomiast też wraz z tymi truskawkami było przesłanie.
4: Przesłanie, tak, tak, żebyśmy kupowali polskie truskawki. No z takim zawsze tutaj przychodzę, jeśli chodzi o te nasze wybory. No bo faktycznie, tego wyczekiwaliśmy, już królują truskawki z gruntu. Ceny tych owoców w porównaniu do tego, co widzieliśmy jeszcze kilkanaście dni temu, wtedy one były bardzo wysokie. Teraz są bardzo przyzwoite, tak można by powiedzieć, 14-15 zł za kilogram. Na warszawskich targowiskach oczywiście mówię. No ale ten moment wyczekiwany przez nas jest taki, że my je kupujemy, ale też chciałoby się wiedzieć, czy to są polskie truskawki, czy może greckie, czy może z Maroka. No i tak, generalnie jest tak, że jest to oznakowanie. Powinno ono być właśnie przy takich owocach, które kupujemy luzem. I nie tylko w dyskontach i w sieciach, ale także na bazarkach. Ale ono nie zawsze jest, choć powinno być. Za to zawsze zapytajmy o to sprzedawcę, a to już może dużo pokazać. I o tym mówi Damian Fudecki, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Truskawki.
5: Z praktyki jest to różnie, powiem tak szczerze, że to nie jest tak, że wszyscy sprzedający mają tą flagę. I trzeba jednak zwrócić uwagę na aspekt wizualny tej truskawki, bo to jednak jest owoc miękki. I tu można łatwo zobaczyć. Truskawka importowana jest to raczej wyrównany owoc. Jedna w drugą jest taka sama. To już też tam podpowie. Jeżeli one są poukładane blisko siebie, te truskawki, i mają taki jednakowy kształt, ale szypułka też, jeżeli jest taka zmęczona, zwiednięta, ona też już nam trochę coś podpowie. Pytajmy sprzedających, skąd jest ta truskawka, gdzie się znajduje plantacja, jaka odmiana.
4: Bo te nasze odmiany to jest Azja, rumba, Verdi, marmolada. Ty jadłeś dzisiaj rumbę.
3: Rumbę, była pyszna. Czekamy na deszcz, ale czekamy też na, uwaga, pieniądze na zbieranie deszczówki.
4: Tak, za 2 tygodnie rusza nabór do programu Mikroretencja. Ten nowy program ma zachęcić właścicieli domów do zatrzymywania wody deszczowej tam, gdzie ona spadnie. I o tym mówi Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
6: To, mówiąc krótko, dotacja dla gospodarstw domowych na instalacje służące zbieraniu deszczówki albo wody pochodzącej z topiącego się śniegu, z dachu, z chodnika, z podjazdu, tak by można było ją przechować i wykorzystać do prac gospodarskich czy podlewania roślin. Kwota dotacji na jedno gospodarstwo domowe, na jedno przedsięwzięcie to do 8 tysięcy złotych. Taka dotacja może objąć do 90% kosztów kwalifikowanych.
4: Program ma się rozpocząć 22 czerwca i oczywiście będziemy Państwa o tym wszystkim dokładnie informować.
3: Justyna Golonko, dziękuję bardzo. W programie Czas na Kulturę Anna Stępniak, dzień dobry.
7: Dzień dobry, uwaga, tylko do 18 czerwca w Galerii Desa Unicum za darmo można oglądać jedną z japonek, to znaczy obraz Józefa Pankiewicza, tak zatytułowany. Kobieta stoi tyłem do publiczności w czerwonym japońskim kimonie, wokół talii ma niebieski pas obi, w smoki, widzimy też parawan, kakemono, stolik z laki, brązowy dzban. Mówi dyrektor Departamentu Sztuka Dawna Desa Unicum Tomasz Dziewicki.
8: Pankiewicz stworzył 3 takie obrazy i jeden z nich no dzisiaj przed nami. Dzieło od kilkudziesięciu lat w kolekcji prywatnej. Wersja druga, no kanoniczny, znany bardzo obraz z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, który Pankiewicz przekazał, podarował swojemu przyjacielowi, kolekcjonerowi Feliksowi Mandze-Jasińskiemu. I wersja trzecia, praca zaginiona, znana jedynie z czarno-białej reprodukcji z 1911 roku.
7: 1911 rok to był to zdjęcie, pokazywany obraz był w Zachęcie. Obrazy powstały w latach 1906-1908. Fascynująca jest historia modelki, tej odwróconej tyłem do publiczności. Tylko w zaginionej wersji obrazu odbija się twarz Wandy Wejdlowej, żony warszawskiego mecenasa.

0: którą Józef Pankiewicz poznał w 1900 roku, kiedy malował portret rodziny. Połączyło ich trwałe uczucie. Po rozwodzie Wandy Pankiewicz ożenił się z ukochaną.
1: To odbicie w naszej Japonce, w tym lusterku okrągłym, które trzyma modelka, no jest bardzo syntetycznie potraktowany, wręcz niewyraźne. Zresztą ta Japonka, którą teraz prezentujemy, przez lata w literaturze nazywana była Japonką z wachlarzem. Na niewielkiej reprodukcji to lusterko wyglądało jak japoński wachlarz.
0: Japoński wachlarz, ta Japonka, którą teraz możemy oglądać do 18 czerwca, przyjechała tutaj z kolekcji prywatnej. I uwaga, nie wiem, czy potem będziemy mogli ją znowu oglądać, bo obraz będzie kosztował od 12 milionów złotych polskich wzwyż. Znaczy, taka jest estymacja, ale może też trafić w prywatne ręce, więc biegnijmy oglądać. Wspaniały to jest obraz, naprawdę.
2: Korzystajmy, bo będzie to słono kosztowało później. Anna Stępniak, dziękuję bardzo. Nasz program zaczęliśmy od majomanii i na majomanii też kończymy. Rafał Bała jest w studiu ze mną. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Który też choruje na majomanie.
3: Tak,
2: jak
3: i tak
2: zakładam.
3: Się zastanawiałem, jak o tych kwotach mówiliście, ile w turnieju French Open musiałaby wygrać Maja Chwalińska, żeby taki obraz kupić, ale chyba nie za dużo, bo 2 800 000 euro za zwycięstwo w tym sezonie było. No, ona zajęła co prawda drugie miejsce, zarobiła około 1,5 miliona euro, ale to już chyba spore pieniądze.
2: Cały jeden obraz.
3: Takie dzieło sztuki zakupić. W każdym razie Maja jest już w Polsce, wylądowała, tak jak słyszeliśmy kilkadziesiąt minut temu. No i tak, wszyscy teraz już mają swoje pomysły, co zrobić z tym wielkim sukcesem. Między innymi w Bielsku Białej już myślą, czyli w mieście, w którym jest klub Chwalińskiej Advantage, chcą rozbudować korty, infrastrukturę. Prezes tego klubu, Piotr Szybka, jest dumny z Mai i zastanawia się, jak dała radę wytrzymać fizycznie tak ciężki tenisowy maraton w Paryżu.
4: 3 tygodnie, to trzeba mieć nadludzki wysiłek, żeby to wszystko przetrwać jakoś, więc ja jestem pod wielkim wrażeniem, jestem też zdziwiony, bo ja nie gram tam, nie biegam, nie dotyczy to mnie, a ja padam wieczorem, więc ona się lepiej super trzyma, no więc szacunek dla niej ogromny, jest to dziewczyna z wielkim sercem do walki i nic więcej nie trzeba dodawać, bardzo sympatyczna i skromna.
3: Maja ma swoich kibiców i znajomych oczywiście w Bielsko-Białej, ale rodzina i wielu jej przyjaciół mieszka wciąż w Dąbrowie Górniczej, stamtąd pochodzi Chwalińska, przygodę z tenisem zaczynała jako 7-latka. W 2008 roku podczas naboru do tamtejszego klubu razem z nią przyszła wtedy na zajęcia Zuzanna Chobot. Razem trenowały przez kilka lat. Chobot tak dziś wspomina tamten czas.
5: Zaczęłyśmy razem od talentiady w Dąbrowie Górniczej. No i tak stopniowo, tam na początku było kilkadziesiąt dzieci i stopniowo było ich coraz mniej, aż w końcu zostałyśmy same z Mają i już trenowałyśmy razem. Na początku może poziom był ten sam, ale później Maja zdecydowanie wybiła do przodu i pokazała już swoją przewagę. Nawet z tego, co pamiętam, to Maja jak wracała do domu, to jeszcze sobie trenowała i po prostu, no, naprawdę zapracowała sobie na ten sukces.
3: A dziś jest już 21. tenisistką na świecie.
2: Rafał Bała, bardzo dziękuję i tym kończymy program W Samo Południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza.

0: męża. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Reklama. Radio Kierowców.
12: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej 17 na Lubelszczyźnie między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód w pobliżu miejscowości Sielce. Po tym jak samochód ciężarowy wjechał do rowu, w tej chwili trwa podnoszenie tego pojazdu z jezdni, co oznacza, że droga w kierunku Lublina jest całkowicie zablokowana na 106 kilometrze. Objazd prowadzi od węzła Żyżyn drogą wojewódzką 824 do węzła Końskowola. To jest fragment drogi ekspresowej S12. Tutaj te utrudnienia mają zakończyć się około godziny 14. Oczywiście poinformujemy Państwa. Droga krajowa numer 10, trasa między węzłami Bydgoszczy Zachód i Nakło w pobliżu Pawłówka. Tutaj z kolei z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek na jezdnię i doszło do zanieczyszczenia pasa ruchu w kierunku Nagła na długości kilkuset metrów. Z tego powodu w miejscu tego zdarzenia ruchem kieruje policja. Na 256 kilometrze jest zwężenie. Bez zmian na A4 między węzłami Gliwice-Sośnica. Tutaj przewróciła się ciężarówka w kierunku Wrocławia. Jezdnia jest częściowo zablokowana. Na 316 kilometrze. Cały czas także jest korek na dojeździe A1 do węzła Gliwice-Sośnica, a to wszystko przez prace drogowe, które są między węzłami Dębieńsko-Knurów i Gliwice-Sośnica. Tutaj jezdnia w kierunku północnym jest zwężona i jest też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę i niestety to miejsce jest zakorkowane. Podobnie jest na A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Toruń Południe i Lubicz. Tutaj na fragmencie prawie 8-kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu. Ma to związek z pracami remontowymi. Niestety także i ten fragment się korkuje. Zakorkowana jest autostrada A2 w województwie lubuskim w pobliżu granicy państwa w Świecku. Oczywiście chodzi o wyjazd z Polski w kierunku Berlina. Podobny korek mniej więcej 4-5-kilometrowy jest na A4 w okolicy Zgorzelca i Jędrzychowic. 2-kilometrowa kolejka jest na A18 na wysokości Olszyny.

Minęła 13, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kapituła Orderu Orła Białego decyduje, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie Wołodymyrowi Załęskiemu. Premier apeluje do prezydentów Ukrainy i Polski o rozmowę. Za chwilę relacja naszej reporterki. To na heroin.

0: w rękach służb. Gdyby nie brawurowa akcja, na rynek trafiłyby narkotyki o wartości 220 milionów złotych.
1: To jedno z największych ujawnień nie tylko w historii Polski, ale w historii całej Unii Europejskiej.
0: Bez poszkodowanych po tym, jak myśliwce NATO w obronie łotewskiego nieba zestrzeliły drona. Alert o możliwym zagrożeniu z powietrza otrzymali też mieszkańcy. Ta decyzja będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną, mówi szef dyplomacji Radosław Sikorski. Premier Donald Tusk apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o szczerą rozmowę, zanim, jak napisał na portalu X szef rządu, emocje zrujnują naszą solidarność. Od kilku godzin w prezydenckim ośrodku w Juracie obraduje kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki postuluje odebranie odznaczenia prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem decyzja w sprawie nadania jednej z brygad na Ukrainie imienia bohaterów UPA. Tematem zajmuje się Sylwia Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiegają te obrady.
2: Za zamkniętymi drzwiami, bez udziału kamery, prezydentowi prawdopodobnie zależało na tym, by kapituła mogła obradować w spokoju, dlatego zaprosił gości do Juraty. Karol Nawrocki od początku w tej sprawie wypowiadał się bardzo stanowczo, nie krył rozczarowania decyzją prezydenta Ukrainy. O skandalicznej decyzji mówią też przedstawiciele rządu. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma nadzieję, że Wołodymyr Zełański cofnie tę bolesną dla strony polskiej decyzję.
3: Po stronie ukraińskiej apelowaliśmy o to, wszyscy to mówiliśmy przedstawicielowi prezydenta Zełenskiego, który był tutaj w piątek i w sobotę. Jest narzędzie do tego, żeby tę sytuację uporządkować.
2: Krytycznie decyzję Wołodymyra Zełenskiego ocenia też szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Uważam, że w tego typu kwestiach polska reakcja powinna być twarda, stanowcza. Nie może być zgody na relatywizowanie historii, mówienie nieprawdy historycznej.
2: Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zaapelował o bezpośrednią i szczerą rozmowę do prezydentów, bo jak dodał, dyplomatyczne środki zawiodły. W ubiegłym tygodniu w Warszawie był szef kancelarii prezydenta Ukrainy, ale ta wizyta na razie nie przyniosła żadnych efektów.
0: Temat śledzi Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Operację przeprowadzono kilka tygodni temu w porcie w Gdyni. Polskie służby udaremniły przemyt do kraju prawie tony heroiny. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że była to jedna z największych akcji wymierzonych w przemyt narkotyków.
1: To jedno z największych ujawnień nie tylko w historii Polski, ale w historii całej Unii Europejskiej. Szacujemy czarnorynkową wartość narkotyku na 220 milionów złotych.
0: Skuteczność operacji gwarantowała ścisła współpraca służb, w tym zagranicznych, zajmujących się zwalczaniem przemytu narkotyków, szczególnie brytyjskich. Związku Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na 2,5-punktowy wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli. ZNP ocenia, że jest to propozycja niesprawiedliwa, mówi Sławomir Broniarz, prezes związku.
5: Jeżeli te 2,5 punkta miałoby wzrosnąć, to płaca wzrośnie mniej więcej o 130 do 160 zł brutto. Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku, jakie podejmują nauczyciele.
0: Związek domaga się pilnych rozmów z ministrą edukacji w tej sprawie. 15 czerwca odbędzie się Rada Dialogu Społecznego, podczas której przedstawiona zostanie rządowa propozycja podwyżki płac dla nauczycieli.
6: To są aktualności jedynki.
0: Bez szkód i zagrożenia dla mieszkańców po zestrzeleniu drona nad Łotwą maszynę trafiły myśliwce NATO. Wcześniej do części mieszkańców wschodniej części kraju wysłano alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza. Zastępca szefa Połączonego Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy powiedział, że bezzałogowiec został zestrzelony nad niezamieszkałym obszarem. Po zestrzeleniu drona nie stwierdzono szkód w infrastrukturze cywilnej ani zagrożenia dla mieszkańców. Nasze jednostki przeszukują teren, by ustalić, jaki był to typ drona oraz czy doszło do szkód w infrastrukturze cywilnej. Na teraz nie ma informacji o takich szkodach. Dron został zestrzelony przez uczestniczące w misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich francuskie myśliwce NATO. Do 15 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Władze odwołały wydane wcześniej ostrzeżenia przed tsunami. Wstrząsy nawiedziły region w dniu, w którym filipińscy uczniowie uczestniczyli w rozpoczęciu roku szkolnego.
7: W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać uroczyste apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, przerwane przez wstrząsy.

0: liczącym 700 tysięcy mieszkańców w mieście General Santos zawalił się co najmniej jeden budynek, w którym mieściła się restauracja. Z powodu naruszenia konstrukcji zarządzono tam ewakuację jednego ze szpitali. Zawalił się też budynek na terenie kampusu uniwersyteckiego, ale jak informują lokalne władze, w chwili tragedii był on pusty. Na Mindanao odnotowano już co najmniej 9 wstrząsów wtórnych. Trwa szacowanie strat, a przede wszystkim akcja poszukiwawczo-ratownicza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Do końca dnia ciepło i pogodnie. Przelotne opady możliwe są jednak na północnym wschodzie i wschodzie Polski. Tutaj też może zagrzmieć. Na termometrach od 17 stopni nad samym morzem, 20 w centralnej części kraju, do 23 na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, a na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 100 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 3. W Szczecinie 108 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 4. W Zawichoście 208 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Puławach 109 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Warszawie 131 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Kępie Polskiej 181 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. We Włocławku 99 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. W Toruniu 113 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4. W Tczewie 242 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. Na Sanie w Przemyślu 91 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 42 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3. Na Bugu we Włodawie 76 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 150 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, u Iściany Sykłockiej 274 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Malczycach 151 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 19, w Połęcku 57 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 124 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 170 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem.

0: Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Reklama. Autopromocja.
15: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
16: Rozmowy, analizy i opinie.
15: I dużo muzyki.
16: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
15: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
16: Od godziny 16.
15: Zapraszamy Karolina Rożej
16: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 17 po 13 i The Cure w radiowej jedynce w takim miłosnym nastroju. To z tego miłosnego piątkowego nastroju przechodzimy do szczerej poniedziałkowej rozmowy.
1: Tylko szczerze.
0: Patryk Michalski, dzień dobry Państwu i przypominam oczywiście na początek numer telefonu do naszej audycji 22 645 22 66. Jest wicemistrzyni turnieju Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska jest już w kraju, wróciła jak zwyciężczyni, bo dla nas wszystkich bez wątpienia jest zwyciężczynią. Na lotnisku witały ją setki kibiców.
2: Bardzo jestem dumna z Mai, że tak troszeczkę nagle wypłynął ten talent, ale myślę, że to się nie skończy na jednym takim spektakularnym zwycięstwie.
3: Ja osobiście też grałem kilka sezonów i prawdopodobnie wrócę teraz do tenisa. Myślę, że to jest jakby takie tchnienie nowego, taki powiew świeżości, jakby też zachęta do powrotu do tenisa.
4: Te skróty, te lobby, to wszystko. No w finale nie doszło, ale nie obawiajmy się, że ona nie pójdzie dalej. Pójdzie dalej.
0: No chyba na naszych oczach rodzi się kolejna sportowa legenda. W Dąbrowie Górniczej Maja ma już swój mural, a prezydent miasta zapowiedział wniosek o nadanie

0: temat nam powiedzą. Można oczywiście ten temat komentować także na Facebooku, ale posłuchajmy, co powiedzieli na ten temat mieszkańcy Warszawy.
1: No na pewno nas motywują. W ogóle ta świadomość uprawniania sportu bardzo się zmieniła. A przez to, że jeszcze widzimy, że ktoś odnosi sukcesy, przez to, że tak bardzo dużo ćwiczy i jest to na skalę światową, to jak najbardziej nas to motywuje.
2: No bo ostatnio rzeczywiście Maja Chwalińska niosła wielkie sukcesy. Czy to przełoży się na popularność i uprawianie tenisa w Polsce, jak pani sądzi?
1: Myślę, że wśród młodzieży jak najbardziej.
3: Właśnie, a nie liczyć, tylko że ona dużo zarobiła.
4: No. Efekt Roberta Lewandowskiego trochę się prawdopodobnie przekłada, dlatego że z tego, co słyszałem, rodzice zapisują do szkółek piłkarskich masowo dzieci, żeby po prostu zarabiały tyle co Robert. To jest prawdopodobnie motywacją. Natomiast no, to tyle. Tak jak patrzę, to mamy za mało piłkarzy i z tej małej ilości piłkarzy mamy mało utalentowanych piłkarzy i mamy słabą reprezentację. Tak jest moja teoria.
5: Myślę, że chyba młodzież to chyba na rowerze jeżdżą, widzę młodzież.
2: Nie. Czy te kariery sportowców, na przykład Roberta Lewandowskiego, nie wiem, teraz Maja Chwalińska jest na topie. Czy to się przełoży?
5: Na śladowców, także myślę, że nie jest źle.
6: To może być raczej przykład też dla młodzieży bardziej, której to imponuje, te sukcesy. Myślę, że tak, tak.
2: Czyli co, efekt na przykład Maji Chwalińskiej może zaistnieć w pana ocenie? Tak jak kiedyś mówiło się o efekcie Igi Świątek, Roberta Lewandowskiego.
6: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że Maja Chwalińska to może być też efekt Igi Świątek, może trochę?
7: Nie, mnie co innego stymuluje.
2: A co na przykład?
7: Zdrowy tryb życia.
2: Czyli sukcesy sportowców nie mają dla pana znaczenia w tym kontekście,
7: nie, nie,
2: tak?
7: Nie za bardzo śledzę sportowców, tylko piłkarzy.
2: No czyli na przykład Robert Lewandowski o uprawiania piłki, tego sportu, piłki nożnej, czy nie?
7: Delikatnie, delikatnie.
0: Delikatnie, jak pan powiedział. Kiedyś efekt Adama Małysza, Roberta Lewandowskiego, czy teraz rzeczywiście będziemy mieli efekt Maji Chwalińskiej, czy nasza tenisistka zainspiruje kolejne osoby do uprawiania sportu? Nie mam na myśli tylko tenisa, ale tak ogólnie do tego, żeby zacząć się ruszać, rozwijać swoje sportowe pasje. A może jednak w tym wszystkim chodzi o zupełnie inne motywacje i te motywacje może powinny być inne. Jak państwo sądzicie? 22 645 22 66. Już czekamy na państwa telefony. Pierwsze komentarze pojawiają się na Facebooku. A w dzisiejszej dyskusji weźmie udział wybitny polski lekkoatleta. Takiego zaprosiliśmy do tej dyskusji. Jest z nami Grzegorz Sudoł. Polski chodziarz, trzykrotny olimpijczyk, brązowy medalista mistrzostw świata w chodzie na 50 km z 2009 roku, wicemistrz Europy w chodzie na 50 km z 2010 roku, a obecnie prezes Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Udało mi się wymienić długą listę pana sportowych sukcesów. A czy cieszy pana sukces Maji Chwalińskiej?
8: Tak, oczywiście cieszy mnie sukcesy wszystkich naszych sportowców, bo śledzę naprawdę prawie każdą dyscyplinę sportu, jeśli mam tylko na to chwilkę. No i te ostatnie dni były oczywiście też ukierunkowane, nawet treningi przekładane i inne aktywności po to, żeby właśnie oglądać poczynania Mai.
0: No i turniej za nią, turniej znakomity, wicemistrzostwo turnieju Rolanda Garrosa. I teraz pytanie, czy obserwujemy narodziny nowej legendy, ale mam na myśli tę legendę w takim kontekście, czy obserwujemy też narodziny nowej idolki, nowej inspiracji?
8: Ja myślę, że tenis ma idolkę, ale oczywiście im więcej będzie dobrych zawodniczek, tym raz, że będziemy podnosić poziom tenisa. Dwa, że oczywiście popularyzacja tej dyscypliny będzie coraz większa. No i będziemy mieli ambasadorki przede wszystkim sportu, bo myślę, że no, tenis jest wiadomo nie najłatwiejszy do uprawiania, na pewno nie najtańszy, ale myślę, że też będzie inspiracją dla wielu, mam nadzieję, dla młodych ludzi i mam nadzieję, że ten talent Mai się będzie w dalszym ciągu rozwijał i będziemy mogli nawet tak czasem wymiennie śledzić poczynania tych naszych zawodniczek, a może jeszcze dołączą kolejne, bo jak widzimy w ostatnich latach są przebłyski i mam nadzieję, że to będzie cała grupa polskich zawodniczek uprawiających tenisa.
0: Ale te sukcesy polskich sportowców chyba w ogóle inspirują, szczególnie młode pokolenie. Jak pan myśli, czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli polski sportowiec odnosi sukces, to widać to później na treningach na przykład piłki nożnej, czy sukcesy Adama Małysza, czy Kamila Stocha pociągnęły młodych ludzi, żeby założyć narty i spróbować swoich sił w skokach narciarskich?
8: Ja myślę, że może w skokach to taka już jest bardzo specyficzna dyscyplina, ale prowadziłem różnego rodzaju zajęcia nawet dla dzieci, które nie chcą ćwiczyć tam z różnych programów. I widać było właśnie w sytuacjach, gdzie na przykład nasi piłkarze ręczni zdobywali medal, nasi siatkarze zdobywali medale czy kolejne dyscypliny sportu, to te dzieci chciały spróbować, chciały właśnie może proszę pana zagramy w piłkę ręczną, gdzie wcześniej takie propozycje się nie pojawiały, więc widać, że jeśli oglądamy, kibicujemy,

0: My mamy dużo emocji, sukcesów, to na tej bazie dzieci po prostu chcą to robić.
1: Na tej bazie można coś budować. Pytanie, czy to, co osiągnęła Maja Chwalińska, czy przed nią Iga Świątek, Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Robert Korzeniowski, nasi siatkarze, nasi piłkarze ręczni właśnie, czy to może być inspiracją do tego, żebyśmy ruszali się więcej, żebyśmy inwestowali, tutaj podkreślę to słowo, swój czas, swoje pieniądze w rozwój sportowych pasji. 22 645 22 66. Czekamy na Państwa telefony, a pierwsza z nami dzisiaj jest Pani Maria. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie.
1: Pani Mario, słuchamy. Jakie jest Pani zdanie?
2: Według mnie to trzeba stawiać na sport jak najbardziej, żeby rozwijać się, zwłaszcza jak ktoś ma talent ku czemuś. Jak to mówią, ćwiczenie czyni mistrza, więc można się naprawdę wielkich wyników nawet na arenie, sławić Polskę na arenie międzynarodowej. Ja tylko tak nawiążę, jak byłam lata temu w szkole, w liceum, brałam udział w 1500 bieg, zajęłam pierwsze miejsce, ale to było w klasie i na ocenę. No wiadomo, wtedy dostałam piątkę za to, więc, ale nie poszłam w to, po prostu jakoś nie pociągnęłam tematu. Zawsze lubiłam siatkówkę, a że jestem syn Gierzyna Koźla, a to wiadomo, miasto siatkówki, tak. Sprawy. To kibicuję im bardzo mocno. Sama indywidualnie czasem podbijam tą siatkówkę, ale no, nie mam zdrowia, żeby biegać czy coś takiego.
1: Pani Mario, a obserwuje Pani, że młodzi ludzie na przykład w Kędzierzynie grają w siatkę, garną się do treningów siatkówki, skoro no właśnie macie mocną drużynę, Zaksa?
2: To znaczy tak, gardą się i w ogóle zauważyłam, że po prostu dużo osób biega tak samo od siebie, nie?
1: No bo tak, no bo to jest rzeczywiście najłatwiejsze. Pani Mario, gong wybił także...
2: Jeszcze są te ścieżki rowerowe i tam właśnie też rowerami jeżdżą i właśnie biegają.
1: Tak, no to tu mówimy rzeczywiście o takim amatorskim, typowo amatorskim sporcie, bo też o takim chcemy dzisiaj powiedzieć. Czy sukcesy polskich sportowców będą nas inspirować do tego, żeby po prostu się ruszać? Nie mówimy o tym, że ktoś teraz będzie wykładał setki tysięcy złotych na treningi tenisa, żeby dojść do poziomu Maji Chwalińskiej, no bo to kosztuje lata, lata pracy i dużo, dużo pieniędzy na pewno, ale chodzi o taki nasz sport powszechny, możemy powiedzieć. To była Pani Maria, 22 645 22 66. Czekam na Państwa kolejne głosy. Ciekawe komentarze pojawiają się też na Facebooku. Pan Przemek pisze na ten temat tak. Sukcesy naszych sportowców z pewnością wielu skłaniają do uprawiania sportu, ale lepiej, jeśli skłania nas do tego własna chęć poprawienia sylwetki i swojego zdrowia ogółem, a nie tylko czyjeś wysokie miejsca w tabelach i medale. Wyniki i trendy sportowe się zmieniają, a chodzi o to, by nasza własna motywacja się nie zmieniała i by czerpana przyjemność z uprawiania sportu nie była uwarunkowana zwycięstwami innych. Ciekawa perspektywa, to zapytam naszego gościa, pana Grzegorza Sudoła. Panie Grzegorzu, co pan o tym sądzi? Czy rzeczywiście najważniejsza jest ta własna motywacja, czy każda motywacja jest dobra?
0: Myślę, że każda motywacja, bo tych młodych oczywiście to może nasi idole, czyli właśnie sportowcy mogą zachęcić, a potem jeśli jesteśmy bardziej świadomi, to myślę, że ta nasza własna motywacja wtedy przejmuje tą jakby trochę rolę, albo w kwestii kontynuacji jakiejś tam kariery, która gdzieś tam się wcześniej zaczęła, albo już przechodzenie na taką formę amatorskiego uprawiania tego sportu, albo zmiana w ogóle dyscypliny sportu, czy konkurencji na to, żeby po prostu spróbować czegoś nowego. I myślę, że te wszystkie czynniki, o których pan wspomniał, mają swoje etapy i oczywiście są tak samo ważne.
1: Bo chodzi pewnie o tę iskrę, żeby zapalić tę iskrę, no bo później ja ze swojego doświadczenia tak to odczuwam, że jak już się zacznie i to wejdzie w krew, mówiąc wprost jak nawyk, no to po prostu to w człowieku zostaje i wiadomo, że nie wiem, trzeba pójść na ten trening, czy chce się, nawet nie trzeba, ale chce się pójść na trening, tak, na siłownię, czy wsiąść na rower i zrobić jakąś ładną pętlę.
0: Ja też mówię, że ten sport nas uczy wielu rzeczy, też dyscyplinuje, też uczy takiej konsekwencji. To są też potem bardzo fajne cechy w życiu i jeśli zapalimy, tak jak pan wspomniał, tą iskrę, to potem myślę, że łatwiej jest jakby dalej to dążyć, mamy tą motywację, może ta motywacja jest nawet coraz większa, potem może niektórzy chcą nawet pobijać jakieś rekordy życiowe, startować, rzucać sobie kolejne wyzwania. Na początku to jest taka chęć

0: zaczęcia, spróbowania, zobaczymy, jakim będzie szło, więc myślę, że tutaj potem też ma to duże znaczenie, a tak jak powiedziałem, to potem też bardzo fajnie, szczególnie młodych dzieci uczy pewnych zachowań, zasad fair play, takiego odporności też również na przegranie czasem, na stres i to są potem bardzo fajne i bardzo cenne w życiu po prostu cechy.
1: Sport może być po prostu dobrą lekcją właśnie na resztę życia. 22 645 22 66. Czy sukcesy naszych sportowców, oczywiście mamy na myśli ten ostatni sukces Maji Chwalińskiej, ale te sukcesy naszych sportowców sprzed lat inspirują nas do tego, żeby się ruszać, żeby inwestować w swoje zdrowie, w aktywność fizyczną. 22 645 22 66. Proszę dzwonić, można pisać na naszym Facebooku do dyskusji. Wracamy za 3,5 minuty.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: I tylko szczerze, w radiowej jedynce za 26 minut będzie 14. Maja Chwalińska po swoim wielkim sukcesie na turnieju French Open dziś wróciła do kraju. Wszyscy żyjemy wciąż tym jej sukcesem, dlatego dzisiaj dyskutujemy sobie tylko szczerze o tym, czy sukcesy naszych sportowców inspirują nas do tego, żeby samemu zacząć się ruszać. Ale jestem ciekaw, jakie w ogóle są Państwa motywacje do tego, żeby ruszyć się z kanapy, wyłączyć telewizor, w którym być może przed chwilą leciał mecz tenisa i samemu pójść pobiegać, pospacerować, wziąć kijki i zrobić jakiś taki intensywniejszy spacer, wsiąść na rower, albo może zacząć kopać piłkę, albo odbijać piłeczkę tenisową na korcie tenisowym. Czy ta

0: Jakie sukcesy naszych sportowców Państwa motywują? Czy jednak mają Państwo inne motywacje ku temu, żeby zacząć dbać o swoją aktywność fizyczną? A może Wasze dzieciaki chcą być jak Robert Lewandowski albo jak Ewa Pajor i też grać w Barcelonie i namawiają Was do tego, żeby zapisać je na treningi piłki nożnej? 22 645 22 66. Chętnie posłucham Państwa opinii. Ciekawe komentarze na Facebooku na ten temat są także. Pan Marcin w odpowiedzi na pytanie, czy sukcesy naszych sportowców inspirują nas do tego, żeby zacząć uprawiać sport, odpowiada: myślę, że po części tak, ale większy wpływ na uprawianie przez nas sportu ma wychowanie z dzieciństwa i nasze towarzystwo. Bo jeśli mamy z kim wyjść, to jest okej, ale tak samemu to trochę smutno i nudno. Nie ma tej motywacji. No to ciekawe, co na to nasz ekspert, pan Grzegorz Sudoł, polski lekkoatleta, olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata i Europy w chodzie na 50 kilometrów. Panie Grzegorzu, to też się liczy właśnie, to jakie wzorce widzimy w domu, jakie wzorce przekazują nam rodzice i co wynosimy z domu?
1: Tak, to też przede wszystkim jest tak, że jak wychodzimy z rodzicami albo jak oni nam pokazują, że się ruszają, że im zależy na tym, żeby mieć dobrą sylwetkę, żeby mieć dobrą formę, dobrą kondycję i zabierają na tą aktywność dziecko, to jest to, myślę, że super sprawa i świetny przykład. Zresztą ten wielokrotnie ten tata czy mama jest takim idolem pierwszym dziecka do tego i takim kogoś, kogo chcą naśladować, więc myślę, że to ma ogromne znaczenie. A potem, tak jak wspomniał tutaj pan, czytając jeden z komentarzy, że potem grupa, myślę, nie? Że jeśli mamy grupę, możemy się zapisać, czy do klubu sportowego, czy jakiejś takiej grupy nieformalnej, to w tym wypadku na pewno będzie nam też łatwiej pójść i zrobić tą aktywność fizyczną, bo po prostu, tak jak tam było wspomniane, nie będzie nudno, nie? Będzie można się do kogoś odezwać, będzie można wspólnie to zrobić. Czasem ta grupa też jest taką potem fajną formą spędzania wolnego czasu, więc myślę, że te rzeczy mają naprawdę bardzo duże znaczenie.
0: Tak, zawiązują się znajomości, zawiązują się przyjaźnie, to są jakieś wspólne wyjazdy na obozy sportowe, no więc w ogóle taka zmiana stylu życia może dzięki temu nastąpić i pewnie wielu osobom też to tak pomaga jakoś tak zmienić swoje życie. To, o czym mówiliśmy przed piosenką, że no w ogóle sport później przydaje się w dorosłym życiu.
1: Tak, dokładnie tak. Myślę, że tutaj wielu z nas, pewnie ci, którzy uprawiali sport, pamiętają swoje pierwsze obozy sportowe, swoje pierwsze sympatie, swoje pierwsze wyjazdy, swoje pierwsze zawody, swoje pierwsze medale. To są wszystkie rzeczy, które gdzieś tam łączą. Odwołuje się do tego, odwołuje się potem do zdjęć, do emocji, do takich pozytywnych rzeczy, które też potem nas nakręcają do tego, żeby właśnie gdzieś tam wrócić i nawet już teraz dla siebie próbować coś robić. To też jest czasem forma roztrenowania, czyli takich rzeczy, że...
0: Panie Grzegorzu, czy jest pan...
1: W karierze sportowej, ale w dalszym ciągu chcemy być aktywni, to szukamy trochę innych aktywności.
0: Panie Grzegorzu, a może to w ogóle nie jest kwestia sukcesów naszych sportowych, motywacji jakichkolwiek, a może jako społeczeństwo po prostu osiągnęliśmy już ogólnie, mówię ogólnie, taki poziom życia, że teraz mamy właśnie i czas, i środki, i zupełnie inne możliwości też niż jeszcze mieliśmy 20 czy 30 lat temu, żeby inwestować właśnie w swoje zdrowie, w rozwój tych sportowych pasji. Jak pan myśli?
1: Znaczy, na pewno, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, taka iskierka, ten początek i tak dalej, to na pewno ma olbrzymie znaczenie, ale potem ta świadomość, o której też wspomnieliśmy, myślę, że dużo, dużo większa i to, że też chcemy, wiemy, że jest nam to potrzebne, tak jak pan wspomniał, mamy możliwości, jest coraz więcej świetnych obiektów sportowych. Uważam, że Polska w ostatnich latach naprawdę wykorzystała i dotacje i inne rzeczy, które gdzieś tam i stworzyła możliwości do uprawiania tego sportu. Teraz trochę bardziej pracujemy nad tym, żeby ta młodzież chciała ten sport uprawiać. Coraz więcej tam osób lądowało, tak kolokwialnie mówiąc, na tych boiskach, na tych orlikach. Tak, dokładnie, bo często tam widzę, że tam są po prostu osoby plus 35, plus 40, które właśnie już gdzieś tam po pracy wychodzą i się ruszają. A myślę, że tak na tych młodych ludzi spotkania w szkołach z jakimiś tam sportowcami, jakieś takie projekty, które właśnie gdzieś tam mogą zmotywować, do których też czasem zachęcam i biorę w nich udział. Myślę, że to też są bardzo fajnym takim bodźcem dla takiego młodego człowieka.
0: Choć oczywiście myślę, że widok osób 35 czy 40 plus grających w piłkę na orliku też jest jak najbardziej okej, bo przecież chodzi o to, żebyśmy wszyscy się ruszali. Sport i aktywność sportowa są ważne w każdym wieku. 22 645 22 66.

0: Cześć, dziś rozmawiamy o tych motywacjach, dzięki którym my zaczynamy się ruszać, zaczynamy uprawiać sport. Czy to są sukcesy naszych sportowców, czy może właśnie dobra infrastruktura, która jest dosłownie za rogiem, czy może towarzystwo, w którym się obracamy. Jeśli ludzie zachęcają nas do tego, żeby wyjść, ruszyć się, no to nie mamy wyjścia i trzeba się ruszyć. 22 645 22 66, proszę dzwonić i z nami jest pani Wanda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja uprawiałam sport, lekką atletykę w latach 70. Wtedy, gdy Irena Szewińska odnosiła ogromne sukcesy, ale też i z innego powodu. W domu miałam złą atmosferę. Ojciec rozwiódł się z mamą. Był strasznie skąpy. Powiedział mi, że nie dostanę 800 zł na wycieczkę do Poznania klasową, bo takie same słońce jest w Olsztynie jak w Poznaniu i on 800 zł nie zapłaci. Wtedy sport był bezpłatny i właśnie trener zauważył w szkole, że mam talent i byłam w AZS-ie Olsztyn, trenowałam 400. I byłam w Rumunii, startowałam i byłam w Szczecinie, w Łodzi, w najlepszych hotelach kwaterowaliśmy.
0: Czyli to była dla pani motywacja, żeby po prostu trochę wyjechać z domu?
1: Zobaczyć.
0: Aha.
1: Halo?
0: Tak, jesteśmy. Proszę bardzo, pani Wanda, cały czas.
1: By coś zwiedzić, zobaczyć, a że nie miałam pieniędzy, miałam 15-16 lat, a ojciec był skąpy. Dostałam w klubie wszystko, dresy, buty.
0: No i tę możliwość, pani Wando, tak jak pani powiedziała, możliwość pozwiedzania pięknych miejsc, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jak pani mówi. No to ta motywacja rzeczywiście może być przeróżna, żeby na przykład coś udowodnić też swoim rodzicom. 22 645 22 66, pani Irena teraz z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mnie skłoniło do tego, żeby uprawiać sport taki w cudzysłowie można powiedzieć domowy, to, że zaczęłam ileś lat temu chodzić na gimnastykę. Było bardzo dużo takich możliwości, więc po pracy szłam na gimnastykę. Poznałam tam moją ulubioną koleżankę, która ma na imię Irena. I tak naprawdę zaprzyjaźniłyśmy się do dnia dzisiejszego. Chodzimy czasami razem, czasami nie, ale właśnie teraz przypadkowo spotykamy się w parku naszym Chorzowskim i idziemy na spacer. Ponadto oprócz kijów to jeszcze mam rower w domu, który ćwiczę. Ale na pewno jest potrzebna determinacja własna.
0: Pani Irena, a co w takim razie było tą pierwszą iskierką, która zachęciła panią, żeby wyjść i pójść na ćwiczenia?
2: To było pierwszą iskierką, poznanie ludzi, lepsze samopoczucie, tak? Utrzymanie kondycji jak najdłużej, sylwetki, więc motywacji było wiele. Mhm. Także kontynuuję to nadal. Teraz może z mniejszym natężeniem, że tak powiem, ponieważ no, schorzenie pewno mnie dopadło takie dosyć trudne.
0: No wiadomo, ale że aktywność trzeba dostosować do możliwości swojego organizmu, do
2: ale
0: możliwości
2: nie mogę
0: zdrowia też.
2: Poprzestać na tym i myśleć o swoich schorzeniach. Muszę się wybrać z domu, wyjść po prostu i popatrzeć na piękną zieleń, która nas otacza.
0: Szczególnie
2: także
0: o tej porze
2: polecam.
0: Roku. Pani Irena, i rzeczywiście to może być świetna motywacja do tego, żeby zacząć się ruszać. Bardzo dziękuję, że podzieliła się pani z nami właśnie tą swoją motywacją. No i pani Irena potwierdziła, że rzeczywiście towarzystwo, jak też napisał pan Marcin na Facebooku, mocno wpływa później na to, czy chcemy się ruszać, czy nie. 22 645 22 66. Mamy jeszcze chwilę, żeby na ten temat porozmawiać. Pani Danuta w odpowiedzi na to dzisiejsze nasze pytanie pisze tak słodko-gorzko na Facebooku. Dzieci i młodzież rzeczywiście garną się i ulegają modzie na sukces. Sukces naszych innych sportowców, ale dojrzałych osób nic nie ruszy z kanapy, tak twierdzi pani Danuta. No pani Irena przed sekundą jednak udowodniła, że chyba może być inaczej. A ja wrócę do naszego eksperta. Z nami wciąż polski lekkoatleta, chociaż medalista Mistrzostw Świata i Europy, pan Grzegorz Sudoł. Panie Grzegorzu, rzeczywiście pani Irena potwierdziła, że to towarzystwo jest bardzo ważne, ale ja wrócę do tego wątku z przed kilku minut, który poruszyłem, czy w ogóle jako społeczeństwo też

0: już jesteśmy na takim etapie, rozwoju, że chcemy inwestować w ten sport, w swoje zdrowie. No bo chyba widać to też po frekwencjach na przykład największych imprez takich sportowych masowych, że tych uczestników z roku na rok jest coraz więcej. Czy to na maratonach, na jakichś innych ultramaratonach, wydarzeniach rowerowych i tak dalej.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej, że ta świadomość i przede wszystkim ta chęć dbania o swoją formę i tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, te wszystkie dobre imprezy, super imprezy, które przyciągają naprawdę teraz tysiące, myślę, że też bieganie, triatlon, rowery mają taki swój olbrzymi rozkwit, gdzie właśnie trafia tam duża ilość osób. To też bardzo cieszy, bo to też widać, że społeczeństwo chce się ruszać, że to też nie jest zaporową ceną związane te startowe i te wszystkie inne kwestie, tak jak żeśmy tutaj wcześniej wspomnieli, że ta ekonomia się mogła trochę poprawić, prawda, więc to wiele czynników jest. Też zrobiło się trochę modne. Ja powiem też, że jak dzisiaj się ruszasz i tam uprawiasz jakikolwiek sport, to też są różnego rodzaju kluby takiego, nie wiem, nawet słyszałem w piłkarskim, nie wiem, w Lechu Poznań, że takie biznesowe, które po prostu gdzieś tam potem się wspólnie spotykają. Zawsze można też gdzieś tam połączyć potem różne biznesy, także no, każde podłoże jest dobre i też motywujące i myślę, że ma też tutaj znaczenie, żeby właśnie być, zaistnieć, pokazać się. Dzisiaj bardzo ludzie chcą pokazać się w social mediach, że coś robią, że startują, więc to też są następne motywacje do tego, żeby ubrać buty, albo wziąć rakietę, albo wziąć piłkę po prostu i wyjść się poruszać.
0: No i akurat takie chwalenie się tym, że się człowiek rusza w mediach społecznościowych, jak najbardziej może być na plus, bo to też może właśnie motywować innych. A co motywuje panią Joannę? Dzień dobry, pani Joanno.
2: Dzień dobry. Ja zawsze się interesowałam sportem, ale nigdy go nie uprawiałam aż do pewnego momentu, kiedy okazało się, że mój młodszy syn ma autyzm dziecięcy. Było to dla mnie tak trudne doświadczenie, że nie umiałam sobie poradzić z nim inaczej niż w ten sposób, że po prostu uciekłam w sport.
0: Pani Joanna, to dopytam, to była ucieczka w takim razie, czy sposób, żeby sobie poradzić też z tą nową
2: sytuacją? No jedno i drugie pewnie, bo nie chciałam się jakby zderzyć z tym doświadczeniem tak, żeby na przykład umieć na ten temat rozmawiać otwarcie, prawda? To był mój sposób na to, żeby w tamtym określonym momencie jakoś rozładować dosyć trudne emocje. Skończyło
0: Pani
2: się
0: Joanno,
2: to tak.
0: A udało się właśnie? Udało się?
2: No,
0: czy udało jakie są
2: się
0: efekty?
2: To tak, że ja po prostu zostałam instruktorem pływania i mam pracę.
0: Proszę. Czyli
2: już dziewiąty rok pracuję jako instruktor pływania, a wcześniej pracowałam w biurze. Nic mnie nie zapowiadało, że tak się przebranżowię, że tak powiem. Jestem bardzo z tego zadowolona. Uprawianie sportu stało się nawykiem. Nie tylko pływam, ale w wolnych momentach też biegam, chodzę na pilates.
0: Czyli ten początkowy sposób na ucieczkę od sytuacji, z jaką musiała się pani zmierzyć w życiu, przerodził się na wielką pasję i sposób na życie w takim razie i
2: tak,
0: na pracę zawodową, tak jak pani o tym mówi. Pani Joanno, niesamowita historia i cieszę się, że pani do nas zadzwoniła i podzieliła się tą swoją motywacją. Bardzo dziękuję i dziękuję za wszystkie telefony, a z naszym gościem sobie tę naszą dyskusję podsumujemy. Panie Grzegorzu, rzeczywiście, jak było słychać, te motywacje mogą być bardzo różne. To nie musi być sukces polskich sportowców. Czasami to może być jakaś sytuacja, która nas w życiu spotyka. I ten sport może być świetną odpowiedzią na tę sytuację.
1: No ja też się trochę pochwalę, bo do mnie też się zwróciło parę razy osoby, które gdzieś tam, nie wiem, chciały się przygotować do operacji, chciały, nie wiem, wrócić po rehabilitacji, jako forma rehabilitacji. Prowadzę też chłopaka od 7 lat, który trafił do mnie z twardnieniem rozsianym, z SM-em. I dzisiaj rok czy 2 lata temu do mnie powiedział, że jemu się nie dzielą komórki, że to choroba się zatrzymała. Tak, dokładnie, więc dla mnie, nawet to ostatnio zgłaszałem mojej koleżance, która w neurologii pracuje, pani profesor, i nawet mamy na ten temat się umówić na rozmowę, żeby pokazać, jakimi obciążeniami, jak to dobierałem, więc myślę, że to też jest świetna sprawa, bo to, tak jak mówię, no sport czasem

0: wiadomo, dużo wyrzeczeń i przez taki zawodowy można trafić niestety do tam gdzieś z przeciążeniami albo z jakimiś tam rzeczami. Zdarzają się takie rzeczy, ale też są ta droga w drugą stronę, że sport nas wyciąga z cukrzycy, z jakichś chorób społecznych, z otyłości, a przede wszystkim właśnie wspomaga nam obniżenie ciśnienia. To są wszystkie rzeczy, które pozytywnie działają, obniżenie stresu, więc tak jak tutaj z miłą chęcią słucham takich wypowiedzi i cieszę się, że czasem to była zmiana pracy, zmiana nastawienia, zmiana przebranżowienia się i wszystkich innych rzeczy, które miały miejsce.
1: Zmiana,
0: jak pani opowiada,
1: zmiana oczywiście na lepsze. Panie Grzegorzu, dziękuję serdecznie za udział w naszej dyskusji. To tak ostatnim zdaniem na koniec, gdzie się na przykład w Małopolsce, w Krakowie zgłosić, jakby ktoś posłuchał naszej audycji teraz i chciał zacząć uprawiać sport?
0: Na pewno sport jest świetny, jest to naprawdę świetna zabawa, bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu i wszystkich zachęcam, żeby wyjść, najtrudniej podobno jest się przebrać i ruszyć, a potem już wszystko idzie z górki. Także...
1: Ten pierwszy krok trzeba wykonać, żeby później być może mieć świetną przygodę i świetną pasję. Grzegorz Sudeł, polski lekkoatleta i chociaż prezes Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panie Grzegorzu, dziękuję za ten poświęcony czas i udział w naszej dyskusji. A po 14 chyba trochę zwolnimy Ula Kaczyńska. Już w studiu. Dzień dobry.
2: Nie będziemy zwalniać. Dzień
1: Nie,
2: dobry.
1: Podtrzymasz tempo.
2: Narzućmy sobie odpowiednie tempo, zwłaszcza, że chyba ciśnienie spada i możemy w tej chwili czuć się nieco senni. To my zaproponujemy niezwykły koncert, który będzie się już 19 czerwca w studiu koncertowym Polskiego Radia. Mhm. To będą nowe wersje największych przebojów artysty, który miał głos jak dzwon. Kochały się w nim chyba kobiety, większość kobiet w latach 80. I myślę sobie też, że był wyjątkowym talentem, który potrafił działać na styku różnych gatunków muzycznych. Mowa o Andrzeju Zausze i o nim dzisiaj porozmawiamy. Co jeszcze będziemy robić? Dużo grać dobrej muzyki. O.
1: Na pewno tak będzie. Po 14 folderu ulubione. Ula Kaczyńska zaprasza. Ja dziękuję za dyskusję.
2: Będzie też Rafał Sławoń. To ja jestem ja jako dwie osoby dzisiaj.
1: Dobrze, czyli w duecie. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.

0: Sekrety Mundiali.
1: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
0: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
1: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Andrzej Janisz
1: i Filip Jastrzębski.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Bez zmian na ekspresowej 17 na Lubelszczyźnie między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód w pobliżu Sielec, potem jak samochód ciężarowy wjechał do rowu, trwa cały czas podnoszenie pojazdu i dlatego jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana. To 106 km tej trasy. Objazd prowadzi od węzła Żyżyn drogą wojewódzką 824 do węzła Końskowola. To jest oczywiście fragment drogi ekspresowej S12. Tutaj około 14 służby miały zakończyć usuwanie tego pojazdu z drogi. Na razie jednak to nie nastąpiło. Bez zmian także w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 10 między węzłami Bydgoszczy Zachód i Nakło w pobliżu Pawłówka. Tam z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek na drogę i doszło do zanieczyszczenia jednego z pasów ruchu w kierunku Nakła na długości kilkuset metrów i teraz trwa sprzątanie jezdni, co powoduje, że w miejscu tego zdarzenia ruchem kieruje policja. To 256 km Krajowej 10. Nie ma już utrudnień na A4 między na wysokości węzła Gliwice-Sośnica. Tam wcześniej przewróciła się ciężarówka i jezdnia w kierunku Wrocławia była częściowo zablokowana na 316 km. Tutaj korka już nie widać, natomiast jest korek na A1 na dojeździe do węzła Gliwice-Sośnica jadąc z południa na północ, ale to już jest wynik prowadzonych prac drogowych między węzłami Dębińsko-Knurów.

0: i Gliwica-Sośnica, właśnie tam jest zwężenie. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, mamy dość duży korek na południowej obwodnicy Krakowa, czyli na A4. To jest takie długie spowolnienie od węzła Mirowski aż za węzeł Kraków Południe, jadąc w kierunku Katowic. W przeciwną stronę sytuacja jest dość dobra, jest tylko niewielkie spowolnienie na dojeździe do węzła Balice.
1: Jest 14:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Głos w sprawie zabrał szef MSZ Radosław Sikorski. Za chwilę relacja naszej reporterki. Podatek będzie, ale tylko we Francji. Minister finansów o podatku dla Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka mogła zarobić na kortach w Paryżu prawie 6 milionów złotych. 17-latkowie w kolejce na kurs na prawo jazdy.
2: Zgłaszają się do nas te osoby, jest dość wysoka zdawalność, pomimo pewnych obostrzeń.
1: Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski straci najstarsze i najważniejsze polskie odznaczenie państwowe? Od kilku godzin w ośrodku prezydenckim w Juracie obraduje kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki stanowczo postuluje odebranie odznaczenia Zełenskiemu. Powodem jest nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojskowych. W Sejmie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak politycy komentują ten temat?
3: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił dzisiaj w Sejmie, że liczy, iż Zełenski cofnie decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA oddziałowi wojskowemu. Dodał, że fatalnie się stało, że do tego doszło, no i że znacząco naruszyło to nasze dobre relacje. Z kolei wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że skoro prezydent Nawrocki chciał mieć wpływ na politykę zagraniczną, no to teraz przed nim bardzo poważna i bardzo odpowiedzialna decyzja. Sam Sikorski wyraził też swoje zdanie w tej sprawie.
4: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
3: Z kolei premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych zaapelował o rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy w sprawie kryzysu w relacjach. Zaznaczył, że dotychczasowe działania i próby osiągnięcia kompromisu nie przyniosły efektów.
1: A głosy polityków zebrała Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. Maja Chwalińska zapłaci podatek, ale tylko we Francji, mówi minister finansów. Polska tenisistka dzięki awansowi do finału French Open mogła zarobić prawie 6 milionów złotych. Zgodnie z francuskim systemem podatkowym niemal połowę, 40%, musi zostawić we Francji. Andrzej Domański wyjaśnia, że Maja Chwalińska nie będzie dodatkowo płaciła podatku w Polsce.
5: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. No i zgodnie z zapisami tej umowy, jest bardzo jasno zapisane w niej, że podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
1: Minister finansów zapowiedział ewentualne rozmowy ze swoim francuskim odpowiednikiem, by Mai Chwaszczyńskiej podatek umorzyć. Polska Grupa Zbrojeniowa chce, by w realizowane i szykowane programy zbrojeniowe zaangażowały się pomorskie przedsiębiorstwa. I to niekoniecznie związane z branżą zbrojeniową. Pomóc w tym ma porozumienie podpisane między PGZ a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Prezes strefy Mirosław Kamiński mówi, że umowy są korzystne dla lokalnego biznesu.
6: Tym narzędziem, które my oferujemy dla wszystkich przedsiębiorców, to są zwolnienia podatkowe i myślę, że możliwość optymalizacji swojej działalności jest bardzo istotna. Wiemy, że tym interesują się nie tylko nasze firmy, ale też firmy zagraniczne, czyli żeby być konkurencyjnym, to warto z takich narzędzi skorzystać.
1: PGZ podpisała też umowę z Centrum Techniki Okrętowej.
7: To są aktualności jedynki.
1: Broń może narzucić czasowe milczenie, ale nie zbuduje prawdziwego i trwałego pokoju, mówi papież. W trzecim dniu wizyty apostolskiej w Hiszpanii Leon XIV wygłosił przemówienie do członków obu izb parlamentu. Podkreślił, że dążenie do pokoju jest moralnym obowiązkiem.
8: Społeczność międzynarodowa powinna ponownie odkryć wartość dialogu jako drogi prowadzącej

0: Zachęcającej do sprawiedliwych i trwałych porozumień opartych na poszanowaniu traktatów, przejrzystości działań dyplomatycznych oraz szczerej woli przedkładania pokoju nad użycie siły. To właśnie z tego rodzą się zaufanie i nadzieja. Leon XIV przemawiał przed obiema izbami hiszpańskiego parlamentu jako pierwszy papież w historii. Kolejki do szkół nauki jazdy i tysiące dodatkowych egzaminów. 17-latkowie chętnie korzystają z możliwości wcześniejszego zdania na prawo jazdy, mówi dyrektor łódzkiego WORD-u Michał Gogolewski.
1: Zgłaszają się do nas te osoby, jest dość wysoka zdawalność. Pomimo pewnych obostrzeń, którym chyba najważniejszym jest konieczność jazdy z osobą, która ma minimum 25 lat i posiada od co najmniej 5 lat prawo jazdy.
0: Według przepisów przez pierwsze pół roku 17-latkowie muszą jeździć pod opieką starszych i doświadczonych kierowców. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu mamy na północy kraju, a na Suwalszczyźnie także burze. Więcej słońca na południu. Temperatura od 16-17 stopni nad morzem, 20-21 w centrum, do 23 na krańcach wschodnich. Wiatr jest słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie to 1005 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: O kobietach Whitney Houston, I'm Every Woman. Słuchamy tego utworu jednocześnie patrząc na konferencję prasową z udziałem Mai Chwalińskiej, która mówi otwarcie: cel zrealizowałam, na pewno postawię sobie następny. No to dziś o celach, dążeniu do celu i o artystach, którzy ten cel osiągnęli. Zapraszamy.
1: Folder ulubione.

0: 14:15.
1: Odezwał się.
0: Czekałem na tę chwilę.
1: Czekałem na tę jedną chwilę. Rafał Sławoń
0: i Ula Kaczyńska.
1: Zapraszamy do godziny 16. Dziś będziemy rozmawiać o muzyce. Będziemy muzyki słuchać, ale zaczniemy od kobiety.
0: Od zaczniemy właśnie.
1: Od kobiety. Śpiewała Whitney Houston I'm Every Woman. Kiedy myślę o polskiej scenie muzycznej, to właściwie i o moje wspomnienia. Bo oczywiście legend muzyki polskiej jest wiele. Natomiast ta jedna kobieta, która ukształtowała moje wyobrażenie o tekstach, o kompozycjach i o scenicznym emploi, no to była Kora.
0: No, myślę, że nie tylko twoje, a dzisiaj przypadają urodziny Kory.
1: Gdyby Kora żyła, skończyłaby dziś 75 lat. Artystka doczekała się nowego pomnika. Został odsłonięty w Opolu w trakcie Festiwalu Polskiej Piosenki. Także no. Dziś odbędzie się wyjątkowy koncert w Nowym Teatrze. Michał Pepol opowiadał o nim na naszej antenie.
0: No, ale naprawdę trudno sobie wyobrazić, że Kory już nie ma z nami. Dobrze, że jej piosenki ciągle jednak istnieją w takiej przestrzeni publicznej, prawda?
1: I wiesz co, i tak sobie myślę, że patrząc na repertuary różnych artystów, którzy zaczynali w latach 70., w latach 80., to jednak ta muzyka i teksty
0: wraca.
1: Kory są najbardziej aktualne.
0: No tak, tym bardziej, że pamiętajmy, że Kora to nie tylko Manam, no przede wszystkim pewnie Manam, ale też mnóstwo jej solowych projektów. Ona też śpiewała piosenki innych wykonawców, śpiewała piosenki starszych panów na przykład.
1: Na przykład.
0: Nie wiem, czy pamiętamy Pudelsów, takiej słynnej krakowskiej grupy, też nagrała kiedyś jej piosenki, także jest z czego
1: A
0: tam...
1: A w Pudelsach Maciej Maleńczuk grał.
0: Maciej Maleńczuk.
1: I śpiewał.
0: I także ona też czerpała z dorobku innych twórców.
1: Myślę, że była jedną z najbardziej wszechstronnych artystek, bo inspiracje czerpała z różnych źródeł, z różnych obszarów kultury, no bo nie tylko z muzyki, ale trochę z kina. Myślę, że z teatru. No dużo malarstwa, znaczy w ogóle dużo sztuk pięknych w jej otoczeniu było.
0: No tak, no to była bardzo wszechstronna osoba, prawda? I no sama była niezwykle barwną osobą, miała bardzo barwne, czasem tragiczne życie, niestety, opisała je w swojej autobiografii. Także była to naprawdę osoba wyjątkowa, wybitna, której, jak raz jeszcze to powiem, strasznie brakuje.
1: Dziś Kora obchodziłaby 75. urodziny. Wszystkiego dobrego, gdziekolwiek pani jest.

0: uśmiechnięty, no tak to dzisiaj wyglądało i teraz są te piękne chwile, które będą wszyscy w tym sztabie Maji Chwalińskiej przeżywali, cieszyli się i smakowali do Wimbledonu, a miejmy nadzieję, że nasza zawodniczka na Wimbledon dziką kartę dostanie i nie będzie musiała grać kwalifikacji, przez co zostanie zwolniona z 3 rund. Czekamy na decyzję Tennis Clubu w Londynie i myślę, że może być tylko jedna, że Maja Chwalińska tą dziką kartę dostanie.
1: No tak, bo już przeszła do historii jako pierwsza kwalifikantka, która doszła do finału French Open. W przypadku Wimbledonu już kiedyś zrobiła to Emma Raducanu, więc nie ma powodów, żeby teraz Maja Chwalińska od kwalifikacji zaczynała, bo ten sukces, ten rekord już został zajęty. Natomiast na razie Maja Chwalińska sensacją Rolanda Garrosa. Tomasz Kowalczyk, bardzo serdecznie ci dziękuję za te relacje. A my w Ekspresie Jedynki za chwilkę będziemy mówili o czymś, na co niektórzy czekają, żeby sfotografować.
2: One się wydają ociężałe. To wszystko przez tę konstrukcję, tutaj wszystko się mieści, że tak powiem, po skrzydłami. Taka trochę kwoka, która chowa swoje tam kurczaczki.
1: O czym mowa? O myśliwcach F-35, o tych, którzy czekają na nie, żeby je sfotografować. I gdzie będzie można je w Polsce sfotografować, bo będzie w tym tygodniu ku temu okazja. W Ekspresie Jedynki powiemy za chwilę.

0: pierwsze przyleciały do Polski już w naszych polskich barwach w maju. Mogli je zobaczyć ci, którzy byli wtedy na lotnisku w Łasku, no ale to baza wojskowa, tak? Łatwo tam nie jest się dostać, a zwłaszcza w jej pobliże. F-35, super nowoczesne, wielozadaniowe samoloty piątej generacji. Teraz będzie okazja zobaczyć je w bardziej dostępnych miejscach. W tym tygodniu w Warszawie, Krakowie, w Gdańsku będzie można sfotografować te samoloty, zobaczyć z bliska, jak wyglądają. Na razie robili to tylko tak zwani spoterzy, ludzie, którzy czają się, żeby sfotografować różnego rodzaju samoloty. Z Waldemarem Pielą z Krakowa, takim właśnie spoterem, rozmawiała o F-35 Izabela Kosteszyn.
1: Jakie były twoje pierwsze wrażenia, gdy zobaczyłeś polskie F-35 podchodzące do lądowania w Łasku?
2: Duma i radość, że w końcu możemy na polskim niebie zobaczyć te samoloty.
1: Jak wyglądała atmosfera wśród spoterów w dniu przelotu?
2: Znajdowałem się poza terenem lotniska, na takiej powiedzmy górce spoterskiej, która znajduje się tuż przy podejściu do pasa 1.0, więc wokół mnie byli głównie spoterzy, pasjonaci lotnictwa i fotografowie. No i wszyscy byli podekscytowani. No i sam przylot, oczywiście euforia wszystkich zgromadzonych wokół.
1: Czy ten moment lądowania przebiegał dokładnie tak, jak się spodziewałeś? Czy coś się zaskoczyło, zachwyciło?
2: Samego lądowania nie mogliśmy obserwować, bo tak jak wspomniałem, znajdowałem się

0: poza terenem bazy. Więc my mogliśmy obserwować dwa przeloty nad lotniskiem. Pierwszy przelot to była formacja Echelon Right, na czele której leciał F-16, za sterami którego siedział generał Nowak. Następnie były to 3 F-35 i formację zamykał kolejny F-16. Po tym przelocie samoloty zatoczyły krąg, przeleciały jeszcze raz i zrobiły rozejście do lądowania, więc jakby samego lądowania nie mogliśmy obserwować.
1: A czy udało ci się zauważyć jakieś charakterystyczne detale tego samolotu F-35?
0: Może było to, że polskie oznaczenia na tym samolocie były zasłonięte i widniały jeszcze amerykańskie. Było to spowodowane tym, że nad tymi samolotami przecięli amerykańscy piloci.
1: Które ujęcia z tego dnia uważasz za swoje najlepsze?
0: Za pierwszym F-16 leciał bardzo blisko F-35. Była taka bardzo ciasna ta formacja. No i tak udało mi się fajnie złapać kadr.
1: A co poradziłbyś osobom, które chcą zobaczyć samoloty podczas tego przelotu, powitanie z Polską nad Warszawą, Krakowem i Gdańskiem?
0: Tutaj dużo niewiadomych, bo nie wiemy, na jakiej wysokości będą te samoloty, z której strony przylecą, więc trzeba liczyć trochę na szczęście, żeby się ustawić w dobrym miejscu, żeby mieć możliwość. Myślę, że najfajniejsze zdjęcie by było złapaniem, tak jak w Krakowie, samolotów, jak i Wawelu, nad którym mają przelecieć samoloty.
1: A gdybyś miał opisać ten dzień, w którym widziało się F-35 jednym zdjęciem, jednym zdaniem, to jakie by one były?
0: Jeśli chodzi o jedno zdjęcie, no to właśnie myślę, że to zdjęcie F-35 i F-16. A jedno zdanie, no myślę, że w końcu Polska doczekała się na samolocie 5. generacji. No i jesteśmy z tego dumni i szczęśliwi.
2: I będzie je można zobaczyć 12 czerwca nad Krakowem, Gdańskiem i Warszawą. Izabela Kostyszyn rozmawiała z Waldemarem Pielą, fotografikiem i pasjonatem lotnictwa. To Ekspres Jedynki.

0: Taylor Swift w Ekspresie Jedynki, ma na zegarze 16:30.
1: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż nie zdecydowała, czy odbierze odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
2: Ukraina musi zrozumieć, jak ważne dla nas jest upamiętnienie.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z rąk ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Awans w rankingu tenisistek osiągnięty. Przed Mają Chwalińską kolejne sportowe cele. Jakie? Tego wicemistrzyni French Open na razie nie zdradza.
3: To nastąpi, kiedy będę miała chwilkę czasu na to, żeby to wszystko przeanalizować.
1: Drugie miejsce na turnieju Rolanda Garrosa to największy sukces w dotychczasowej karierze Mai Chwalińskiej. Sejm rozpoczyna jutro trzydniowe posiedzenie. Izba zajmie się m.in. wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Politycy PiS chcą jego odwołania po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowa i akademicka sieć komputerowa przestrzega przed oszustwami na Booking. W okresie wakacyjnym przestępcy próbują wykorzystać pośpiech i nieufność.

0: wagę urlopowiczów. Między innymi tworzą fałszywe strony przypominające Booking. Dziki zagrożeniem dla upraw kukurydzy. Na znaczne straty w zasiewach skarżą się rolnicy z powiatu piotrkowskiego.
1: Dziki przyszły, cała uprawa zniszczona.
2: Co będzie w przyszłym roku, to nie wiemy.
0: Rolnicy próbowali rozwiązać problem, grodząc pola siatką. Nie przyniosło to jednak efektu. Zapraszam na pełne aktualności o 17.
3: A wcześniej w Ekspresie Jedynki nasza popołudniowa rozmowa dnia. Karol Surówka już w studio.
4: Dzień dobry.
3: No i kto twoim gościem za chwilę?
4: Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, będzie naszym gościem. No i zaczniemy od decyzji, na którą czekamy jeszcze. Tak jak słyszeliśmy w skrócie aktualności Jedynki, kapituła Orderu Orła Białego obraduje cały czas nad tym, by rekomendować prezydentowi odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Później jeszcze kontrasygnaty będzie musiał udzielić premier Donald Tusk. Co się wydarzy? Nie wygląda na to, żeby doszło do tego, o co premier apelował, czyli do rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy. Taki apel pojawił się dziś przed południem.
3: No, jedno jest pewne, z taką sytuacją chyba nie mieliśmy do czynienia, żeby na poważnie rozważać pozbawienie kogoś tego wysokiego odznaczenia. To byłby pierwszy przypadek w historii, no ale rzeczywiście w tych relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się ostatnio sporo kłopotów i komentarze do tego wszystkiego.
4: Jak najbardziej za chwilę, ale nie tylko tego, bo jest też sporo tematów bardziej bieżących, takich jak na przykład długi weekend, który minął bardzo szybko niestety, ale zobaczyliśmy, że wszędzie tam, gdzie była nocna prohibicja, było bezpieczniej. Tak wynika z danych MSWiA, więc może by pójść krok dalej? No nad tym się zastanowimy jeszcze.
3: I to za chwilę w popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie Jedynki.

0: Kam pojawił się też jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: W studiu radiowej Jedynki jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy przed nami znaczne pogorszenie relacji polsko-ukraińskich?
3: No myślę, że pan prezydent Łański, robiąc to, co robił, jest politykiem doświadczonym i zdawał sobie sprawę z konsekwencji. Więc,
2: ale nie liczył, to znaczy dla niego nieważne było to, że pogorszą się relacje z Polską? Czy nie przemyślał tego? Doradcy nie zwrócili mu uwagę na to, że coś takiego się wydarzy, gdy nada brygadzie imię bohaterów UPA?
3: Nie wiem, szczerze mówiąc, nie chcę w to wnikać. Dla mnie sprawa jest dosyć prosta, to znaczy nie powinniśmy akceptować sytuacji, w której jednostki wojskowe są nazywane imieniem zbrodniarzy. I mówię to jako osoba, która wielokrotnie, bardzo twardo wypowiadała się przeciwko kultowi takich postaci jak Rajsbury czy Pazderski Szary, odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności białoruskiej czy na ludności ukraińskiej właśnie. Dokładnie z tych samych powodów, dla których zawsze mówiłem o tym twardo i zdecydowanie, mam podobną opinię, jeżeli chodzi o to, co wykonały teraz władze ukraińskie. Nie, zbrodniarze nie powinni być patronami jednostek wojskowych.
2: A czy prezydent, który taką decyzję podjął, nie powinien być kawalerem Orderu Orła Białego? Bo nad tym obraduje dzisiaj kapituła.
3: Szczerze, raz jeszcze, wydaje mi się, że prezydent Zełenski jest doświadczonym politykiem i był świadomy konsekwencji tego gestu, który wykonuje, jak rozumiem, po to.
2: To jest adekwatna konsekwencja?
3: Jak rozumiem, wykonał go po to, żeby wykonać polityczny gest w stronę środowisk skrajnie prawicowych na Ukrainie. No, myślę, że w pewnym sensie pan prezydent Zełenski sam sobie ten order odebrał.
2: Czyli pan rekomendowałby na przykład premierowi kontrasygnowanie tej decyzji, jeżeli ona nastąpi?
3: Ja rekomendowałbym na przyszłość większą wstrzemięźliwość w przyznawaniu orderów głową obcych państw, niezależnie od tego, o jakich obcych państwach mówimy.
2: Ale partia Razem wtedy, gdy prezydent Andrzej Duda wręczał ten order, nie była przeciwna. Zresztą to był order, jak dziś słyszymy, nie tylko dla prezydenta, ale dla całego narodu ukraińskiego.
3: Myślę, że warto tu rozdzielić bardzo mocno i zdecydowanie te dwie rzeczy. Za nieodpowiedzialną decyzję prezydenta Zełenskiego nie odpowiada naród ukraiński, który skądinąd zdaje się, że z panem prezydentem łączą coraz trudniejsze relacje. I w szczególności to też trzeba podkreślić, za nieodpowiedzialną decyzję Zełenskiego nie odpowiadają Ukrainki i Ukraińcy, którzy żyją i mieszkają w Polsce. Chciałbym, żeby to bardzo jasno i jednoznacznie wybrzmiało.
2: Nie boi się pan, że efektem, skutkiem tej dyskusji, którą teraz prowadzimy w Polsce, będzie właśnie zwielokrotnienie liczby incydentów antyukraińskich w Polsce?
3: Powtórzę, pan prezydent Zełenski jest doświadczonym politykiem
2: i myślę,
3: że pan prezydent Zełenski, robiąc to, co zrobił, był świadomy konsekwencji tego, które jego działania przyniosą. Natomiast z mojej perspektywy sprawa jest bardzo jasna. Tak jak pan wie, zawsze kiedy pojawiają się głupie, kretyńskie pomysły uderzania w zwykłych ludzi, którzy uczciwie w Polsce żyją i pracują, tak jak pojawił się swego czasu ten pomysł, że uderzać w samotne matki, które pracują w Polsce, są z Ukrainy i tracą pracę. Ja wtedy zawsze twardo i zdecydowanie staję w obronie ludzi bezsensownie krzywdzonych, ale trzeba zróżnić bardzo mocno te dwie rzeczy, zwykłych ludzi i kretyńską decyzję konkretnego polityka.
2: Czyli jeżeli mam to podsumować, jest to trudna decyzja, którą trzeba podjąć, odebranie orderu. Jesteśmy zmuszeni do tego jako państwo.
3: Ja się rzadko, jak pan wie, ostatnio zgadzam z Donaldem Tuskiem, ale zgadzam się z tym jego stwierdzeniem, że reakcja prezydenta Nawrockiego jest zupełnie zrozumiała. Natomiast myślę, że warto tutaj zadbać o to, żeby ten gest nie dał się zinterpretować i nie był interpretowany jako gest antyukraiński, a tylko jako bardzo konkretna komunikat związany z konkretną decyzją podjętą przez prezydenta Zełenskiego. Myślę, że w związku z tym w ogóle pewnie byłby na miejscu pewien

0: przegląd osób, które ten order otrzymały, bo wydaje mi się, że naprawdę
1: więcej
0: nie
1: na problematycznych nazwisk
0: nie
1: jest
0: ma
1: na tej
0: powodu,
1: liście.
0: Żeby tym orderem cieszył się Gerhard Schröder.
1: I Mussolini wśród starszych kawalerów. Wracając do kraju, wracając do naszych spraw tutaj nad Wisłą, czy zdarzało się panu nagradzać dzieci lodami za dobre wyniki w nauce?
0: Tak. Czy to znaczy, było... raczej myślę, że nagradzać to jest złe słowo. Raczej,
1: czy to było stresujące...
0: raczej wspólnie świętować lodami dobre
1: Czy to było
0: wyniki.
1: Stresujące dla tych uczniów, którzy lodów nie dostali?
0: No, raczej to było świętowanie w warunkach domowych, więc wszyscy te lody żeśmy połaszowali.
1: Myślę,
0: rozumiem,
1: że
0: pytał mnie pan o ten, mówiąc delikatnie, niezbyt fortunny list pani rzecznik praw dziecka.
1: Do lodziarni w Pszczynie, która od 25 lat organizuje akcję Darmowe Lody za świadectwo z paskiem. W ocenie rzecznik praw dziecka... było to wykluczające dla tych uczniów, którzy paska nie mają.
0: Ja mam taką propozycję dla pani rzecznik, bo jest tak, że widzę, że pani rzecznik jest osobą, dla której kwestia wykluczenia jest ważna, więc chciałbym zwrócić uwagę pani rzecznik na to, że mamy ponad 360 tysięcy dzieci, które żyją w Polsce dzisiaj poniżej granicy skrajnego ubóstwa. I wiele z tych dzieci chodzi do szkoły bez drugiego śniadania. Wiele z tych dzieci chodzi do szkoły głodnych, ma problemy z nauką, ma problemy z tym, że są stygmatyzowane, wytykane palcami, że są z góry na przegranej pozycji. Więc
1: nawiązuje pan do raportu z ostatnich dni, do niego zaraz przejdziemy, ale...
0: Mam taką propozycję do pani rzecznik, żeby w związku z tym...
1: Nie mamy informacji, żeby to
0: poświęciła,
1: było zamiast. Może jedno i drugie można robić.
0: Może poświęciła nieco więcej uwagi temu zjawisku. Ja zachęcam też wszystkich państwa do tego, żeśmy zaczęli o tym nieco więcej rozmawiać, bo mam poczucie, że dzieje się coś złego. Rośnie zjawisko takiego ukrytego głodu. To nie jest głód taki, który znamy z podręczników do historii. To są dzieciaki, które na przykład idą do szkoły i do tej szkoły dostają tylko i wyłącznie słodki batonik za złoty 50. To są dzieci, które w efekcie nie są głodne w sensie ścisłym, ale są niedożywione. Tam nie ma witamin, tam nie ma białka. One nie są w stanie normalnie, zdrowo się rozwijać w oparciu o takie jedzenie.
1: Z tego najnowszego raportu wynika, że to zjawisko głodu, które my pamiętamy, na przykład jeszcze z lat 90., tamte akcje, tamte raporty, wygląda dziś inaczej, że to są dzieci, które potrafią być niedożywione i z nadwagą równocześnie.
0: I tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją taką, w której według tych badań olbrzymia grupa uczniów idzie do szkoły bez drugiego śniadania. Tego pełnowartościowego posiłku, jeśli go nie ma w szkole, to po prostu nie dostaną. I między innymi dlatego my od dłuższego czasu jako Razem bijemy w tej sprawie na alarm. Nasi samorządowcy, jak Sławek Cygler na Ochocie, walczą o to, żeby przywracać stołówki szkolne, bo jeśli stołówki nie ma, stołówki, w której dzieci dostaną porządnej jakości jedzenie, to wiele z tych dzieciaków po prostu nie zje tego porządnego, ciepłego obiadu. 250 dni leży już w Sejmie Marszałka Czerzastego ustawa partii Razem, ustawa o zagwarantowaniu dzieciom tego ciepłego posiłku w szkole i ustawa, która też daje samorządom narzędzia i obowiązek, żeby ten posiłek zapewnić. 250 dni, ale ciągle nie doczekała się tego, żebyśmy ją przedyskutowali na sali plenarnej, co moim zdaniem mówi coś o standardach, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia w parlamencie.
1: Wracając,
0: ale bardzo chciałbym, żeby ta sprawa...
1: ten temat,
0: dosłownie
1: to pismo
0: zdanie,
1: niepotrzebne?
0: Bardzo jedno zdanie, panie redaktorze. Bardzo bym chciał, żeby ta sprawa obiadów dla dzieci nie padła ofiarą tego, że Nowa Lewica robi wszystko, żeby nie dopuścić do głosowania i dyskutowania nad ustawami proponowanymi przez partię Razem, bo tutaj naprawdę mówimy o poważnym społecznym zjawisku.
1: A wracając do pierwszego pytania,
0: o dziesiątkach tysięcy dzieci.
1: Czy pismo do wycofania, pismo niepotrzebne, zanim przejdziemy do kolejnego wątku, pismo w sprawie lodów w Pszczynie?
0: No chyba wszyscy wiedzą, włącznie już pewnie z panią rzecznik, że to pismo było nierozsądne, więc ja zachęcam panią rzecznik, że być może w tych najbliższych tygodniach zająć się właśnie tym naprawdę palącym problemem, rosnącego problemu ukrytego głodu w szkołach.
1: Za nami, panie przewodniczący, długi weekend i jest to pierwszy długi weekend, gdy wszystkie główne

0: cele turystyczne dla Polaków. Wszystkie największe miasta, a do tego również Zakopane i do tego Trójmiasto, miały zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Miały nocną prohibicję i z danych MSWiA wynika, że we wszystkich tych miejscach spadła liczba nocnych interwencji policji.
1: No mnie to nie zaskakuje, bo jak pan wie, razem walczyło o to, żebyśmy w takich z tym problemem zaczęli na serio walczyć w Warszawie wtedy, kiedy Platforma Obywatelska
0: w Warszawie od 1 czerwca nocna prohibicja już obowiązuje.
1: No ale wszyscy wiemy, jaka epopeja do tego prowadziła, włącznie z tym, że kiedy żeśmy w tej sprawie upominali się na Radzie Miasta, to żeśmy słyszeli jak z ust polityków Platformy jakieś opowieści o Stalinie, Ku Klux Klanie. No, mniejsza z tym. Ważne jest to, że ten mechanizm po prostu działa i wszyscy wiemy, że on działa.
0: Krok dalej, powinniśmy prowadzić narodową nocną prohibicję, ogólnopolską nocną prohibicję?
1: No ja myślę, że warto patrzeć na to, co działa i jak działa, to po prostu to stosować. Nie używam słowa prohibicja, bo w ogóle uważam, że ona jest nieadekwatna do tej sprawy, o której rozmawiamy.
0: Nocny
1: mówimy tu po prostu o regulacji
0: alkoholu.
1: Godzin sprzedaży alkoholu. Tak samo jak racjonalną regulacją sprzedaży alkoholu jest to, żeby nie sprzedawać wódki przy autostradach, na stacjach benzynowych. I to nie jest prohibicja, że się przy autostradzie, gdzie samochody grzeją po sto kilkadziesiąt na godzinę, nie sprzedaje wódki, tylko to jest racjonalna regulacja.
0: A projekt w tej sprawie zgłosiła Lewica, to znaczy, no że partia razem poprze projekt
1: Lewicy. No oczywiście, że tak. My tutaj, ta relacja nie jest symetryczna. My nie mamy problemu z tym, że poprzeć coś rozsądnego, jeżeli zgłosi to ktoś inny. Natomiast no to powinno już dawno się wydarzyć. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy przestali, jeżeli chodzi o tę politykę regulacji tutaj, zachowywać się właśnie tak, jak zachowywali się radni Platformy Obywatelskiej w Warszawie, czyli odrzucać fakty, dowody i liczby. I żeśmy patrzyli na to, co wynika z danych, a z danych wynika to, co pan przed chwilą powiedział, tak? To znaczy, że racjonalna regulacja godzin sprzedaży zmniejsza liczbę burt na ulicach pod takimi punktami sprzedaży, że ograniczenie sprzedaży wódki przy autostradach będzie oznaczało, że będziemy mieli na tych autostradach mniej pijanych kierowców, no po prostu. No
0: to dla Konfederacji będzie to też ograniczenie działalności małych przedsiębiorców.
1: Wydaje mi się, że to dosyć szalona teza, biorąc pod uwagę, jakie są stacje benzynowe wzdłuż autostrad, bo być może Konfederaci mnie poprawią, a o ile ja to wspominam, a mam tych wspomnień dosyć sporo, także z trasy w kampanii prezydenckiej, więc dosyć na świeżo,
0: to
1: wydaje mi się, że to są raczej korporacyjne stacje niż te małe punkty przedsiębiorców Polski.
0: Współprzewodniczący partii Razem był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Rozmawiał Karol Surówka w Ekspresie Jedynki po godzinie 17 o tym, jak relaksują się i odstresowują sportowcy. Maja Chwalińska ma prosty sposób.
3: Lubię sobie poczytać książkę, lubię psychologię, lubię fantastykę właśnie. Jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, przyjaciele, rodzina.
2: To ciekawe, czy Maja Chwalińska lubi książki Michaela Ende, autora na przykład Niekończącej się opowieści.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon,
12: kamera,
11: radiowe studio,
12: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Ach, co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.

0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej 19 między węzłami Zdziary i Rudnik nad Sanem w pobliżu Niska zepsuł się bus i blokuje częściowo przejazd w kierunku Rzeszowa na 411 kilometrze. Na przeciwległej jezdni, ale na tym samym odcinku, czyli między węzłami Zdziary i Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza na 410 kilometrze zepsuł się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Lublina. W obu tych miejscach jest niewielki korek. Na S8 na odcinku między węzłami Nadarzyn i Młochów w Nadarzynie po pożarze samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic i tutaj niestety korek ma już prawie 10 km. Można pojechać drogą wojewódzką 788. S61, trasa Łomża-Stawiski w pobliżu Karwowa, trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Jezdnia w kierunku Suwałk jest w tej chwili całkowicie zablokowana na 66 km. Na A4 długi korek między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe w pobliżu Nowej Wsi Wrocławskiej ze względu na awarię samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 148 kilometrze. Niestety to wąski fragment autostrady A4 i tutaj także utworzył się prawie 10-kilometrowy korek. W zachodniopomorskim na drodze krajowej numer 26 na trasie Chojna-Krajnik Dolny w pobliżu Chojne, potem jak samochód ciężarowy wywrócił się po wystrzale opony, droga jest cały czas zamknięta na 10 kilometrze. Tutaj objazd prowadzi drogą wojewódzką 122 i drogą krajową numer 31. Na Pomorzu na 20 na trasie Kościerzyna-Żukowo w pobliżu miejscowości Borcz po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Nadal obowiązuje ruch naprzemienny. Natomiast na 22 na trasie Malbork-Starogard-Gdański w Gnojewie można jechać już bez żadnych utrudnień.
7: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Maria Furdyna
8: i Olaf Warzyński. Maja Chwalińska, dziękuję za wsparcie po sukcesie na paryskim turnieju Rolanda Garrosa.
9: Jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję, że jesteście.
7: Trzy ofiary wypadku w spalonym aucie w Lubuskiem od płomieni zajął się las.
8: Gigantyczny przemyt narkotyków udaremniony przez służby. Do Polski miała trafić ponad tona heroiny.
7: Ciężka praca i cierpliwość przyniosły sukces w Paryżu. Tak po powrocie do Polski mówi Maja Chwalińska.
8: 24-latka dotarła do finału Rolanda Garrosa, a wielkoszlemowy turniej rozpoczynała od kwalifikacji.
7: Maja Chwalińska na konferencji prasowej w Warszawie podziękowała za ogromne wsparcie.
9: Chciałabym bardzo Wam podziękować za takie ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć naprawdę. Dziękuję Wam bardzo, jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję, że jesteście.
8: Maja Chwalińska do turnieju w Paryżu przystępowała jako 114. zawodniczka świata. Mówiła, że jej celem jest wejście do pierwszej setki rankingu.
7: Po tym jak dotarła do finału Rolanda Garrosa od dziś jest na 21. miejscu w światowym rankingu tenisistek.
8: A dziennikarze pytali ją o kolejne wyzwania.
9: Na pewno sobie postawię następne, ale myślę, że to nastąpi, kiedy właśnie będę miała chwilkę czasu na to, żeby to wszystko przeanalizować i chwilkę czasu, żeby właśnie odetchnąć, przetrawić i wtedy na pewno nowy cel się pojawi.
7: Maja Chwalińska jest pierwszą zawodniczką w historii paryskiego turnieju, która z kwalifikacji dotarła do finału.
8: Tragiczny wypadek w gminie Gubi.

0: Min w województwie lubuskim doszło do niego na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadzarzewice.
1: Samochód uderzył w przydrożne drzewo i stanął w płomieniach. W jego wnętrzu strażacy znaleźli zwęglone ciała trzech osób.
0: Jak relacjonuje Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej, od płonącego auta zajął się pobliski las.
2: Strażacy przystąpili do działań gaśniczych zarówno pojazdu, jak i lasu. W środku, jak się później okazało, znajdowały się trzy osoby, które poniosły śmierć na miejscu. Spaliło się około trzech arów lasu.
1: Trwa ustalanie tożsamości ofiar oraz okoliczności tragedii.
0: Czy prezydent Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego?
1: Przed południem rozpoczęły się obrady kapituły, to na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Decyzją o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA Wołodymyr Zełenski sam sobie odebrał order.
1: Tak mówił w radiowej jedynce Adrian Zandberg z partii Razem.
3: Zbrodniarze nie powinni być patronami jednostek wojskowych. Wydaje mi się, że prezydent Zełenski jest doświadczonym politykiem i był świadomy konsekwencji tego gestu, który wykonuje jak w stronę środowisk skrajnie prawicowych na Ukrainie. Myślę, że w pewnym sensie pan prezydent Zełenski sam sobie ten order odebrał.
0: Przed południem premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zwrócił się do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
1: Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy, napisał szef rządu.
4: To są aktualności jedynki.
0: To największa akcja antynarkotykowa w ciągu ostatnich 10 lat.
1: Służby udaremniły przemyt ponad tony heroiny, która miała trafić ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski.
0: Jej czarnorynkowa wartość to prawie 220 milionów złotych.
5: Informacje o transporcie heroiny polskie służby otrzymały od brytyjskiej administracji celnej. Na ich podstawie wytypowano cztery kontenery, które przypłynęły do gdyńskiego portu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według dokumentów przewozowych miały się na nich znajdować ozdobne cegły. W praktyce okazały się narkotykami. Mówił o tym minister finansów Andrzej Domański.
6: Udaremnienie próby tego przemytu było możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich.
5: Ta akcja jest ogromnym sukcesem służb, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
5: W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania przemytu znacznych ilości narkotyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Im bliżej wakacji, tym więcej będzie prób okradzenia urlopowiczów.
0: Służby przestrzegają przed oszustwami na Booking.
1: Cyberprzestępcy tworzą na przykład fałszywe strony przypominające popularny serwis rezerwacyjny.
0: Dlatego zanim zapłacimy za noclegi, warto sprawdzić pasek adresów w przeglądarce, radzi Karol Bojke z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.
8: Jeśli ten adres wygląda w jakiś sposób inaczej niż ten, którego się spodziewamy, niż ten oficjalny, może zawiera jakąś literówkę, może jest trochę dłuższy, to po prostu wyjdźmy sobie z takiej strony, znajdźmy oficjalną stronę samodzielnie i dopiero potem na tej oficjalnej stronie dokonajmy transakcji.
1: Wszelkie próby wyłudzenia danych i pieniędzy powinniśmy zgłosić do CERT Polska, na przykład w aplikacji mObywatel.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Im bliżej wieczora, tym więcej chmur będzie na niebie. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie możliwe burze. 16 stopni w Elblągu, 18 w Słupsku i Olsztynie, 22 w Szczecinie i Sanoku, 25 w Słubicach. W czasie burz silne porywy wiatru. Ciśnienie spada w Warszawie na barometrach 1004 hektopaskale.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie pod

0: Podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele. To, kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka, to ci dopiero historia.
9: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 10 minut temu wybiła godzina 17. Przed nami druga godzina jedynkowej popołudniówki.
1: Ekspres jedynki.
0: A już za chwilę będzie o tym, jak ważna jest w sporcie praca nie tylko z trenerem, ale także z psychologiem, którego można by chyba nazwać takim trenerem od głowy. Maja Chwalińska, która odniosła wielki sukces w Paryżu, z psychologiem współpracuje.
2: Ale jest z Warszawy, więc jakby pracujemy, no nie widzimy się po prostu za bardzo, więc rozmawiamy przez telefon raczej. To był pierwszy turniej, na który Ala przyjechała.
0: Czy to może miało jakieś znaczenie? Będziemy też o to za chwilę pytać. To jest Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, zapraszam do 18.00.

0: Maja Chwalińska, myślę, że zrelaksowana już po turnieju w Paryżu. Pewnie to jest spory stres dla każdej zawodniczki i każdego zawodnika. To jest na pewno presja, to jest na pewno duży wysiłek, nie tylko fizyczny, ale także psychiczny. Ten turniej i wiele poprzednich turniejów na kortach Rolanda Garrosa, czy innych ważnych turniejów tenisowych obserwował, jak zawsze, Cezary Gurjew. Witaj, Cezary.
1: Dzień dobry.
0: Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Bo tak w telewizorze to Maja Chwalińska wydawała się bardzo spokojna, bardzo skoncentrowana, ale ty ją widziałeś tam na miejscu na korcie, widziałeś ją na treningach, widziałeś ją między tymi meczami. Jak ważna jest w ogóle głowa u tenisistek?
1: No, wydaje mi się, że głowa jest kluczowa w tenisie, jest to najważniejszy element, ale wiemy, że już od dawien dawna tenisistki i tenisiści, ci najwięksi, potrafią sobie z tym radzić. To nie jest tak, że Maja się nie stresuje, ona się stresuje, stres jest też mobilizujący, ale Maja sobie z tym świetnie radzi. Tutaj słyszałem fragment, tylko fragment tej wypowiedzi Maji o Alicji, o tym, że przyjechała. No, Maja ujmuje to w ten sposób,
0: czyli o psycholożce Maji, takiej, która z nią współpracuje.
1: Tak, o psycholożce. Maja określiła to w ten sposób, że ona korzysta tylko wtedy, kiedy potrzebuje. I moim zdaniem jest to najlepszy element. Ja pamiętam, no, przed laty zgrupowania na Igrzyskach Olimpijskich. No, przyjeżdżali, mógłbym tutaj wymieniać nazwiska, przypominać kolegów, którzy przyjeżdżali i byli świetnymi specjalistami w tej dziedzinie. Jedni potrzebowali, drudzy nie potrzebowali. Jest to niezwykle ważny element, ale rzadko

0: się spotyka, zwłaszcza w światowym tenisie, żeby ta współpraca trwała długo. Najczęściej jest to doraźna współpraca. No tak samo Mira Andrejewa, ta młoda Rosjanka, która nie zawsze sobie radzi z emocjami, no łączyła się z Florydą, ze swoim psychologiem. A tutaj taką największą pomocą i osobą, która decyduje o tym, że Mira się pewnie czuje na korcie, no to jest jednak Conchita Martinez, która przeżyła to wszystko. Grała w trzech finałach wielkoszlemowych. Jeden wygrała na trawie Wimbledonu w 1994 roku z Martiną Navratilową, kiedy słynna tenisistka zmierzała się, wydawało, po 10. tytuł na trawie Wimbledonu. Także sprawa jest szeroka. No Agnieszka Radwańska mówiła mi kiedyś, słuchaj, ja nie potrzebuję, nie potrzebowałam nigdy psychologa, jak ktoś potrzebuje trzech, niech korzysta. I tutaj dodawała, że ona to bardzo szanuje, że obserwuje świat. To każda tenisistka, każdy tenisista ma różne potrzeby, ale oczywiście często trzeba korzystać z takiej pomocy, no bo jednak to jest obciążenie. Oczywiście, Michał, powiedziałeś, że mamy nadzieję, że już tutaj Maja zrelaksowała się. Uwierz mi, będzie bardzo dużo czasu potrzeba, żeby...
1: To nie tak łatwo te emocje zeszły.
0: Tak, ona to musi przetrawić, bo przecież to były 3 tygodnie. To był jednak reżim meczowy. Teraz ona ogląda to, co się dzieje wokół niej. No przecież wszystkie media podają... I wydaje mi się, że ta miłość do Mai wynika nie tylko z tego, bo oczywiście mamy cudowną Igę Świątek. No przecież Szarapowa nigdy nie wygrała tylu wielkich szlemów, co Iga. Sabalenka ma 4, Iga ma 6, Osaka ma 4, Iga ma 6. Mamy aktywnych 17 tenisistek, które wygrały imprezę wielkoszlemową. Iga z tego grona jest największa. Dlatego tutaj Maja pokazała też ludzką stronę, że jest zmęczona, przeziębiona i że przegrała w finale. Tak jak nigdy w finale wielkoszlemowej imprezy Iga nie przegrała. Także za wiele spraw Maję kibice pokochali, sympatycy tenisa. No te rekordy, jeśli chodzi o oglądalność, no wiem, że także u nas były no też dobre wyniki słuchalności tej specjalnej audycji. Wszystko kręciło się, zwłaszcza w ostatnim tygodniu wobec Mai. I a propos psychologii, no ja byłem pod wrażeniem, no jak patrzę, jak ona rozmawia z Johnem McEnroe albo Andre Agassim, to przecież to było niezwykłe, z taką
1: dowcipna,
0: swobodą.
1: Tak, wesoła, uśmiechnięta, błyskotliwa, tak. Wspaniały wywiad w ogóle.
0: To tak jak na korcie potrafiła znajdować, to wiadomo, ja pytałem o to, nawet przycisnąłem w pewnym momencie, no bo chciałem, żeby jeszcze bardziej się cieszyła. Mówię, Maju, no nie miałaś siły, bo ten styl grania, ta zmiana rytmu wymaga świetnych nóg. Ona już nie miała siły w tym finale, ale jak to Maja powiedziała, nie, ja nic nie chcę odbierać Mirze. Ona zagrała świetnie, bo rzeczywiście Rosjanka zagrała świetnie. No i tak jak potrafi Maja Chwalińska odpowiadać tymi zaskakującymi uderzeniami, to tutaj ta skromna dziewczyna, zawsze dobrze nastawiona do drugiego człowieka, no takie riposty do Agassiego, czy oczywiście bardzo sympatyczne to były rozmowy. Także ona ma czasami naprawdę nerwy ze stali.
1: Tak, to prawda. W rozmowie z Johnem McEnroe, kiedy się John McEnroe zdziwił, że Maja Chwalińska w ogóle wie, kim on jest, Maja Chwalińska powiedziała, oglądałam przecież w dzieciństwie mecze tenisa retro, to zabawne. John McEnroe buchnął po prostu wielkim śmiechem. Cezary Gurjew, bardzo
0: serdecznie. Ale też była, jeszcze tylko powiem, była świetna riposta, bo ja, you cannot be serious, jak krzyczał do sędziego na dawnym korcie numer 1, a i tutaj też użył słowa serious, że jestem poważny, jak ona powiedziała, że ty sobie żartujesz. Także to było bardzo, bardzo przyjemne.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście duże poczucie humoru Maji Chwalińskiej. Cezary Gurjew, bardzo serdecznie dziękuję. A z nami
0: dziękuję
1: także
0: pięknie.
1: Psycholog sportu Andrzej Staszczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Takie coś

się każdemu z nas, bez względu na to, w jakim wieku dziś jesteśmy. Te wszystkie historie o pierwszych razach, pierwszych wątpliwościach i pierwszych złamanych sercach ubrane w dźwięki gitary, ale nie tylko, bo użyto w nagraniu wielu innych instrumentów, niby skład podstawowy, a jednak bardzo dobrze to wszystko brzmi. Jeśli chcą Państwo znaleźć prawdę w muzyce, a przy okazji przypomnieć sobie, jak to się jest, jak się ma 24-25 lat, to album Songbird jest doskonałym wyborem. Płyta świetnie towarzyszyć nam będzie od dziś do piątku. Mogą ją też Państwo od nas otrzymać. Żeby dostać album grupy Songbird, należy wysłać SMS pod numer 71151, koszt SMS-a złotówka plus VAT. Proszę wysłać SMS z imieniem, nazwiskiem i danymi teleadresowymi. A teraz słuchamy Songbird, ten sam film.

0: Kacper Andrzejewski, Jakub Kowalczyk i Filip Dzierżawski są razem z nami. Dzień dobry.
1: Jeszcze raz.
0: Dobra, to teraz sytuacja jest taka. Występujecie pierwszego dnia na scenie festiwalu w Opolu. Prezentujecie nowy utwór. Taki, tak który jest, już tak. graliśmy w radiowej jedynce, zanim on zabrzmiał w Opolu. Występujecie w bardzo trudnej kategorii i przez wiele ostatnich edycji festiwalu mam wrażenie takiej kategorii, która była najłatwiejszym chłopcem do bicia, bo to wchodzą młodzi muzycy, którzy po raz pierwszy prezentują się na dużej scenie. Oczekiwania są olbrzymie, no ale też nie każdy młody muzyk musi być od razu Czesławem Niemenem. Czasami musi przebyć jakąś drogę, żeby dojrzeć i żeby się zaprezentować. Chłopcy do bicia, dziewczyny do bicia z kategorii debiuty. Wy pokazaliście, że absolutnie nie mieścicie się w takim... W ogóle myślę, że uczestnicy tegorocznego festiwalu, tegorocznych debiutów, to absolutnie nie są wykonawcy do bicia, tylko tacy, którzy już wiedzą, czego chcą. Stoicie na scenie, śpiewacie piosenkę i co czujecie?
2: No myślę, że ogromną dumę, że pokonaliśmy tak długą drogę. I zagraliśmy utwór, który generalnie no, siedział nam w duszach i zrobiliśmy taką muzykę, jaką chcieliśmy. Mhm. Nikt nam tego nie narzucił, więc to chyba było, to był najważniejszy przekaz dla nas, wychodząc tam właśnie na scenę. Zagraliśmy z ogromną orkiestrą pod batutą Pawła Tomaszewskiego. Dodatkowo jeszcze zagrał z nami backstage brass band, który dołożył jeszcze większej mocy, więc no, ja czułem się, jakbym gdzieś lewitował nad ziemią, więc to było genialne uczucie.
0: No dobra, to zabierzcie mnie ze sobą na tę scenę, bo ja teraz chciałabym stanąć na niej z wami i chciałabym zobaczyć waszymi oczami to, co zobaczyliście wy, czyli czy w ogóle byliście sfokusowani na jakiejś jednej osobie na widowni, czy patrzyliście na głowy ludzkie? Jak w ogóle wygląda życie muzyka i ten moment, kiedy śpiewa i stoi na scenie i gra?
3: To ciekawe pytanie w ogóle, bo ja przed tym występem sobie tak pomyślałem, że żeby właśnie pozbierać te momenty, jak stoję na scenie, jak najwięcej zapamiętać i po prostu próbować z tego jak najwięcej czerpiać. Bo już kilka miałem takich sytuacji w swoim życiu, też jako sideman, że grałem coś i na przykład to był duży koncert, dużo się działo, ale ja byłem tak skofokusowany na swoich partiach, na swojej pracy, żeby dobrze wykonać robotę, że po prostu nic prawie z tego nie pamiętałem, oprócz tego po prostu jak zagrałem, czyli jakbym po prostu wszedł do pracy i wyszedł. I tutaj chciałem po prostu, żeby było inaczej, że gram swoją piosenkę.
0: To co widziałeś?
3: No po prostu dużą publiczność i po prostu to miejsce, które wcześniej widziałem w telewizji i stoję na tej scenie i to po prostu była taka czysta radość. To było to, co czułem, no i to, co widziałem.
4: Ja na przykład próbowałem się jakoś tak duchowo połączyć i czerpać tą energię, która tam była i połączyć się jednocześnie z tą publicznością wspaniałą, która tak żywo i wspaniale reagowała, ale też z chłopakami na scenie i złapać jakby takie na żywo połączenie po prostu.
0: Przekaz myśli?
2: Przekaz myśli.
4: Dokładnie.
0: Stresik był?
2: Na początku. Ja w ogóle już opowiadałem wcześniej historię o tym, że na samym wejściu musiałem przedrzeć się przez papier. I na próbie generalnej to się udało. Na koncercie niestety nie, chociaż no tak przyłożyłem się do tego, żeby jednak kopnąć i przedrzeć się tam, ale no niestety się to nie udało, więc próbowałem się tam przedostać.
4: No właśnie, a to wszystko się dzieje na żywo.
2: Tak, i to był, no wtedy jakby miałem taką adrenalinę, więc wyszedłem tam i byłem przeszczęśliwy, że po prostu jestem i jestem na tej scenie, są chłopaki i w ogóle krzyczę dzień dobry Opole, w sensie dobry wieczór Opole, więc no, na początku to był taki dreszczyk emocji, ale jak już tam przeszedłem, to już odpuściłem, w sensie mówię, dobra, chłopaki, jesteśmy właśnie, jak zobaczyłem tylko chłopaków, mówię, jesteśmy na tej scenie, wszedłem z papieru i mówię, kurde, ja w ogóle tak do mnie to nie dochodziło, że ja cię nie wierzę, w sensie, nie, że przez tyle lat działaliśmy i nagle jesteśmy tutaj przed tak wielką publicznością i po prostu jest taka moc. I no,
0: nie daj się wrzucać w kartony, Hanna Mostowiak za nami. Wie, jak to się skończyło. No
4: właśnie, to dobre kartony były.
2: No właśnie, no. Ja się nie dziwię, że czemu Hanka ja tak
3: widziałem
2: skończyła.
3: Widziałem w internecie porównanie do Hanki Mostowiak.
0: Już? Tak. No dobrze, to mam propozycję, posłuchajmy utworu, który zabrzmiał na scenie opolskiej. Także zabrzmiał już wcześniej w audycji m.in. Folder ulubione w programie Pierwszym Polskiego Radia. To jest muzyka, za jaką tęsknię. I bardzo się cieszę, że coraz więcej młodych twórców, młodych twórczyń również, postanawia wracać i korzystać z takiego właśnie brzmienia. 21 gram w jedynce.

Program Pierwszy Polskiego Radia to utwór Ten Sam Film z płyty Świetnie zespołu Sonbert, płyty, która jest naszą płytą tygodnia. A u nas w studiu 21 gram bez zmian skorygowaliśmy wszystkie informacje na temat udziału moich gości na festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

0: Kiedy po raz pierwszy zespół 21 gram odwiedził nasze studio, to był wrzesień 2024 roku. Przypomniałam sobie dzisiaj naszą rozmowę, kiedy umawialiśmy się i na płytę, i na nowe numery. No, musiałam chwilę na ten nowy numer poczekać, no ale może tak miało być. Tak nazywa się wasza najnowsza piosenka. Ją zaprezentowaliście na festiwalu w Opolu. Kto wam wręczył nagrodę w tej kategorii, znaczy w trakcie koncertów debiuty?
1: Dostaliśmy nagrodę od Dawida Kwiatkowskiego. Mm-hmm. No, to takie duże wyróżnienie. To było duże wyróżnienie.
0: A kto decydował o tej nagrodzie?
1: Wiemy?
2: Tak, no, ogólnie dostaliśmy tę nagrodę od Stowarzyszenia Artystów SAFP, także to jest o tyle dla nas duże wyróżnienie, że...
0: Czy zostaliście wyróżnieni przez branżę.
2: Artystów, przez tak, branżę, dokładnie, przez dokładnie. Przez ludzi, którzy sami tworzą muzykę, więc jesteśmy tym bardziej dumni, że tacy ludzie docenili naszą twórczość.
1: Co? Może się z nami solidaryzują, więc...
0: To jest bardzo ważne wsparcie od branży.
2: Szczególnie z utworem, który jakby w tekście jest przekaz taki, że ciężko jest czasami się przebić do mainstreamu ze swoją muzyką.
0: No wy próbujecie i myślę sobie, że po tych dwóch numerach, które usłyszałam od was w 2024 roku, to musieliście przejść jakąś drogę, że przez właściwie jeden cały rok trochę milczeliście, pracując oczywiście w innych projektach, grając z innymi artystami, bo to nie jest tak, że siedzicie tylko w domu i załamujecie ręce, występujecie na bardzo dużych scenach. Natomiast zastanawiam się, co takiego

0: musiało się stać, żebyście się jednak wzięli do pracy? Nie zrozumcie tego słowa źle. Ja bardzo się cieszę i nie twierdzę, że jesteście leniami w żaden sposób. No ale rozumiem, że przez ten rok musiało się coś wydarzyć, żebyście podjęli decyzję, że nagrywacie jednak dalej piosenki.
1: No to prawda. No, w tamtym roku jakby byłem lekko przyblokowany, więc też nie mogłem robić kolejnych ruchów, jeśli chodzi o wydawanie muzyki. No ale od tego roku powiedzmy, że dostałem przyzwolenie na to, żeby robić kolejne numery. No i to jest jakby trochę też taka odpowiedź na to, ten nasz numer może tak miało być, jest odpowiedzią na to, co się działo przez tamten rok. No myślę, że jakby cały czas z chłopakami siedzimy i próbujemy robić kolejne utwory. Nie jest to łatwe przez to, że właśnie chłopaki grają z różnymi artystami, są cały czas w trasie.
0: Ale też występujesz w różnych projektach.
1: Tak, tak. No ja grywam w różnych koncertach. Wcześniej też hurkowałem, pracowałem jako sideman, więc teraz no, głównie skupiam się właśnie na tym, żeby pisać swoje autorskie utwory i robić swoją muzykę.
0: Zadam wam pytanie, na które nie musicie odpowiadać, bo może być owiane tajemnicą. Ile trzeba mieć pieniędzy dzisiaj? Jeśli jest się młodym, umówmy się, niezależnym muzykiem, bez wsparcia sponsorów i bez wsparcia dużej wytwórni, żeby wydać album i jednocześnie móc z tym albumem zaistnieć. Bo ja rozumiem, że kwestia nagrania i wydania płyty to jest jedno, ale potrzebne są też pieniądze na promocję.
2: Ciężko.
3: To jeszcze przed nami. Ale
1: jeszcze nie liczyliśmy.
3: Na pewno bardzo dużo próbujemy robić sami, i więc zależy, ile samemu potrafi się zrobić. Typu sami jakby nagrywamy, bo sami jesteśmy muzykami, sami miksujemy, więc to już powiedz oszczędność.
1: No tak, tutaj oszczędzamy.
2: Tak, z drugiej strony nagrywamy właśnie bębny na żywo w studiu, co kosztuje, ale jeżeli tak szerzej potraktować to pytanie, to wydaje mi się, że z jednej strony właśnie to nie jest... Można to zrobić bardzo małym kosztem, właśnie nawet siedząc przed komputerem i próbować robić tą muzę i próbować z nią zaistnieć, a jeżeli chodzi o promocję, to w obecnych czasach to w ogóle jest bardzo ciekawa kwestia, bo to nawet chyba nie jest takie proste, że po prostu się wpompuje kasę w coś i to zaistnieje, bo internet i te algorytmy są po prostu tak nieprzewidywalne, że czasami nie wiadomo, dlaczego coś po prostu...
0: Zadziała, a czasami
2: to nawet w naszym przypadku, jak kręciliśmy takie rolki z coverami na balkonie, to mieliśmy jedną taką rolkę, która tam zrobiła, nie wiem, jakiś milion czy coś takiego, po prostu ta z Edytą Bartosiewicz. I po prostu nawet nie mieliśmy... To była taka rolka nagrana szybko, nie mieliśmy pomysłu, szybko, a dobra, ten numer znamy, lubimy, nagramy, i nagle ona w ogóle tak poszła jakoś wiralowo i nie wiadomo dlaczego, i nie potrafimy do dzisiaj znaleźć żadnego wzoru.
3: Jakieś reguły.
2: Co działa, co nie działa.
1: Loteria.
0: A jeśli mielibyście podać artystę, artystkę, zespół z waszego kręgu zainteresowań muzycznych, której kariera najbardziej wam podoba się w sposób, jak jest realizowany z materiałem, to i są tacy artyści?
1: Mówimy o artystce czy o artyście?
0: Artysta, artystka, zespół. To już dowolnie. Może być Polska, może być zagranica.
1: No ja myślę, że ostatnio też byliśmy na koncercie Ray na Atlas Arenie i kurczę, to jest taka...
0: I to jest to, prawda?
1: Tak, to jest taka persona, która właśnie działa na własnych zasadach i będąc na tym koncercie, po prostu uświadomiłem sobie, że kurczę, można robić rzeczy niezależnie. Trzeba być bardzo zdeterminowanym, można robić fajną muzykę i przede wszystkim można grać z żywą orkiestrą po prostu i też no jakby, no to jest genialne, że idzie za tym no naprawdę duża ilość osób i kurczę, ludzie uwielbiają taką muzę, w sensie okazuje się, że jest na to popyt.
0: Że
1: nie?
0: ktoś chce słuchać Franka Sinatry w spódnicy i to jest piękne.
2: No, ona jest taką w ogóle petardą, że wszystko tam jest tak naprawdę i tam jest tyle takich muzycznie, takich rzeczy różnych się dzieje, że ja już widzę te wszystkie twarze menadżerów, którzy jej mówili, że po prostu nie, tu za dużo, to może tylko refren, zwrotka, zróbmy coś prościej na trzech akordach.
0: Ale skuchane,
2: a po prostu koniec końców to jest tak super i tak po prostu tak dużo ludzi to lubi. To jest po prostu niesamowite.
1: Utwór Where is my husband jest trudnym utworem, w sensie to nie jest taka prosta rzecz. I jakby młodzi ludzie teraz śpiewają ten tekst i to jest genialne, że właśnie ona jakby no tak wbija ludzi na wyższy level muzykalności.
0: Fajnie, że to zauważyłeś, że to nie jest też prosta muzyka i podobnie mam, kiedy słucham Olivii Dean, ja wam życzę...
1: Też, Olivia Dean, tak samo.
0: Ja wam życzę, panowie, żeby następne koncerty to już były u boku

0: roku Olivia Dean i Ray. Absolutnie na to zasługujecie. A jeśli chcecie muzycznych inspiracji, to to jest ten kierunek, którym można się kierować. Zespół 21 Gram. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się. Jeszcze raz gratuluję nagrody w Opolu i mam nadzieję, że nasze najbliższe spotkanie odbędzie się trochę wcześniej niż za półtora roku.
1: Też mamy taką nadzieję. Dziękujemy za zaproszenie.
0: Dziękuję.

Za 10 minut będzie godzina 19, to program Pierwszy Polskiego Radia. Nie audycja muzyczna jedynka. Dziś gościliśmy zespół 21 gram. Warto przysłuchiwać się wieściom nadchodzącym z obozu tego zespołu. Myślę sobie, że jeśli tylko panowie zbiorą się do kupy, a teraz już mają taką możliwość, to uda im się stworzyć album, który będzie naszą płytą tygodnia kiedyś, tak jak dziś w tym tygodniu. Płytą tygodnia jest najnowszy album grupy Sonbert zatytułowany Świetnie. Jeśli chodzi o osobę, która będzie cieszyć swoje uszy tymi dźwiękami, to już wiemy. Będzie to pan Wojciech z Krakowa. Na kolejna szansa, żeby otrzymać od nas album tygodnia. Już jutro, oczywiście w muzycznej jedynce, jak zwykle po godzinie 18. Dziś w audycji właściwie to oczywiste, że zabrzmi artystka, która gdyby żyła, kończyłaby dziś 75 lat. Kora Jackowska, Kora Olga Jackowska, liderka Manamu, ale także artystka, która miała autorskie piosenki na swoim koncie, autorskie płyty, która malowała, która pisała. Zastanawiałam się właśnie przez chwilę, czy jest ktoś, kto krokiem Kory podąża w przyszłość, czy ma swoją następczynię, choć to nie chodzi o następcę, następczynię, chodzi o to, żeby był ktoś porównywalnie wyrazisty, kontrowersyjny, a jednocześnie piękny. Może mają państwo na myśli jakąś artystkę? Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dziś. To była audycja muzyczna jedynka. No i ta Luciola zostanie z nami na zawsze.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele, to kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka, to ci dopiero historia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece.

0: To przy okazji kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
5: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów w dwóch miejscach na autostradzie A4. Nie ma już utrudnień na odcinku węzeł Pietrzykowice, węzeł Wrocław Południe. W pobliżu Nowej Wsi Wrocławskiej, w rejonie 148 km jezdni w kierunku Wrocławia. I nie ma też problemów na 563 km między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów na jezdni w kierunku Krakowa. Wciąż kłopoty na drodze ekspresowej S6, na odcinku węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Karczemki na 334 km po zderzeniu trzech aut osobowych. Na wysokości węzła Karczemki zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej. Drugie takie newralgiczne miejsce drogi ekspresowej S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu Karczemek 336 km auto osobowe uderzyło w bariery ochronne, blokując lewy pas ruchu. S11, odcinek Ostrów Wielkopolski Antonin w pobliżu Przygodzic na 15 km zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Katowic. S19, odcinek węzeł Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza na 410 km. Awaria auta osobowego, w efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Droga ekspresowa S61, Łomża-Stawiski w pobliżu Karwowa na 66 km. Wyciąganie ciężarówki z rowu trwa, a jezdnia w kierunku Suwałki jest zablokowana.
6: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Czy Wołodymyr Zełański straci Order Orła Białego? Po obradach kapituły nie ma jeszcze decyzji Karola Nawrockiego. Tłumy kibiców i dziennikarzy przywitało Maję Chwalińską w Polsce. 24-latka wróciła z Paryża po tym, jak dotarła do finału Rolanda Garrosa. Narciarski szlak na Rysy od dziś zamknięty, a to oznacza koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła swoją opinię w sprawie odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzji jednak na razie nie ma. Prezydent Karol Nawrocki ma ogłosić ją w późniejszym terminie. Przed Pałacem Prezydenckim jest Jan Oleński, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Janku.
7: Dzień dobry.
6: Co wiemy po obradach?
7: Kapituła obradowała dziś w prezydenckim ośrodku w Juracie i, jak poinformował na X-ie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, jej opinia została przedstawiona Karolowi Nawrockiemu, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Sprawa jest konsekwencją decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zapowiedział działania zmierzające do odebrania ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia. Rząd krytykuje tę decyzję władz Ukrainy oczywiście, ale apeluje też o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu.
8: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocje mają Polacy. Tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest. Ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
7: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzję Zełenskiego krytykuje także

0: że opozycja.
1: Zbrodniarze nie powinni być patronami jednostek wojskowych. Wydaje mi się, że prezydent Zełenski jest doświadczonym politykiem i był świadomy konsekwencji tego gestu.
0: Mówił współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Premier Donald Tusk zaapelował dziś do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę. Podkreślił, że współpraca Warszawy i Kijowa leży w interesie obu państw, a konflikt służy przede wszystkim Rosji.
2: Jan Olencki, dziękuję za relację. Po sukcesie na paryskich kortach teraz czas na odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do Polski w Paryżu. Zachwyciła tenisowy świat po tym, jak z kwalifikacji dotarła do finału Rolanda Garrosa.
3: Rano na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie witali ją kibice, a po południu tłum dziennikarzy. Samolot, którym leciała z Paryża, miał kod LOT Maja. Polska tenisistka przyznała, że nie spodziewała się tak hucznego powitania.
4: Wiedziałam, że zjawią się ludzie. Nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że lot się tak nazywał.
3: Maja Chwalińska trenuje tenis od wielu lat. Jej menadżer Piotr Szczypka ujawnił, że przez długi czas bardzo trudno było zdobyć pieniądze na grę i występy w turniejach, ale przyznał, że warto było walczyć.
5: Po prostu miałem ustawione w głowie, że to wyjdzie i nie rezygnowałem.
3: Tenisistka po turnieju w Paryżu jest na 21. miejscu w rankingu WTA. Polka zapowiedziała, że najbliższe dni spędzi wypoczywając nad morzem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Jest tymczasowy areszt dla 19-latka, który zdaniem prokuratury zamordował swoją 16-letnią dziewczynę. W ubiegłym tygodniu w Białej Podlaskiej nastolatek miał zadać dziewczynie liczne ciosy nożem, w wyniku których 16-latka zmarła na miejscu zdarzenia. Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie mówi, że zdaniem sądu zastosowanie tymczasowego aresztu jest konieczne.
6: Pozostaje aktualna szczególnie przesłanka, czyli uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, czy w inny sposób bezprawny utrudniał postępowanie karne. Jednocześnie pomocniczą przesłanką jest grożąca podejrzanemu surowa kara w związku ze stawianym zarzutem.
2: Wczoraj 19-latek usłyszał zarzut zabójstwa, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie.
7: To są aktualności jedynki.
2: Komisja Europejska ostrzega Albanię, że budowa luksusowego kurortu powiązanego z zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem może utrudnić Tiranie drogę do Unii Europejskiej. Bruksela przypomina, że kandydaci do członkostwa muszą przestrzegać zasad ochrony środowiska, zapewniać przejrzystość procedur administracyjnych i respektować praworządność.
8: Inwestycja o wartości około 1,5 miliarda euro ma powstać w rejonie laguny Wiosa Narta i wyspy Sazan, na jednych z najcenniejszych przyrodniczo obszarów albańskiego wybrzeża. Przeciwnicy projektu ostrzegają, że budowa może zagrozić siedliskom flamingów, żółwi morskich i innych chronionych gatunków. W stolicy, Tiranie i innych miastach Albanii odbyły się masowe protesty przeciwko inwestycji. Rząd w Tiranie odrzuca zarzuty i zapewnia, że projekt będzie realizowany zgodnie z albańskim oraz europejskim prawem. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: To ostateczny koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy dziś zamknął dla narciarzy szlak na Rysy. A jaki to był sezon narciarski w Tatrach? Podsumowuje Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: No, sama ta zima była taka różna i w listopadzie spadło sporo śniegu, więc już się narciarze pojawili. Potem znowu już były odwilże, ten śnieg znowu znikał, aż tu nagle święta wielkanocne i konkretne uderzenie zimy. I to tyle śniegu spadło, że do dziś dnia w wielu miejscach jeszcze ten śnieg pozostał.
2: W Tatrach Wysokich śnieg wciąż zalega w zacienionych żlebach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: Noc z przelotnymi opadami deszczu na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, na Kujawach, Warmii, Mazurach i na Podlasiu uwaga na mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na Pomorzu i Kaszubach, 13 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert.

0: Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. 3. dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
5: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwa? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
4: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
6: Pastoral vocacional. Duszpasterstwa
5: powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
4: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
7: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawłem II, to był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam młodym ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesje było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać

0: dobra wspólnego.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Jedynka. To jest

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, czyli 13 czerwca. I w dzisiejszym wydaniu Eureki opowiemy o tym, co dla zwiedzających przygotowały i Polska Agencja Kosmiczna, i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W ostatniej części tego magazynu zmienimy temat i porozmawiamy o pewnej niezwykłej wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu, zaczynamy.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Łączymy się teraz ze studiem Radia Wrocław, gdzie jest pani Anna Bukiewicz-Szul, ekspertka Polskiej Agencji Kosmicznej, odpowiedzialna za program edukacyjny misji IGNIS. Dobry wieczór, witamy w jedynce.
3: Dobry wieczór.
1: A porozmawiamy między innymi o atrakcjach, które Polska Agencja Kosmiczna przygotowuje na najbliższy piknik naukowy, ale zanim o tym, powiedzmy kilka słów o popularyzacji nauk kosmicznych. Pani zajmuje się tym na co dzień. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda z pani perspektywy. Czy po sukcesie pana doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, po udanej misji Artemis II, zainteresowanie kosmosem wzrasta i właściwie nie trzeba już nikogo zachęcać do patrzenia w gwiazdy?
3: No z całą pewnością po sukcesie misji IGNIS i sukcesie misji Artemis II, no można było zaobserwować i cały czas można zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania opinii publicznej tematami związanymi z kosmosem. Natomiast no nie ukrywajmy, że ciągle tutaj na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. Ciągle mnóstwo ludzi zadaje sobie pytania, po co właściwie eksplorować kosmos, po co latać w kosmos, po co to wszystko, kiedy na Ziemi mamy tyle problemów. A tak naprawdę odpowiedź jest zawsze ta sama. Bardzo złożona i na pewno nie wystarczyłoby nam tutaj czasu antenowego, ale żeby skrócić, to na pewno należałoby powiedzieć, że robimy to właśnie po to, żeby polepszyć nasze warunki życia tutaj na Ziemi. Robimy to także dlatego, że lubimy my jako ludzie osiągać kolejne nieznane dla nas wcześniej obszary. Lubimy przesuwać te granice, no i przede wszystkim po to, żeby, znowu powtórzę, żeby nam tutaj na Ziemi żyło się lepiej. Bo przecież te wszystkie technologie kosmiczne, które są testowane w rozmaitych misjach, one później do nas wracają i korzystamy z nich wszyscy na co dzień.
1: A czy nadal jest tak, że kosmosem bardzo interesują się dzieci i młodzież, a już dorośli, no to niekoniecznie, chyba że tacy oczywiście dorośli, którzy poszli w te ślady właśnie nauk kosmicznych?
3: No tak, no z kosmosem jest trochę tak jak z dinozaurami. Jest taki etap w życiu każdego młodego człowieka, kiedy w sposób taki naturalny dzieci interesują się po prostu kosmosem. No w większości przypadków rzeczywiście z biegiem lat to zainteresowanie gdzieś tam trochę zanika. Młodzież jest już znacznie trudniej zainteresować, szczególnie czymś, co może się wydawać komuś odległe. Ale właśnie naszą rolą, czyli popularyzatorów nauki, edukatorów kosmicznych, naszą rolą jest to, aby pokazywać młodym ludziom, że kosmos jest naprawdę na wyciągnięcie ręki dla nas wszystkich. To, co teraz jest możliwe dla wszystkich młodych ludzi, czy możliwość udziału w różnego rodzaju projektach inżynieryjnych o tematyce kosmicznej, czy też STEM-owych lub

0: artystycznych, czy różnego rodzaju staże, partycypacja w kołach naukowych i tworzenie wspólnie jakichś fantastycznych projektów, to jest coś, z czym tak naprawdę każdy młody człowiek mógłby się zetknąć, gdyby tylko chciał. No i naszą rolą jest to im uzmysłowić i troszeczkę popchnąć ich w tym kierunku.
1: I teraz w sposób płynny przechodzimy do najbliższego pikniku naukowego. Pikniku, który już w najbliższą sobotę, 13 czerwca. Bardzo proszę powiedzieć, co Polska Agencja Kosmiczna przygotowała dla swoich sympatyków, czyli także dla naszych słuchaczy.
0: No, tematem przewodnim tegorocznej edycji pikniku jest z życia wzięte, czyli no, taka bardzo, bardzo obszerna kategoria, można powiedzieć, do której właściwie włożyć można byłoby wszystko, bo z jednej strony to mogą być różnego rodzaju zjawiska zaobserwowane w przyrodzie, a później przeniesione gdzieś do różnych technologii, a mogą być to po prostu jakieś rzeczy, które rzeczywiście już przeszły do naszego życia codziennego i są jego nieodzowną częścią. My tak naprawdę na naszym stanowisku Polskiej Agencji Kosmicznej w tym roku skupimy się na misji IGNIS. Będziemy prezentować różnego rodzaju atrakcje właśnie związane z eksperymentami, które były prowadzone na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Będziemy nawiązywać do tych eksperymentów bioinżynieryjnych, bo taki kierunek nam organizatorzy wskazali. I tak na przykład na naszym stanowisku każdy młody człowiek będzie mógł przygotować swój własny preparat, który później będzie mógł obserwować pod mikroskopem. Także będzie wspaniały mikroskop z kamerą, więc nie trzeba będzie zaglądać w okular, będzie można po prostu patrzeć na monitor. No i cóż takiego młodzi ludzie będą mogli znaleźć? No na przykład niesporczaki. Dlaczego niesporczaki? No niesporczaki, jak mam nadzieję słuchacze wiedzą, były tutaj jedną z głównych atrakcji jednego z eksperymentów prowadzonych właśnie na pokładzie stacji kosmicznej. Białko niesporczaków było dodane do drożdży. Oczywiście no, my nie będziemy aż tak skomplikowanych tutaj eksperymentów prowadzić na pikniku naukowym, ale rzeczywiście niesporczaki każdy będzie mógł, a przynajmniej jednego będzie mógł zobaczyć, przygotowując wcześniej próbkę. Będzie można także pooglądać różnego rodzaju algi, glony pod mikroskopem, zobaczyć jak rzeczywiście wyglądają one w dużym powiększeniu. Przygotowaliśmy też specjalną wagę międzyplanetarną. Także każdy młody człowiek, ale nie tylko młody, bo również i dorośli, będą mogli przyjść, stanąć na tej naszej specjalnej wadze międzyplanetarnej i zobaczyć, ile ważyliby, gdyby taki pomiar odbywał się na różnych ciałach niebieskich naszego Układu Słonecznego. Na przykład na Księżycu będziemy robić także pomiar na Słońcu, no i na kilku wybranych planetach.
1: Z tego, co pani mówi, wnioskuję, że mimo, że od lotu pana doktora w kosmos minęło już trochę czasu, to program edukacyjny, program popularyzatorski misji IGNIS trwa w najlepsze. Ten piknik oczywiście jest jedną ze stacji tego programu. Proszę powiedzieć, ten program ile będzie trwał jeszcze, czy nie wiadomo, nie ma on mety?
0: Ja myślę, że mety nie ma. Będziemy jeszcze długi czas nawiązywać do misji IGNIS. Zresztą cały czas jeszcze przygotowujemy obiecane materiały edukacyjne dla szkół, których no, jest bardzo dużo i stąd ten no, trochę dłuższy niż spodziewaliśmy się czas oczekiwania, ale na pewno będzie warto. Także Polska Agencja Kosmiczna jak najbardziej pracuje i popularyzuje tematykę związaną z misją IGNIS. Zresztą po to to robiliśmy, po to przygotowaliśmy bardzo bogaty program edukacyjny dla misji IGNIS, który zajął aż ostatecznie 20% czasu astronauty na pokładzie stacji kosmicznej. Właśnie po to, żeby można było później te świetnie opracowane materiały wprowadzić do szkół i kształcić młodzież, zachęcać do zainteresowania tematyką związaną z kosmosem.
1: Na pewno podczas najbliższego pikniku naukowego będą takie sytuacje, kiedy ktoś przyjdzie do państwa stanowiska, właśnie stanowiska Polskiej Agencji

0: Kosmicznej i zada pytanie, czym właściwie zajmuje się Polska Agencja Kosmiczna i jaka wtedy może paść odpowiedź.
1: A to zależy, który departament.

0: zapewnić stały przyrost kadr, które w tym sektorze będą pracować w przyszłości. Zapraszam wszystkich na nasze stanowisko Polskiej Agencji Kosmicznej na pikniku naukowym na Stadionie Narodowym. Będzie na pewno, z całą pewnością kosmicznie. Będzie można sprawdzić swoją wagę na różnych planetach i ciałach Układu Słonecznego. Będzie można zapoznać się z eksperymentami edukacyjnymi z misji IGNIS. Będzie można również obserwować niesporczaki i inne fantastyczne organizmy pod mikroskopem. Serdecznie zapraszamy.
1: A zapraszała i opowiadała pani Anna Bukiewicz-Szul z Polskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo dziękuję, do usłyszenia i przede wszystkim do zobaczenia na pikniku, ale nie tylko tam.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A już za chwilę odwiedzimy Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Naszym kolejnym gościem jest teraz pan Artur Skwarek, fizyk z działu edukacji i szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: A zanim przejdziemy do najbliższego pikniku naukowego, musi nam pan wyjaśnić kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze, czym jest promieniotwórczość? Czy jest niebezpieczna, czy może wręcz przeciwnie, bezpieczna, bardzo bezpieczna? Jakie są rodzaje promieniowania? To chyba te podstawowe kwestie.
1: Tak, dobrze. My lubimy od tego zaczynać, bo słowo promieniowanie to jest taki szeroki termin. Jest wiele różnych rodzajów promieniowania. Nam się kojarzy, nam, mówię, społeczeństwu, promieniowanie z tym takim najbardziej popularnym, tak, z tym znaczkiem, trzy trójkąciki, kółeczko w środku, że radioaktywność. To niekoniecznie. Promieniowania są różne. Promieniowanie może być widzialne, może być radiowe na przykład, tak. Natomiast ten znaczek, o którym mówiłem, ostrzega nas przed tak zwanym promieniowaniem jonizującym. Promieniowanie jonizujące, czyli promieniowanie, czyli strumień cząstek albo fale, które potrafią jonizować atomy. Atom jest neutralny, a jak promieniowanie wybije z niego elektron, atom staje się naładowany, wtedy dodatnio jest jonem i wtedy mówimy o promieniowaniu jonizującym. Takie promieniowanie jonizujące wytwarzają na przykład lampy rentgenowskie. Promieniowanie rentgenowskie jonizuje,

0: albo materiały radioaktywne. Są takie materiały, których jądra w atomach ulegają przemianom. I w wyniku tych przemian emitowane jest z tych materiałów promieniowanie. Mówimy o promieniowaniu alfa, beta, gamma i te trzy rodzaje też jonizują.
1: Czyli promieniowanie jako zjawisko jest zjawiskiem bardzo, bardzo naturalnym i jest znane, znaczy nie, znane jest od niedawna relatywnie, ale jest z nami od zawsze właściwie. Czy jest bezpieczne?
0: Promieniowanie, jak wszystko, każdy czynnik, może zaszkodzić, wszystko może zaszkodzić w nadmiarze, w picie wody nawet. Promieniowanie również, tylko tutaj dawka czyni truciznę, tak, czyli no właśnie jak powiedziałem, w nadmiarze tak. Natomiast sytuacje, w których faktycznie promieniowanie jonizujące może nam zaszkodzić, są bardzo rzadkie i to znaczy nie jest powód, żeby reagować panicznym lękiem na samo słowo promieniowanie.
1: Właśnie dobrze, że pan wspomniał o tej panice. W tym roku obchodzimy no, smutną rocznicę, 40 lat od awarii reaktora w Czarnobylu. Nie chcę tutaj o Czarnobylu oczywiście rozmawiać teraz, tylko wydaje mi się, że w mentalności tutaj Europejczyków z naszej części Europy, Polaków między innymi, właśnie energetyka jądrowa, promieniowanie, elektrownie jądrowe kojarzą się raczej negatywnie. Na pewno to są niezbyt pozytywne tylko skojarzenia. Jak to wygląda u pana?
0: Z mojego doświadczenia, bo jak było powiedziane, pracuję w dziale edukacji i szkoleń. My prowadzimy różne działania edukacyjne, popularyzacyjne też. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegam tego jakoś tak bardzo. Młodzież nie jest jakoś wystraszona, przyjeżdża chętnie gdzieś tam w tych zajęciach, czy to właśnie na wykładach, czy w laboratorium bierze udział. Jeździmy też na przykład w te miejsca, tam w tereny powiedzmy w pobliżu Jeziora Żarnowieckiego, ten gmina Choczewo. Jeździliśmy tam, żeby właśnie ludzi edukować, oswajać się z tymi terminami i też oni nie byli wystraszeni. Oni od lat tam jeździmy, oni zazwyczaj mówili, że chcieliby już się tę sytuację wyjaśnić. Na pewno się nie boją. Więc ten strach jakby, myślę, że mija. Pokolenie starsze, pokolenie moich rodziców na przykład, to faktycznie zdarza mi się usłyszeć, żebym zabierał te rzeczy, bo zaszkodzą. Natomiast to chyba właśnie już nam mija, na szczęście.
1: A teraz piknik naukowy, najbliższy piknik naukowy, Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest także właśnie na pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Hasłem pikniku jest takie zawołanie z życia wzięte. No to się wydaje dobre zawołanie, jeżeli mowa o promieniotwórczości, o tym wszystkim, co się właśnie Centrum Badań Jądrowych zajmuje, no bo to jest wszystko z życia wzięte.
0: No hasło jest takie szerokie, jak koledzy moi usłyszeli, jakie jest hasło, to jak zazwyczaj wiemy, hasło jest, nie wiem, zdrowie, to wiemy o czym mówić, hasło ziemia, wiemy o czym mówić, a hasło takie szerokie, to żeśmy mieli zagwozdkę, jak je ugryźć, jak je zinterpretować. No i staraliśmy się je interpretować na różne sposoby, także mamy kilka tutaj propozycji dla gości różnych. Każda z nich trochę inaczej to hasło interpretuje. Po pierwsze, mamy taką układankę skierowaną do dzieci, ale też być może do dzieci z rodzicami, bo układanka, dzieci będą układać postać chłopca, którego elementy są opisane nazwami różnych radioizotopów obecnych w ciele człowieka. Nasze ciało składa się z wielu różnych radioizotopów, to słówko też może trudne. Pierwiastki występują w różnych odmianach, nazywamy je izotopami i niektóre z tych odmian są radioaktywne, więc mówimy wtedy radioizotopy. W naszym ciele jest ich mnóstwo. Nie wszystkie wypisaliśmy, bo to byłaby za duża tutaj trudność, więc jest ich tam kilkanaście, które są w naszym ciele. Jest też kilka takich, których nie ma. Dobieraliśmy te najważniejsze, czyli które najbardziej promieniują, czyli na przykład potas-40. Mamy w sobie potas, w tym potas-40, przez co w naszych ciałach odbywa się kilka tysięcy rozpadów na każdą sekundę. Jesteśmy napromieniani przez własne ciało, między innymi właśnie głównie z uwagi na potas. Mamy też węgiel w sobie, w tym węgiel-14 i to jest też radioizotop i on też nas napromienia, też kilka tysięcy rozpadów na sekundę. Więc oczywiście te elementy są też różne, powiedzmy takie mniej ważne z tego punktu widzenia, ale ważne, bo ciekawe. Na przykład mamy w sobie uran, w tym uran-235, ten taki, którego używamy do elektrowni jądrowych. Mamy w sobie na przykład C-137 albo strąd-90, które znalazły się, nie są naturalne, znalazły się w naszym środowisku głównie z powodu Czarnobyla też, ale głównie z powodu prób jądrowych, które miały miejsce w latach 50. No i trafiły do naszej gleby, potem do roślinności i

0: My potem mamy je w sobie teraz, więc też takie umieściliśmy. Z tych izotopów, których nie mamy, też staraliśmy się wybrać ciekawe, na przykład J131 albo Tech-99, których no, nie mamy zazwyczaj, ale są używane w radiomedycynie, tak? Czyli czasami nam się podaje takie radioizotopy do celów diagnostycznych, czy też do radioterapii, więc jak najbardziej też warto o tym mówić, zwłaszcza w kontekście tego, skąd przyjeżdżamy, bo w naszym instytucie znajduje się reaktor jądrowy Maria, który produkuje właśnie radioizotopy na cele medyczne.
1: Czyli to a propos tego, że radioaktywność jest rzeczywiście z życia wzięta.
0: No tak, tak.
1: I właściwie promieniują wszystkie istoty na świecie, nie tylko my, nie tylko ludzkie ciało, ale też
0: organizmy. Organizmy są radioaktywne, tak, tak, tak. Promieniowanie do życia wzięte, bo my o promieniowaniu mówić lubimy, w zasadzie musimy, z uwagi na to, skąd jesteśmy. Taka troszeczkę nasza misja, żeby o promieniowaniu mówić, a także no właśnie walczyć z tą radiofobią. Więc my sami jesteśmy radioaktywni. Z nas setki cząstek na każdą sekundę się wydostaje i my napromieniamy nasze otoczenie. Napromieniamy w tej chwili, ja napromieniam pana, pan mnie, także no, jesteśmy otoczeni morzem promieniowania i sami też promieniujemy, o tym mówimy.
1: I co jeszcze, na pikniku czeka nas, sympatyków, państwa sympatyków Polskiego Radia?
0: No to troszeczkę w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, w nawiązaniu, to mamy też takie stanowisko, gdzie po prostu pokazujemy różne eksponaty, różne przedmioty domowego użytku, czy też naturalne przedmioty, takie, które nas mogą otaczać w naszym codziennym życiu, znowu z życia codziennego wzięte przedmioty, materiały, które promieniują. Chcemy pokazać ludziom, jak wiele rzeczy wokół nas może promieniować. Mamy po prostu piasek na przykład, który kiedyś przywiozłem z Francji. Piasek radioaktywny. Może taki leżeć. Nasza ziemia generalnie promieniuje, gdzieniegdzie bardziej. I taki piasek pokażemy. Mamy też kamyczki z Sudetów. W Sudetach mamy dużo uranu. I tam ruda uranu jest. Zresztą były kiedyś kopalnie eksploatowane. Mamy szkło uranowe. Różne naczynia ze szkła uranowego robiono w latach 50. Elektrody spływalnicze, do których dodaje się toru, ponieważ bardzo łatwo jest doprowadzić do powstania łuku elektrycznego przy względnie niskiej temperaturze. Stąd dodaje się toru, żeby te elektrody dłużej służyły. No a tor, co zresztą odkryła Maria Curie-Skłodowska, jest radioaktywny. Każdy jego izotop promieniuje, więc tor mówimy, że to jest pierwiastek radioaktywny i pokazujemy, że takie elektrody, które można kupić w każdym lepszym sklepie budowlanym, fajnie promieniują. Jeszcze inny sposób określenia tego hasła, życia wzięte z życia, nazwaliśmy to fakty i anegdoty wzięte z życia naukowców. Zrobiliśmy quiz, mamy taki panel do rozwiązywania quizu i co ważne i ciekawe, tam może kilka osób, do 5 osób naraz ten quiz rozwiązywać, więc po pierwsze może przyjść cała rodzina i rywalizować, a po drugie mogą przyjść obcy ludzie i rywalizować, przy okazji się poznać, więc myślę, że wartościowa rzecz. Pytania do tego quizu ułożyliśmy takie, żeby dotyczyły różnych ciekawych anegdot, historii, informacji z życia, codziennego życia naukowców. My kojarzymy naukowców, patrzymy na nich przez pryzmat dokonań, a tutaj chcielibyśmy, żeby troszeczkę spojrzeć z innej perspektywy, żeby popatrzeć na naukowców jako ludzi, którzy poza tymi dokonaniami, poza tą dziedziną, z której są znani, mieli też normalne życie, ciekawe zajęcia, na przykład Albert Einstein grał na skrzypcach, czy też, nie wiem, czy państwo wiedzą, często chodził bez skarpet, czy na przykład Leonardo da Vinci sporządzał swoje notatki, czy też listy często pismem lustrzanym. Ponoć właśnie jako osoba leworęczna łatwiej mu było tak pisać, żeby też nie zamazywać tego, co pisze. Także takie ciekawostki myślę, że warto pokazać, zwłaszcza, że hasło takie właśnie z życia wzięte no, motywuje do tego.
1: Wspomniał pan o reaktorze Maria. To może dwa słowa o tym. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że w Polsce mamy reaktor jądrowy i mamy go od właściwie bardzo, bardzo dawna.
0: Tak. Reaktor jądrowy Maria został uruchomiony w 1974 roku, co oznacza, że niedawno mieliśmy okrągłą 50. rocznicę uruchomienia reaktora Maria, także mamy go już od ponad 50 lat. Zresztą to nie jest pierwszy reaktor, bo reaktorów było u nas kilka. Reaktor pierwszy, jaki mieliśmy, to był reaktor EWA, który powstał w roku 1958, także od dawna już tutaj reaktory w Polsce są, wszystkie zlokalizowane pod Warszawą, aktualnie w miejscowości Otwock, dawniej we wsi o nazwie Świerk. Reaktor Maria jest bardzo potrzebny, służy, tak jak powiedziałem, głównie medycynie. Jest to reaktor badawczy, mówimy, ale on w nim się coś bada, to prawda, to jest jedna rzecz, ale też produkuje radioizotopy na potrzeby właśnie głównie medyczne. Produkujemy na przykład J131 potrzebne do diagnozowania.

0: i leczenia tarczycy, albo na przykład ten, może nie technet, o którym mówiłem, ale mówiłem o technecie, a my produkujemy molibden 19, z którego później powstaje technet. No i te radioizotopy produkujemy na bardzo dużą skalę, wysyłamy je do wielu krajów na całym świecie i mamy największą część światowego rynku właśnie na tej izotopy, więc jest to ważne miejsce na świecie, jeżeli chodzi o właśnie tę działkę, o produkcję radioizotopów na potrzeby medycyny nuklearnej.
1: A państwa i moim gościem był pan Artur Skwarek z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Przed nami jeszcze jeden temat związany z architekturą. Zachęcam do pozostania z nami.

0: Niezmiennie słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Naszym ostatnim gościem jest teraz pan Kacper Kępiński, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Pan Kacper Kępiński jest także kuratorem wystawy Humanistyczny Modernizm Maciej i Stanisława Nowiccy. Tę wystawę do 14 czerwca można podziwiać w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Panie dyrektorze, dobry wieczór, kłaniam się, witamy w naszych skromnych progach.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedziałem, że wystawę można podziwiać teraz we Wrocławiu. Wiem, że wcześniej była w Warszawie, a jeszcze wcześniej za oceanem. Czy się mylę? Czy jeszcze więcej tych miejsc?
1: Tak, wystawa rozpoczęła się pokazem w siedzibie ONZ-u w Nowym Jorku, przy czym był to pokaz zamknięty tylko dla osób zwiedzających, dla członków organizacji. Później wystawę pokazywaliśmy w Raleigh w Północnej Karolinie, w miejscu związanym też z życiem i twórczością Nowickich. Później w Warszawie w Zodiaku. Teraz we Wrocławiu, ale jeszcze w międzyczasie w Chandigarze w Indiach, który też był ostatnim wielkim dziełem niezrealizowanym, jak większość z nich, Macieja Nowickiego. Ale wystawa jeszcze raz wróci do Nowego Jorku i będzie pokazywana w miejscu, które zapewni dostęp też szerokiej publiczności.
0: Ale jeszcze przez kilka dni, właśnie do 14 czerwca, można ją podziwiać, będąc we Wrocławiu. To powiedzmy może najpierw, kim byli Maciej i Stanisława Nowiccy. No, wielbicielom architektury tych nazwisk przedstawiać nie potrzeba.
1: Być może nie potrzeba Macieja Nowickiego i to jest też dla nas bardzo ważne, że to jest pierwszy raz, kiedy mówimy o ich twórczości wspólnie. Pierwszy raz, kiedy wystawa stawia ich na równi, kiedy katalog będzie mówił o nich obojgu, o humanistycznym modernizmie jako ich wspólnej idei. Bo ile Maciej Nowicki jest znany studentom architektury, osobom interesującym się architekturą, to Stanisława pozostawała w jego cieniu. A o ile Maciej był tym wielkim architektem współpracującym z największymi nazwiskami swoich czasów, pracującym przy właśnie takich

0: realizacjach, jak siedziba Narodów Zjednoczonych, jak budowa stolicy Punjabu w Indiach, jak właśnie ikoniczna Dorton Arena w Rally, to Stanisława Nowicka, ona uczestniczyła także w wielu z tych projektów, ale też to co najważniejsze, to że została pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych profesorką architektury. Jej kariera jest także bardzo ciekawa, jest fascynującym materiałem biograficznym, a też Maciej, który zginął tragicznie w wieku 40 lat, no jego życie trwało krócej niż kariera jego żony. Oczywiście o nauczaniu, o karierze dydaktycznej, teoretycznej jest dużo ciężej mówić, pokazywać. Także na wystawie my się z tym mierzymy, dlatego ta Stanisława nie była tak mocno obecna w narracji o właśnie o Nowickich i my próbujemy to zmienić, więc projekt jest o obojgu, projekt jest o idei humanistycznego modernizmu i o tym, co próbowali razem tworzyć.
1: Tak jak pan powiedział, to jest wystawa, która pierwszy raz i o niej, i o nim opowiada równorzędnie, tak można by powiedzieć, co właściwie możemy się dowiedzieć z tej ekspozycji i o nim, i o niej.
0: Wystawa pokazuje oczywiście dorobek architektoniczny. Pokazujemy archiwalne rysunki, współczesne reprodukcje, makiety architektoniczne, fotografie, dokumenty, które się zachowały. Mamy dużo artefaktów, dużo materiałów zgromadzonych naprawdę z archiwów na całym świecie, bo od Chicago przez północną Karolinę, z centrum Pompidou po Chandigarh. To właśnie też trochę pokazuje ich sposób życia, podejście do projektowania także, bo urodzeni w tym wielonarodowym kraju, Polsce, II Rzeczypospolitej, podróżujący po Europie jeszcze przed II wojną światową. Maciej był synem pierwszego konsula RP po odzyskaniu niepodległości w Chicago, więc te koneksje, te znajomości, ale też znajomość tego międzynarodowego kontekstu, umiejętności projektowania w bardzo różnych kontekstach społecznych, historycznych, przyrodniczych. Ona sprawiła, że ten humanistyczny modernizm, o którym mówimy, to jest właśnie to podejście do nowoczesności, które było nacechowane przede wszystkim dbałością o kontekst i o to, nie o nowoczesność jako cel sam w sobie, nie o nowoczesność wyrażoną środkami technologii, materiałami. To były tylko środki do uzyskania jak najbardziej sprawiedliwej, pięknej, funkcjonalnej, ale też przestrzeni, która z szacunkiem odnosiła się do tego, gdzie ona powstaje.
1: Wspomniał pan właśnie o tym humanistycznym modernizmie, ale jak się zestawia te dwa słowa, to można by przypuszczać, że w takim razie oni, chociaż nie tylko oni, sądzili, że ten modernizm może być niehumanistyczny, czy u zarania swojego był, a humanistyczny może tak.
0: To nie tyle takie odrzucenie tych modernistycznych idei. Oni pracowali razem z Le Corbusierem, którego krytykowali. Stanisława odbywała praktyki w jego atelier w Paryżu. Maciej pracował z nim przy projekcie ONZ-u, a później Le Corbusier przejął jego projekt Chandigarhu, kiedy Maciej zginął. Oni raczej krytykowali to podejście takie bardzo mocno technologiczne, fetyszyzację tej nowoczesności jako właśnie celu samego w sobie, ale też estetyzację tej wizji przyszłości. To też wyraża się bardzo mocno i w rysunkach na przykład Macieja, gdzie na tych rysunkach miast przyszłości, modernistów bardzo często widzimy wielopoziomowe skrzyżowania, latające samochody i bardzo dużo dziwnych rozwiązań technologicznych. U Macieja widzimy ludzi, drzewa, zawsze pojawia się jakaś gałąź, pojawiają się rośliny wodne, pojawiają się ludzie, stragany. Pojawia się życie i to życie szczególnie widać w tym ostatnim projekcie dla Chandigarhu, gdzie oni dawali miejsce na tą spontaniczność, którą modernizm często wykluczał jako niezaprojektowaną, gdzie właśnie nie było miejsca na tą ingerencję użytkownika w to, co już zostało zaprojektowane. Ale to też widać w podejściu do nauczania. I to jest też bardzo ciekawe, bo Maciej Nowicki został mianowany pierwszym szefem nowo powstałej szkoły architektury w Rally. I tam ten system nauczania, struktura studiów zwizualizował jako drzewo. To drzewo tam pojawia się w ich twórczości cały czas. I jeśli spojrzymy na to, czego studenci architektury uczyli się po kolei, to oni wcale na początku nie uczyli się historii architektury, oni nie uczyli się technologii, budownictwa, czy nie wychodzili od małej skali do dużej, projektując coraz większe budynki, tak jak

0: współcześnie w Polsce uczy się architektury, tylko najpierw uczyli się wiedzy o cywilizacji, wiedzy ogólnonaukowej. Dla Macieja było to bardzo ważne, że architekci powinni znać ten kontekst naukowo-społeczno-historyczny, żeby wiedzieć, w jakim momencie się znajdują, dla kogo projektują i jakimi możliwościami dysponują. Później mieli historię architektury krajobrazu, a dopiero na kolejnym roku historii architektury. Więc to, że najpierw uczyli się historii tego, gdzie projektują, w jakim kontekście, jakie są typy krajobrazu, pejzażu, jakie były różne, jak wyglądał rozwój podejścia do projektowania krajobrazu, a dopiero później uczyli się projektować w nim, to też bardzo mocno jest odzwierciedlone w tym, jak sami nowiccy projektowali.
1: A czy można powiedzieć, że Maciej i Stanisława Nowiccy byli typowymi przedstawicielami architektury XX wieku, czy wręcz przeciwnie, byli jedyni w swoim rodzaju?
0: Dla Stanów Zjednoczonych, bo to już główny moment twórczości Nowickich przypadnie tam, to będą dwa grona architektów, dwie tendencje w architekturze modernistycznej i to zauważał też sam Nowicki. On będzie bliżej tej postawy, jaką reprezentował chociażby Eero Saarinen, z którym wspólnie projektował, oni byli przyjaciółmi, niż na przykład Le Corbusier i Mies van der Rohe. To będą dwie wizje modernistyczne. I wydaje się dziś po latach, że ta wizja dążąca do tworzenia swego rodzaju regionalizmu, do tworzenia architektury odpowiadającej na uwarunkowania lokalne, ale wykorzystująca do tego nowoczesne materiały, to nie było odrzucenie technologii, to nie było odrzucenie nowoczesności, to było wykorzystywanie tej nowoczesności w inny sposób. Dziś wydaje się, że ta ścieżka, którą podążali Nowiccy, była właściwa i też dziś, dla mnie szczególnie jako dla kuratora, jest ważne, żeby wystawy historyczne nie kończyły się na pokazaniu tylko tego, co było kiedyś. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby pokazać, co z tych idei możemy też wykorzystywać dziś, na jakie pytania, które dzisiaj sobie stawiamy, możemy szukać tam odpowiedzi. I tych odpowiedzi znajdujemy bardzo wiele, bo i odnoszących się do kwestii społecznych, ale odnoszących się też do kwestii klimatu. Myślę, że dla świata architektury Stanisława Nowicka mimo wszystko jest nowością. To znaczy, my robiąc wystawę tą pierwszą w Stanach Zjednoczonych, spotykaliśmy bardzo wiele osób, które przychodziły i mówiły, jak mocno ona wpłynęła na nich jako studentów. A ona była nauczycielką pierwszego roku. I oni mimo wszystko po kilkudziesięciu latach pamiętali, jak bardzo kształtującym doświadczeniem były zajęcia z nią. I myślę, że przypomnienie postaci Stanisławy Nowickiej jest w tym kontekście krytyczne, bo pokazuje, że ten humanistyczny modernizm, on nie kończył się tylko i wyłącznie na Macieju, że architektura to też coś więcej niż tylko projektowanie budynków, czy w ogóle budowanie budynków. Większość projektów Nowickich jest niezrealizowana, co nie odbiera im wartości jako projektom, jako idei, jako myślą czy teorii architektonicznej. Więc dla mnie to jest ważne, żeby pokazywać, że kariera dydaktyczna też jest równie ważna, że ona jest równie kształtująca dla pokoleń przyszłych architektek i architektów. Więc o ile o Macieju przypominamy, być może pokazujemy go w dużo szerszym kontekście niż był pokazywany do tej pory, no to Stanisława ten humanistyczny modernizm zdecydowanie jego rozumienie poszerza i współcześnia także.
1: A gościem programu pierwszego Polskiego Radia był pan Kacper Kępiński, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję również.
1: I ja także bardzo dziękuję za to poniedziałkowe spotkanie. Kolejna Eureka już jutro o tradycyjnej porze i poprowadzi ją Anna Stępniak. Życzę państwu spokojnego wieczoru. Jakub Domoracki, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Nie mamy u nas wilków, ale mamy Hasana, owczarka belgijskiego, który przez 10 lat służył i pomagał ludziom w stołecznej policji. Hasanek bardzo lubi spokój. Dźwięki burzy go irytują, a gdy tylko usłyszy syreny wozów strażackich, policyjnych, siada w swoim kojcu bądź na wybiegu, podnosi łeb do góry i zaczyna wyć niczym prawdziwy rasowy wilk.
4: Agnieszka Zaworska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Zakątek Weteranów.
5: Przepisy bezdusznie nazywają je wycofanymi ze służby środkami przymusu bezpośredniego. Dla nas zawsze będą przyjaciółmi, o których zawsze będziemy się troszczyć najlepiej jak potrafimy.

0: i wkładając w to od początku do końca nasze serca. Psy i konie przez lata były naszymi kompanami w służbie pełnionej na rzecz bezpieczeństwa. Dzisiaj, jako weterani, emerytowani funkcjonariusze, na czterech łapkach i kopytach jeszcze bardziej potrzebują naszej troski.
1: Dom Zakątek Weteranów ma na celu zapewnienie opieki i miejsca, gdzie psy i konie, które pełniły służbę w policji, straży pożarnej, wojsku czy innych służbach mundurowych i ratowniczych, będą mogły spędzić w godnych warunkach swoją starość.
0: W trosce o ich spokojną jesień życia, jako wolontariusze Stowarzyszenia Zakątek Weteranów, podjęliśmy się karkołomnego zadania – wyremontowania otrzymanego od Skarbu Państwa zrujnowanego kompleksu budynków po byłym PGR w Pakszynie. Żeby stworzyć nowy dom dla naszych weteranów, potrzebujemy 2 miliony złotych na remont i modernizację całego obiektu. Wierzymy, że kiedyś dzięki wsparciu ludzi i zaangażowaniu spełnimy marzenie o stworzeniu nowego, komfortowego miejsca, gdzie nasi weterani, otoczeni troską i miłością, doczekają swoich ostatnich dni. To my jesteśmy z nimi do samego końca w zdrowiu i chorobie. Widzimy, jak się starzeją, niedołężnieją. A gdy ruszają w swoją ostatnią drogę, niezależnie jak długo z nami były, każde pożegnanie to dla nas ból i złamane serca. I zrozumie to tylko ktoś, dla kogo pies czy koń jest członkiem rodziny, nawet tak dużej jak nasza zakątkowa.
1: Stowarzyszenie Zakątek Weteranów jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie zakątekweteranów.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele. To, kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka, to ci dopiero historia.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
9: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
10: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
9: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
11: Cicho, wiem.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2 między Pruszkowem a Warszawą w pobliżu Konotopy na 454 kilometrze doszło do karambolu 5 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsk, Karczemki, 334 kilometr. Zdarzenie trzech aut osobowych na wysokości węzła Karczemki. Zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej. S6 raz jeszcze, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek. Na 336 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery ochronne. Zablokowany jest lewy pas, ruch możliwy tylko prawym pasem. S11, odcinek Ostrów-Wielkopolski-Antonin w pobliżu miejscowości Przygodzice. Na 15 kilometrze zepsuła się ciężarówka, blokując prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S19, odcinek węzeł Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza na 410 kilometrze. Awaria auta osobowego, w efekcie zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Droga ekspresowa S61, Łomża Stawiski w pobliżu Karwowa na 66 kilometrze. Cały czas trwa proces wyciągania z rowu ciężarówki, jezdnia w kierunku Suwałk jest jezdnią zablokowaną. Droga krajowa nr 74, Kielce-Opatów w Radlinie na 93 kilometrze. Zdarzyły się dwa auta osobowe. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 92, Miedzichowo-Lwówek-Bolewice, 116 kilometr. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Droga zablokowana.
3: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy, ale decyzji nie ma. Może dziś będzie wiadomo, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej PSL-u na prezydenta Krakowa. Jest wniosek o areszt dla obywatela Turcji w sprawie śmiertelnego wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, kapituła najwyższego polskiego znaczenia państwowego przedstawiła dziś swoją opinię, a ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w późniejszym terminie.
4: Sprawa jest konsekwencją decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki uznał ten krok za niedopuszczalny i pod koniec maja zapowiedział działania zmierzające do odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Rząd krytykuje decyzję władz Ukrainy, ale jednocześnie apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, podkreślając, że konflikt między Warszawą a Kijowem leży w interesie Moskwy. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Rząd przyjął krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu. Dokument zakłada m.in. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki jądrowej czy modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Strategia opisana w planie wyznacza kierunek zmian w polskiej energetyce na najbliższe 15 lat. Przyjęty przez rząd dokument zostanie wysłany do Komisji Europejskiej. Nowa Lewica przedstawiła dziś kandydata, właściwie kandydatkę na prezydenta Krakowa. To Daria Gosek-Popiołek. Kilka dni temu swojego kandydata przedstawiło także Prawo i Sprawiedliwość. Jest nim wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. Natomiast wciąż nie ma wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale decyzja w tej sprawie może zapaść jeszcze dziś.
5: Wierzę w Kraków zielony, bezpieczny i dostępny, zapewniała Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy. Posłanka mówiła dziś o tym podczas spotkania z mieszkańcami stolicy Małopolski.
6: Kandyduję, żeby tę wizję wcielić w życie. Wizję miasta wygodnego, zielonego, bezpiecznego, dostępnego. Miasta dla mieszkańców, nie dla turystów i deweloperów. Krakowa dla każdego i każdej z nas.
5: Jeszcze dziś mamy poznać kandydata Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówi,

0: Mówił w Świnoujściu, że wciąż liczy na wspólnego kandydata kilku środowisk.
1: Wierzę, że takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić i mam wielkie przekonanie, że taki kandydat ma ogromne szanse, jeżeli będzie miał wystarczającą determinację wygrać wybory.
0: Kandydatem ma być polski rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 37-letniego kierowcy, obywatela Turcji, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. W zdarzeniu zginęły dwie osoby, jedna została ciężko ranna. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Według ustaleń prokuratury rejonowej w Wołominie kierowca taksówki chciał zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu w Zielonce. Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego pojazd marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie na zielonym świetle. Pojazd rozpadł się na pół. Dwie osoby podróżujące Audi zmarły po przetransportowaniu ich do szpitali. Kolejny z pasażerów walczy o życie. Kierowca taksówki został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
2: Prezydent USA Donald Trump wybiera się dziś wieczorem na mecz NBA do Nowego Jorku. Będzie pierwszym urzędującym prezydentem w historii, który pojawi się na finale Ligi Koszykówki. Jego wizyta wywołała jednak falę niezadowolenia wśród kibiców.
5: Donald Trump jest od lat kibicem New York Knicks. Drużyna ta prowadzi w playoffach NBA z zespołem San Antonio Spurs 2-0. Nawet jeśli wygrają, to i tak do mistrzostwa będzie im potrzebne jeszcze jedno zwycięstwo. Mimo to prezydent Donald Trump postanowił przyjechać na mecz, co spowodowało poważne komplikacje logistyczne i niezadowolenie kibiców. Wizyta prezydenta oznacza poważne utrudnienia. Służby specjalne i policja zamknęły dla ruchu duży obszar Manhattanu. Fani muszą stawić się co najmniej 2 godziny przed meczem i przechodzić kontrolę jak na lotnisku, bez prawa wnoszenia toreb. Odwołano także popularną imprezę na świeżym powietrzu przed areną, gdzie podczas poprzednich meczów zbierały się tysiące Nowojorczyków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Informacje sportowe, Sylwia Urban. Po tenisowych emocjach na paryskiej mączce we French Open przyszedł czas na trawę i wielkoszlemowy Wimbledon. Ale zanim ten turniej rozpocznie się w Londynie, tenisistki i tenisiści grają też na trawie w holenderskim Schertogenbosch. I dzisiaj w pierwszej rundzie singla kobiet Magda Linet pokonała Australijkę Kimberly Biral 2-6-6-1-6-2, a w pierwszej rundzie debla mężczyzn Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Gabriel Diallo wygrali z Hindusem Yukim Bampriem i Nowozelandczykiem Michaelem Winiusem 3-6, 6-4, 14-12. Zaś w pierwszej rundzie debla kobiet Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siskowa zwyciężyły Ukrainkę Nadię Kiczenok i Japonkę Makoto Ninomiję 7-5, 6-4. Za kilka minut rozpocznie się walka o Mistrzostwo Polski w koszykówce mężczyzn. W finale Ekstraklasy koszykarzy zagrają broniąca tytułu Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, otrzymał niedawno tytuł MVP sezonu zasadniczego, ale przede wszystkim podkreśla rolę drużyny.
6: Starałem się nie myśleć o tym, oczywiście skupiać się na rzeczach, które są ważniejsze od indywidualnego pojedynku. To wyróżnienie oczywiście jest bardzo miłe, takie docenienie mojej pracy, aczkolwiek 12 ludzi w całym sezonie na to pracuje i jest 12 ludzi, którzy w każdym meczu mogą wziąć ciężar gry na siebie i też dodać każdy taką cegiełkę.
2: Pierwsze dwa finałowe starcia dzisiaj i w środę w Warszawie, a gra będzie trwać do 4 zwycięstw. Początek pierwszego spotkania finałowego o 20:15. Fabio Grosso został trenerem piłkarzy Fiorentiny, ogłosił klub z Florencji, który zakończył rozgrywki włoskiej Serie A na 15. miejscu. 48-letni szkoleniowiec przez ostatnie 2 sezony prowadził Sassuolo. A Real Madryt wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV w cenie 195 euro, po tym jak papież wyraził swoje poparcie dla klubu piłkarskiego ze stolicy Hiszpanii.
4: Pogoda.
2: W nocy na północnym wschodzie i zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, około 13 w centrum.

0: do 16 na zachodzie, w obszarach podgórskich Karpat od 7 do 13. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Klin wyżowy znad Bałtyku słabnie, Zatoka Niżowa znad Morza Północnego przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na kierunki południowe 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków południowych 2 do 4, wzrastający na 3 do 5, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Pomorska, wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na kierunki południowe 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich skręcający na południowo-wschodni 2 do 4, stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych skręcający na kierunki południowe 2 do 4, stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, zamglenie. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków południowych skręcający na zachodni 3 do 5, miejscami w porywach 6 do 7. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
11: Co pić, kiedy nadejdą upały? Jak nawodnić organizm? Elektrolitami czy domowymi sposobami? To wszystko wie gość 4,5 roku, pan Tabletka. Nowoczesna medycyna prenatalna, czyli dbająca o zdrowie dziecka jeszcze przed narodzinami. Jej niewiarygodne postępy robią niezwykłe wrażenie. Zabytki dookoła nas. Kto je ratuje i dlaczego czasami to się nie udaje?
12: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

0: Tu jest muzyka, program pierwszy Polskiego Radia, a via Radio Katowice, Polskie Radio Katowice, tam w studiu w Katowicach Józef Skrzek. Panie i panowie, Józku, witam cię bardzo serdecznie.
1: Serdecznie witam państwa i witam Marcinie.
0: Zawsze spotkanie z tobą, choćby no, gdzieś po falach radiowych, to ogromna przyjemność. Józku, zacznę przede wszystkim od tego naszego koncertu wspólnego podczas wiosny jazzowej w Zakopanem, czyli takiego spotkania, które dzieje wam się już co jakiś czas, czyli wtedy, kiedy Jerzy Piotrowski przyjeżdża do Polski i muzykujecie w tym oryginalnym składzie, SBB już od ponad 50 lat.
1: Wiesz, dla nas jest to współczesność i my się czujemy, jakbyśmy dopiero zaczęli od nowa.
0: Naprawdę?
1: Tak, wspaniały skład. Rzeczywiście Jurek ma niesamowity w ogóle drive. Wiesz, gra jak ulebele. Rozumiesz, apostolistę, także gramy potem koncerty dalej. Akurat ten twój Zakopanem to był taki przedtakt, powiedzmy sobie szczerze, bo on jakby dopiero co przyleciał, myśmy się praktycznie dopiero wspólnie łączyli, no ale myślę, że momenty były.
0: No momenty były i to było tych momentów sporo, kiedy wiem, bo rozmawiałem z kilkoma osobami z publiczności, którzy rzeczywiście wychodzili z wypiekami na twarzy. Na czym twoim zdaniem polega ta magia SBB? Czy to jest to porozumienie muzyczne, porozumienie dusz wasze, że ta energia przenosi się też na publiczność, że oni wchodzą w taką, w ten wasz trans również muzyczny? I czasem bez słów, ale wszystko rozumieją.
1: Wszystko, co powiedziałeś, a nad tym wszystkim jest szacunek, przyjaźń i to, że potrafimy zapominać o jakichś takich wcześniejszych przygodach, które się zdarzały, bo to jest nieuniknione. Nasza dekada pierwsza była fenomenalna. Potem trzeba było się trochę rozstać, potem znowu było nawrócenie z SBB.
0: I odrodzenie.
1: No i wreszcie Jurek, który przez pewien czas nie grał w ogóle, okazało się, że dalej jest świetny. No i zaczęliśmy grać już w trio z tym oryginalnym i to właściwie teraz sobie tak dalej brzmi niesamowicie, do tego stopnia, że co najmniej dwa razy w roku gramy i kto wie, może nawet wydamy płytę.
0: Ale z premierowym materiałem, rozumiem.
1: Albo koncertową na początek, żeby było wiadomo, że istniejemy, bo jak gasz koncertową, no SBB jest przede wszystkim koncertowe, bo każdy jest inny. I to jest jakby po prostu temat, który gdzieś się pojawia, a potem za chwilę idą niesamowitości w solówkach czy jednej, czy dwóch perkusji, czy razem jak gramy z elektroniką, że no i te chmury, anioły i to wszystko, co dalej się dzieje z Momentem i z innymi jeszcze freedomami. Zresztą freedom jest najważniejszy.
0: No właśnie, podkreślałeś to także podczas rozmowy naszej w Zakopanem. Józku, za chwilę pomówimy także o The Voyage, czyli Sawka, Skrzek, Stachura, o tym wyjątkowym koncercie, ale pozwól, że jeszcze wrócę do tej dekady, o której mówiłeś, o dekadzie lat 70. dla SBB. Muszę ci powiedzieć, że mimo, że myślałem, że nieźle znam waszą historię, to tę prawdziwą historię poznałem dopiero z pierwszego tomu książki, którą napisał Michał Wilczyński. Poznałem historię, jak bardzo byliście zapracowanym zespołem. Że właściwie to było te 10 lat no nieprzerwanej, po pierwsze ciężkiej pracy, po drugie nagrań

0: koncertów, nagrań studyjnych, nagrań radiowych. I jeszcze zdążyliście nagrać różne poboczne rzeczy, a to do kroniki, a to dla wytwórni filmów dokumentalnych. Józek, to było tempo jakieś, jak czytałem tę książkę, to nie wierzyłem, że w takim tempie można żyć i funkcjonować.
1: No, wiesz, to takie tempo, które doprowadza do apogeum i w rezultacie wszyscy stwierdzają, no teraz trzeba zrobić przerwę. Mhm. No więc najpierw ta dekada rzeczywiście rozpoczęła się od przygody wspaniałej z Czesławem Niemenem i graliśmy jako grupa Niemen. A jeszcze wcześniej to ten Silesian Blues Band sobie grywał gdzieś tam na Śląsku głównie, chyba że właśnie w Zakopanem zagrał też. Natomiast wiesz, potem już jak już się rozwinęły dalej pewne momenty, no to zaprzyjaźniliśmy się z węgierskim, w ogóle muzycznym, fenomenalnym zresztą składem, Lokomotiv GT, za chwilę z Omegą, jeszcze później ze Scorpio i po prostu okazało się, że jesteśmy całkiem bliscy. No, rzeczywiście Polak, Węgier, do tego muzyka. I to było też bardzo istotne. I tak sobie graliśmy i graliśmy, aż wreszcie wylądowaliśmy w Roskilde. I tam graliśmy koncert niesamowity nocą. I okazało się, że to była moja noc urodzinowa, o czym dowiedział się Mr. Bob Marley. I dlatego zostałem uhonorowany taką melodią Happy Birthday to You.
0: To wyjątkowe wspomnienie, muszę ci powiedzieć. I to byliście, tak jak kiedyś chyba Tomasz Tłuczkiewicz napisał, byliście takim naszym najważniejszym obok Niemena chyba projektem, przedsięwzięciem eksportowym. Józek, ale marzyła wam się też kariera tam i nie było tak w sumie daleko do tego, żeby to się udało, kariera na Zachodzie.
1: Wiesz, to jest tak. Byliśmy wtedy jeszcze za żelazną kurtyną. Tak. No to jednak ma znaczenie. Raz. Oczywiście można się było zdecydować, bo były takie też propozycje. Na przykład ja miałem propozycję od Jerzego Skolimowskiego, żeby zrobić muzykę do filmu Shout z muzykami z zespołu Genesis. I tak sobie pomyślałem, może by połączyć siły. Tylko wiesz, jak jesteś na kontraktach, zwłaszcza z Niemcami, to musisz uważać, bo u nich jest tak, że wiesz, Sicher jest Sicher i wtedy musisz dokończyć tam jakieś tournée tu czy ówdzie. No po prostu była też możliwość jeszcze za życia Staszka Cejrowskiego, żebyśmy lecieli do Ameryki. No najpierw do Polonii, a potem dalej. Zresztą w końcu polecieliśmy, nawet nagrywaliśmy. Nawet nagraliśmy utwór Hang Under z pewną śpiewaczką Kim. Tam w dzielnicach Chicago. I to wszystko się zapowiadało. Tylko wiesz, żeby się zdecydować na takie wojaże, podróże skuteczne, to musisz tam być stale. Wie o tym na przykład nasz Janek Kaczmarek, który po prostu zrobił karierę, potem jakby rzeczywiście jego film się dostał, bo on tam stale był, z całą rodziną zresztą. My też w zespole mieliśmy już rodziny, na przykład Jurek. No i wiesz, to tak było trudne. To jest raz, a dwa, rzeczywiście szacunek do publiczności za żelazną kurtyną. Czy to było w Czechosłowacji, czy to było na Węgrzech, czy to było w innych krajach tych tutaj, nawet NRD, Berlin Wschodni, jak to brzmi.
0: No tak.
1: Wiesz, też jeden z producentów na rynek wschodni, czyli do ZSRR, mówi: Józef, jakbyście dostali możliwość zagrania w Moskwie, to ja wam zrobię na pewno stadion na Łużnikach. Macie tam tylu fanów, że 100 tysięcy ludzi spokojnie przychodzi na wasz koncert. Haha. Tylko że grając Freedom, w tamtym czasie troszeczkę się narodziliśmy, no bo to były, wiadomo, takie czasy troszeczkę pofrytane. No i wiesz, na przykład jak graliśmy Freedom w Brnie na Welodromie, to 40 tysięcy ludzi walczyło o wolność. No tak. I to niestety się przeniosło do pewnych kręgów i mieliśmy zakaz wyjazdów do ZSRR. To takie śmieszne. No ale tak się zdarzyło i to już można powiedzieć, to był taki zaczyn pewnych sytuacji, które do dzisiaj trwają.
0: Józku, dziękuję ci za to wspomnienie, chociaż tak sobie myślę o tej wolności, Freedom with Us, Freedom i wasza płyta. No, nie wiem, czy nie moja ulubiona, czyli ta, którą nagrywaliście z zachodnio-niemiecką wytwórnią, czyli Follow My Dream. Tak. Jak wspominasz okoliczności? Bo chciałbym zaprezentować dzisiaj, zanim porozmawiamy,

0: kolekcjonersko-artystyczny.
1: Tam na tym obrazie, który jest eksponowany, rozumiem, na wystawie, są dzieła sztuki, których nie ma. Rozpłynęły się. Kto je zrabował? Gdzie one się podziały?
0: No się zajmowałem się jakiś czas temu tą kolekcją. Jeden z tych obrazów jest w tej chwili w kolekcji tureckiej, proszę sobie wyobrazić. Być może jeden jest rosyjski, a nie mamy pewności, ponieważ te badania proweniencyjne odnośnie pierwszej połowy XVII wieku nie są łatwe. Dużą część tego zbioru Jan Kazimierz wywiózł po abdykacji do Francji. I proszę sobie wyobrazić, że w swojej głównej siedzibie, w najważniejszej sali Pałacu Saint-Germain, kazał powiesić obraz Porwania Europy Guidareniego, który został przywieziony do Warszawy przez Virgila Pucitelego, głównego librecisty i dramatopisarza, ale też agenta artystycznego.
1: Czyli król przywozi dzieła sztuki, że się on wydawał fortunę na te, znaczy to są chyba listy ojca, który jest lekko zdenerwowany tą lekką rączką Władysława, który szasta na lewo i prawo, przywozi dzieła sztuki. No to dobrze, bo przywozi je do kraju i dzięki temu ta edukacja artystyczna idzie jakby, no może nie w tłum, no bo nie każdy z tego mógł korzystać, no ale pokazuje, że ta Polska przyłącza się do Europy, to chcę powiedzieć. Co jeszcze przywozi? Czy wtedy już taką zdeklarowaną miłość do opery, do tego gatunku?
0: Właściwie on od początku relacje wskazują, że był wielkim miłośnikiem muzyki wokalnej i właściwie jako ten admirator muzyki wokalnej przeprowadza ze sobą właśnie muzyków, tego Baltazara Ferriego, który potem po śmierci Władysława robi wielką karierę europejską i właściwie jest takim pierwszym kastratem celebrytą. Tak jak znamy Farinellego jako ten ostatni kastrat, on był tym pierwszym po prostu celebrytą. Po śmierci jego pisano panegiryki, sam cesarz jego portret kazał zawiesić nad łóżkiem. Także przywodzi ze sobą właśnie artystów, przywodzi ze sobą traktaty, między innymi dedykowany mu traktat o perspektywie Lorenza Sirigatiego, wzorce i między innymi właśnie gotowe prospekty scenograficzne. Właśnie ów prospekt widzimy na tym gabinecie sztuki Władysława Zygmunta. Całość aranżuje na tle właśnie dekoracji teatralnej i przede wszystkim znajomości i wiedzy o mechanizmach tworzenia teatru operowego.
1: Właśnie. I zaczyna się przebudowa tego południowego skrzydła zamku. Powstaje gigantyczny, no ogromnych rozmiarów budynek teatralny, sala teatralna, przedziwna jak na dzisiejsze standardy, chociaż może nie. Połowa to scena i kulisy sceny, tam cała ta, te mechanizmy, a połowa to publiczność. W zasadzie publiczność, gdzieś przeczytałem wzmiankę, że tam się mogło zmieścić od 300 do 600 osób, ale generalnie to był teatr dla niego, prawda? Nie zapraszał warszawiaków.
0: Zapraszał, tylko był dostęp ograniczony. Jedna ze źródeł wskazuje, że ciżba się rozpychała za bardzo i marszałek musiał interweniować. Generalnie były to po prostu wejścia na zaproszenie królewskie.
1: Jak wyglądał ten teatr? Powiedzmy o tych mechanizmach scenicznych, bo tam były zapadnie. Całe mechanizmy, które wywoływały burze, na przykład te dźwięki, światło. Co to było?
0: Właściwie jego taka formalna inauguracja nastąpiła w marcu 1628 roku, bo wiemy, że wtedy Władysław sprowadził z Mantui inżyniera, nazywał się Nicolas Bregond. Jego nazwisko zostało dopiero ostatnio ustalone. I on przy pomocy malarza Giuliana Vianiego przygotowali taką wyrafinowaną właśnie maszynerię i scenografię. Ale generalnie ten wstęp, pierwszy okres jest dosyć tajemniczy. To znaczy część badaczy twierdzi, że ten teatr miał charakter właśnie taki doraźny. Ta sala była wykorzystywana także na inne cele bankietowe. Więc ta scena dopiero została zmodernizowana w 1636-37 na pierwsze wesele króla. Także dopiero od tego momentu była najnowocześniejsza, jeśli chodzi o rozwiązania właśnie scenograficzne poza Italią. W każdym razie wykorzystał to właśnie ten budynek, który już został wcześniej właśnie wzniesiony przez Zygmunta, prawdopodobnie właśnie jako taka przestrzeń recepcyjna do inscenizacji teatralnych, które też jakby często stanowiły zamknięcie pewnej celebracji, pewnego ceremoniału publicznego, na przykład sejmowego. Te widowiska były przedstawiane na zakończenie obrad sejmowych albo z okazji zawarcia traktatu pokojowego, wizyty dyplomatów, także ten jakby wydźwięk polityczny zawsze towarzyszył tego typu spektaklom.
1: Co ten teatr potrafił? Pytam o te techniczne rzeczy. Można było zagrać burzę, można było zagrać pożar, wichurę. Jakie efekty można było osiągnąć w tym teatrze?
0: To był teatr w typie włoskim, oparty na właśnie tak zwanej scenie sukcesywnej, to znaczy istniały zmiany scenografii, czyli mutacje na oczach widzów i ta najbardziej głośna i najdroższa inscenizacja operowa, czyli Święta Cecylia z 1637 roku, która trwała, proszę sobie wyobrazić, aż 7 godzin.
1: O Jezus Maria! Krystian Lupa się
0: kilkanaście kłania. Zmian tych mutacji właśnie, chyba 11 czy więcej mutacji scenografii i właśnie to było możliwe dzięki właśnie systemowi tak zwanemu hybrydowi, czyli który łączył perjakty, takie obracane graniastosłupy z fragmentami dekoracji przedstawianymi na blejtramach, na bokach tych graniastosłupów.

0: z elementami bliżej, bardziej nam bliskimi, czyli z kulisami. I oczywiście zapadnie, oczywiście flugi, oczywiście już elementy pirotechniczne działające na zmysł węchu. Synestezja pełna. To wszystko jakby wpłynęło na to, że ta pierwotna równowaga tych wszystkich dziedzin artystycznych z czasem ustąpiła właśnie preponderancji widowiskowości scenograficznej.
1: Na wystawie jest pokazywany obraz, który pokazuje jakiś element scenografii, piekło, ognie. No nie sądzę, żeby tam prawdziwy ogień był wewnątrz budynku. Jak ci fachowcy od tego teatru osiągali takie efekty?
0: Wykorzystywano właśnie takie pojemniki z kalafonią, ale też jakby imitowano ten ogień poprzez właśnie falujące fragmenty tkanin. Manipulowano oświetleniem w sposób taki bardzo synchronizowany.
1: No właśnie, czyli było światło naturalne?
0: Dzięki temu nagle robiło się ciemno w sali, tak? Potem pojawia się burza, grad, na przykład w formie takich rozrzucanych migdałów. W każdym razie to oddziaływanie na widzów odpowiadało tej zasadzie meravilia, czyli zadziwienie odbiorców.
1: Właśnie, o to chcę zapytać. Czy przetrwały jakieś, nie recenzje, ale może jakieś relacje uczestników, czyli po prostu widzów, którzy wychodzą z tego teatru w siódmym niebie?
0: Bardzo dużo. Na przykład Ludwika Maria Gonzaga, druga żona Władysława, opuściła Paryż na miesiąc przed wystawieniem pierwszej opery we Francji. I ona zdała relację kardynałowi Mazarin z właśnie widowiska operowego wystawionego ku jej czci w Gdańsku, przebudowanej szkole fechtunku.
1: Mhm. Budynek stoi do dzisiaj.
0: Ten list został opublikowany jeszcze pod koniec XIX wieku. Ostatnio właśnie pani Grel, autorka monografii, też go przedrukowuje. Okazało się, że ona spodziewała się nudy, a po prostu spotkała się z fascynującym widowiskiem, które choć trwało kilka godzin, właściwie nie potrafiła odciągnąć wzroku od tego widowiska. Ale znamy więcej relacji, na przykład na marginesach sumariuszy czy libret też znajdujemy wzmianki. Tak to było. Albo tą rolę odgrywała słynna śpiewaczka Margarita Catenea.
1: Tu powiedział pan o takich ściągach, bo libretta, to co się działo na scenie, było w językach obcych, prawda?
0: Po włosku.
1: Nie każdy szlachcic polski mówił po włosku, a w zasadzie podejrzewam, że niewielu z nich. Oni dostawali do ręki takie ściągi, prawda, widzowie.
0: Tak.
1: I mogli sobie przeczytać, tak jak troszkę dzisiaj, program w Teatrze Wielkim. Wiadomo, że król nie może się zajmować tylko teatrem, jest również politykiem, prowadzi wojny, później podpisuje pokoje. My wiemy, że widzami teatru byli posłowie różnych państw, ale przede wszystkim interesuje mi wizyta poselstwa moskiewskiego, która po podpisaniu upokarzającego dla Moskwy traktatu połanieckiego, mieliśmy tam Smoleń, prawda, bitwa o Smoleńsk, zostali zaproszeni przez króla do uczestniczenia w widowisku. My wiemy, jak zareagowali, bo jak sobie wyobrażam tych panów w sobolich futrach z tymi brodami do kolan, spoconych i wściekłych, to wydaje się śmieszna sytuacja. A tutaj król sam brał udział w tych tańcach, w rajtuzach, mężczyźni w rajtuzach na scenie, a panowie ze wschodu w sobolich futrach na widowni. I jakie były reakcje?
0: Karolina Targusz-Kretowa już w 1965 roku przedrukowała fragment właśnie raportu tych bojarów. I oni rzeczywiście byli zaskoczeni, też zaskoczyła ich kultura taneczna. Dziwili się właśnie polskim tańcom i napisali, że tak zachowują się tancerze, jakby czegoś szukali bez przerwy. W każdym razie też byli zaskoczeni, ale jakby też zrozumieli to przesłanie adresowane do nich, że po prostu przedstawione w czasie inscenizacji opery o Judycie oblężenie Betuli było takim nawiązaniem właśnie do oblężenia Smoleńska.
1: A czyli wyłapali te aluzje?
0: Prawdopodobnie tak.
1: To jest przykre. Znaczy to musiało być przykre.
0: No wiedzieli, że jest to opowieść oparta o Starym Testamencie. Tak.
1: Gościem programu Historia Bliska jest Jacek Żukowski, najwybitniejszy specjalista od opery epoki wazów. Zaraz porozmawiamy o tym, jak sztuka przeplatała się kiedyś z polityką.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: A ze mną w studio jedynki Jacek Żukowski. Rozmawiamy o operach i teatrze Władysława IV. Przenieśmy się na chwilę do 1655 roku. Zaczyna się potop szwedzki. Niestety Warszawa nie broni się. Król szwedzki wkracza w zasadzie ze swoją armią do Warszawy. Odwiedza arsenał i odwiedza Zamek Królewski. Ogląda salę, która robi na nim kolosalne wrażenie. Mówię o tym dlatego, że część historyków twierdzi, że ta wizyta zmieniła go. Znaczy on czegoś wcześniej tak nieprawdopodobnego, takiego splendoru nie widział. Czy to jest możliwe, że teatr mógł tak oddziaływać na ówczesnych, że oni no, zmieniali się po prostu ze złych w dobrych, z diabłów w anioły.
1: Wybitny historyk nowożytności Władysław Czapliński twierdził, że Władysław Waza stworzył teatr tylko dla własnej przyjemności. Okazuje się nic bardziej błędnego. Było to zawsze teatro polityki od początku. I oczywiście te przekazy takie bardziej oficjalne miały charakter często etyczny. On się kierował na alter ego, główny bohater oper, widowisk operowych. To był alter ego króla, który wybierał obowiązek wobec rodziny i państwa na rzecz przywiązania do miłości ziemskiej. Ten przekaz miał charakter wielopoziomowy. To była taka typowa polisemia, ale oczywiście w te wątki sięgające właśnie do mitologii, do hagiografii, do poezji epickiej wplatano rozmaite przekazy o charakterze politycznym i one były adresowane nie tylko odbiorcy krajowego, ale także do opinii, europejskiej opinii publicznej, do elity władzy. To był też element dyplomacji kulturalnej Władysława.
0: Właśnie, bo przecież oglądali te przedstawienia ambasadorowie różnych państw i pewno w listach, w raportach referowali swoim władcom, co tutaj chciał zakomunikować nasz władca. I to jest też niesamowite. Zwraca pan uwagę, że król osobiście brał udział w doborze repertuaru. No, sam czasami bywał na scenie. On jest takim reżyserem całego tego zjawiska, jakim jest ten teatr władysławowski.
1: Tak, król nie bawił się w teatr, natomiast bawił się w parateatr, czyli w balet dworski. To był taki element właśnie, który łączył tą introdukcję w wykonaniu profesjonalistów w ówczesnym znaczeniu i rytuał właśnie tańca, który miał odzwierciedlać harmonię sfer niebiańskich. Natomiast Władysław był takim właśnie mecenasem, który ingerował w najmniejsze szczegóły widowiska i po prostu doskonale się tym bawił. Bawił się przebraniami, także w kontekście takim dyplomatycznym, politycznym, podsłuchiwał właśnie negocjacji w czasie negocjowania traktatu pokojowego w Polanowie.

0: ubraniu gwardzisty, no, non-stop właściwie wykorzystywał tą konwencję.
1: A to on był taki happener, tak?
0: Tak, tak. Witał królową Cecylię w przebraniu starosty, czyli w stroju polskim. I ona w pewnym momencie, dopiero jak on uścisnął mocno jej dłoń, to zorientowała się, że wita się ze swoim małżonkiem, bo wzięli ślub per procura. W każdym razie ta ingerencja odnosiły się do wyboru na przykład próbek tkanin, koronek, które miały imitować na przykład złoto. Oczywiście wpływał na przykład Puccitelli, miał zaangażować śpiewaczki we Włoszech, kiedy właśnie wyruszył w tą podróż, która miała zaktualizować ów teatr zgodnie z tymi najnowszymi trendami, między innymi weneckimi. I jakby potrafił ocenić walory śpiewaczki na podstawie raportów listownych tylko i wyłącznie, ale to nie dotyczyło, jakby ocena nie dotyczyła tylko kwestii stricte artystycznych, co ciekawe. Liczyło się też jakby status, liczył się jakby cnota tak zwana śpiewaczki, która mogła przybyć tylko właśnie z nienaganną opinią do Polski. No i król, proszę sobie wyobrazić, że 9 dni potrafi poświęcić, na przykład wjechał do Wilna w 1948 roku, niedługo przed śmiercią, wjechał do Wilna incognito i potem przez 9 dni nadzorował opracowanie właśnie oprawy intrady jego i Ludwiki Marii, czyli przede wszystkim dekoracji efemerycznych, bram triumfalnych, emblematów.
1: Sugeruje pan, tak też przeczytałem na tej i obejrzałem na tej wystawie, że on czasami uciekał w tą sztukę, prawda? Że zostawiał trochę polityki, jakby uciekał od polityki, nie każdy jego projekt polityczny zakończył się sukcesem. Z kolei ten teatr był dla niego taką odskocznią, takim relaksem i tu rzeczywiście realizował się w 100%.
0: Napisała kiedyś Karolina Targosz, teatr stanowi taki czasami ideowy odwet króla przedstawicielami opozycji, ale też na wystawie staramy się zasugerować, że to była taka psychoterapia dla władcy. Tak.
1: Psychoterapia. No i coaching zarazem, bo przecież w tych przedstawieniach on zapraszał do odgrywania ról dworzan, prawda? No jak wiadomo, no, każdy dwór to jest trochę taka korporacja. Tam nie wszyscy muszą się lubić, ale jak on rozkazuje, trzeba zagrać na scenie. To bardzo zbliża.
0: To znaczy, członkowie rodziny i dworzanie występowali w baletach dworskich, w rolach niemych, tak, Bartłomiej Mieczny, natomiast na scenie występowali członkowie kapeli wazowskiej i to były często osoby duchowne, co wzbudzało wielki protest na przykład nuncjusza apostolskiego, Filonardiego, który w jednym z raportów oburzał się, że w takiej scenie właśnie w typie komedii dell'arte występował franciszkanin, który został obity kijami, zaszyty w worze i wrzucony do studni. Ale generalnie właśnie na tej scenie występowali słudzy królewscy przede wszystkim. Więc była wyraźna linia, która oddzielała właśnie tą sferę tak zwaną profesjonalną ze sferą rytuału dworskiego.
1: No właśnie też o to chciałem zapytać. Co Kościół katolicki na te fanaberie, że tak powiem? Wiadomo, że król miewał konflikty z nuncjuszem apostolskim, chociażby o kolumnę Zygmunta, prawda, swojego taty. Ja tylko powiem, że ta kapa koronacyjna, płaszcz królewski jest w gwiazdy. Tak przedstawiona mogła być tylko Maryja, albo święci, albo Jezus Chrystus, ale na pewno jest świecki król. A król złamał ten niepisany albo pisany przepis i wymógł na rzeźbiarzach, że ta kolumna ma tak wyglądać. Nuncjusz apostolski został szału. Chciał wykląć go wręcz. No więc właśnie...
0: Najwięcej kontrowersji wzbudził ten krzyż przede wszystkim. Ale proszę sobie wyobrazić, że Władysław wykorzystał taką konwencję kryptoportretu tak zwanego. Czyli Zygmunt III na kolumnie Zygmunta jest jednocześnie, równolegle, na tej samej poziomie, świętym Zygmuntem, patronem osobistym, żyjącym w VI wieku, królem Burgundii, oraz personifikacją cnoty fortitudo, czyli męstwa. I dlatego te trzy tożsamości umożliwiają właśnie wykorzystanie takich konwencji, ale też jakby ta konwencja zakładała tą taką równowartość tych tożsamości właśnie w sferze baletu.
1: Czy nuncjusz był zapraszany na premiery?
0: Tak, ale czasami właśnie pisał, że sam zrezygnował z obecności, ponieważ wiedział, że na przykład widowisko w typie komedii dell'arte, wtedy zwane ucieczną albo panteleońską, będzie niestosowne, prawda? Nie odpowiadające jego pozycji.
1: Czy zdarzało mu się, no nie wiem, protest?
0: Tak, właśnie, ale to jest bardzo ciekawe, bardzo dużo zachowało się raportów, listów jego sekretariatu i on po prostu wyraźnie widać w tych raportach, że on starał się wykorzystywać różne ścieżki mające na celu właśnie interwencję u króla, czyli nie bezpośrednio, tylko na przykład wykorzystywał spowiedników króla.
1: A, jaka podprogowa działalność. Tak. Wyłowiłem z tego, co pan mówi, również taki sygnał, że w zasadzie w każdym geście, a już na pewno w architekturze, w tych dziełach scenicznych, wszędzie są jakieś komunikaty, które król wsadza, informując świat o swoich założeniach. No właśnie, jak pan pracował nad tą wystawą i w ogóle nad tą sztuką teatralną, operową i tym hobby czy pasją króla, jakim człowiekiem on się panu przedstawia? Czy to jest, już troszkę o tym mówiliśmy, czy to jest taki Europejczyk pełną gębą, czy raczej wariat, który jest tak skupiony na tym teatrze, że zapomina o wszystkim innym?
0: Zdecydowanie pierwszy.

0: Ja się zajmuję jego ikonografią, patronatem, między innymi opublikowałem książkę Rządza Chwały, Władysław IV w ikonografii performatywnej. I proszę sobie wyobrazić, ta Rządza Chwały była zakodowana w jego imieniu. Laudis Laus, czyli właściwie właśnie władnący sławą, władnący chwałą. I jego emblemat osobisty jako królewicz głosił motto Velsi Kenitar, choćby i tak dopnę swego. I na tym emblemacie jest przedstawiony geniusz sławy, czyli takie alter ego króla Władysława. Czasem na medalach wręcz widzimy, że to jest Władysław. Wspina się na obelisku po nagrodę za cnotę. I tą nagrodą właśnie za tą cnotliwość miała być korona. I potem Władysław jako król zmienił właśnie swoje motto na honor virtutis premium, czyli honor, zaszczyt, nagrodą za
1: cnotę. Ale z tego, co pan mówi, to bardziej świadczy, że on miał jakieś kompleksy.
0: Nie, on się wpisywał w taki motto jeszcze stosowany przez Władysława Warańczyka, co może słuchaczy zdziwić, ale polscy wazowie byli uznawani w epoce i sami się uznawali przez polską i europejską opinię nie za wazów, tylko za Jagiellonów.
1: Tak. A jakie on miał ego?
0: Wielkie.
1: A! Wprost proporcjonalne do jego warunków
0: fizycznych. Ale potrafił nawet ze swoich chorób zrobić teatr. Na przykład pewnego dnia został wniesiony na łóżku na obrady sejmowe. Czyli właśnie rzeczywiście cierpiał z powodu różnych chorób, ale też tworzył z tego widowisko.
1: To też mogło, i na pewno robiło wrażenie na posłach i senatorach, że król...
0: Że się poświęca.
1: Że się poświęca, prawda, dla ratowania Rzeczpospolitej. Dla tego projektu niezrealizowanego walki, wojny, wielkiej wojny z Turcją, to nie wyszło. Od tego się zaczął powstanie kozackie. No w każdym aspekcie gra. Jest aktorem. Reżyserem i aktorem. To bardziej królem czy aktorem jest?
0: I to mi się wydaje równolegle.
1: Lubi go pan?
0: Nie można było... Nie można było być królem bez aktorstwa. Lubię.
1: Tak? No dobrze, a przenieśmy się teraz z tej epoki wazów, to jest 400 lat temu, do epoki Gierka, bo to w latach 70. powstaje decyzja o tym, że Zamek Królewski zostanie wskrzeszony. Nie zostało to skrzydło zrekonstruowane. Inne pomieszczenia, sale tak, gorzej, lepiej, ale tu w ogóle nie. Dlaczego?
0: W 1704 roku budynek teatralny został zbombardowany w czasie III wojny północnej i właściwie nie zachowały się potem po pożarze na początku panowania Stanisława Augusta, a następnie oczywiście po wysadzaniu zamku. Nie było też żadnych źródeł i reliktów, które umożliwiały rekonstrukcję tak naprawdę tego budynku, ale też jakby ten fenomen nie istniał w świadomości społecznej, w pamięci kulturowej.
1: A szkoda, prawda? Czy dzisiaj...
0: Staramy się właśnie przypomnieć o tym fenomenie.
1: No właśnie, to będzie puenta naszej rozmowy, no bo pora pójść do Zamku Królewskiego, obejrzeć pana wystawę, wielka gra, tak się nazywa, taki jest tytuł tej wystawy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Gościem
0: zapraszam.
1: Programu Historia Bliska był historyk sztuki Jacek Żukowski. Zapraszamy do Zamku Królewskiego. Do kiedy trwa wystawa?
0: Do 19 lipca.
1: To wakacje w zasadzie, więc kto jest w Warszawie, to też zapraszamy. Ja się już z państwem żegnam. Michał Wójcik, dobranoc.
2: Jedynka. Polskie Radio.

spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Lektury jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka. Narrator, podróżnik i lekarz trafia na wyspę zamieszkałą przez liliputów, ludzi o miniaturowych rozmiarach.
2: Na 2 lub 3 dni przed odzyskaniem wolności, kiedy zabawiałem dwór rozrywką, przybył goniec, aby powiadomić jego cesarską mość, że paru z jego poddanych, przejeżdżając blisko miejsca, skąd zostałem zabrany, znalazło na ziemi wielką czarną substancję o osobliwym kształcie, rozciągającą się tak szeroko jak cesarska sypialnia, a u szczytu wysoką na wzrost mężczyzny. Że to przedmiot martwy, poznali od razu, bo leżał na trawie bez ruchu. Niektórzy z nich przechadzali się po nim wiele razy i wchodząc jedni drugim na ramiona, dostali się aż na sam szczyt, który był płaski i równy. Spostrzegli wtedy, że rzecz ta jest w środku pusta. Sądzą pokornie, że należy ona do człowieka góry i na rozkaz jego cesarskiej mości gotowi są rzecz tę przewieźć za pomocą 5 koni. Pojąłem teraz, o czym mówili, i bardzo byłem kontent z tej nowiny. Kiedy po rozbiciu okrętu dotarłem do brzegu, byłem w takim pomieszaniu, że nim doszedłem do miejsca, gdzie usnąłem, spadł mi kapelusz, choć sznurkiem był przymocowany do głowy. Sznur musiał się przerwać, czego nie postrzegłem i sądziłem, żem kapelusz zgubił w morzu. Prosiłem jego cesarską mość, by kazał mi go jak najrychlej dostarczyć. Opisałem mu również jego użytek i kształt. Nazajutrz furgony przyciągnęły kapelusz, który wielce ucierpiał w tej podróży. Wywiercono bowiem 2 dziury w rondzie na 1,5 cala od brzegu i 2 haki umieszczono w owych dziurach. Te haki przymocowane były długimi sznurami do końskich uprzęży i w ten sposób wleczono mój kapelusz przez dobre 0,5 mili. Szczęściem kraj ten jest nad podziw gładki i równy, także kapelusz mniejszej doznał szkody niż mogłem przypuszczać. We 2 dni po tej przygodzie cesarz, rozkazawszy, aby część wojska w mieście stołecznym i okolicy była w gotowości, chciał się zabawić osobliwszym sposobem. Kazał mi, żebym stanął jak kolos, rozkraczywszy nogi, ile tylko można, jak najszerzej. Potem przykazał swemu generałowi, sędziwemu i doświadczonemu żołnierzowi, który wielce mi sprzyjał, ażeby wojska uszykował jak do bitwy, i kazał im maszerować między moimi nogami. Piechota po 24, a jazda po 16 w szeregu z biciem w bębny, z rozwiniętymi chorągwiami i z podniesionymi pikami.

0: Wojsko to było złożone z 3000 piechoty i z 1000 jazdy. Cesarz pod karą śmierci wszystkim przepisał żołnierzom, by w marszu jak najściślejszą względem osoby mojej zachowali uczciwość, co jednak nie przeszkodziło kilku młodym oficerom do patrzenia w górę, gdy przechodzili pode mną. A wyznać muszę, że spodnie moje na ów czas w tak złym były stanie, że im dały pobudkę do głośnego śmiechu i podziwu.
1: Ciąg dalszy powieści Jonathana Swifta Podróże Gullivera w interpretacji Jerzego Bończaka usłyszą Państwo jutro około 21.50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
4: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
3: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
4: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
3: Sekrety mundiali.
4: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
3: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
4: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
3: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, odcinek Legnica-Lubiatów na wysokości węzła Legnica-Południe. Na 87 kilometrze przewrócił się bus. Pojazd leży w poprzek jezdni, nikt nie ucierpiał, ale zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Karczemki, 334 km. Zderzenie trzech autosobowych na wysokości węzła Karczemki, zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej. Raz jeszcze droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek. Jezdnia w kierunku Gdyni, 336 km. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowany został lewy pas ruchu. Droga ekspresowa S11, odcinek Ostrów Wielkopolski Antonin. W pobliżu Przygodzic na 15 km zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Skończyły się utrudnienia na ekspresowej 17 na odcinku węzeł Otwock, węzeł Ostrów, Wola Dudzka, 13 km. Tam zepsuta ciężarówka blokowała prawy pas jezdni w kierunku Lublina. Jedzie się teraz w kierunku Roztocza bez problemów. Droga ekspresowa S19, odcinek węzeł Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza na 410 km. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana została jezdnia w kierunku Rzeszowa. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest teraz odblokowaną i jedzie się bez utrudnień. Droga krajowa nr 74, Kielce-Opatów, Radlin, 93 km. Zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy.

0: Polska i świat.
1: Przed chwilą minęła 22. W radiowej jedynce czas na nasz magazyn. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Oto co przed nami dziś w programie.
1: W sprawie Orderu Orła Białego dla narodu ukraińskiego. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Słyszymy z pałacu napięte relacje polsko-ukraińskie.
2: Izrael i Iran wstrzymują wzajemne ataki, przynajmniej na razie. Pokój na Bliskim Wschodzie nadal bardzo odległy.
1: Maja Chwalińska z wielkim sukcesem wraca do kraju. Na warszawskim lotnisku Okęcie na tenisistkę czekał tłum kibiców i dziennikarzy.
2: Te tematy już za chwilę w naszym magazynie, ale teraz czas na najważniejsze informacje w skrócie. Zaprasza Marzena Godon.
3: Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła swoją opinię prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Nawrocki ma ogłosić decyzję w późniejszym terminie. Premier Tusk zwrócił się do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią, szczerą rozmowę. Polskie i ukraińskie ekipy przybyły do obwodu lwowskiego na poszukiwania miejsc pochówków Polaków w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Może tam spoczywać około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla 37-letniego kierowcy obywatela Turcji, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły w nim dwie osoby, jedna została ciężko ranna. Szef MSWiA zapowiada więcej kontroli kierowców, którzy przewożą pasażerów na aplikację. Tragiczny wypadek szybowca na lotnisko aeroklubu w Bielsku-Białej. Nie żyje kursantka, która uczyła się latać. Jej instruktor trafił do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że szybowiec rozbił się podczas wykonywania manewru. Ciężka praca i cierpliwość opłaciły się. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wróciła do Polski z Paryża, gdzie została wicemistrzynią wielkoszlemowego turnieju French Open. Została owacyjnie powitana w kraju.
1: Magazyn zaczynamy od relacji polsko-ukraińskich. Kapituła Orderu Orła Białego obradowała dziś w sprawie ewentualnego odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Opinia tego gremium trafiła do prezydenta Karola Nawrockiego, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.
2: Przypomnijmy, spór wywołała decyzja ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. O szczegółach Jan Olencki.
4: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w późniejszym terminie. Tak wynika z informacji przekazanej po dzisiejszym posiedzeniu kapituły przez rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Sama treść opinii nie została ujawniona. Sprawa jest konsekwencją decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Dla przypomnienia, UPA była ukraińską formacją nacjonalistyczną, współodpowiedzialną za zbrodnie na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. W reakcji prezydent Nawrocki pod koniec maja zapowiedział działania zmierzające do odebrania ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Politycy koalicji rządzącej nie kryją oburzenia decyzją władz Ukrainy. Z drugiej strony podkreślają, że trzeba już myśleć o konsekwencjach całego sporu.
5: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocje mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest, ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
4: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Prawie i Sprawiedliwości słychać natomiast głosy, że odpowiedzialność za rozwiązanie kryzysu leży dziś przede wszystkim po stronie Kijowa, o czym mówił poseł Piotr Uściński.
6: Nasz prezydent powinien przede wszystkim tego oczekiwać. Wycofanie się z nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. I to jest jakiś warunek tego, żeby można było rozmawiać. No bo o czym z nim rozmawiać? No prezydent co by miał powiedzieć? Czekamy na propozycję z tamtej strony, natomiast tej propozycji nie ma i dlatego ja uważam, że kapituła powinna zdecydować o odebraniu tego orderu. I to się powinno wydarzyć.
4: Krytycznie o decyzji Wołodymyra Zełenskiego wypowiadają się także politycy innych ugrupowań opozycyjnych, m.in. współprzewodniczący partii Razem, Adrian Zandberg.
7: Zbrodniarze nie powinni być patronami jednostek wojskowych. Wydaje mi się, że prezydent Zełenski jest doświadczonym politykiem i był świadomy konsekwencji tego gestu, który wykonuje w stronę środowisk skrajnie prawicowych na Ukrainie. Myślę, że w pewnym sensie pan prezydent Zełenski sam sobie ten order odebrał.
4: Premier Donald Tusk zaapelował dziś do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Jak napisał na portalu X, współpraca leży w interesie obu państw i narodów, a konflikt w interesie Rosji. Do

0: Opinii kapituły odniósł się także były prezydent Bronisław Komorowski. Jak mówił, z jego informacji wynika, że stanowisko jej członków nie było jednoznaczne, a znaczna część miała nie poprzeć pomysłu odebrania Zełenskiemu odznaczenia.
1: Pan prezydent Nawrocki, który może powiedzieć dzisiaj, bo zdaje się, że mu nie poszło z kapitułą Orderu Białego tak, jakby tego chciał. Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania. I może pan prezydent w tej sytuacji powiedzieć, że jednak jest sprawa trudna, kapituła zajęła stanowiska różne.
0: Szczegóły opinii kapituły nie zostały ujawnione, a jej członkowie nie komentują wyniku obrad. Wiadomo jedynie, że opinia została przekazana prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To właśnie on podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie, jeśli zdecydowałby o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jego postanowienie będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.
2: Tyle na temat dzisiejszych obrad kapituły Orderu Orła Białego i komentarzy, jakie pojawiły się w tej sprawie w Polsce.
3: A teraz zaglądamy na Ukrainę i sprawdzamy, co tam mówi się i pisze na ten temat. A sprawie przygląda się Michał Strzałkowski. Witaj, Michale.
4: Dzień dobry, dobry wieczór.
3: To powiedz, jakie komentarze nad Dnieprem?
4: No, dziś wielu nowych komentarzy nie było, bo dominowało wyczekiwanie na tę decyzję polskiej kapituły, dlatego że rzeczywiście to obserwowano z Ukrainy. Ja przyjrzałem się bardzo wielu ukraińskim mediom i właściwie wszystkie o tym dziś informowały, że zbiera się taka kapituła, że jest taki wniosek ze strony prezydenta Karola Nawrockiego. Dość szczegółowo tłumaczyły też, dlaczego tak się stało i dość szeroko opisywały tę polską reakcję. Natomiast żadnych oficjalnych stanowisk nowych nie było, więc obowiązują te, które miały miejsce w ostatnich kilku dniach, jak na przykład rzecznika ukraińskiego MSZ Horchia Tychyja, który przekonywał w takim pisemnym stanowisku, że decyzja o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA nie ma, i to cytat z tego rzecznika oczywiście ukraińskiego MSZ-u, antypolskiego charakteru i że wszelkie napięcia, jakie to wywołuje, to jest tylko i wyłącznie w interesie rosyjskim. W podobny sposób się też wypowiadał sam szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który podkreślał, że tu chodziło o uczczenie tylko antymoskiewskiego, antysowieckiego oporu ze strony UPA i nie było tutaj żadnego zamierzenia, żeby w jakikolwiek sposób Polaków czy stronę polską urazić czy obrazić. Wzywał też do dalszego dialogu historycznego między obydwoma państwami, no ale tam w żadnym z tych stanowisk nie było cienia zapowiedzi, że Ukraina mogłaby się ze swojej decyzji czy prezydent Ukrainy wycofać, tylko próba tłumaczenia tego. Natomiast dziś nowych stanowisk nie było. Ja obejrzałem też taką rozmowę, której dziś w telewizji Odyn plus Odyn, jednej z ważniejszych ukraińskich telewizji, udzielił Daniel Janewski, taki historyk, który zajmuje się między innymi pisaniem o tej dwudziestowiecznej ukraińskiej historii. On tam wyrażał w dużej mierze zrozumienie też dla tych reakcji polskich i sugerował, że dobrze by było, żeby Ukraina, kiedy wojna się już skończy, rzeczywiście siadła do tego i zdecydowała, czy taki swój panteon powinna stworzyć bohaterów. No i pytany przez dziennikarkę, czy on by dowódców UPA do tego panteonu zaliczył, to powiedział, że widzi lepszych kandydatów, którzy nie budzą żadnych kontrowersji, czy to w Ukrainie, czy wśród sąsiadów, czy tych krajów, które są dla Ukrainy ważne jako partnerzy, czy wręcz przyjaciele. Natomiast no, same media czekały, nie doczekały się żadnego oficjalnego stanowiska ze strony Polski w sprawie tego orderu dla Wołodymyra Zełenskiego, więc trudno, żeby były jakieś na to reakcje, skoro tego stanowiska nie było. Też więcej miejsca w mediach ukraińskich zajmuje wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Londynie. Dziś on się spotykał z Karolem III, z brytyjskim królem. To była jednak wiadomość numer jeden, ale to oczekiwanie na te reakcje w Polsce już takie bardziej oficjalne, to był bez wątpienia temat numer dwa. No i telewizja Chromackie na przykład przy tej okazji pisała o różnych swoich ustaleniach dotyczących niedawnej wizyty Kryła Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, który w Warszawie rozmawiał z przedstawicielami polskiego rządu. No i tam pisała telewizja, że próbowała potwierdzić przecieki, o których pisał polski portal Wirtualna Polska, że miała tam paść propozycja, żeby ta jednostka doprecyzować jakby jej nazwę, żeby to nie była jednostka wszystkich bohaterów UPA imienia, tylko żeby tam konkretnie uhonorować jedną jednostkę UPA, która nie splamiła się żadnymi atakami na polską ludność, wyłącznie walczyła z sowiecką okupacją, czy z sowieckimi siłami, czy z Armią Czerwoną, żeby jakoś doprecyzować nazwę tej jednostki, ale telewizja Chromackie nie była w stanie potwierdzić mimo że próbowała, o tym pisała na swoim portalu, czy rzeczywiście taka propozycja padła. Także no, na pewno ta sprawa jest bardzo bacznie na Ukrainie obserwowana.
3: Tyle komentarzy. Teraz jak pojawią się nowe, na pewno będziemy o nich informować. Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy, a my na Ukrainie, czy też w tematach okołoukraińskich pozostaje.

0: Dajemy.
1: Dziś od ponad 80 lat po Hucie Pieniackiej w...
0: Dziś w Hucie Pieniackiej, bowiem w obwodzie lwowskim, rozpoczęły się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. W bezimiennych dołach spoczywać tam może około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Na ich godny pochówek czekają głównie rodziny ofiar.
2: To już kolejne tego typu prace na Ukrainie w ostatnich miesiącach. Jednocześnie ukraińskie władze wydają kolejne pozwolenia na poszukiwania i ekshumacje. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Od ponad 80 lat po Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim nie ma praktycznie śladu. O krwawych wydarzeniach przypomina krzyż postawiony w szczerym polu. Tymczasem przed wojną polska wieś tętniła życiem, liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy ochotnicy z dywizji SS Galicjen przy współudziale ukraińskiej powstańczej armii dokonali tam krwawej pacyfikacji.
3: Większa część mojej rodziny ze strony mamy została tutaj spalona i zamordowana. Moja mama jako jedna z nielicznych osób przeżyła tę tragedię. Tutaj zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci. Większa część rodziny, moja prababcia.
1: Tak wspominała mi Małgorzata Gośniowska-Kola ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar w lutym 2019 roku podczas uroczystości rocznicowych zbrodni w Hucie Pieniackiej. Przyjeżdżający tam co roku krewni zamordowanych mieli jedno pragnienie – godny pochówek ofiar. Wiele wskazuje na to, że przynajmniej części ofiar uda się zorganizować chrześcijański pogrzeb. Prace, które dziś się rozpoczęły, są pierwszym etapem w realizacji tego celu, wyjaśnia rzecznik IPN Rafał Kościański.
4: Udajemy się w teren po to, aby wyznaczyć to miejsce, przeprowadzić wstępne badania terenowe, odkrywkowe. Procedura na Ukrainie polega właśnie na tym, że najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później prace ekshumacyjne.
1: Prace poszukiwawcze potrwają do 20 czerwca. Już 22 czerwca IPN rozpocznie kolejne poszukiwania w Późnikach w obwodzie Iwano-Frankowskim. Tam w zeszłym roku udało się ekshumować i pochować część ofiar. Obecnie trwają prace nad genetyczną identyfikacją szczątków, tak aby na krzyżach umieścić dokładne dane osobowe pomordowanych. W tym roku możliwe będą także ekshumacje w Ostrówkach w obwodzie wołyńskim.
2: A gościem magazynu Polska i Świat jest pan Witold Jurasz, dziennikarz portalu Onet.pl, były dyplomata. Dobry wieczór, panie redaktorze.
5: Dobry wieczór, kłaniam się.
2: Zacznijmy może od tego konfliktu, chyba tak to możemy nazwać, polsko-ukraińskiego. Dzisiaj Rada Orderu Orła Białego obradowała, wydała swoją opinię, rekomendację dla prezydenta Karola Nawrockiego, ten ma podjąć decyzję w odpowiednim czasie. Czy pana zdaniem Polska ma jakikolwiek pomysł na rozwiązanie tego sporu? Czy jest w ogóle jakiś sposób, aby ten spór zażegnać?
5: No, ja bym powiedział, tak dobrze się stało chyba, że ten order nie został odebrany, bo ja oczywiście rozumiem odruch moralny. To, co zrobił prezydent Zełenski, jest obiektywnie oburzające. No, tylko problem polega na tym, że gdyby ten order mu odebrać, no to jakby to narzędzie byśmy już stracili. Pewnie trzeba znaleźć jakąś metodę, która byłaby gdzieś pomiędzy zachętą a presją. Chociaż ja mam wrażenie, że mamy problem, bo my albo nadmiernie ciśniemy, albo zbyt ustępujemy, albo też, proszę wybaczyć, potoczność, usiłujemy zagadać problem. Spodziewałbym się, że najwięcej rezultatów moglibyśmy osiągnąć, wywierając presję, ale presję dyskretną, a nie publiczną. To mogą być nawet groźby, przy czym ja byłbym najbardziej za tym, żeby po prostu znaleźć kilka firm ukraińskich działających w Polsce, powiązanych z elitą władzy, i nieoficjalnie przekazać stronie ukraińskiej, że te firmy mogą mieć przykrości, na przykład cotygodniowe kontrole skarbowe. To z jednej strony. Z drugiej strony zachętę, czyli na przykład przekazanie jakiejś ilości broni tej jednostce, która nosi nazwę bohaterów UPA, pod warunkiem zmiany jej nazwy.
2: Czyli mówi pan w zasadzie o tym, że tak na dobrą sprawę czas na skuteczną dyplomację. Skuteczną, czyli niekoniecznie musi ona odbywać się na portalach informacyjnych, czy na portalach społecznościowych, czy platformach informacyjnych, ale mówi pan o także groźbach. Ja rozumiem, że to są rzeczy, które powinny się odbywać pomiędzy dyplomatami i niekoniecznie my wszyscy powinniśmy o tym wiedzieć.
5: No absolutnie, to jest

0: można powiedzieć, klasyka dyplomacji, a już na pewno klasyka dyplomacji na kierunku wschodnim. Był taki wybitny człowiek George Kennan, twórca amerykańskiej sowietologii, w ogóle strategii powstrzymywania komunizmu. Napisał legendarny długi szyfrogram i tam wielokrotnie jakby akcentuje, że władza sowiecka, a Ukraina jakkolwiek z Rosją walczy, to jest sowiecka w duchu, ustępuje w obliczu siły, ale równocześnie Kennan przestrzegał w tym słynnym długim szyfrogramie przed presją, która uderzałaby w prestiż. Bo kiedy się uderza w prestiż, to bardzo ciężko jest pójść na ustępstwa. Dlatego owszem, należy czasami się posuwać do również twardych metod, ale nie publicznie.
1: Ale czy pana zdaniem ten spór dzisiaj nie pokazuje nam takiej oto sytuacji, że ani my nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej emocji ukraińskiej, ani Ukraińcy nie są w stanie zrozumieć naszych emocji? Czy to nie jest taka patowa sytuacja, której w tej chwili nie jesteśmy w stanie rozwiązać?
0: Myślę, że na pewno i nie będzie to łatwe, ale sądzę, że gdybyśmy przez tych ostatnich 30 lat nie słyszeli w kółko ze strony środowisk proukraińskich, i tutaj zaznaczę, że ja jestem jednoznacznie proukraiński, chodzi o wojnę z Rosją i dlatego zresztą uważam, że ta kłótnia jest dzisiaj szkodliwa, ale równocześnie ja słyszałem dziesiątki razy na przestrzeni lat, że to nie jest właściwy moment, żeby rozmawiać o tym z Ukraińcami. I uważam, że więcej win ma na swoim koncie, mają środowiska, nazwijmy je umownie getrojciowskie, niż te antyukraińskie, endeckie, kresowe. Chociaż zaznaczmy, że dzisiaj, bo to jest jakby taka generalna konstatacja, natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, kto dzisiaj odpowiada za zaostrzenie relacji, no to poza oczywiście Ukraińcami, no, którzy zrobili to, co zrobili, no to widać też po prostu jakby bardzo gwałtowny wzrost tych takich głupio antyukraińskich nastrojów.
1: Dwa wydarzenia, o których warto tutaj wspomnieć, bo dzisiaj w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim rozpoczęły się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. To jest jedno takie wydarzenie, które myślę warto skomentować, ale też na poziomie gestów wiemy, że Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy w zagraniczną podróż wybrał się nie z terytorium Polski, a z terytorium Mołdawii. Czy pan to jakoś łączy ze sobą?
0: No, to bardziej łączy, prawdę powiedziawszy, z tym konfliktem, a nie z rozpoczęciem ekshumacji. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy początek ekshumacji to jest coś, co koniecznie oznaczać będzie, że się zbliżamy do jakiegoś pozytywnego zakończenia, bo jak już tę ekshumację zrobimy, no to trzeba będzie napisać coś na tym cmentarzu. A my przyjęliśmy formułę rozdzielenia ekshumacji i upamiętnienia. Tak jest to ładnie powiedziane. Czyli innymi słowy to będzie tak, że napiszemy, że tutaj mieszka, znaczy tam tu żył, tu w takich a takich latach dany człowiek, ale kto go zabił, dlaczego, co się stało, i to bardzo sobie łatwo mogę wyobrazić, że strona ukraińska zablokuje, dlatego że myśmy zaproponowali rozdzielenie tych dwóch kwestii, czyli będziemy mieli kolejny konflikt.
1: A ten wylot Zełenskiego, nie chcę nadawać tej sytuacji zbyt wielkiego znaczenia, ale myślę, że to jednak w dyplomacji takie
0: gesty
1: mają znaczenie.
0: Nie,
1: to
0: jest oczywista ostentacja. Ja byłem w Rzeszowie w lotnisku Jasionka nie dalej niż półtora tygodnia temu i w momencie, kiedy wysiadałem z samolotu, widziałem Boeinga 737 z napisem Ukraina, czyli taki można powiedzieć Air Force One ukraiński. Nie wiem, czy to akurat prezydent Zełenski, czy ktoś inny tego dnia wylatywał i zawsze latał z Jasionki, więc to jest oczywiście gest. No, tylko też powiedzmy sobie uczciwie, myśmy się z gry o Ukrainę, ale też z naszego znaczenia, jeżeli mogę tak, przepraszam, to jest wieczór, więc proszę wybaczyć, może nie na rybie myśli formuję, jestem już zmęczony, wyłączyli w chwili, w której ogłosiliśmy publicznie, że nie zamierzamy wysłać ani jednego żołnierza na Ukrainę, no bo on podniósł się w Polsce

0: wrzask, że nasi chłopcy nie mogą jechać na wojnę. Celowo używam wyrażenia wrzask, dlatego że przecież nie chodziło o wysyłanie naszych żołnierzy na wojnę, tylko wysyłanie ich po wojnie, żeby nie było wojny. I oczywiste było, że oni nie mają stacjonować na linii styku z Rosjanami, tylko za jednostkami francuskimi, niemieckimi, jakimikolwiek innymi, które tam trafią. Myśmy jednoznacznie powiedzieli, że nie wyślemy ani jednego żołnierza, bo się PiS i Platforma ścigają z Konfederacją o to, kto jest jeszcze twardszy i antyukraiński. No i mamy taki efekt, że nie jesteśmy w grze. Nie było nas też w Londynie, panie redaktorze.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać. No bo trochę jesteśmy jednak też zakładnikiem tej sytuacji, bo właśnie zostaliśmy, czy sami się wyłączamy z tej dyskusji o przyszłości Ukrainy. Za chwilę w Polsce ma odbyć się wielkie forum dotyczące odbudowy Ukrainy. A jednocześnie to, co robi Ukraina dzisiaj, leży w naszym żywotnym interesie, prawda? No bo przecież chyba jeśli powiemy, że Ukraińcy bronią też nas przed Rosją, no to jest rzecz oczywista.
0: Jest rzeczą oczywistą, ale to nie jest tak, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, bo wystarczy po prostu, żebyśmy mieli mężów stanu, a nie politykierów. No ale nie mamy mężów stanu, tylko mamy politykierów, którzy są głęboko przekonani. To dotyczy zarówno obozu pisowsko-prezydenckiego, jak i obozu rządzącego z Koalicją Obywatelską na czele. Obydwa te obozy są głęboko przekonane, że jedynym elektoratem, o który należy zabiegać, są wyborcy Konfederacji i antyukraińskie, prorosyjskie trolle. No to jak tak grają, no to taki jest efekt.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Witold Jurasz, dziennikarz portalu onet.pl, były dyplomata. Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: A tymczasem wojna rosyjsko-ukraińska ma cały czas wymierne skutki także dla sytuacji dla krajów na wschodniej flance NATO. Myśliwiec sojuszu zestrzelił dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Wojsko po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni wysłało ostrzeżenia do mieszkańców wschodniej części kraju.
1: O szczegółach na ten temat oraz o tym, jak działa łotewski system ostrzegania, nasz korespondent w krajach bałtyckich Kamil Zalewski.
2: Zestrzelenie drona było pierwszym takim zdarzeniem w historii Łotwy. Zanim do tego doszło, zadziałał system ostrzegania ludności oparty na komunikatach wysyłanych na telefony komórkowe. O przebiegu zdarzeń mówił na konferencji prasowej generał brygady Kaspars Zdanowskis, zastępca szefa połączonego sztabu narodowych sił zbrojnych Łotwy. Nasze systemy obserwacyjne otrzymały informację o tym, że w stronę terytorium Łotwy kieruje się dron. O godzinie 9:20 ogłoszono żółty alarm dla mieszkańców dotyczący możliwego zagrożenia z powietrza w północno-wschodniej Łotwie. Nadal obserwowaliśmy ruch bezzałogowca i jego przemieszczanie się w kierunku naszego terytorium. O tej samej porze aktywowano myśliwce NATO pełniące misję Baltic Air Policing, by prowadziły patrole wzdłuż wschodniej granicy Łotwy. Żółty alarm nie wymaga od mieszkańców natychmiastowego działania, takiego jak ukrycie się i znalezienie bezpiecznego miejsca. Jest to po prostu komunikat informujący o potencjalnym zagrożeniu. Generał Zdanowskis mówił jednak, że po dokładniejszym ustaleniu trajektorii lotu bezzałogowca w kilku rejonach ogłoszono pomarańczowy alarm. W komunikacie do mieszkańców było podane, by działali zgodnie z przekazanymi instrukcjami, czyli m.in. poszukali miejsca schronienia i w najlepszym wypadku zastosowali zasadę dwóch ścian. Chodzi o ukrycie się w miejscu, gdzie nie ma okien. Może to być korytarz w mieszkaniu, piwnica czy przejście podziemne. Łotewskie alerty różnią się od alertów RCB w Polsce. Wiadomość nie jest bowiem wysyłana SMS-em. Specjalny komunikat pojawia się na wszystkich ekranach telefonów, które znajdują się w danej okolicy. Nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyciszone. Dziś alerty były wysyłane do

0: Zdecydowanie dodałbym jeszcze do tego front syryjski, tak, być może najmniej jakby uważnie śledzony, tak, ale tam też ciągle dzieją się rzeczy właśnie z inicjatywy Izraela. Oczywiście konflikt izraelsko-irański, tak, no bo to tak należy też patrzeć na tą wojnę z Hezbollahem, to jednak trochę mimo wszystko inna dynamika niż konflikt izraelsko-palestyński, tak, inna, jak powiedziałbym, głębia, ale są to jednak ściśle powiązane aspekty między sobą i faktycznie no, tutaj raczej trudno przewidzieć, żeby sytuacja się jakoś bardziej ustabilizowała. No, mówimy o roku wyborczym, tak, a widzimy, że jakby narzędzia militarne, narzędzia wojskowe, to jest przede wszystkim ten główny język, jakim obecnie izraelskie władze się posługują, kreują, trochę będąc, znowu powtarzając, trochę zakładnikiem jakby swoich wcześniejszych decyzji. No, to tak naprawdę presja jest nie tylko ze strony współkoalicjantów tej radykalnej prawicy, ale też opozycji, która no teraz może łatwo premiera punktować, także tutaj ustępuje prezydentowi Trumpowi. A warto jednak tutaj brać pod uwagę to, że gdyby była odwrócona rola, odwrócone miejsca, no to opozycja zachowałaby się, myślę, dość podobnie. Pewnego rodzaju no, stałe elementy są tutaj w izraelskiej polityce obecnie, niezależnie od tego, kto jest u władzy.
1: Mimo tej ostatniej wymiany ognia, negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem mają być kontynuowane. Tak twierdzi zarówno strona amerykańska, jak i irańska. Prezydent Trump w rozmowie z dziennikiem Financial Times miał powiedzieć, że jeżeli dojdzie do porozumienia, to Izrael będzie musiał je zaakceptować. Czy premier Izraela rzeczywiście je zaakceptuje?
0: Na pewno niełatwo, tak? I to też widzimy chociażby po tym, że jak właśnie Izrael działa w ostatnich tygodniach, tak? Próbując rozdzielić ten front libański od irańskiego, tak? Że tutaj faktycznie mieliśmy do czynienia ostatnio z tą jakby pierwszą od paru miesięcy, tak? Od paru tygodni bezpośrednią konfrontacją irańsko-izraelską, ale za to no, bardzo mocno działało na tym, że właśnie ten front libański nie był tym objęty. No i my jakby jesteśmy w tym momencie w tej sytuacji, w której jesteśmy. I jeśli te przesłanki mówiące o tym, co będzie w tej umowie dotyczącej właśnie przyszłości programu nuklearnego, czy nie mówiąc tak naprawdę nic o programie balistycznym Iranu, innych tego typu aspektach, czy uwolnione zostaną środki, które Iran dysponuje, które były zamrożone w wyniku sankcji, no to tak naprawdę to będą rzeczy bardzo mocno uderzające w jakby izraelską, no, izraelską wolę, izraelską jakby oczekiwania, jak ten deal miał wyglądać, bo tak naprawdę no, jest coś gorszego niż JCPOA, czyli z ich perspektywy umowa, która no, wówczas była odsądzana od czciu wiary, tak, który Netanyahu jakby zwalczał wszelkimi metodami i to będzie no, bardzo poważnie w stronę właśnie izraelskiego przywódcy. Znowu powtarzam, część izraelskich polityków wzywa do właśnie no, postawieniu się w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie od strony prezydenta Trumpa no, są deklaracje, że no, Izrael poniesie konsekwencje, jeśli jakby nie dostosuje się.
1: A jednocześnie tutaj sojusz izraelsko-amerykański dla strony zwłaszcza izraelskiej jest absolutnie kluczowy.
0: Dokładnie. Bez niego Izrael nie był w stanie prowadzić takich działań zbrojnych w regionie i bez tego parasola dyplomatycznego nie mógłby tak po prostu cieszyć się no, dość sporą bezkarnością, jeśli chodzi o swoje działania. Więc jakby tutaj ten sojusz, on instytucjonalnie już na pewno się utrzyma, ale widzimy, że jednak prezydent Trump ma bardzo przede wszystkim jakby swój specyficznie rozumiany interes. Tak? I faktycznie tutaj ta stabilizacja będzie tutaj kluczowa. Sam zresztą powiedział bodajże w którymś wywiadzie, że tak naprawdę jak cokolwiek by się nie wydarzyło, to i tak będzie sukces. Tak? No to jakby też pokazuje pewnego rodzaju no, nastawienie i też nie, to nieco ukrywać, no Irańczycy bardzo dobrze te karty rozgrywają, tak, bo widzimy, jak bardzo mimo wszystko, będąc asymetrycznym jednak tutaj przeciwnikiem w tej wojnie, no rozgrywają tą sytuację politycznie, no raczej skuteczniej niż mniej.
1: Też na swoją korzyść. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w magazynie Polska i Świat.
2: W magazynie Polska i Świat teraz polska, a nawet lokalna polityka. Pojawiło się kolejne nazwisko na liście kandydatów na prezydenta Krakowa. To rekomendowana przez lewicę posłanka tej partii Daria Gosek-Popiołek. Na dniach mamy poznać także nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. O tym, że najprawdopodobniej będzie to wspólny kandydat, mówił w ubiegłym tygodniu szef Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
1: Wcześniejsze wybory prezydenta Krakowa odbędą się w związku z odwołaniem w referendum dotychczasowego włodarza miasta, czyli Aleksandra Miszalskiego. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
3: Kandydaturę Lewicy zaprezentowano po południu w krakowskim parku imienia Wisławy Szymborskiej. Daria Gosek-Popiołek mówiła o części swoich pomysłów na to, jak usprawnić funkcjonowanie miasta oraz polepszyć życie mieszkańców. Wierzy w Kraków wygodny, zielony, bezpieczny i dostępny.

0: przekonywała posłanka.
1: To jest Kraków, w jaki wierzę i o jakim marzę. Kandyduję, żeby tę wizję wcielić w życie. Wizję miasta wygodnego, zielonego, bezpiecznego, dostępnego. Miasta dla mieszkańców, nie dla turystów i deweloperów. Krakowa, jakiego chcę dla moich córek, ich kolegów i koleżanek. I dla każdego i każdej z nas.
0: Nad wystawieniem wspólnego kandydata rozmawiają też szefowie Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.
2: Wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli.
0: I PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Tutaj dobra współpraca jest potrzebna. Kraków zasługuje na prezydenta odważnego, na poważną prezydenturę i wierzę, że takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić i mam wielkie przekonanie, że taki kandydat ma ogromne szanse, jeżeli będzie miał wystarczającą determinację wygrać wybory.
0: W gronie kandydatów KO i PSL-u na prezydenta Krakowa wymieniano między innymi senator Monikę Piątkowską, europosła Bartłomieja Sienkiewicza czy wiceministra sportu Ireneusza Rasia. Dziś na giełdzie pojawiło się nowe nazwisko, Rafała Sonika. Przedsiębiorca i rajdowiec przyznał w rozmowie z Radiem Kraków, że dostał propozycję startu, ale nic jeszcze nie jest przesądzone.
4: Być może nasze agendy się różnią, to znaczy jesteśmy dogadani kierunkowo, ale nie jesteśmy dogadani, czy tak na pewno będzie, bo jeżeli partie uznają, że nie mają tyle czasu, ile ja potrzebuję do decyzji, to mamy ustalone, że podejmują swoje decyzje suwerennie i no hard feelings, jak się to mówi, czyli ja nie podejmę decyzji wcześniej, jeżeli partie podejmą decyzję wcześniej, to ja się do tej sytuacji dostosuję.
0: Swoich kandydatów już wskazała Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość. W pierwszym przypadku to przedsiębiorca Bartosz Boheńczak. PiS postawiło na wieloletniego radnego Krakowa Michała Drewnickiego.

0: W magazynie Polska i Świat jeszcze jeden pełen emocji, sportowych emocji temat. Wicemistrzyni i prawdziwa sportowa sensacja French Open. Maja Chwalińska wróciła do Polski. Przed południem na warszawskim lotnisku Chopina przywitały ją tłumy fanów.
1: Kibice chcieli podziękować jej za olbrzymie emocje, których 24-letnia tenisistka dostarczyła grając na paryskich kortach Rolanda Garrosa. A powitanie Maji Chwalińskiej w kraju obserwował Przemysław Lis.
2: Samolot oznaczony kodem LOT Maja z nową wicemistrzynią wielkoszlemową Mają Chwalińską w Warszawie wylądował dokładnie o 9.24. Chwilę wcześniej naszą tenisistkę w kraju powitała wieża kontroli lotów warszawskiego Okęcia.
3: Panie Tamer, LOT Maja, witamy.
4: LOT Maja, Okęcie Wieża, witam Kodzinie Approach i Okęcie Wieża z radością wita mistrzynię w kraju.
2: W hali przylotów lotniska Chopina na Maję Chwalińską czekały tłumy fanów. Kibice chcieli jej podziękować za wspaniałą grę i walkę o najwyższą stawkę na kortach Rolanda Garrosa. Fani przynieśli ze sobą piłeczki tenisowe, biało-czerwone szaliki i transparenty.
5: Żeby jej podziękować za tą mega niespodziankę, naprawdę, zasługuje na to, na wdzięczność fanów. Krzyczeliśmy mocno przed telewizorem, och, było kibicowanie na maksa.
6: Sukces niebywały, światowy, cała Polska jej kibicowała, strefy kibiców, to coś nieprawdopodobnego, co ta dziewczyna zrobiła. Duma.
7: Bardzo jestem dumna z Mai, że tak troszeczkę nagle wypłynął ten talent, ale myślę, że to się nie skończy na jednym takim spektakularnym zwycięstwie.
8: Ja osobiście też grałem kilka sezonów i prawdopodobnie wrócę teraz do tenisa. Myślę, że to jest jakby takie tchnienie nowego, taki powiew świeżości, jakby też zachęta do powrotu do tenisa.
9: Wszyscy się zebraliśmy tutaj w jednym miejscu, w jednym celu i wszyscy chcemy Mai naszej podziękować. No za te piękne emocje, które nam dostarczyła.
2: Po południu w trakcie konferencji prasowej Maja Chwalińska podziękowała za wielkie wsparcie, jakie otrzymała w trakcie ostatnich 3 tygodni. Teraz, jak mówiła Maja Chwalińska, czekają kilka dni odpoczynku, a potem powrót do treningów. W końcu wielkimi krokami zbliża się turniej na trawiastych kortach Wimbledonu.
0: Paryski sukces zapewnił Polsce potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu.
1: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Jutro na krańcach wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 28 stopni w centrum, do 29 na południowym wschodzie, a nad morzem od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami na Pomorzu i w czasie burz porywiste.
0: Zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a kwadrans po 8.00 Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Teraz to wszystko. Marcin Kowalski
1: i Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: A w Jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Sylwia Urban. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
4: Kronika sportowa.
2: Wicemistrzyni tenisowego French Open Maja Chwalińska wróciła do Polski. Jak już informowaliśmy, na lotnisku w Warszawie przywitały ją tłumy kibiców, którym bardzo dziękowała podczas konferencji prasowej.
5: Dziękuję za tak liczne przybycie. Na pewno nie spodziewałam się, że to będzie w takiej skali, szczerze mówiąc. Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc no, byłam dzisiaj w dużym szoku. No zobaczymy, no, jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię i zobaczymy.
2: Z Mają Chwalińską rozmawiał też Cezary Gurjew.
6: Tegoroczny turniej w Paryżu zostanie zapamiętany jako piękna tenisowa podróż Mai Chwalińskiej. Maja Chwalińska ciągle dawkuje informacje o sobie, jednak wrażenie zrobiły na niej gratulacje przekazane przez Dawida Podsiadło podczas koncertu w Chorzowie. No i oczywiście gromkie 100 lat publiczności.
5: Nie miałam za bardzo jeszcze okazji tego wszystkiego sprawdzić, szczerze mówiąc, bo tego jest tak dużo i też no, nie będę kłamać. No, nie jestem jakby do tego też przyzwyczajona, więc na razie tylko widziałam to, bo jednak to ciężko było nie zobaczyć i byłam w ogromnym szoku i cieszę się, jesteśmy ziomkami z dzielni. Byłam na jego koncercie też dwa lata temu właśnie w Chorzowie, więc na pewno to było dla mnie takie naprawdę troszkę pinch me moment. A resztę gratulacji, jak już tak myślę, że się uspokoi, trochę będę miała więcej czasu, to przejrzę.
6: Czy do Mai dzwonił ktoś wyjątkowy? Na meczu był na przykład między innymi Brad Pitt.
5: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. Może tak było, ale no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
6: Po 3 tygodniach w reżimie turniejowym teraz pora na krótkie wakacje.
5: Będę miała chwilkę, żeby i na pewno tego potrzebuję, żeby wyjechać na chwilkę, na kilka dni, troszkę się zresetować i odpocząć i później od razu wchodzę na trawę.
6: A jak Maja spędza wakacje? Na leżaku czy aktywnie? A
5: raczej na leżaku faktycznie. Lubię sobie poczytać książkę, lubię psychologię, lubię fantastykę właśnie. Jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, przyjaciele, rodzina.
6: Wracamy do tenisa i pytanie, za co Maja kocha tenis?
5: Myślę, że za to, że tak naprawdę nie ma jednego stylu gry. Uważam, że można być bardzo kreatywnym w tenisie i można bardzo dużo kreować i zawsze za to tenis lubiłam, że właśnie można grać po swojemu tak naprawdę. I nie ma jakiegoś jednego wzorca na wygraną.
6: Co finalistka paryskiej imprezy chciałaby zmienić w swojej grze?
5: Na pewno czuję, że mam jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy przed sobą i mogę grać zdecydowanie lepiej. Nie będę mówić szczegółów, nie chcę też w to wchodzić, ale na pewno no, jest dużo, dużo pracy przede mną jeszcze. Jeżeli chcę się rozwijać, a chcę, to jeszcze mogę dużo, myślę, zrobić.
6: Przed Mają Wimbledon i gra na trawie pewnie będzie kolejnym pięknym doświadczeniem.
5: Nie wiem, szczerze mówiąc, no kilka lat temu zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. No mam bardzo mało czasu na to, żeby się zaadoptować do nowych warunków, zupełnie nowych, nowej gry, ale potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast jestem na pewno podekscytowana, bo jednak gra na trawie to jest zupełnie inna gra i też ten sezon jest bardzo, bardzo krótki. No dla mnie to będzie tylko jeden turniej w tym roku, więc też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
6: Maja Chwalińska jest dumna ze swoich osiągnięć i jeszcze raz dziękuję kibicom.
5: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie i naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
2: I my też dziękujemy Mai. Nie jest jeszcze jasne, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę, czy będzie musiała grać w kwalifikacjach, mimo że zajmuje 21 miejsce w rankingu tenisistek. Iga Świątek wciąż jest w nim trzecia, a niezmiennie prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka. U mężczyzn liderem jest Włoch Jannik Sinner, a najlepszy Polak Kamil Majchrzak zajmuje 76. pozycję. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Tymczasem teraz trwa inny turniej na trawie w holenderskim Schertogenbosch, gdzie dziś w pierwszej rundzie singla kobiet Magdalinet pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2, a w pierwszej rundzie debla mężczyzn Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Gabriel Diallo wygrali z Hindusem Jukim Bamprim i Nowozelandczykiem Michaelem Winiusem 3-6, 6-4, 14-12, zaś

0: pierwszej rundzie debla kobiet. Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siskowa zwyciężyły Ukrainkę Nadię Kiczenok i Japonkę Mokoto Ninomiya 7-5, 6-4.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: W Warszawie rozpoczęła się batalia o Mistrzostwo Polski koszykarzy. W finale Legia gra z Zastalem Zielona Góra. Dziś pierwszy mecz w rywalizacji do czterech zwycięstw. Kto go wygrał? Legia czy Zastal? O tym Filip Jastrzębski.
2: Pierwszy mecz finału dla Zastalu, który wygrał zacięte spotkanie w Warszawie 77-74. Legia broni tytułu i do każdej rywalizacji w fazie pucharowej przystępuje w roli faworyta. Zastal wraca na salony. Zielonogórzanie stają przed szansą walki o złoto po 5 latach przerwy. Legioniści od początku weszli na wysokie obroty. Rzut za 3 punkty Ojarsa Silinsza, następnie punkty Andrzeja Pluty i ponownie Silinsza dały 7-punktową przewagę. Skutecznością popisał się również Javon Graves, a pierwszą kwartę celną trójką zwieńczył Pluta. Goście długo się rozkręcali, ale w drugiej kwarcie zaprezentowali się już lepiej. Częściej zatrzymywali rywali i sami poprawili skuteczność. W pewnym momencie zanotowali serię, a dwie akcje Krzysztofa Sulimy szybko pozwoliły zmniejszyć stratę do 1 punktu, ale tylko na chwilę, bo niezła gra podopiecznych trenera Arkadiusza Miłoszewskiego otrzeźwiła gospodarzy. Do pracy wzięli się Javon Graves i Michał Kolenda, dzięki którym Legia do przerwy prowadziła 4 punktami. W drugiej części meczu goście kontynuowali mozolne odrabianie strat. Trzecia kwarta należała do Schumerta. Skuteczny był również Javon Mogmer i przed ostatnią odsłoną Zastal miał już tylko punkt straty. Szybko ją zniwelował i po raz pierwszy w meczu wyszedł na prowadzenie po rzucie za 3 Patryka Cartiera. Legioniści częściej mylili się w rzutach z dystansu i w hali na warszawskim Bemowie zrobiło się nerwowo. Legia znów odskoczyła, ale Zastal ponownie wyrównał i wyszedł na prowadzenie. Na minutę przed końcem zespół z Zielonej Góry miał 3 punkty przewagi. Goście skutecznie powstrzymywali Plutę, ale ten znalazł sposób, by podać do Gravesa. Rzut za 3 i znów remis. Odpowiedział skutecznie Shavon Lewis i Legia miała 13 sekund, by uniknąć porażki. 2 rzuty wolne wykorzystał Matias Tas i Zastal miał 5 sekund, by rzucić na zwycięstwo. Znów sprawy w swoje ręce wziął Lewis. Wybrał ryzykowny wariant, bo rzucił za 3 punkty i wprawił Zieloną Górę w euforię. Zastal znów sprawił niespodziankę i w pierwszym meczu finału pokonał warszawską Legię. W zespole gospodarzy nie było mocnych na Gravesa, który zdobył 28 punktów. Dla Zastalu po 15 punktów rzucili Mogmer i bohater końcówki Lewis. Świetny, zespołowy i odważny występ dał Zastalowi zwycięstwo w Warszawie 77-74 i prowadzenie 1-0 w finałowej serii do 4 zwycięstw. Następne spotkanie w środę, także w stolicy.
0: Tymczasem trzecie spotkanie finału koszykarskiej ligi NBA w Nowym Jorku pomiędzy miejscowymi Knicks a San Antonio Spurs ma status wydarzenia szczególnej rangi. Na meczu ma pojawić się prezydent Donald Trump i z tego powodu wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa. Najtańsze bilety dostępne na platformie odsprzedażowej przekroczyły w weekend cenę $9000. W rozgrywanej do 4 zwycięstw rywalizacji o mistrzostwo NBA Knicks prowadzą ze Spurs 2-0 po 2 wyjazdowych wygranych. Koszykarzem nowojorskiej drużyny jest reprezentant Polski Jeremy Sochan. A początek meczu w Nowym Jorku dziś w nocy czasu w Polsce o 2:30. Włoch Roberto Piazza został trenerem siatkarzy projektu Warszawa. 58-letni szkoleniowiec znany m.in. z pracy z Jastrzębskim Węglem i Mistrzostwa Polski ze Skrą Bełchatów podpisał aż 4-letnią umowę. Natomiast Michał Gierżot został siatkarzem Trefla Gdańsk. Niespełna 25-letni przyjmujący, który jest pierwszym zawodnikiem pozyskanym przez ten klub w przerwie letniej, związał się rocznym kontraktem. Duńczyk Anton Karming wygrał po ucieczce 2. etap wyścigu kolarskiego Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Liderem pozostał Francuz Alex Baudin. Polacy nie startują, a wyścig potrwa do niedzieli.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Już w najbliższy czwartek rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie piłkarskie Mistrzostwa Świata. Niestety rozpoczną się bez reprezentacji Polski, ale emocji na pewno nie zabraknie, również tych związanych z sędziowaniem. W Kronice witam Andrzeja Janisza, który jak zwykle przyszedł z komentarzem piłkarskim.
3: Dobry wieczór.
0: Międzynarodowa Rada Piłkarska wprowadziła sporo zmian w przepisach, które będą obowiązywać już w trakcie mundialu. Do wielu trzeba będzie się przyzwyczaić, a przede wszystkim te zmiany mają spowodować, żeby nie było przedłużania gry.
3: Jakiś powód trzeba było znaleźć, żeby wyjaśnić go ludziom. Ja od razu powiem, futbol dlatego jest najbardziej globalną dyscypliną na świecie, dlatego że przepisy są

0: są jasne i proste. I każda komplikacja tych przepisów, każde przejście od jednoznaczności na stronę interpretacji działa na niekorzyść futbolu. W tej chwili już mało kto, naprawdę nawet z ludzi grających na boisku, wie, kiedy jest karny, kiedy nie ma tego karnego, za rękę na przykład zawodnika drużyny broniącej, bo takie sytuacje się zdarzały. Sędziowie mają tutaj naprawdę ogromną pole do interpretacji i tak prawdę mówiąc, to czasami oni sami nie wiedzą i dopiero jest specjalny ekspert, który siedzi, studiuje te przepisy in extenso i wyjaśnia sytuację. Ludzie już nie wierzą w to. Im to jest mniej skomplikowane, tym jest lepiej. Natomiast z jedną zmianą ja się zgadzam i to brawo za to. To jest kwestia możliwości uczestnictwa wideoweryfikacji w sprawie, która jest na porządku dziennym w każdym spotkaniu. Od Ligi Mistrzów, od Mistrzostw Świata do B-klasy. To jest kwestia Rożnego. Do tej pory w każdym meczu, a naprawdę oglądam sporo spotkań, są sytuacje, w których sędziowie nie zauważają, kto był ostatnim zawodnikiem wybijającym piłkę. Tendencja jest taka, że z reguły do tej pory karany był zespół atakujący. To znaczy sędzia chętniej przyznawał rzut bramkowy niż korner. Czyli drużyna, która atakuje, która stwarza pozycję strzelecką, nagle traci piłkę, bo sędzia nie zauważył obcierki. I z tą zmianą się zgadzam, bo to jest zmiana niezwykle istotna. Większość pozostałych jest trochę robiona pod publiczkę. Bo na przykład, co to znaczy, że sprawdzana będzie druga żółta kartka, żeby zawodnik nie dostał czerwonej, tak? A dlaczego nie będzie sprawdzana w takiej sytuacji pierwsza? A druga żółta kartka jest na przykład zupełnie zasłużona. Następna sprawa, mówi się o przyspieszeniu gry i teraz sędziowie będą odliczać. Będą odliczać bramkarza, ile sekund ma piłkę w rękach. To dlaczego do tej pory nie odliczali? Przecież przepis funkcjonuje. Bramkarz może mieć piłkę 8 sekund w rękach, a w każdym meczu zdarzają się sytuacje, że ma 12, 14 i sędziowie do tej pory na to nie reagowali. Następna rzecz, zawodnik schodzący z boiska ma 10 sekund od momentu podniesienia tablicy, żeby opuścić boisko. Kto będzie liczył ten czas? Sędzia główny? Nie, na pewno nie. I ja już widzę sytuację, kiedy po meczach będą ludzie pokazywali na obrazie telewizyjnym, bo te sztaby trenerskie tam nie na darmo, jest 20 parę osób w sztabie trenerskim, będą pokazywali, że zawodnik na przykład schodził z boiska 9 sekund i 78 setnych, a sędzia ukarał ich tym, że ktoś nie może wejść na boisko. To jest zbytnia komplikacja, naprawdę. Oczywiście, ja zdaję sobie sprawę, że są mistrzowie, którzy potrafią rzut rożny wybijać przez minutę, zanim do tego dojdą, bo jeden weźmie piłkę, ustawi, później będzie zmiana, kto inny. Z drugiej strony, no nie wiem, czy lewy obrońca, który czasami jest etatowym wykonawcą rzutów rożnych, będzie tak zasuwał przez całe boisko, żeby dobiec do tej chorągiewki, żeby wyrobić się w tym czasie. W poprzek boiska to jest 150 metrów, o ile ja się nie mylę, to rekord świata w sprincie na 100 metrów, to jest to granica tam 9 sekund. On w tym nie przebiegnie tego, więc zmiany są pod publiczkę. Następna zmiana, która już w tej chwili w mundialu będzie, z którą też się zgadzam, ale tylko na mistrzostwach w Stanach Zjednoczonych, gdzie mecze będą rozgrywane w upale 35-stopniowym.
1: Dłuższe mecze, tak, o 6 minut.
0: Dłuższe mecze, ale też przerwa w połowie każdej części spotkania. Tyle, że ta przerwa będzie 3-minutowa. I to nie Międzynarodowa Federacja Piłkarska 3-minutową taką przerwę zrobiła, tylko
1: organizatorzy
0: zrobili ją
1: na
0: organizatorzy,
1: reklamy,
0: żeby można było wpuszczać reklamy. Następna rzecz, z którą się zgadzam, to jest to, że w momencie, kiedy będzie kontuzja bramkarza, nie będą mogli zawodnicy biec do trenera i tam słuchać tego, w jaki sposób zmienić skład zespołu i tak dalej. Będą musieli być na środku boiska. Ale Ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że z wyjątkiem

0: tego wideo weryfikacji przy rzutach rożnych, to te zmiany nie wniosą bardzo, bardzo wiele, a być może skomplikują sytuację. Natomiast to, co w niektórych ligach już jest, powinno być na Mistrzostwach Świata absolutnie obowiązkowe. To znaczy, że w sytuacji wideoweryfikacji sędzia powinien tłumaczyć publiczności, dlaczego została podjęta taka właśnie decyzja. W Niemczech działa to wręcz fenomenalnie i to uspokaja trybuny. Czy tak będzie w Stanach Zjednoczonych? Nie wiem.
1: Już niedługo przekonamy się o tym, czy właśnie tak będzie. Natomiast na kogo stawiasz w tym mundialu? Kto według ciebie będzie mistrzem świata?
0: Nie, no ja nie powiem tego, kto będzie mistrzem świata. Ja mogę powiedzieć tylko, że w półfinałach nie zdziwię się, jeżeli będą Brazylia, Francja, Hiszpania i Niemcy. A jeżeli przynajmniej dwie z tych moich typów dojdą do finału, to już będę bardzo zadowolony.
1: W takim razie czekamy na mundial. Przypomnijmy, mundial rozpocznie się już 11 czerwca, a naszym gościem był Andrzej Janisz. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Futsaliści Piasta Gliwice zdobyli tytuł Mistrzów Polski. W czwartym meczu finału Piast pokonał na wyjeździe Eurobus Przemyśl 4-2. W rywalizacji do trzech zwycięstw zespół z Gliwic triumfował 3-1. Dla Piasta to drugi z rzędu i trzeci w historii klubu tytuł Mistrzów Polski. I to już wszystko w Kronice Sportowej. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Kronika Sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Reklama. Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A4 na odcinku Legnica-Lubiatów na wysokości węzła Legnica-Południe na 87 km, gdzie przewrócił się bus i blokował jezdnię w kierunku Wrocławia. Autostrada A2, odcinek węzeł Bóg, węzeł Nowy Tomyśl w pobliżu Pniew na 120 km, auto osobowe najprawdopodobniej na skutek nadmiernej prędkości wypadło z drogi. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Świecka. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek na 336 km. Auto osobowe wjechało w bariery ochronne, zablokowany jest lewy pas ruchu. S8, odcinek Wyszków-Radzymin w pobliżu Emilianowa na 488 km. Zapaliło się auto dostawcze, droga została zablokowana, jedna osoba w wyniku tego pożaru została ranna. S11, odcinek węzeł Ostrów Wielkopolski, Antonin w pobliżu Przygodzic. Na 15 km zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 74 na odcinku Kielce-Opatów w Radlinie na 93 km. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie wzrastające na zachodzie kraju do dużego i tam nie

0: wykluczone słabe przelotne deszcze. Przelotne deszcze możliwe także początkowo na północnym wschodzie. Lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
1: Minęła 23, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Wypadek szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Nie żyje jedna osoba. Kolejna została ciężko ranna, relacjonuje Patrycja Pokrzywa z miejscowej straży pożarnej.
2: Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się kursantka oraz instruktor. No niestety mimo podjętej akcji ratunkowej i reanimacyjnej kobiety nie udało się uratować, a instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.
1: Przyczyny wypadku zbada Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Znaczna część kapituły Orderu Orła Białego najprawdopodobniej nie poparła pomysłu odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załańskiemu. Tak mówi były prezydent Bronisław Komorowski. Kapituła obradowała dziś w Juracie z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego. To jego odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy, który nazwał jedną ze swoich jednostek imieniem bohaterów UPA. Bronisław Komorowski mówił w TVP Info, że stanowisko członków kapituły Orła Białego nie było jednoznaczne.
3: Pan prezydent Nawrocki, który może powiedzieć dzisiaj, bo zdaje się, że mu nie poszło z kapitułą Orderu Białego tak, jak by tego chciał. Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania. I może pan prezydent w tej sytuacji powiedzieć, że jednak jest sprawa trudna, kapituła zajęła stanowiska różne.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Dodał, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. Kancelaria prezydenta nie ujawniła szczegółów opinii kapituły. Polska nie zgadza się na propozycję szefowej unijnej dyplomacji dotyczącą rozliczenia pieniędzy z funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia ustaliła, że zgodnie z planem Kai Kallas Polska dostałaby mniej pieniędzy za wsparcie Kijowa niż oczekuje. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Od kilku lat był on zablokowany z powodu weta Węgier i Polska nie otrzymała do tej pory wypłaty około 400 milionów euro. Teraz Budapeszt zniósł weto i rozpoczęły się trudne rozmowy, jak podzielić pieniądze.
4: Szefowa unijnej dyplomacji nie chce przekazywać całej puli krajom członkowskim w ramach zwrotu kosztów. Proponuje, by miliard z tej puli był przeznaczony na zakupy nowej broni dla Ukrainy, a 900 milionów euro na misję szkoleniową. Z tego, co zostanie, Kaja Kallas chce wszystkim krajom przekazać po 10% zamiast wypłaty proporcjonalnej do poniesionych kosztów. Zgodnie z tym planem Polska otrzymałaby zaledwie 1/4 całej puli, na którą czeka. Szefowa unijnej dyplomacji ten plan przedstawiła w Nikozji przy okazji nieformalnego spotkania ministrów obrony. Wiceszef MON Paweł Zalewski, który wziął udział w tej naradzie, powiedział mi, że Unia Europejska powinna pozostać przy dotychczasowych regułach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To są aktualności jedynki.
1: 16-latek, który został ukąszony przez egzotyczną żmiję lewantyńską, jest w szpitalu, a prokuratura bada sprawę nielegalnej hodowli dwóch takich węży w Nowym Targu.
6: Śledczy ustalają, w jaki sposób żmije trafiły do domu nastolatka. Gatunek ten nie występuje naturalnie w Polsce, a w południowej Europie i na Bliskim Wschodzie.
7: Żmija lewantyńska należy do pierwszej kategorii zwierząt szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Jest to gatunek o silnie toksycznym jadzie, którego posiada zadanie przez osoby prywatne jest w Polsce całkowicie zabronione.
6: Mówił Jarosław Stelmach z nowotarskiej policji. 16-latek został ukąszony podczas karmienia węży.
7: Wymagał specjalistycznej pomocy medycznej i został przetransportowany do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie podano mu surowice.
6: W domu znajdowały się także inne gady, które były hodowane legalnie. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
1: Agnieszka Duczmal, dyrygentka, i Jerzy Bralczyk, językoznawca, uhonorowani tytułami Wybitny Polak podczas gali konkursu Teraz Polska w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jak mówiła Agnieszka Duczmal, tytuł był dla niej zaskoczeniem.
8: Że będę wybitną Polką, to tak naprawdę dowiedziałam.

0: Dowiedziałam się dzisiaj, tutaj, że to właśnie taki tytuł będzie mi przyznany.
1: Profesor Jerzy Bralczyk podkreślił, że cieszy go uhonorowanie.
2: Bardzo się ucieszyłem, że zostałem wyróżniony, a nawet uwybitniony. Cieszyłbym się nawet, gdyby to był jakiś inny językoznawca, bo to by świadczyło, że język jest ważny.
1: W ramach konkursu Godła Teraz Polska nagrodzonych zostało 25 firm i inicjatyw w kategoriach produkty, usługi i innowacje. Zostały one przyznane po raz 36. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy na Mazurach i Suwalszczyźnie mgły, na zachodzie i północnym wschodzie kraju opady deszczu. Temperatura od około 10 stopni w rejonie Pogórza Karpackiego i na wschodzie do 16 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby, jedynie na krańcach zachodnich, porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama. Autopromocja.
9: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
10: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
9: Sekrety mundiali.
10: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
9: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
10: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
9: Andrzej Janisz
10: i Filip Jastrzębski.
9: Zapraszamy.
3: Autopromocja.

Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej audycji przyszła pora na tego kompozytora, który dla wielu osób jest absolutnym numerem jeden. W jego twórczości mnóstwo jest pięknych fraz, melodii, które zachwycają słuchaczy już od około 300 lat. To on doprowadził do takiej

i niezwykłej syntezy tego wszystkiego, co miało miejsce przed nim, ale też wprowadził muzykę na nowe tory. Kompozytor Max Reger stwierdził, że twórczość bohatera naszej dzisiejszej audycji to początek i koniec wszelakiej muzyki. Proszę Państwa, dzisiaj w naszej audycji muzyczny gigant Johann Sebastian.

Johann Sebastian Bach jest dzisiaj bohaterem Belkanta w programie pierwszym Polskiego Radia. Biolog Louis Thomas na pytanie, co ludzkość powinna wysłać do innych cywilizacji, odpowiedział, że wszystkie dzieła Johanna Sebastiana Bacha. Od Bacha uczyli się wszyscy najwięksi kompozytorzy, a jego utwory towarzyszą ludziom często przy okazji różnych uroczystości, takich jak chrzty, śluby, pogrzeby. Na pewno rozpoznali Państwo te dwa utwory, których słuchaliśmy. Najpierw to była tokata z tokaty i fugi d-moll, a później aria, znana jako aria na strunie G z trzeciej suity orkiestrowej. Ale ta nazwa aria na strunie G nie ma nic wspólnego z Bachem. To bardziej taki chwyt reklamowy z XIX wieku. Bach skomponował po prostu arię, a dopiero wirtuos August Wilhelm odkrył, że melodię można zagrać w całości na jednej strunie skrzypiec, tej najniższej, o najbardziej aksamitnym brzmieniu strunie G. To teraz przykład takiego absolutnego geniuszu Bacha, jedna z najpiękniejszych arii z jego pasji według św. Mateusza. Zmiłuj się nade mną, mój Boże.

To były dwa utwory pochodzące z kantat Johanna Sebastiana Bacha. Najpierw słuchaliśmy chorału z jego kantaty na święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, a potem arii z kantaty myśliwskiej śpiewała Magdalena Korzena. Słuchając muzyki Bacha mamy poczucie jakiegoś porządku, symetrii. Ta muzyka może działać uspokajająco, terapeutycznie. Jest intelekt, ale są też emocje. I przede wszystkim jest ta muzyka doskonała. Jak wspominałem, Bach był niezwykle religijnym człowiekiem. Mówił, gram nuty jak są napisane, ale to Bóg tworzy muzykę. Z drugiej strony traktował komponowanie jako pracę. W tamtych czasach muzyka cały czas ludziom towarzyszyła. W kościołach grali organiści, na dworach orkiestry, w knajpkach śpiewali bardowie. Bach musiał zarabiać, miał 21 dzieci z dwiema żonami. Muzyka była częścią życia jego rodziny. Tam po prostu grało się na instrumentach, komponowało. Jego rodzice zmarli, gdy Bach był bardzo młodym chłopcem, musiał usamodzielnić się, przenosił się z miasta do miasta, poznawał muzykę. Między innymi był zafascynowany tym, co robił Dietrich Buxtehude.

wodę. Postanowił pieszo przebyć kilkaset kilometrów, żeby trafić do niego na zajęcia. Miał wtedy 20 lat i to się nazywa prawdziwa pasja. Może to być inspiracja dla młodych artystów. To teraz przepiękna druga część z jego koncertu na dwoje skrzypiec.

Johann Sebastian Bach i druga część z jego koncertu na dwoje skrzypiec. Jaki cudowny dialog dwóch instrumentów, a na skrzypca grali Artur Grumiot i Hermann Krebels. Ktoś powiedział, że wykonywanie preludiów i fug z cyklu Das Wortem per Vierte Klavier tak działa na psychikę jak prysznic na ciało. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy uczą się grać na fortepianie. Przed występem można się wyciszyć, nabrać wewnętrznej harmonii. I teraz do zakończenia audycji posłuchajmy fragmentu właśnie z cyklu preludiów i fug Das Wortem per Vierte Klavier. Na fortepianie będzie grał znakomity pianista jazzowy Keith Jarrett. Życzę Państwu miłego odbioru, kłaniam się, a do usłyszenia mówi Robert Kamyk.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Detektyw Rudy Kowalski dowiaduje się, że ma raka mózgu i pozostało mu 6 miesięcy życia. Posłuchajmy 15 fragmentu kryminału Grzegorza Dziedzica, Ostatni koniec świata.

0: czyta Marcin Stec.
1: Ledwie widzę, bo powieki mam sklejone ropą. Budzi mnie miarowe pikanie, jakiś szum. Przecieram oczy i rozglądam się. Ściany w pastelowych zieleniach. Słońce wpada przez na wpół otwarte żaluzje i układa się w prążki na pościeli.
2: Ocknął się.
1: Słyszę.
2: Radek, jak się czujesz?
1: To głos Elki Góralki, która wstaje z beżowego fotela ustawionego obok łóżka, łapie mnie za rękę i ściska. Jej dłoń jest miękka i wilgotna. Ma troskę w twarzy, ale w oczach jakiś rodzaj zmieszania. Pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, to gdzie jestem? Ale to oczywiste, że w szpitalu. Otwieram usta, ale mam taką pustynię, że zamiast słów wydaje z siebie szelest. Elka odczytuje moje potrzeby i podsuwa mi kubek z wodą. Piję przez słomkę.
3: Co tu się dzieje?
1: Pytam i próbuję się do niej uśmiechnąć. Po drugiej stronie łóżka siedzi Hermes i patrzy na mnie z zaciekawieniem. O moim zapiciu pewnie dowiedział się na mityngu. Takie wiadomości szybko się rozchodzą.
2: Zapiłeś.
1: Dostałeś padaczki, ale lekarz mówi, że nie ma uszkodzeń w głowie. Elka odstawia kubek na stolik i poprawia mi poduszkę.
3: No tak, 17 lat niepicia poszło się czesać.
1: Mój AOWski trójkąt na ramieniu mogę przerobić na wizerunek klauna. Ale to w sumie nie ma znaczenia.
3: Mam raka mózgu. Durna krowo, myślę. Ale kiwam ze zrozumieniem, bo co tu można powiedzieć?
1: Jaki dzisiaj dzień?
2: Niedziela 16.
1: Jestem przymulony i znam ten rodzaj fazy. Nafaszerowali mnie benzodiazepinami, żebym nie dostał kolejnego ataku. Zamykam oczy i przychodzą do mnie obrazy. Pojedyncze sceny, jak w trailerze zapowiadającym filmowy hit. Padaczka alkoholowa to nie łaskotki. Przygryzłem sobie język i wargi, klasyka. Czuję, jakie są opuchnięte i pocięte zębami.
3: Wołaj pielęgniarkę.
1: Mówię do Hermesa, rozglądając się za ciuchami, bo mam na sobie żółto-szare szpitalne wdzianko. Pielęgniarka przychodzi po minucie. Cała w uśmiechach, które gasną nieco, kiedy oznajmiam, że wychodzę na własne życzenie i żeby poodpinała te wszystkie rurki.
0: Marcin Stec przeczytał 15 fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Cztery pory roku.
6: Co pić, kiedy nadejdą upały? Jak nawodnić organizm? Elektrolitami czy domowymi sposobami? To wszystko wie gość czterech pór roku, pan Tabletka. Nowoczesna medycyna prenatalna, czyli dbająca o zdrowie dziecka jeszcze przed narodzinami. Jej niewiarygodne postępy robią niezwykłe wrażenie. Zabytki dookoła nas. Kto je ratuje i dlaczego czasami to się nie udaje?
7: Czekamy na Państwa od 9:00. Jutro w czterech porach roku. Sława Bieńczycka.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych!

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Kapituła przedstawiła swoją opinię, ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w późniejszym terminie.
1: Sprawa jest konsekwencją decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki uznał ten krok za niedopuszczalny i pod koniec maja zapowiedział działania zmierzające do odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Rząd krytykuje decyzję władz Ukrainy, ale jednocześnie apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu.
2: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocję mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest, ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
1: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk zaapelował z kolei do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę.

0: rozmowę, podkreślając, że konflikt między Warszawą a Kijowem leży w interesie Moskwy. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Polskie i ukraińskie ekipy od dziś będą poszukiwać miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordu w dawnej wsi Huta Pieniacka. Może tam spoczywać około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
2: Przed wojną nieistniejąca już polska wieś Huta Pieniacka liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali tam krwawej pacyfikacji.
3: Tutaj zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci, większa część rodziny, moja prababcia.
2: Wspominała mi kilka lat temu podczas uroczystości w Hucie Pieniackiej Małgorzata Gośniowska-Kola ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar, które przez ponad 80 lat czekały na godny pochówek swoich bliskich. Poszukiwania to pierwszy etap realizacji tego celu, zaznacza rzecznik IPN Rafał Kościański.
4: Najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później ekshumacyjne.
2: To już kolejne w tym roku prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej. Poprzednie miały miejsce w Ugłach oraz Woli Ostrowieckiej. W zeszłym roku zaś ekshumowano i pochowano szczątki ofiar w Późnikach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Przemyt ponad tony heroiny udaremniony. Miała ona trafić do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jej czarnorynkowa wartość to prawie 220 milionów złotych. To największa akcja antynarkotykowa w ciągu ostatnich 10 lat.
5: Informacje o transporcie heroiny polskie służby otrzymały od brytyjskiej administracji celnej. Na ich podstawie wytypowano 4 kontenery, które przypłynęły do gdyńskiego portu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według dokumentów przewozowych miały się na nich znajdować ozdobne cegły. W praktyce okazały się narkotykami. Mówił o tym minister finansów Andrzej Domański.
6: Udaremnienie próby tego przemytu było możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich.
5: Ta akcja jest ogromnym sukcesem służb, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
5: W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania przemytu znacznych ilości narkotyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Jest wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dla kierowcy obywatela Turcji, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły w nim 2 osoby, a jedna została ciężko ranna. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
8: Według ustaleń prokuratury rejonowej w Wołominie, kierowca taksówki chciał zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu w Zielonce. Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego pojazd marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie na zielonym świetle. Pojazd rozpadł się na pół. 2 osoby podróżujące Audi zmarły po przetransportowaniu ich do szpitali. Kolejny z pasażerów walczy o życie. Kierowca taksówki został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Szef MSWiA zapowiedział, że będzie więcej kontroli kierowców, którzy przewożą pasażerów na aplikacje.
9: To są aktualności jedynki.
1: Po sukcesie na paryskich kortach teraz czas na odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju. W Paryżu zachwyciła tenisowy świat po tym, jak z kwalifikacji dotarła do finału Rolanda Garrosa. Entuzjastycznie witano ją w Warszawie.
10: Rano na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie witali ją kibice, a po południu tłum dziennikarzy. Samolot, którym leciała z Paryża, miał kod LOT Maja. Polska tenisistka przyznała, że nie spodziewała się tak hucznego powitania.
11: Wiedziałam, że zjawią się ludzie. Nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że LOT się tak nazywał.
10: Maja Chwalińska trenuje tenis od wielu lat. Jej menadżer Piotr Szczypka ujawnił, że przez długi czas bardzo trudno było zdobyć pieniądze na grę i występy w turniejach, ale przyznał, że warto było walczyć.
12: Po prostu miałem ustawione w głowie, że to wyjdzie i nie rezygnowałem.
10: Tenisistka po turnieju w Paryżu jest na 21. miejscu w rankingu WTA. Polka zapowiedziała, że najbliższe dni spędzi wypoczywając nad morzem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
1: W nocy na północnym wschodzie i zachodzie kraju deszcz. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie. A w dzień postępujące z zachodu ku centrum przelotne opady deszczu i burze. I temperatura od 18 do 20 stopni nad morzem i na północnym zachodzie, około 27 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: zachowany na Pomorzu i w czasie burz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest wtorek, 9 czerwca, 160 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:16, zajdzie o 20:55. Dzień będzie więc trwał 16 godzin i 39 minut. Krótka kartka z kalendarza. 431 lat temu urodził się przyszły król Polski, Władysław IV Waza. 216 lat temu po raz pierwszy od upadku Rzeczypospolitej wznowiła działalność Mennica Warszawska. 171 lat temu zmarł Piotr Michałowski, malarz, przedstawiciel romantyzmu w polskim malarstwie. 141 lat temu urodził się Felicjan Sławoj Składkowski, premier i jedna z najważniejszych osób obozu sanacyjnego. 79 lat temu urodził się Bohdan Smoleń, artysta kabaretowy i aktor komediowy. 3 lata temu zmarła Barbara Borys-Damiecka, reżyser, parlamentarzystka. 2 lata temu zmarła Beata Maksymow, polska judoczka, popularnie nazywana Kruszyną. 9 czerwca to Międzynarodowy Dzień Archiwów, a także Dzień Trójkąta Koralowego i Dzień Kaczora Donalda. Nieoficjalne międzynarodowe święto obchodzone w rocznicę pojawienia się po raz pierwszy tej postaci z kreskówek Walta Disneya. A w Polsce 9 czerwca to Dzień Księgowego oraz Dzień Przyjaciela. Imieniny obchodzą Anna, Dominik, Felicjan, Pelagia i Sławoj. Najlepsze życzenia od Jedynki.
1: Autopromocja.
2: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: 12 minut po północy.
1: Noc z reportażem.
3: Ale jak równiutko wypadły te właśnie, to wypadło to 12 minut, czy wypadły te 12 minut? No już jest na tyle późno, że chyba nie ma to większego znaczenia. Dobry wieczór, witamy. Tomasz Cieślak, Bartosz Panek. Marzena Wyczółkowska podała taką informację, że dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaciela. No to bądźmy razem do trzeciej. Ciekaw jestem, na jakie opowieści czekają Państwo tej nocy.

0: Mocny wspólnotowy wymiar będą miały opowieści, które wybrałem dla Państwa tej nocy. Pierwsza z nich skupiona wokół futbolu, no bo przecież już w czwartek, 11 czerwca, rozpoczyna się tegoroczny mundial. On się rozpocznie w Meksyku, zakończy nieco ponad miesiąc później, 19 lipca, w Stanach Zjednoczonych. I chcemy wierzyć, że kibice będą zjednoczeni, oglądając te mecze na stadionach i przed telewizorami, wyłącznie wokół dobrych, stricte sportowych emocji.
1: Niemal każdy z nas zna ten podwórkowy dźwięk. Albo ten domowy.
2: Co się dzieje w takiej sytuacji? Mój mąż nie wykorzystać pola.
1: Nie trzeba należeć do fanów piłki nożnej. Jest ich na świecie 4 miliardy. Aby zauważyć, że sukcesy lokalnej czy narodowej drużyny, choćby na chwilę, przemieniają nas we wspólnotę. W Lublinie na taki sukces czekaliśmy 32 lata.
3: To jest gol! Gol! Gol! Kejna Listo Lubelski! Wychodź! Wychodź na balkon na ratusze!
0: Piosenka dla 12 zawodnika. Już za parę minut posłuchamy reportażu, który przez ostatni rok, proszę Państwa, przygotowywała Katarzyna Michalak z Polskiego Radia Lublin.

0: moc odnaleźć Ciebie tu.
1: No nie był samotny podczas tego koncertu Robert Gawliński. Na zawsze i na wieczność. Zespół Wilki i właśnie ten znakomity solista. 22,5 minuty po północy teraz przeniesiemy się do Lublina, by posłuchać piosenki dla 12 zawodnika. Taki tytuł nosi reportaż Katarzyny Michalak. O budowaniu społeczności i lokalnego patriotyzmu poprzez dźwięk na przykładzie społeczności kibiców Motoru Lublin. Jednym z bohaterów tego reportażu jest 19-letni Kuba, który wydarzenia na boisku śledzi wyłącznie dzięki słuchaniu.
2: Niemal każdy z nas zna ten podwórkowy dźwięk. Albo ten domowy.
3: Co się dzieje w takiej sytuacji? Mój mąż nie wykorzystać Polak!
2: Nie trzeba należeć do fanów piłki nożnej. Jest ich na świecie 4 miliardy. Aby zauważyć, że sukcesy lokalnej czy narodowej drużyny, choćby na chwilę, przemieniają nas we wspólnotę. W Lublinie na taki sukces czekaliśmy 32 lata.
4: Wychodź na balkon ratusza i odgrywaj hejnał, bo to jest historyczna chwila, kiedy Motor wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Nieprawdopodobna sprawa, trzeba tę wieść podawać dalej. Niech ona się rozniesie od Czubów po Czechów, przez Kalinowszczyznę, a także na Szerokim, na Konstantynowie, a raz na 10. Motor w piłkarskiej ekstraklasie.

0: Od roku jestem jedną z kilkunastu tysięcy kibicek i kibiców lubelskiej drużyny. Już od pierwszego oglądanego na żywo meczu wiem, że na arenie Lublin ważne jest nie tylko to, co dzieje się na boisku.
1: Motor to my, to środowisko, nie tylko piłkarze.
0: W tej opowieści wystąpią między innymi Gniazdowy,

0: Kuba Kibic.
1: Czy chodzi pani na siatkę, czy na jakiś inny sport, no też jest doping, ale to nie jest to samo, co piłka nożna, no. To jest inny świat.
0: Sąsiad z sektora F.
2: Grać,
0: speaker.
3: Żółto, biało, niebiescy.
0: Przemysław Zieliński, z zawodu nauczyciel, od 15 lat jest speakerem na meczach domowych Motoru Lublin.

0: lokalny entuzjasta sportu. No jakby jego to przede wszystkim ta gazeta tu zainteresowała. No to od razu to mówi, no to tej teczki, nie wyrzucamy, tylko on tam ją, no i przechowywał długo i w końcu stwierdził, że nie wie, co z tym zrobić.
1: To podczas remontu.
0: To było wcześniej, pewnie przy likwidacji tej szkoły, nie? To mogło być. No i to u niego wiele lat leżało. Tutaj mamy oryginały świadectw, też w bardzo dobrej kondycji, nie?
2: 34 rok. To jakieś zdjęcie szkolne też, 30 rok.
0: To jest z komunii przed plebanią.
2: Wśród zdjęć w albumie pani Barbary można znaleźć też wyjątkowe fotografie wysłane do rodziny aż ze Stanów Zjednoczonych.
3: Tu na przykład są zdjęcia, to jest mojego taty chrzestna, a babci siostra. Oni wyjechali do Stanów za chlebem, tuż przed I wojną światową, czyli na początku 1914 roku. Historia nieprawdopodobna, taka metafizyczna. Nie mieli dzieci, a bardzo chcieli. Poznali mężczyznę, który znajomego, którego żona chyba przy porodzie zmarła, to dziecko zostało, on nie dawał rady. I to była dziewczynka, oni ją przysposobili, Maria miała na imię. Wychowali tą Marię i ta Maria wyszła za mąż, urodziła syna i potem drugiego syna. Ten drugi syn był malutki, jak ojciec, jak to Tomasz mówił, zostawił nas i poszedł w świat. Poślubiła drugiego mężczyznę i tego starszego, najstarszego synka zabrała, a tego małego dzieciaczka, tego Tomasza, zostawiła jej.
4: Czy babci?
3: Tej babci. Mąż stracił pracę, oni stracili mieszkanie, mieszkali w jakiejś piwnicy, w bardzo trudnych warunkach. On opowiadał nam, napisał list, zresztą jeden i drugi, taką bardzo łamaną polszczyzną, ale chwała, że mówił po polsku. To mówi, że nawet drzwi otwierali, żeby do mieszkania innego ciepło płynęło. Ale ta babcia była taka kochana, że ciągle mu śpiewała piosenki i opowiadała o tej Polsce, jaka ona piękna. Proszę sobie wyobrazić, że tak zaszczepiła w tym Tomaszu miłość do Polski, że on już jako dorosły mężczyzna z żoną przyjechał do Krakowa, udał się na Uniwersytet Jagielloński, uczył się polskiego i tam gdzieś w bibliotekach, w archiwach szukał niebagatela nazwisko Kowalski, bo babcia nazywała się Kowalska. A z męża Kuczyńska, tak jak mój tato, nie? Ale dziadek był Kowalski. Kowalskich w Polsce pełno. Za drugim razem, jak przyjechał już sam, to szukał nas, naszej rodziny.
4: Czyli Kuczyńskich.
3: Kuczyńskich szukał. Dotarł do tej Osówki naszej kochanej. Ale tam już mojej mamy nie było, bo po śmierci taty ja się przeniosłam z Piły do Torunia i ja mamę zabrałam do siebie. Znajomi, sąsiedzi powiedzieli mu, gdzie my mieszkamy. Ale nie dotarł do nas. Trzeci raz przyjechał, jak była organizowana wycieczka po Polsce, ze swoim kolegą Luisem, który nie mówił po polsku, ale jego dziadek pochodził z Lubelszczyzny. I wtedy on nas tutaj odszukał, zdobył telefon, myśmy się spotkali, nawiązaliśmy kontakt, pojawiła się korespondencja. Po kilku latach myśmy zorganizowali kolejne spotkanie, zjazd rodziny Kuczyńskich, bo robiliśmy co kilka lat. Sympatyczna rodzina, więc warto było się spotykać. I on wtedy przyjechał na ten zjazd rodzinny, był z nami w Olecku, śpiewał z nami piosenki, słuchał, jak chłopaki, kuzyni grają na gitarach. No były to przeurocze, piękne spotkania. Pytam się go, słuchaj, dlaczego ty, to jest rzadkość, żeby dziecko urodzone w Stanach, niespokrewniona z nami rodzina, ale miłością spokrewniona, młoda dziewczyna, która nigdy nie wróciła do Polski, tak bardzo stęskniona za tym krajem, za tymi polami, łąkami, domem, rodziną, że ona tak wpoiła w niego tą miłość. On mówi, wiesz, ja to byłem ciekaw, co to za rodzina, że ta moja babcia mama tak ładnie o was opowiadała.

0: Proszę sobie wyobrazić, że on spełnił życzenie swojej już dawno nieżyjącej babci mamy. Zawieź mnie nad to jezioro za ciszę w Osówce, gdzie stał dom, gdzie ta moja babcia nogami chodziła. I on, proszę sobie wyobrazić, krzaki, gdzie niegdzie tam jeszcze jakieś tam cegły leżały. On w to miejsce wszedł, stanął i powiedział: jestem tu, gdzie ty byłaś.
1: Wzruszający też dla pani musiał być moment, prawda?
0: Taka historia fajna. Człowiek, który ode mnie był starszy, chyba 9 lat. Czyli no to on już jest pod 90, kochana.
1: Ale wie pani, czy w ogóle żyje?
0: I właśnie zaczęliśmy wątpić, czy w ogóle żyje. O, tutaj nasz zjazd w Olecku, nie?
2: Mhm.
0: Tutaj jego listy.
2: A, tu widzę, że nawet bez polskich znaków, bo pewnie nie miał na klawiaturze i tak się tam zamieniały w jakieś...
0: No. No i tu pisze właśnie o tej chrzestnej mojego taty, nie? Stanisława Kowalska-Kuczyńska, matka Antonina, ojciec Stanisław w Ameryce, szukaj lepsze życie, ożenić się z Antoni Jarmułowski w roku 16. Bóg ich nie da dzieci swoich. On. Tak, taki styl, nie?
2: Tragedia, co tak, trafiła
0: tak,
2: się.
0: Ale on tak pisał, bo tak się nauczył.
2: Mm-hmm.
0: O, i tu mam jeszcze inne jego te zdjęcia, bo kartki świąteczne były przysyłane.
2: To widzę 2007, no to faktycznie. Tu już lata jest, minęły. Od czasu, kiedy Tomas był nad jeziorem w Osówce, tam skąd pochodziła jego babcia mama, a także gdzie mieszkali dziadkowie pani Barbary przed wojną, minęło jakieś 20 lat. Las jeszcze bardziej niż wówczas zatarł ślady po dawnych mieszkańcach.
3: Pani Adrianno, kochana, my w to miejsce, gdzie stał dom mojej, naszej babci Kazi, to nie wejdziemy, bo to jest po drugiej stronie i tam są chaszcze.
1: To tylko... Ale jakiejś drogi nie ma?
3: Nie ma. Nie ma tam śladu po prostu.
4: Aha. Ja przepływałem wszerz, a tata wzdłuż.
5: Wzdłuż tata
4: taki był pływak, lepszy
5: tak.
4: Ode mnie był.
5: No, nieduże jezioro. Tam się też chodziło, tam było kąpielisko. No i tam na początku też, ale teraz tam już nie ma zjazdu.
6: Nasi rodzice byli urodzeni tutaj nad tym jeziorem.
5: Tak, tak.
1: I tu gdzieś była ta...
5: Tu był dom, tak.
6: No, w prostej linii.
5: No, tak. I mojej mamy rodzice też. Tam jeszcze kiedyś to jeszcze ruiny były, a, no, ale to bardzo dawno.
1: Tu się nie da już dojść, mówiła pani Barbara za bardzo.
6: No, za bardzo nie.
5: Tam się nie da już. Nie.
3: Ta woda to była tam do końca piachu.
1: Teraz a ten dom był gdzie? Tam gdzieś?
3: Dokładnie jak paluszkiem pani pokazuje. Aha. Tam. Tomas jak przyjechał, w te krzaczory wszedł i postał, pomyślał sobie o niej, spełnił swoje życzenie dla niej.
5: Ja mam takie zdjęcie, jak dwie babcie stoją. Babcia Kuczyńska i babcia Bojarska, mojej mamy, mama.
2: Po domu nad jeziorem w Osówce nie ma śladu, podobnie jak po kolejnym domu dziadków, leśniczówce oddalonej kilka kilometrów dalej.
6: Dziadek został leśniczym i dostał miejsce w leśniczówce i tam już dziadkowie wychowywali swoje dzieci.
5: Kogut piał rano.
3: A dlaczego nazwa wylewy? Dlatego, że jak były opady deszczu, to ta łąka czasami pływała.
5: Kąpaliśmy się, taka trawa, woda i my na tej łące się kąpaliśmy. A zimą ja tam jeździłam na łyżwach. Jak pojechaliśmy, babcia wyszła przed dom, nałamała gałązek, podpaliła, herbatę zrobiła, jak tam smakowało. I jak tam smakowało wszystko, albo poszła poziomek nazbierała. Fantastycznie. Mhm. W ogóle zdjęcie jeszcze z tej werandy.
3: To tam jest w dokumentacji u wójta.
1: Mhm, tak?
3: Z opisem,
5: tak. Leśniczówka była fajna.
3: Za tą leśniczówką jaka jabłonka była, tam nawet cytryna była wsadzona.
5: No, tylko się nie chciała dojrzeć. No, a tam chodziliśmy, nie, na rydze takie. Tu ten strumyk, Wojtek powiedz, Wojtek się kąpał w tym strumyku ciągle i ciągle przychodził do domu i miał podarte spodenki, bo o korzenie.
7: Wszystko porwane było.
5: Tak. Tutaj była stodoła, była obora.
7: Jak my się w tej stodole bawiliśmy.

0: mieliśmy na tym, na ścianie, na polach, na słomie.
1: O, koni tam chodzi, ale to były pola, tu uprawiali te ziemniaki, żyto, wszystko to było.
2: Samowystarczalni.
3: No, strumyk płynął, on jeszcze jest.
4: Tutaj, gdzie ten dom stoi, to był ogródek babci Kuczyńskiej, bo po tej stronie mieszkała babcia Kuczyńska, po drugiej bojarscy. I taki ogród miał, pamiętam, pszczoła mnie w brodę ugryzła. Mała byłam, ojej, jak się darłam. A babcia ten ogródek uprawiała. Tam jeszcze gdzieś dalej szła, właśnie tam. I tam jeszcze miała też ogród taki, warzywa wszystkie, kapustę.
5: No tam były i stodoła, i obora, i dużo lasu, i ładna stróżka płynęła. W czasie wojny dużo partyzantów się kręciło. Pomagali tym partyzantom. Wiem, że tam nieraz Niemcy jakieś naloty robili, ale wszystko się udawało. Mój tata był ranny w 1939 roku nad Bzurą. Wojska wycofywały się już do Warszawy, żeby bronić stolicy. A tato wraz z jeszcze dwoma otrzymał rozkaz, żeby sprawdzić stanowiska niemieckie. No i zamiast się czołgać, to oni szli w trójkę. Z karabinu maszynowego Niemiec zaczął strzelać. Jeden dostał w głowę na miejscu trup, drugi w brzuch. Też zginął, a tato w udo. No i padł i zemdlony pomyślał sobie, że jak sobie nogę przewróci na plecy, krew odpłynie, to szybciej umrze. Był przekonany o tym. Kiedy myśmy się to dowiedzieli, kiedy nam to opowiedział, jak i brat, i ja, brat 5 lat młodszy, chodziliśmy jeszcze do szkoły i dyskutowaliśmy na temat wiary, Boga, religii i tak dalej. Moja mama całe życie była bardzo bogobojna. Nawet byliśmy te 6 kilometrów zmuszani co niedzielę do Czernikowa, do kościoła. Nie podobało się to nam. Jak zaczęliśmy dyskutować, to mama trochę nerwowo podeszła, a tato miał w sobie dużo opanowania, dużo spokoju. Mówił mało, ale jak powiedział, to zostawało w sumie na całe życie. Przyszedł do pokoju i mówi tak: wy się zastanawiacie, ale cuda się zdarzają. Ja doznałem cudu. Ja wam opowiem. I właśnie wtedy opowiedział. Pod wieczór Niemcy zbierali rannych i tatę obudziły strzały. Niemcy podchodzili do rannych Polaków, bardziej rannych dobijali, a mniej rannych zabierali do szpitala polowego. A tato w momencie, kiedy te strzały usłyszał, to sobie przypomniał, jak jego babcia, żegnając go, wyprawiając na wojnę, założyła mu łańcuszek z medalikiem Matki Boskiej Częstochowskiej. I powiedziała słowa, które tato sobie przypomniał w momencie, kiedy Niemiec podszedł i wycelował pistoletem w głowę taty. Matko Boska Częstochowska, moje życie się kończy. I w tym momencie Niemiec cofnął pistolet, powiedział głośno nein i ruchem ręki kazał zabrać tatę do szpitala. Widział umierających. Mówi, po moich piersiach i po całym ciele chodziły mady. Takie białe robaki, którymi leczono rany w czasie wojny. Dopiero w grudniu tato miał tą nogę łamaną, czyszczoną, piłowaną. Za pomocą babci przyjechała do Warszawy, żeby dać pieniądze na leczenie. I dzięki temu ta noga nie została ucięta, tylko została tak złożona, że była 6 cm krótsza. No i całe życie chodził w tych butach ortopedycznych, a nam tylko powiedział tyle. Żyję, mam dobrą żonę, kochane dzieci i jestem szczęśliwy. A czy wy wierzycie, czy nie, to nie ma znaczenia. Jest jakaś opatrzność nad nami i mamy jakiś cel w życiu.

0: Także i brat, i ja mamy to zapamiętane na stałe.
1: Pani Barbara ciepło wspomina tatę. Ma po nim trochę pamiątek.
2: To taka walizka.
0: Oryginalna walizka.
1: To jest drewno, czy?
0: To jest drewno. Takie, o, takie coś, jakiś kluczyk tam był.
1: Wśród nich srebrne sztućce.
0: No i są zaniedbane totalnie, bo to powinny być czyszczone, a ja od lat to...
1: Trzyma pani w tym kuferku?
0: Trzymam, tak. O, tak wygląda srebro, które jest zaniedbane i nieczyszczone.
1: Ale to jest cała zestawa stołowa, bo widzę, że jakieś chochle, chochelki mniejsze.
0: Tak, widelcze, widelczyki. Mhm. Bo jakby to córka zobaczyła, to mnie opierniczyła.
1: Że nie dba pani?
0: Że nie dba. Po wojnie tato założył restaurację. W tejże Osówce. W wynajętym domu. W dwóch pokojach myśmy mieszkali, ja się tam urodziłam, a w dużym pokoju, wejście było od strony takiej frontowej, tam była restauracja. Mama gotowała, robiła, przygotowywała obiady. Do Osówki przyjeżdżali ludzie, urzędnicy, to była gmina Osówka wówczas. Przychodzili tam na posiłki, tam alkohol był, tam były obiady. Z tym, że tuż po wojnie warunkiem utrzymania tej restauracji był dobry kontakt z ówczesną milicją. Tato miał tam znajomego, życzliwego milicjanta, ale byli na kierowniczych stanowiskach tacy, którzy te różne restauracje sobie zawładnęli w ten sposób. Możesz mieć tą restaurację, ale jak tu przychodzą i mówią coś źle na rząd, to ty masz nam powiedzieć. Tato nie mówił, więc dostali domiar, czyli taką, no, jakby karę finansową. Powód zawsze można było znaleźć. Ale któregoś razu ten znajomy mówi: Witold, zwijaj ten interes, bo szykują ci taki domiar, że nie wyjdziesz z długów. Bardzo szybko tato zwinął to. Kupił srebrną stołowiznę. Ja mam do tej pory, bo to Aneta dostała, moja córka, ale mówi, niech to u ciebie będzie. To są sztućce z prawdziwego srebra. Grawerowane, rzeźbione, sobie leżą w szafie.
1: Pani Barbara wierzy, że tata także po śmierci czuwał nad nią i pomagał jej. Był też oparciem w trudnych chwilach.
0: Ja wyszłam za wojskowego, za oficera. On był przemocowy psychicznie. Tam rękoczynów nie było. Nie było kłótni żadnych. Nie było alkoholu, zero. Natomiast psychiczna przemoc była przeokrutna. Fizyczny ból nie jest tak trudny, ale najtrudniejszy jest ból psychiczny. Lekceważenie, zmuszanie, ignorowanie, przeróżne sytuacje. Dlatego właśnie te telepatyczne. Wchodzę do mieszkania i głos mówi, idź zobacz, w tym miejscu był serwis kawowy, już go nie ma, bo on zabrał. Albo pieniądze. Idź zobacz tu. Wchodzę, rzeczywiście nie ma. Nawet były takie sytuacje w wojsku, że ja nie żyłam na przykład, nie?
2: Tak twierdził.
0: Tak, ja idę z jakąś tam sprawą do jednostki, a pan w okienku mówi, pani naprawdę jest żoną? Tak. Ojej, to pani żyje? A ja mówię, dlaczego miałabym nie żyć? Bo my wiemy, że pani nie żyje. No więc rozumie pani, nie? I moje dziecko mające lat 10-11... Była taka sytuacja, że stanęła przede mną i mówi, nie wiem, na co ty czekasz, zostaw go, ja nie chcę mieć takiego ojca. Tak dojrzałe dziecko w tym wieku, pani sobie wyobrazi, co to dziecko przeżywało. No i ja podjęłam decyzję już stanowczą, nie? Wtedy. Krótko po zamieszkaniu w Toruniu, jak już się przeniosłam, a marzenie o Toruniu, to moja mama nam wcisnęła totalnie, mnie bardzo. Toruń, Toruń, najpiękniejsze miasto w ogóle w Polsce. I jak ja w tym Toruniu zamieszkałam, pracę otrzymałam w szkole tu naprzeciwko cmentarza, w tej chwili Czwórka, to była

0: trójka. A w ogóle tatę prosiłam też. Panie Boże, przepraszam Cię, że nie będę Ciebie prosić, ale tatę, bo był mi bliższy, a był też Twoim dzieckiem. Przyjeżdżam do Torunia, do Wydziału Oświaty wówczas. Skierowano mnie tutaj do tej szkoły, bo pan nauczyciel historii jest na urlopie rocznym, to tu pani może mieć za niego zastępstwo. Idę do tej szkoły, patrzę, wejście naprzeciw cmentarza. Pierwsza myśl, dziękuję Ci, tato. Wyszłam do szkoły. Wiem, że on pomagał. Zresztą pomagał mojej córce. Jak była w Grecji po studiach, nagrodowa wycieczka, tam poznała Polkę z Łodzi, dwie córeczki małe i Asia ją zachęciła, żeby przyjechała na 2 miesiące, mówi, zajmiesz się moimi córkami, zarobisz. Pojechała, popracowała miesiąc, zachorowała na anginę, trafiła do szpitala, Asia dzwoni, Aneta w szpitalu, no ja nie pojadę. Mówię, matko jedyna, co ja zrobię? Tato, bardzo Cię proszę, bądź przy tej Twojej wnuczce, która Cię kochała nad życie, bo zawsze mówiła, mój dziadziu to wszystko potrafi. Bądź, opiekuj się nią tam. I kochana wróciła, mówi, mamo, wstąpimy na cmentarz do dziadka, zapalę mu świeczkę. Dobra. Ale mówi, wiesz co ci powiem, jak ja byłam w Grecji, tam w tym szpitalu, to ja cały czas czułam obecność dziadka. Ja mu chcę za to podziękować, a ja jej nic przecież nie mówiłam. I ja wtedy w tym samochodzie, ona prowadziła, tak złożyłam ręce. Mój Boże, dzięki Ci, Panie Boże, że tam tatę posłałaś, to Ty mi tego dziadka tam wysłałaś. No i tak było. Wspomnienia są takie ciepłe, takie serdeczne, te nasze rodzinne spotkania. Oni nam zrobili piękny dar, tak. Prawda? Pokazali, jak warto o tą rodzinę dbać.
1: Rodzina jest wspaniała i trzeba pamiętać
0: co nam dali.
1: I więzi utrzymywać wszystkie nasze pokolenia.
0: Ta rodzina jest podstawą życia. Rodzina daje siłę, energię, tak. Moc, zadowolenie, radość. Wszystkie emocje i uczucia, które są wartościowe dla psychiki człowieka. One budują.
2: Jakieś zainteresowanie, jakieś wspólne sentymenty, no to lepiej z tym żyć niż bez tego.
1: Moi sąsiedzi nieraz pytają, Grażynka, a kiedy macie zjazd rodzinny? Ja mówię, no teraz to na razie
0: teraz
1: nie.
0: Trudniej jest.
1: Muszą nasze dzieci zorganizować.
0: Ale trzeba je trochę przypilić.
1: Tak.
0: Ja to wierzę w taką pomoc duchową rodziny dla nas teraz. Taki był moment zjazdu w Olecku. Przy ognisku siedzimy, śpiewamy piosenki i w pewnym momencie tak troszeczkę jakby zagrzmiało, tak jak i lekki deszczyk popadał. I ja mówię, oni z nami tutaj są. Wspominają. Także było takie bardzo sentymentalne.
3: Wspomnienia ze Strychu. Ten reportaż przygotowała Adriana Andrzejewska-Kuras z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. A po godzinie drugiej, czyli w ostatniej części naszego spotkania tej nocy, będziemy przysłuchiwać się drodze zespołu Arte dei Suonatori do baroku.
4: Uświadomiłem sobie, że w zasadzie całe życie, od gdzieś mniej więcej 20 roku życia, może nawet chyba gdzieś koło 20 roku życia, zawsze prowadziłem jakiś chór. Natomiast to, co mnie do tej muzyki popchnęło i sprawiło, że w niej siedzę po uszy, to ciekawość. Muzycy barkowi jako pierwsi chyba zaczęli zadawać pytania, dlaczego, po co, czy tak rzeczywiście było, być może inaczej, a może wcale nie tak. I przestali zadowalać się odpowiedzią, tak się gra, pan nauczyciel w szkole tak każe, tak gramy w związku z tym. A jako pierwsi zaczęli zadawać pytania, że być może wcale tak to nie było.
5: Kiedy ten barok się dla ciebie naprawdę zaczął i stał się ważny?
4: To jest szkoła muzyczna. Uwielbiałem przerzucać kartki zamiast ćwiczenia, raz w Rotemperte klawier Bacha i grać sobie Avista, czy usiłować grać Avista, Preludia i Fugi Bacha. To był znakomity sposób na spędzanie czasu. I to był ten pierwszy punkt taki, który pozwoli mi zauważyć, że tam jest jakaś głębia. Glenn Gould, to przy okazji potem Bacha. No dzisiaj oczywiście wiemy, że to nie ma nic wspólnego z barokiem, natomiast jego odwaga właśnie w zagraniu inaczej. To jest kwintesencja, moim zdaniem, myślenia o muzyce dawnej. To jest oczywiście totalnie dzisiaj anachronizm, my wiemy, tak? Tego się niektórzy w ogóle tego się nie da słuchać. Ja dalej go uwielbiam.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Co pić, kiedy nadejdą upały? Jak nawodnić organizm? Elektrolitami czy domowymi sposobami? To wszystko wie gość czterech pór roku, pan Tabletka. Nowoczesna medycyna prenatalna, czyli dbająca o zdrowie dziecka jeszcze przed narodzinami. Jej niewiarygodne postępy robią niezwykłe wrażenie. Zabytki dookoła nas. Kto je ratuje i dlaczego czasami to się nie udaje?
2: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jedna osoba zginęła, kolejna została ciężko ranna w wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. O szczegółach Patrycja Pokrzywa z miejscowej straży pożarnej.
4: Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się kursantka oraz instruktor. No niestety mimo podjętej akcji ratunkowej i reanimacyjnej kobiety nie udało się uratować, a instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.
3: Przyczyny wypadku wciąż nie są znane, ustalaje Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Znaczna część kapituły Orderu Orła Białego najprawdopodobniej nie poparła pomysłu odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu, poinformował były prezydent Bronisław Komorowski. Wczoraj kapituła przedstawiła prezydentowi swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. Kancelaria prezydenta nie ujawniła szczegółów opinii kapituły. Bronisław Komorowski mówił w TVP Info, że stanowisko członków kapituły Orła Białego nie było jednoznaczne.
5: Pan prezydent Nawrocki